0: you say? What you want?
1: Brzmi jak koncert jakiejś zachodniej kapeli, a to Wonky One z Polski, utwór Jamming. I powiem ci tak, ja w ogóle nie przywiązuję wagi do tego tekstu, który jest śpiewany.
2: No ja też nie umiałam go rozszyfrować przez długi czas.
1: Ale to jest po angielsku, I give it to you i coś tam. I w ogóle mi to nie przeszkadza, że nie zwracam uwagi na to, jakie to są słowa. Natomiast, no właśnie, to jest niesamowicie prosty, jeżeli chodzi o obsługę wokalną, tekst, ale muzyka jest ciekawa.
2: A powiedz mi, dlaczego akurat ten utwór?
1: Dlatego, że pomyślałem sobie, że mógłby do ciebie trafić, jeżeli chodzi o rytmy. Że wiesz, tutaj bardzo mi się podoba rytm taki dość skoczny, ale ja nie wiem, czy rzeczywiście on ma tyle lat co ty, czy może trochę więcej, bo to w 2010 na Woodstocku został zaprezentowany przez zespół Wonky One, ale może jest starszy. No dlatego mniej więcej. A ty interesowałaś się, o czym oni śpiewają w ogóle?
2: Jak byłam młodsza, to nie zwracałam na to uwagi. Dopiero teraz tak naprawdę dociera do mnie, że nie wiedziałam, co tam jest w ogóle śpiewane. Mm-hmm. Ale na pewno jak byłam mała, to przemawiały do mnie te stroje z samego występu.
1: No właśnie, bo ci muzycy słynęli i słyną. Nie wiem, czy w dalszym ciągu się tak przebierają. Jakie są dalsze losy Wonky One? Nie wiem. Ty śledzisz ten zespół w ogóle?
2: Nie, tylko ten utwór czasami.
1: No oni się przebierają za owady, zdaje się. Wtedy przebierali.
2: Na tym występie chyba były jakieś zwierzęta takie...
1: Futerkowe, nie?
2: Coś takiego.
1: No, to wygląd sceniczny. Zespół jest jak najbardziej z Polski, pomimo tego, że tekst po angielsku i te odzywki, scena, publiczność też były po angielsku. No dobrze, ale to jest Jamming i Wonky One, a mamy tutaj przygotowanych jeszcze kilka utworów, które dzisiaj to nie będzie chyba konfrontacja. Nie będziemy się bili na utwory, nie? To nie jest
2: pojedynek. Oczywiście, że
1: nie. To nie jest pojedynek, bo nie chciałbym wyjść na boomera, albo może wyjdę, nie wiem jeszcze.
2: To chyba o to w tym chodzi.
1: Chyba. No dobrze, co mamy dalej?
2: No to teraz pora na Jamming, tylko że Boba Marleya.
1: No dobrze. I ten utwór dlaczego wybrałaś?
2: Wydaje mi się, że przez to, że kojarzy mi się z wakacjami. Ogólnie sam Bob Marley kojarzy mi się z wakacjami, bo jest taki... Wprowadza taki luz, spokój, ale jednocześnie rytm.
1: O, proszę bardzo, czyli ten rytm jednak pozostaje.
2: Dokładnie.
1: Dobrze, to Jamming i Bob Marley.

0: Bob Marley and the Wailers i Jamming. To jest klasyka, można powiedzieć. Natomiast mam wrażenie, że teraz zaproponujesz coś, co jest kontrowersyjne.
1: No tak, Kanye West to kontrowersyjna postać, ale ma dobrą muzykę.
0: To jest utwór, który poznałaś teraz w czasie wakacji.
1: Tak,
0: byłaś.
1: Bardzo mi się kojarzy z powrotem do domu. No w sumie tak jak w tytule.
0: Homecoming.
1: Dokładnie.
0: A Kanye West to jest, no właśnie, czy na przykład twojemu pokoleniu nie przeszkadza, jeżeli taki artysta jest trochę kontrowersyjny? No on słynął, to musimy powiedzieć, no z haseł dość mocno antysemickich, miał zakazywane koncerty, teraz występował w Albanii, to też wzbudziło kontrowersje. No właśnie, ta muzyka, a postać?
1: Wydaje mi się, że moi rówieśnicy, jednak ta muzyka bierze górę. Przeważa nad tymi kontrowersjami i w sumie tymi wszystkimi wydarzeniami. No po prostu jest taka chwytliwa ta muzyka, wpada w ucho.
0: Świetnie wyprodukowana też, no bo Kanye West to przecież zdobywca wielu nagród, nie? To jest postać, która dość mocno w tym rynku się zaznaczyła. I między innymi dla młodych ludzi jest też jeszcze w dalszym ciągu muzycznie może być jakimś takim punktem, może nie odniesienia, no ale ważnym, jeżeli chodzi o poznanie muzyki, nie? Tak sobie myślę. Jak ty myślisz?
1: Też mi się tak wydaje, zważając szczególnie na to, że jednak ta muzyka jest różnorodna. I mam wrażenie, że właśnie każdy kawałek jest jednak zupełnie inny, a zarazem wpasowuje się w ten sam rodzaj muzyki.
0: No dobrze, no to posłuchajmy, o czym mówimy, czyli Kanye West, tak, i Homecoming. To twoja jest, to jest piosenka twojego powrotu z Francji, tak?
1: Tak.
0: Z wakacji, można powiedzieć.
1: Powrotu TGV.
0: Tak? Pociągiem też wyjeździłaś. No proszę, czyli szybka kolej francuska.

0: Poza tym, że postać, bo o nim się też mówi ja, tak? Chyba jakoś tak, Kanye West ma taką tak skróconą wersję swojego imienia, no że to jest postać dyskusyjna i można też powiedzieć, że no właśnie, jestem ciekaw, czy w ogóle można by było zabronić słuchania tego i prezentowania w mediach z racji jego poglądów. Ja się z takim czymś za młodu nie zetknąłem, powiem ci, z takim artystą jak Kanye West.
1: No jednak w dobie internetu już wiadomo o wszystkich skandalach i też my wszyscy o tym wiemy, ale jednak Kanye jest dobrym muzykiem, więc to bardzo przeważa i jest też dużo teorii spiskowych.
0: Tak?
1: Na temat tego, że został podmieniony i że to jednak nie jest on.
0: Żartujesz, naprawdę? Ale nie na koncertach, czy z tymi wypowiedziami takimi właśnie?
1: Ogólnie nawet w miejscach publicznych, jak się pokazuje, to ludzie sprawdzają jakieś rysy twarzy i uważają, że coś się nie zgadza.
0: No dobrze, ale dla ciebie to Kanye West, to słuchasz wszystkiego? To jest artysta, którego podziwiasz za całą twórczość, czy to jest raczej wybiórcze?
1: Nie, no raczej wybiórcze, raczej tylko część utworów, które po prostu są takie bardziej instrumentalne. Ponieważ no, to jest po prostu to, co ja lubię słuchać, to, czego ja lubię słuchać i to do mnie przemawia. Takie bardziej już typowo raperskie utwory to już tak mniej, ale...
0: Czyli melodia wchodzi w grę.
1: Tak, tak.
0: No to ciekawe, powiem ci, usłyszeć od własnej córki, jak opowiada o muzyce. I teraz myślę, że tego zespołu nie znasz. Aerosmith.
1: Znam, słyszałam o tym zespole.
0: A zespół sam, utwory słyszałaś?
1: Ale tylko niektóre utwory.
0: No to wyobraź sobie, że teraz w tym roku, będąc w Libanie, nagle do głowy przyszedł mi jeden z utworów, którego... Nie to, że kiedyś namiętnie słuchałem, ale po prostu gdzieś go znałem. I przyszedł mi w momencie, kiedy oglądałem Morze Śródziemne i tam takie kołyszące się łódki z rybakami. Widziałeś kiedyś na Morzu Śródziemnym, pewnie w Turcji jak byłaś, czy w Grecji, takie łódki z rybakami, nie? Jak się kołyszą na morzu.
1: Coś mi się kojarzy, tak.
0: Coś ci się kojarzy. I początek tego utworu, Sweet Emotion, Aerosmith, mi się dokładnie z tym kojarzy. I tak właśnie to widziałem. Posłuchajmy.

0: Okej, okay, Boomer i Aerosmith, Sweet Emotion, Michał Żakowski w studiu i...
1: Michalina Żakowska.
0: Czyli tata, ojciec i córka, córka i ojciec. Opowiadamy o muzyce, staramy się coś opowiedzieć o swoich wyborach. No właśnie, ten Aerosmith ci pasuje, odpowiada?
1: Ten utwór mi się spodobał, szczególnie początek, bo brzmi jak wprowadzenie może jakiegoś filmu akcji.
0: Nawet?
1: Nawet coś takiego.
0: Mm-hmm. A kojarzy ci się to w ogóle z morzem i z rybakami, tak jak mi się to skojarzyło? Bo mam wrażenie, że nie wiem, czy to aż tak.
1: No właśnie na początku wyobraziłam sobie takich rybaków z mm-hmm. tym wprowadzeniem, jako taka scena z napisami początkowymi w filmie. No później już trochę średnio, ale...
0: Ale co później było średniego?
1: No już taka bardziej energiczna ta muzyka, jednak rybacy się kojarzą z takim spokojem.
0: Ewentualnie, chyba że jest sztorm.
1: No chyba, że.
0: Ale nie, no dobrze, ale taka muzyka do ciebie w ogóle trafia jeszcze, tak jak Aerosmith, czy to nie jest twój styl?
1: Myślę, że po powrocie do domu mogę sobie tutaj zrobić taką sesję ze słuchaniem.
0: No zobaczymy. No ja powiem ci, że tutaj widzę, co nam się szykuje w dalszej części i nigdy nie byłem przekonany do tego zespołu.
1: Franz Ferdinand?
0: No właśnie. Może byś...
1: Coś... Ale dlaczego?
0: Nie wiem, jakoś nie do końca mi się podobają ich sposób gry, śpiewu, może nie moje rytmy, nie wiem. Coś w nich jest takiego, że no nie bardzo. A ty się do tego przekonałaś tak od razu?
1: Nie od razu. Na początku pamiętam, że kolega z podstawówki polecił mi ten utwór. To było chyba w 7 klasie. I na początku nie przesłuchałam go do końca, więc... Tak średnio mi się podobał, bo mam wrażenie, że najlepszy moment to już jest dalej.
0: Już za tobą.
1: Tak. Ale potem się przekonałam właśnie i bardzo lubię ten utwór. Właśnie podoba mi się rytmika tego utworu, energia. I pamiętam, że rozmawiałam z tobą o tym utworze i to by się nie podobał. Mm. Mówiłeś, że nie, no ja nie lubię tego zespołu za bardzo. Jakoś tak nie chciałeś spróbować przesłuchać.
0: No nie, i dlatego nigdy by się nie znalazł na mojej liście. Natomiast jestem zaciekawiony, jak wygląda ten utwór do końca, bo powiem ci tak, ja też go nie słyszałem całego.
1: Nie słyszałeś?
0: Nie.
1: No to teraz będziesz miał szansę.
0: No dobrze, to w takim razie zapowiedz.
1: Take Me Out, Franz Ferdinand.

0: Franz Ferdinand, Take Me Out. W całości, w końcu, wysłuchany przeze mnie.
1: I co sądzisz?
0: No nie wiem, wiesz co, rzeczywiście trochę smakuje bardziej, ale żebym ja się tak na 100% podpisał pod tym, to nie. A co masz do powiedzenia jeszcze? Jak byś mnie skusiła tym, co byś powiedziała o tym utworze jeszcze?
1: Co bym powiedziała?
0: No, żeby mnie przekonać.
1: Żeby cię przekonać? Chyba nie wiem. Nie mam pomysłu, co bym mogła powiedzieć, żeby cię przekonać, ale mogę ci powiedzieć ciekawostkę.
0: O.
1: Jakiś czas temu ten utwór wybił się na TikToku i do niego były zmontowane filmiki z wojskiem. I dużo osób twierdziło, że to jest propaganda i że to jest taka...
0: Taki propaganda czego?
1: No, żeby dołączać do wojska. I dużo osób twierdziło, że to jest odpowiednik tych plakatów z Ameryki.
0: Które promują pójście do wojska, tak? I zapraszają do wojska. No to ciekawe, ale to było Wojsko Polskie, rozumiem?
1: Nie, ogólnie.
0: W ogóle wojsko. Jako sama idea pójścia i załatwienia sobie przyszłości, tak? Aha, no to ciekawe. Słuchaj, wiesz co, postanowiłem, że przyniosę jeszcze coś tak starego, ale to jest podobno, no właściwie utwór matka albo podstawa tego, co się działo później w sferze hip-hopu i rapu. Zespół ma bardzo długą nazwę, Grandmaster Flash and the Furious Five. Powiem ci tak, to jest zespół, który utworem The Message zdobył chyba, nie wiem, pierwsze miejsce w New Melody Express jako utwór roku w 1982. Czyli miałem wtedy 9 lat, kiedy ten utwór wchodził właśnie w taką sferę, bym powiedział, triumfów, coś takiego. Natomiast chciałbym, żebyś zwróciła uwagę na refren. To jest też taki refren, który wiele mówi o relacjach pomiędzy ludźmi. Nie tylko o samej treści tego utworu, ale relacjach. Co ty na to?
1: No, jestem bardzo ciekawa.
0: No, z 82 roku, Grandmaster Flash and the Furious Five i utwór The Message.

0: No nieprawdopodobnie ciekawy utwór. Wydawałoby się, że jest bardzo stary i ty go nie pamiętasz, a ty?
1: Obił mi się o uszy, na pewno, ale nie słyszałam też go w całości.
0: No, w całości to proponujemy, żeby sobie go odtworzyć we własnym zakresie, bo jest dość długi, ale no właśnie, czy ty chciałabyś go jeszcze raz posłuchać, żeby dowiedzieć się, jak wygląda koniec? Bo mam wrażenie, że dzisiaj sprawdzamy takie końce. Tutaj z jednej strony Franz Ferdinand i jego koniec i chociażby teraz właśnie ten utwór.
1: No to w zamian za tego Franza Ferdinanda chyba powinnam.
0: No, w zamian?
1: W zamian.
0: Czyli dealujesz z ojcem?
1: Tak na to wychodzi, no.
0: No, a jak ci się podobał refren? No, czasami są takie momenty, kiedy, bo żeby było jasne, to jest nie naciskaj na mnie zbyt mocno, bo jestem na granicy, prawda? I staram się nie stracić głowy. No właśnie. Ale ty przecież nigdy nie masz tak ze mną.

0: Boże, bo to chyba był właśnie taki jedyny utwór, który na to wpłynął. I w tych filmikach było pokazane, jak, co można robić w wojsku, jak to wygląda, że cały czas coś się dzieje, cały czas jest jakaś akcja. I niektórzy temu ulegli po prostu.
1: No proszę, to nam się tutaj robi z takiego okej, boomer, czyli muzyki granej przez nas. Wychodzi nam trochę audycja publicystyczna, czyli widzisz, muzyka, która zaczepia o tematy społeczne, o tematy, które są tu i teraz.
0: No w sumie to już kolejny utwór, wcześniej Kanye West.
1: Zresztą Grandmaster też oni opowiadali o strajkach w Nowym Jorku i to też jest utwór, który opowiada o życiu społeczeństwa wtedy, w 82 roku, mieszkańców Nowego Jorku. Także to jest dość bym powiedział, opisujące moment w danych czasach, ale nie wiedziałem, że Franz Ferdinand to jest muzyka, która będzie wykorzystywana w obecnych czasach, wojennych bym powiedział mocno, jeżeli chodzi o nastrój, prawda?
0: No, to jest bardzo zaskakujące.
1: No. No dobrze, to słuchaj, to może wejdźmy w klimat trochę wakacji bardziej. I tutaj jest... Ja byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem twoją propozycję.
0: Kiss of Life, Sade.
1: No, Sade to jest piosenkarka z moich czasów, słuchaj. Można powiedzieć.
0: A skąd? Ponadczasowa.
1: Ponadczasowa, jak ty ją znalazłaś?
0: Tak naprawdę w internecie wybił się jeden jej utwór. I potem zaciekawiłam się, spodobał mi się bardzo, bo jest taki z jednej strony spokojny, ale z drugiej strony są jakieś wstawki instrumentalne, więc mi się spodobał. Przesłuchałam trochę więcej utworów, albumów i no i się wkręciłam, no co mogę powiedzieć.
1: Tak, ale że w Sade. No dobrze, no to w takim razie, skoro to jest twoja propozycja, to ją przedstaw.
0: Kiss of Life. Sade.

0: Shade. Jestem zaskoczony, że no, licealiści słuchają Shade. Czy to jest popularny, naprawdę, to jest popularna wokalistka i artystka wśród waszego pokolenia?
1: Na pewno te najpopularniejsze utwory, tak.
0: I co, i to jest grane, tak? Gdzieś słuchacie tego na spotkaniach, na dyskotekach, to jest gdzieś słyszalne?
1: Aż tak to chyba nie, ale w internecie się przewijały często te utwory, więc na pewno są znane. Mhm. Wydaje mi się, że też jest taka muzyka klimatyczna, a zarazem też głos wokalistki jest kojący, jak się słucha. Mhm. Nadaje się do słuchania podczas jazdy samochodem, ale też podczas takich codziennych czynności, jak zmywanie naczyń.
0: No dobrze, a jak tutaj wymawiać? Shade, Shade, to jest bardzo ciekawe. Ty sprawdzałaś sobie dla własnej informacji, jak się wymawia, prawda?
1: Tak, żeby nie wypaść głupio.
0: No
1: sprawdzałam.
0: I co ci wyszło?
1: Shade, ale w filmiku, w którym ona się przedstawia. Mhm. I w sumie to niejednoznaczne, więc...
0: No dobrze, to może pozostańmy w tym rytmie, który ja znam, czyli Shade. Dobra, tak już zgadzasz się ze mną?
1: Zgadzam.
0: Niech będzie, tak?
1: Akceptuję.
0: Akceptujesz. Słuchaj, no Shade naprawdę to jest postać niebywała w świecie muzyki, przynajmniej zawsze tak była taką damą, ale z drugiej strony no bardzo też ta jej muzyka była wysublimowana. Pamiętam, że jak kiedyś uczyłem się grać na gitarze, to mój nauczyciel mówił tylko: słuchaj sekcji rytmicznej zespołu Shade, bo jest niesamowita. Nie, może też ten podejście do tego, do muzyki i do estetyki muzycznej też jakoś w dalszym ciągu jest atrakcyjne dla młodzieży, tak? Że tak powiem. Bo w moich czasach to było atrakcyjne.
1: Okej, boomerze.
0: No dobrze, a Billa Withersa znasz?
1: Znam.
0: No i jak to się stało, że go znasz?
1: Znam tak naprawdę jeden utwór. Mm. Chyba najpopularniejszy.
0: Jak się nazywa ten utwór? Nie pamiętamy teraz. Ale za chwilę będzie...
1: Ain't No Sunshine.
0: A widzisz, a jednak Ain't No Sunshine. To jest znany utwór. Ale wiesz co, tak zupełnie z zaskoczenia postanowiłem, byśmy posłuchali tego utworu z Ruby Lee, gdyż on tak pięknie buja. Bardzo mi się podoba rytm, bardzo mi się podoba dźwięk w tym wszystkim. Więc jestem ciekaw twoich wrażeń, jak usłyszymy. Dobrze?
1: To zobaczymy.
0: Bill Withers i Ruby Lee.

0: Wrócisz do tego utworu?
1: Wrócę.
0: No, Bill Withers, Rubili, bardzo, bardzo fajny utwór. Bardzo mi się spodobał od pierwszego usłyszenia. No dobrze, to teraz czas na wielki finał. Dlaczego ten zespół, a w szczególności dlaczego to ten utwór? Michalina, ty jesteś tutaj sprawcą tego zamieszania.
1: To podobnie jak w poprzednich utworach, przez rytm. Mhm. Jest dosyć oryginalnym utworem w porównaniu do innych, do pozostałej twórczości Led Zeppelin. Mhm.
0: Bo o tym zespole mówimy, tak?
1: Dokładnie. Też mi się kojarzy z naszą wspólną podróżą.
0: Tak?
1: Pewnego razu, to już chyba było w zimę, i padał śnieg. I jadąc samochodem, słuchaliśmy sobie właśnie tego kawałka.
0: Proszę bardzo. No to dobrze. To w takim razie The Floor Is Yours. Zapowiedz.
1: Led Zeppelin, How Many More Times.
0: Dziękujemy od razu za uwagę. Dziękujemy Janowi Chojnackiemu za zrealizowanie audycji. Michał Żakowski.
1: I Michalina Żakowska.
0: I zostawiamy wszystkich z zespołem
1: Led Zeppelin.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Dzika bonanza. Zapraszam na Dziką Bonanzę, gdzie odkrywamy Amerykę nieszablonową, nietypową, nieewidentną, taką trochę schowaną, ale zaglądamy w te różne zakamarki, bo spojrzenie tam pomaga lepiej zrozumieć USA. A dziś chciałabym zabrać Państwa w dwie podróże. Jedną bardziej realną, a drugą zupełnie nie. Ta druga to wyprawa w świat literatury science fiction, bo Stany Zjednoczone od zawsze były prawdziwym Edenem dla twórców SF-u, tylko czy nadal są? No i o tym porozmawiamy z Jerzym Rzymowskim, redaktorem naczelnym Nowej Fantastyki. Do tej podróży będą potrzebne jedynie wodze i moce wyobraźni. Bardzo szybko też przebiegniemy, bo do drugiej podróży będą potrzebne nam bardzo silne nogi. Przebiegniemy z Tomaszem Sobanią wszystkie Stany, robiąc po jednym maratonie dziennie. Tomek to niedawno zrobił, bijąc wszelkie rekordy, ale takie przedsięwzięcie to nie tylko wyczyn sportowy, ale też i poznanie kraju zupełnie innej perspektywy. I o tym właśnie będzie ta rozmowa. Ja się nazywam Magda Gacyk i wraz z realizatorką Mileną Krupińską oraz wydawczynią Haliną Wachowicz na tę audycję serdecznie zapraszamy.

0: No tak najlepiej wejść w science fiction moim ulubionym King Shabaką i The Comet is Coming, utwór Some on the Fire. W studiu Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. I ja już zadałam to pytanie, ale teraz zadaję pytanie bezpośrednio tobie. Ameryka, ziemia obiecana, raj utracony dla twórców science fiction. Witaj, przede wszystkim witaj.
1: Cześć. Wszystko po trochu.
0: Tak?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Chociaż to zależy jakby pod jakim kątem patrzysz. Czy patrzysz pod kątem tego, jak to wygląda od strony fabuł i od strony inspiracji dla twórców, na ile Stany Zjednoczone w obecnej formie i z tym, co się dzieje, stanowią inspirację, na ile są tą ziemią obiecaną dla twórców ze świata i z samych Stanów Zjednoczonych. No to jest temat, który można bardzo w różny sposób ugryźć.
0: No dobrze, a jak wyglądały korzenie? No bo o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych się mówi jako o takiej niezwykle przez dekady żyznej glebie dla science fiction.
1: Tak, a korzeniami jest taka literatura groszowa. Te wszystkie pulpowe magazyny, z których się wyłonili ojcowie gatunku, można powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, które później wyewoluowały w takie bardziej poważnie traktujące się periodyki. No ale tego była masa właśnie i tam powstały, tam zaczęli tak naprawdę wszyscy ważniejsi twórcy funkcjonować, z których wyrośli kolejni.
0: Mm-hmm. Ale nie tylko twórcy, bo teraz mi się przypomniało, skojarzyło, kiedy mówisz o literaturze takiej pulpowej, brukowej, Ron Hubbard, tak?
1: Tak, no Hubbard, który był dosłownie grafomanem, to był facet, który zasypywał te magazyny swoimi opowiadaniami, zresztą chyba nawet któryś rekord Guinnessa do niego należy, i który miał ten taki przedziwny nawyk, bo on kupował rolki papieru pakowego, który wkładał do maszyny do pisania i on zaczynał na tym pisać i dzięki temu nie musiał wymieniać stron, tylko on pisał po prostu tak długo, jak mu ta rolka wystarczała. Jeżeli mu się w danym momencie kończyło opowiadanie, to on ją oddzierał i po prostu miał gotowe takie opowiadanie napisane w ten sposób.
0: I te jego fabuły stały się zaczynem dla nowej religii, tak?
1: No, jak głosi anegdota, Hubbard w pewnym momencie stwierdził, że jeżeli chce się zarobić prawdziwe pieniądze, to trzeba założyć własną religię. I co powiedział, to uczynił. On stworzył podstawy tej dianetyki, później scjentologii właśnie. No to zaczęło żyć własnym życiem. Tutaj bardzo gorąco polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to jest absolutnie rewelacyjna książka na ten temat, Droga do Wyzwolenia się to nazywa, Lawrence'a Wrighta. Ona wyszła w tej amerykańskiej serii wydawnictwa Czarnego. Opisuje w jaki sposób, opisuje jakby pierwsze kroki Hubbarda, to kim on był, jak się rozwijał. Później jak stworzył właśnie tę religię, jak ona zaczęła żyć własnym życiem, rozwijać się. Później opisuje jego następcę, Davida Miskiewicza, który to przejął i odnosi się też do tego, jak celebryci byli w to wciągnięci. Używa tam bardzo ciekawego określenia, że był taki moment, kiedy scjentolodzy bardziej zinfiltrowali struktury amerykańskich władz, amerykańskiego rządu, niż jakikolwiek obcy wywiad.
0: Tak, chyba był rzeczywiście taki tak. czas. Oni mieli ogromną władzę. Ja zresztą...
1: Jest historia też tego, jak oni wypowiedzieli wojnę amerykańskiej skarbówce, która nie chciała uznać scjentologii jako religii właśnie w jakby tych kategoriach finansowych i rozliczeń i płacenia podatków. I to też jest bardzo ciekawa sprawa.
0: A widać, że Ron Hubbard miał rację. Prawdziwe pieniądze zarabia się w ten sposób. Kiedy przejeżdżam przez Los Angeles, to zawsze zwracam uwagę, bo są kościoły scjentologiczne dla zwyczajnych szaraczków. No i jest ten taki budynek, twierdza właściwie dla celebrytów, takich właśnie jak Tom Cruise i inni. Ja myślę, że teraz troszeczkę wyblakła ten blask scjentologii.
1: No tam było, za scjentologią cały czas się ciągnęło odium takich no, potężnych kontrowersji związanych z ich metodami działania, z tym, że no, to praktycznie możemy mówić o praniu mózgu. Mhm. Właśnie no, bardzo nieetyczne metody i to wszystko, co tam funkcjonowało w tle.
0: Walka z psychiatrią.
1: Tak, to tam masa rzeczy jest. Tak jak mówię, no, bardzo tutaj akurat osoby zainteresowane odsyłam do tej książki. Na jej podstawie zresztą został też zrobiony dokument HBO, który scjentolodzy próbowali zablokować.
0: O,
1: zaatakować.
0: Och, jak bardzo.
1: Wypowiedzieli też temu wojnę i tam był bardzo ostry konflikt o to. Natomiast no tak, to jest jeden z tych bardzo ciekawych takich aspektów właśnie obecności fantastyki w Stanach Zjednoczonych. Taki bardzo nietypowy, ale tego jest pełno, no bo teraz tak naprawdę jak popatrzysz nawet na to, co się dzieje na scenie politycznej amerykańskiej, jak się mówi, że nikt się nie spodziewał tego, że najbardziej przewidującym przyszłość filmem amerykańskim będzie Idiokracja Mike'a Judge'a.
0: No tak.
1: Wiesz, tam to jest film, w którym prezydentem jest zawodnik w wrestlingu, Camacho, i w którym ogólnie fabuła osobom, które nie oglądały, jest taka, że główny bohater zostaje przez przypadek, to jest zwykły człowiek współcześnie żyjący, który przez przypadek zostaje zahibernowany i ląduje tam bodajże 500 lat później właśnie w Stanach Zjednoczonych, które zidiociały. I okazuje się, że on z tą swoją zupełnie przeciętną amerykańską inteligencją na tle tego, jak to wygląda wówczas, jest niesamowicie błyskotliwym, genialnym człowiekiem tak naprawdę, który ma szansę uratować tę nację, która żyje na takim potężnym poziomie skretynienia po prostu. No i w tej chwili ta idiokracja pod pewnymi względami spełnia się na oczach obywateli amerykańskich i całego świata.
0: Twórcy science fiction jako prorocy częściej niż czy rzadziej? Zdarza im się? Nie tykajmy naszego lema, bo tutaj wiadomo, to chyba wszyscy mają takie poczucie, że wiele jego scenariuszy stały się swego rodzaju przepowiedniami zrealizowanymi, ale inni twórcy.
1: Ale wiesz co, Lem się zajmował rzeczami bardziej, jakby takimi aspektami bardziej filozoficznymi, natomiast są twórcy, wiesz, ja zostałem teraz na październik zaproszony na Igrzyska Wolności do panelu. W jakiej dystopii żyjemy? Nosi tytuł ten panel. No i to jest coś takiego, co idealnie trafiło jakby w moje zainteresowania, dlatego że ja mam taką tezę, że my nie żyjemy w jednej dystopii takiej, którą przewidział któryś jeden konkretny autor fantastyki, czy to będzie George Orwell, czy to będzie Huxley, czy to będzie Ray Bradbury, któryś z tych ojców, powiedzmy, dystopijnych najbardziej wizji, czy Margaret Atwood. Natomiast żyjemy w świecie, który wziął sobie od tych poszczególnych pisarzy różne klocki, różne takie fragmenty tych dystopijnych wizji i zmontował własne piekiełko. Bo teraz nawet taki temat z ostatnich dni bardzo głośny, dotyczący tego, że firmy typu Anthropic i firmy zawiadujące tymi potężnymi modelami językowymi na potęgę skupowały ogromne ilości książek drukowanych od antykwariatów za grosze.
0: Nadal skupują, tylko przez pośredników.
1: Przez proxy, tak. Skupują ogromne ilości drukowanych książek, skanują je, umieszczają je w swoich bazach danych, żeby uczyć na nich te modele językowe, a następnie te fizyczne egzemplarze są niszczone.
0: Niszczone, bo to, żeby zeskanować, potrzeba zdarcia okładki i rzeczywiście korzystają z tych takich ogromnych maszyn tnących o napędzie hydraulicznym i potem już nie opłaca im się.
1: Tak.
0: Jeżeli jest to biały kruk, jak to ratować.
1: Tak, i tutaj się przypomina, wiesz, no 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury'ego. Tam co prawda idea była nieco inna, bo tutaj jest jednak zachowanie jakieś tego, co tkwi w tych książkach. Jest to poskanowane, fizyczne egzemplarze są zniszczone. Tam książki były palone po to, żeby ludzie nie mieli kontaktu z, nazwijmy to, niedozwolonymi czy niewskazanymi treściami, żeby nie myśleli po prostu, żeby im się jakieś tam złe myśli nie zalęgły. Ale wiesz, no tu się od razu pojawia pytanie takie, które zresztą nie tylko tego sięga, że jeżeli ta książka będzie gdzieś tam istnieć tylko w formie cyfrowej, to w każdej chwili tak naprawdę można zmienić jej treść. Można dowolne fragmenty usunąć, wymienić, przekształcić. I jeżeli nie ma fizycznego dowodu, że to kiedyś będzie istniało, że to kiedyś wyglądało inaczej, to kto za ileś pokoleń będzie wiedział o tym, że ta książka miała inną formę w oryginale?
0: No nikt. Zaraz po utworze spróbujemy na chwilę wyjść z dystopii i wejść, no jeżeli nie do utopii, to chociaż do protopii, czyli porozmawiać w trochę jaśniejszych barwach o science fiction.

0: No taka muzyka kosmiczna będzie towarzyszyć nam dzisiaj w Dzikiej Bonanzie. W studiu Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. Rozmawiamy o Ameryce, ale właśnie w kontekście science fiction, tego, że no, tam dużo rzeczy gatunkowych się zaczęło, bardzo różnych. Mówisz o dystopii, bo rzeczywiście czasy takie troszkę sprzyjające takiemu namysłowi pesymistycznemu, egzystencjalnemu, ale co, widać chociaż są jakieś jaskółki, ktoś z takich obiecujących twórców odważa się tworzyć książki, powieści, opowiadania z happy endem?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że teraz się w ogóle bardzo ciekawe rzeczy dzieją w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o fantastykę, jakby w różnych aspektach. Bo jeżeli chodzi o te happy endy i w ogóle o takie może nie tyle optymistyczne wizje, co wizje, chociaż nie, można powiedzieć, że optymistyczne. Tak, jest amerykański taki pisarz Neil Schusterman. Mhm. On tworzy zasadniczo fantastykę young adult, co moim zdaniem ta szufladka bardzo go krzywdzi. W sensie takim, że to są powieści zasadniczo adresowane do młodych czytelników i mają młodych bohaterów. Natomiast moim zdaniem to jest taka etykieta, która bardzo powoduje, że wiele osób nie sięga po tę fantastykę, bo stwierdzają, że skoro oni nie są takimi nastolatkami czy młodymi dorosłymi, to oni już nie muszą tego czytać, nie mają po co, bo nic tam ciekawego dla siebie nie znajdą. Tymczasem Schusterman jest takim pisarzem, który tworzy niesamowicie ambitne wizje, bardzo przenikliwe, bardzo głęboko zanurzone w takiej właśnie z jednej strony bieżących problemach, takich egzystencjalnych i bardzo takich zagadnieniach, które są na czasie. Z drugiej strony on właśnie nie rozsnuwa wyłącznie czarnych takich scenariuszy, ale równocześnie stara się pokazywać, raz, że oglądać te wszystkie problemy i zagadnienia z maksymalnie szerokiego spektrum, takiego ze wszystkich możliwych stron, ale też i szukać pozytywnych rozwiązań w tym. Mhm. Teraz w Polsce taka powieść, która się jego ukazała na początku chyba tego roku albo pod koniec ubiegłego, nosząca tytuł All Better Now, to jest początek dylogii jego. To jest historia taka, w której wybucha pandemia wirusa trochę podobnego, tak, no jakiegoś wariantu koronawirusa. To się nazywa tam w książce Corona Royale. I to jest wirus, który powoduje, że jedną z dwóch opcji. Albo osoba, która jest nim zarażona, umrze, albo wyzdrowieje, ale w momencie, kiedy ludzie, którzy są ozdrowieńcami, im się kompletnie zmienia psychika. W sensie takim, że jakby ten wirus eliminuje z ludzi wszelkie negatywne instynkty. Oni się stają altruistyczni, stają się pozytywnie nastawieni do życia, wyzwoleni od strachu, wyzwoleni od chciwości, od wszelkich jakichś takich negatywnych tego typu rzeczy. I ten wirus się rozprzestrzenia po całym świecie i nagle się okazuje, że Schusterman pokazuje w tej książce, jak wiele rzeczy w otaczającej nas rzeczywistości jest zbudowanych na ludzkich wadach. Jak bardzo ekonomia, polityka, gospodarka, funkcjonowanie społeczeństwa opiera się właśnie na ludzkich przywarach i słabościach i tych naszych negatywnych cechach. Aha. I pokazuje, że w momencie, kiedy one zostają wyeliminowane, choćby w taki sposób. Z jednej strony, no ci ludzie są szczęśliwi. Oni odnajdują szczęście, oni odnajdują spokój ducha, zaczynają funkcjonować w zupełnie jakby inny sposób.
0: Ale też z drugiej strony, nie mają ambicji.
1: Dokładnie. Nie napędzają przemysłu, bo nie mają tego pędu konsumenckiego do ścigania się z innymi, nie mają tej takiej chciwości, zachłanności, która napędza rynek.
0: Świat.
1: Dokładnie. I to jest niesamowicie ciekawie pokazany mechanizm i to jest jedna z właśnie z książek takich, w których są bardzo ciekawe właśnie takie przemyślenia. Napisał też bardzo ciekawy taki cykl powieści o kosiarzach. Mhm. Gdzie z kolei motyw jest taki, że wykreowała się taka sztuczna inteligencja samoświadoma, która wyeliminowała z ludzkiego życia tak naprawdę głód, śmierć z przyczyn naturalnych i wszelkie problemy, z jakimi boryka się ludzkość. Jest to taka sztuczna inteligencja opiekuńcza, troskliwa, właśnie bardzo utopijna. Mhm. Ludziom jedyna rzecz, która została zachowana ludziom, żeby nie zostawiać tego sztucznej inteligencji, to żeby uniknąć przeludnienia świata, to właśnie kontrola śmierci. I są ci tytułowi kosiarze, to jest taka ludzka organizacja, która jest jakby zupełnie odrębna poza jurysdykcją tej sztucznej inteligencji, która zajmuje się skracaniem ludzkiego życia, kończeniem ludzkiego życia. Mm. Bo inaczej się tego nie da, bo ludzie z chorób czy ze starości już nie umierają. Pokazane jest zupełnie inne, inaczej skonstruowane społeczeństwo i pokazane jest społeczeństwo, które jest z jednej strony pozbywa się problemów, które niesie takie nasze codzienne życie, z drugiej strony pojawiają się inne problemy, inne zagadnienia, z którymi trzeba się uporać. I ludzka natura, której w pewnych aspektach nie da się oszukać, bo próbując dążyć do takiego szczęścia, no to jest tak, jak się mówi, że utopia jednych jest dystopią czy piekłem, niebo jednych jest piekłem innych.
0: To ciekawe, co mówisz. Na pewno ta seria powstała jeszcze przed tym, jak noblista Jeffrey Hinton zaczął mówić o tym, że najpierw strasząc AI-em świadomym, który doprowadzi do zagłady ludzkości, a od jakiegoś roku mówiąc, że a nie będzie zagłady, tylko musimy wszczepić instynkt macierzyński sztucznej inteligencji i ona właśnie wtedy się nami zatroszczy.
1: Wiesz co, ale to jest coś, co ja w jednym ze wstępniaków do Nowej Fantastyki napisałem nawet jakiś czas temu, chyba mniej niż rok temu, że gdybym miał sztuczną inteligencję wyposażyć w jedną cechę, która mogłaby być kluczowa dla jakby relacji między świadomą sztuczną inteligencją, taką jaką widzimy w fantastyce właśnie, a ludzkością, to powinna być empatia. Mhm. To jest coś, bez czego, bo jeżeli nauczymy sztuczną inteligencję empatii, to ten dialog z nią, z czymś nieporównywalnie dysponującym mocami przerobowymi dużo większymi niż ludzkość, no ten dialog będzie się odbywał na zupełnie innym poziomie. Bo ona jakby z natury swojej będzie funkcjonowała w zupełnie innych kategoriach, będzie się posługiwała zupełnie inną moralnością, rachunkiem prawdopodobieństwa, pewną zupełnie obcą nam logiką, bardziej matematyczną niż intuicyjną. I dlatego właśnie ta empatia, ta warstwa emocjonalna jest tutaj kluczowa.
0: Zaraz wracamy do rozmowy, ale teraz kolejne kosmiczne przesłanie muzyczne.

0: Obgadujemy Amerykę jako dotychczasowe imperium, jeśli chodzi o literaturę science fiction, no i filmy także. Rozmawialiśmy, Jerzy, o tym, że wiele takich przepowiedni autorów, twórców gatunku się sprawdziło. Mówiliśmy o Idiocracy, ale to nie jest jedyny przykład.
1: Nie, to nie jest jedyny przykład i teraz też rozmawialiśmy poza anteną o Person of Interest, o serialu, który w tej chwili przeżywa swoje jakby drugie życie 10 lat po premierze. Czy właściwie nawet trochę więcej niż 10, dlatego że to ostatni sezon przypadał na 2016 rok. To jest serial Jonathana Nolana i Lisy Joy, czyli no to jest brat Christophera Nolana, jeden ze scenarzystów, który był odpowiedzialny za dużą część wielkich przebojów Christophera Nolana. I twórca właśnie Person of Interest, twórca też później serialu Westworld. I Person of Interest to jest serial, w którym jest para głównych bohaterów, przynajmniej zaczyna się to od pary głównych bohaterów. Jeden z nich to jest taki bardzo tajemniczy multimilioner, który kiedyś na potrzeby rządu amerykańskiego stworzył sztuczną inteligencję, której zadaniem było przewidywanie ataków terrorystycznych. I okazało się, że ta sztuczna inteligencja świetnie sobie z tym radzi, ale radzi sobie nawet trochę lepiej, dlatego że przewiduje nie tylko ataki terrorystyczne, ale też i wszelkiego rodzaju zabójstwa popełnione z premedytacją. No ale rządowi amerykańskiemu aż taka szczegółowość nie jest potrzebna, więc każdego dnia o 24 jakby ta pamięć sztucznej inteligencji jest zerowana i te dane przepadają i nic się z nimi nie robi. Co bardzo temu człowiekowi ciążyło na sumieniu, więc zerwał swoje kontakty z rządem, przeszedł do takiej, powiedzmy, szarej strefy, zatrudnił byłego wojskowego, byłego takiego Black Opsa amerykańskiego do tego, żeby właśnie zapobiegać tym zabójstwom. I to jest jakby, to się może tak trochę kojarzyć, pomaganie ludziom w potrzebie, zapobieganie przestępstwom, trochę taka to w pierwszych sezonach, tam na początku to ma taki trochę posmak takiej trochę drużyny A, czegoś takiego przełożonego na XXI wiek. Natomiast jakby w miarę rozwoju fabuły tego serialu, a on ma 5 sezonów i stanowi zamkniętą całość, fenomenalnie zamkniętą całość, tam właśnie rozwijane są coraz mocniej i coraz mądrzej wszelkie wątki związane ze sztuczną inteligencją, z jej świadomością, z odpowiedzialnością za tę sztuczną inteligencję, z jej sumieniem i empatią i sposobami postrzegania ludzkości i relacji między ludzkością właśnie a takim bytem, który ma możliwości no, wykraczające poza nasze pojmowanie, z etyką w ogóle czegoś takiego i są zderzane bardzo różne postawy, bardzo różne filozofie. To jest prawdopodobnie, a przynajmniej nawet część twórców fantastyki się zgadza, choćby Peter Watts jest ogromnym fanem tego serialu. To jest jedno z najlepiej i najgłębiej pokazanych przedstawień właśnie sztucznej inteligencji i tego, jak świadomość dysponująca takim dostępem do tego wszystkiego, co nas otacza, do internetu, do wszelkich naszych informacji osobistych, do kamer, do komórek, do wszystkiego, jak może wpłynąć na nasze życie, jak może je zmienić i jak może namieszać.
0: I jak realne to się staje, ten scenariusz.
1: I właśnie teraz, 10 lat po premierze tego serialu, my widzimy, jak pewne rzeczy tam stają, które były tam w sferze bardzo takiej jeszcze w powijakach, można powiedzieć. Były kwestie jakichś deepfake'ów, imitowania, naśladowania przez sztuczną inteligencję głosów, kwestie właśnie przewidywania pewnych zachowań właśnie ludzkich i no, zapobiegania im. Kontroli społeczeństwa, manipulowania społeczeństwem przez sztuczną inteligencję.
0: Że prawdopodobnie część scenariuszy różnych odcinków mogłaby być tożsama z różnymi newsami, które w tej chwili pojawiają
1: dokładnie
0: się
1: o to
0: w przestrzeni
1: chodzi.
0: Medialnej.
1: Dokładnie o to chodzi. 10 lat później pewne scenariusze, pewne sytuacje, to już przestała być fantastyka, to się stały rzeczy, które my znamy z wiadomości.
0: No dobrze, wróćmy jeszcze na to podwórko amerykańskie. Wiemy, że niegdyś, do całkiem niedawna, no naprawdę kraina dla science fiction, mlekiem i miodem płynąca. Teraz już nie jest to jedyne władztwo, to jest też nie tylko geopolitycznie supermocarstwo, które upada, ale też jeśli chodzi o literaturę science fiction, tak?
1: Trochę tak, dlatego że tam oni się stali trochę zakładnikami takiego, a nie innego modelu rynkowego, dlatego że no, tam fantastyka, no, ona musi przynosić zyski i no, stała się ta głównonurtowa taka fantastyka stricte amerykańska, stała się bardzo zachowawcza, stała się wtórna, mieląca cały czas te same schematy, te same wzorce, robiąca remake'i, prequele, sequele, cały czas tych samych historii. I tam była potrzeba świeżej krwi, świeżego powietrza. To bardzo ładnie w jednym z felietonów w Nowej Fantastyce parę lat temu ujął Tomek Kołodziejczak, miał taki felieton Mądrość Peryferii, w którym opisywał właśnie kwestię taką, że kiedy siedzi się na jakichś takich peryferiach typu Polska, to my wiemy, co się dzieje, jakby znamy te najważniejsze wydarzenia i to wszystko, co się dzieje jakby w sercu kultury, w sercu jakby no, zachodniej cywilizacji, jakim są Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania do pewnego stopnia jakoś, prawda? Wiemy, jakie tam są bestsellery najbardziej rozchwytywane, jakie są trendy i tak dalej, ale równocześnie mamy wgląd w to, co się dzieje na naszym podwórku i co jest bardzo często skrajnie odmienne. Natomiast Stany Zjednoczone ze swojego tego centrum, gdzie są zbombardowane ogromną ilością właśnie tych swoich bestsellerów plus tym, co mają wtórnego u siebie, tej peryferii nie widzą, więc tak naprawdę peryferie są w korzystniejszej sytuacji niż oni siedząc w centrum. I Stany Zjednoczone w tej chwili tak naprawdę zaczęły bardzo mocno sięgać właśnie po literaturę, po kultury zupełnie inne. Po literaturę, po twórczość chińską, której jakby takim mocnym ambasadorem był tam pisarz Ken Liu, który sam odniósł na rynku amerykańskim ogromny sukces i który zaczął jakby, korzystając z tego sukcesu, stał się takim ambasadorem chińskiej literatury, pociągnął za sobą Cixina Liu choćby, czyli twórcę Problemu Trzech Ciał i kilkoro jeszcze innych autorów takich, którzy tam wyrabiają sobie pozycje. Sięgnięto po literaturę i kultury afrykańskie, no i po słowiańszczyznę też, co widać choćby po sukcesie światowym.

0: A ja już zabieram Państwa w kolejną podróż, tę obiecaną, tę, do której trzeba mieć szybkie i mocne nogi. Jest z nami już Tomasz Sobania, który dokonał czegoś, czego wcześniej nie osiągnął nikt na świecie, jako pierwszy człowiek w historii. Przebiegł w 50 stanach USA. 50 maratonów, ale nawet nie w 50 dni, tak jak planował wcześniej, tylko w 49, bo czemu sobie nie skrócić tego czasu. No i ustanowił tym samym nowy rekord świata. Poprawił też osiągnięcie legendarnego ultramaratończyka Dina Karnazesa. Ja pamiętam, jak się martwił tuż przed startem jeszcze tym, że może nie uda się, a okazało się, że udało się nadzwyczaj dobrze. Tomka nazywa się polskim Forrestem Gumpem. Wydaje mi się, że to jeszcze nie oddaje wszystkiego, bo jest naprawdę człowiekiem od rozmaitych projektów ekstremalnych. Nie tylko przebiegnięcie Stanów Zjednoczonych, ale kilkunastu krajów Europy. No można by długo opowiadać, ale ja już teraz oddam głos gościowi. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chciałam się ciebie podpytać, co wydarzyło się przez tych 49 dni, zarówno od strony sportowej i tego, jak zareagował twój organizm, ale też od strony takiej psychologicznie socjologicznej, czyli jak cię to zmieniło, ten projekt przebiegnięcia tych 50 maratonów?
1: No, było bardzo dużo zmian. Ja mam wrażenie, że te 49 dni to tak naprawdę był cały długi rok. Tyle się wydarzyło, tyle się zmieniło.
0: Jeszcze procesujesz?
1: Tak, jeszcze trochę tak, ale na pewno dużo dobrego tam się wydarzyło. Chyba główna zmiana, jaka we mnie zaszła, to to, że ja po raz pierwszy w życiu nie czekałem na moment, aż mnie przestanie boleć, aż nie będę zmęczony, tylko zaczynałem cieszyć się tym, gdzie jestem, pomimo tego, co się dzieje dookoła i tego, co się dzieje we mnie. Więc to była bardzo duża zmiana i wydaje mi się, że to było bardzo ważne, że po raz pierwszy w życiu nauczyłem się tak naprawdę cieszyć z tej drogi, cieszyć się z tego, gdzie jestem, cieszyć się z mojej ekipy, a nie tylko czekać, aż dobiegnę do mety, żeby dostać nagrodę i żeby zrealizować swój cel.
0: Ja miałam ogromną przyjemność być z tobą, kiedy dzień wcześniej, przed Wigilię startu i potem podczas startu w San Francisco, bo taki sobie wybrałeś target na wyjście, a na zakończenie Nowy Jork. I no, wówczas byłeś pełen werwy i energii. Potem też, no bo zdecydowałeś się skrócić czas poświęcony na te wszystkie maratony, ale na każdym kolejnym zdjęciu, kiedy śledziłam cię w mediach społecznościowych, to byłeś coraz bardziej opakowany w taśmę, tą wiesz, rehabilitacyjną, w jakieś opatrunki, nieopatrunki. Więc to był ciężki czas.
1: Wiesz, no bieganie maratonu dziennie nie jest łatwe, a jeśli jeszcze myśmy musieli codziennie być w innym stanie i do tego było mało spania, były różne temperatury, były problemy, wiesz, z kamperem, z ekipą i tak dalej, do tego presja, bo projekt, nad którym ja pracowałem przez rok, wiesz, teraz momentami wisiał na włosku, to nie jest łatwe i pamiętam, że o ile pierwsza połowa jeszcze była świetna, naprawdę się świetnie czułem, dobrze mi się biegało, mieliśmy super czas z ekipą, to odkąd się zaczęły pojawiać kontuzje, bo tak jak mówisz, no miałem coraz więcej taśm, byłem obklejony z góry do dołu kinezjotapingiem, który pomagał mi trochę odciążyć mięśnie i te kontuzje jakoś załagodzić, ale ja w pewnym momencie biegłem z naderwanym mięśniem czworogłowym, z zapaleniem ścięgien w bicepsach, przemęczony, odwodniony i w tym wszystkim to nie było nic miłego, ale ja jestem wyczynowcem, ja jestem takim człowiekiem, który dla swojego celu i wyczynu potrafi dużo poświęcić. I to nie jest dla każdego, to też nie jest do końca normalne, ale ja już przywykłem, że tak to bywa, nie? I dziwne by było, gdybym pojechał na tę wyprawę, licząc, że nic takiego się nie wydarzy. Ja byłem na to gotowy. A więc to po prostu była część tego biegu, a druga część to było właśnie to wszystko, co się wydarzyło wcześniej. Te wszystkie piękne miejsca, te wszystkie momenty, kiedy ja po prostu biegłem, miałem wrażenie, że mogę tak biec w nieskończoność. To wszystko się składa w taką jedną całość później, I moim zdaniem chyba dobrze, że tak jest. Mogłoby czasami być tylko trochę łatwiej.
0: Ja jeszcze Państwu tutaj, naszym słuchaczom, muszę dopowiedzieć, że kiedy obserwowałam te zdjęcia Tomka właśnie z taśmą, z kontuzjami, ty miałeś zawsze banana na buzi. Ty zawsze się
1: tak?
0: uśmiechałeś, tak. Wyglądałeś na starannego wyczynem zawodnika, ale mimika absolutnie temu przeczyła. No dobrze, no to teraz biegniesz i biegniesz przez Kalifornię i potem przez kolejne Stany. Co cię najbardziej ujęło, albo co było największym zaskoczeniem, a co było największym zachwyceniem, jeśli chodzi o miejsca?
1: A no tutaj aż trudno wybrać, bo myśmy byli w tylu przepięknych miejscach w tak krótkim czasie. Wiesz, do mnie dotarło po, nie wiem, już po wyprawie, że ludzie czasami potrzebują lat, żeby tam wszędzie pojechać, a myśmy w tydzień byli w Kalifornii, w Seattle, w stanie Waszyngton, na Alasce, na Hawajach, w Las Vegas i w Arizonie pod Wielkim Kanionem. W jeden tydzień, rozumiesz? Więc dla mnie to wszystko było tak fascynujące. Alaska mnie bardzo ujęła, potęga natury i to, że a człowiek tam się czuje taki mały, czujesz się trochę, jakby się było naprawdę na końcu świata. I jednocześnie to było naprawdę... Ja czułem, że to jest zaszczyt, że ja tam jestem i to jest wielki przywilej w ogóle być w takich miejscach. I byłem wdzięczny, byłem dumny. I czułem też takie mocne związanie z tym miejscem. Miałem też taki moment w Dolinie Monumentów w Utah, tam gdzie Forrest Gump się zatrzymał i pewnie, że już nie biegnie dalej. To ja miałem takie poczucie... jakbym był jakoś z tą ziemią związany i jakbym biegnął przed to miejsce, nie chciał mu zrobić krzywdy, tylko był jak taki wędrowiec, który po prostu mija to miejsce i dostaje przyzwolenie, żeby przebiec przez ten teren, a potem ruszyć dalej.
0: A na Alasce nie zeżarły cię komary?
1: O, komary nie, ale prawie niedźwiedź by mnie zjadł Yellowstone. Trafiłem na niedźwiedzia, wielu stąd przysięgam i to dosłownie to wyglądało tak, że ja już kończąc mój maraton, byłem taki, wiesz, trochę już zmęczony, już nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, czy on tam naprawdę stoi, czy ja już mam halucynację, ale wyszedł dosłownie na ulicę przede mną, kulturalnie spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, czy chciał tam nie jadą i zaczął przechodzić przez ulicę. No powiem ci, że chyba w życiu się tak nie bałem. No, byłem kompletnie goły i wesoły, jakby mnie zaatakował, to byłoby kiepsko.
0: No tak. Yellowstone, te niedźwiadki potrafią być rzeczywiście agresywne. Tam co roku słyszę się o jakichś atakach, ale wiele też takich spotkań trzeciego stopnia uchodzi na sucho. Ta opowieść twoja przypomniała mi opowieść mojego serdecznego kolegi, który kiedyś wędrował tym szlakiem Pacific Crest. I było tak gorąco, był taki upał. Jak ty powiedziałeś, że goły i wesoły, no to on rzeczywiście w tym upale zdjął z siebie wszystko. Bo nikogo na szlaku nie było. Bo to jest też trudny kawałek chleba i nie za dużo turystów. I w takim momencie, wędrując w ten sposób, napotkał niedźwiedzia. I tak stali, patrząc sobie w oczy, i on nie tak jak ty, że bał się jak nigdy w życiu. On głównie się bał tego, że niedźwiedź go zaatakuje, częściowo nadje, a potem ktoś go znajdzie i zobaczy, że on był jakimś dewiantem chodzącym goło wśród jakichś tam lasów i ten wstyd go bardziej paraliżował niż strach. No dobrze, ale wróćmy do twoich przygód. Więc komary litościwe na Alasce, niedźwiedź Yellowstone. Jakie jeszcze amerykańskie niespodzianki na ciebie czekały?
1: Wydaje mi się, że taką wielką niespodzianką była Montana. Naprawdę nie wiedziałem, że tam jest tak pięknie, że to jest taki ukryty skarb, gdzie można trafić i jeszcze zobaczyć świat trochę niedotknięty turystyką. Wiesz, to jest tak daleko, mało kto tam się zapuszcza, a jest tak pięknie, że po prostu w głowie się to nie mieści. Więc na pewno Montana była niesamowita i mnie mocno zaskoczyła. No i miałem też parę takich nieprzyjemnych zaskoczeń, to znaczy spodziewałem się, że na Florydzie i w Luizjanie będzie gorąco, ale żeby było 100% wilgotności i prawie 40 stopni ciepła, no to powiem ci, że było konkretnie, to było dobre wyzwanie. O dziwo mi się to nawet podobało, bo ja jestem taki, że wiesz, im trudniej, tym lepiej i lubię się sprawdzić i byłem ciekawy, jak to będzie. I pamiętam, że jak moja ekipa siedziała w klimatyzowanym kamperze i nie chcieli wychodzić, to ja właśnie, wiesz... czułem się jak Robocop. Ja nie muszę iść do kampera, ja mogę tu biec. Piękne to było doświadczenie.
0: A takie miejsca, po których spodziewałeś się więcej? No, upał i wilgotność na Florydzie, ale jakieś stany, które no, nie spełniły twoich oczekiwań?
1: Kurczę, no to trudno powiedzieć, bo są takie stany, które z reguły nie mają z sobą jakby za wiele do zaprezentowania, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Chcę wyciągnąć z ciebie, czy to te stany, o których wszyscy mówią lub myślą, typu Nebraska chociażby.
1: Tak, to właśnie coś takiego. Wiesz, ja zauważyłem, że kurczę, Ameryka jest jednak bardzo do siebie podobna, przynajmniej jeśli chodzi o miasta. No, już któryś stan z rzędu, my znowu widzimy to samo downtown, te same przedmieścia, te same sieciówki i tak dalej. I to było w pewnym momencie już nużące. Miałem wrażenie, że tutaj się właściwie nic nie zmienia poza nazwą stanu. Ale to bardziej właśnie tam środkowa część stanów. Trochę też na wschodnim wybrzeżu, chociaż tam już było ciekawiej, bo tam było widać stare domy, jakieś wiesz, historyczne budynki, to było super. Więc tam już było czuć taki klimat dawnych kolonii, ale ten środek był nudny, szczerze mówiąc. Na szczęście tam spotkaliśmy trochę fajnych ludzi i wydaje mi się, że to tam ci ludzie bardziej nam zrobili dobry czas niż te wszystkie miejsca.
0: No i właśnie o tych ludzi chciałam też podpytać, ale jeszcze dopowiem tu Państwu, że rzeczywiście te plany rozkładu amerykańskich miast są niemalże identyczne i one są niepiękne. To jest niepiękna architektura, aczkolwiek bardzo użytkowa, pragmatyczna i tylko różnica polega czasami na tym, że te centra lub te niepiękne budowle są mniej lub bardziej przykryte zielenią. Prawda? Nie jest to zachwyt projektem architektonicznym na pewno. A ludzie, Tomku?
1: Ludzie, no muszę przyznać, że Amerykanie, niezależnie od miejsca, w którym byliśmy, byli bardzo, jak to oni, wiesz, tacy spontaniczni, otwarci, życzliwi. Oni mają w sobie coś takiego, że jak ktoś ma szalony pomysł i chce coś z nim zrobić i ma marzenie, to oni go będą w tym wspierać. I nie mówię, że to jest takie wielkie, głębokie zaangażowanie, ale często ludzie po prostu są otwarci. A w Polsce się to na szczęście zmienia, ale ja zaczynając moją przygodę, mówiąc ludziom, że na przykład przebiegnę przez całą Polskę, to nieraz słyszałem, jak się pukali, widziałem, jak się pukają w czoło i nie byli za dobrze nastawieni. Długo musiałem udowadniać, że to nie jest mój jakiś głupi wymysł, że ja naprawdę chcę być sportowcem, chcę robić takie rzeczy, chcę inspirować ludzi, chcę później jeździć na wystąpienia motywacyjne i dawać siebie trochę takiej właśnie odwagi, inspiracji, ale długo, długo to trwało, zanim ludzie zaczęli mi w Polsce wierzyć. Tam w Stanach wydaje mi się, że byłoby to trochę łatwiejsze.
0: No myślę, że teraz nikt nie ma wątpliwości. To jeszcze na koniec szybko powiedz, a następny projekt?
1: No mamy w planach taki projekt. Trochę odpocząłem. Na pewno zastanawiałem się, czy ja więcej chcę i tak, mam kolejny plan. Tym razem chcę pobić kolejny rekord i przebiec najszybciej w historii maraton na każdym kontynencie. Mamy 7 kontynentów, 7 maratonów, a rekord do pobicia to jest 6 dni i 18 godzin. Więc no wyzwanie będzie duże, bo to będą loty, to będą różne strefy czasowe, różna pogoda. Nie będziemy spali z ekipą w żadnym hotelu, bo nie będzie na to czasu, więc cała regeneracja będzie polegała na tym, że ja będę miał kilka godzin snu w samolocie, będę zaczynał i biegł, później znowu trochę przerwy w samolocie, znowu kolejny bieg. No i planuję to na marzec przyszłego roku. Zachęcam, żeby zostać partnerem tego biegu, bo sam tego nie zrobię. Można się ze mną kontaktować. No i cóż, może będzie z tego fajna kolejna opowieść.
0: Będziemy trzymać kciuki, będziemy śledzić. Dziękuję bardzo, Tomasz Sobania. Proszę Państwa, dziś intensywnie dość pohasaliśmy po Stanach Zjednoczonych i tych kreatywnych, wyobrażonych w science fiction i tych realnych, od jednego odmiennego stanu do drugiego. Mam nadzieję, że się podróż podobała. My, wydawczyni, Halina Wachowicz, realizatorka Milena Krupińska i ja, Magda Gacyk, dziękujemy i mówimy do usłyszenia.

moje w oczach. Gdy twoi na gości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdym kroku.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, minęła szósta. No i mamy 31 dzień sierpnia. Bardzo mi przykro.

0: Mylène Farmer. Chyba dobrze powiedziałem. 6 minut po 6. Wszyscy gotowi, można zaczynać zatem. Zatem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na południowym wschodzie kraju także opady z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 15 do 20 mm. Temperatura maksymalna 22-24 to na północy i miejscami na zachodzie około 25 w centrum będzie. Do 30 na krańcach południowo-wschodnich, a w obszarach podgórskich Sudetów lokalnie 21.
1: Radio 357.
0: No i zbliżamy się do 7 minut po 6. Powiedziałem, że bardzo mi przykro. 31 dzień sierpnia. A tu proszę bardzo, informacje od pani Moniki. Dlaczego przykro? Dla mnie to ostatni dzień w obecnej pracy. Tak się cieszę, że aż dwa placki upiekłam na pożegnanie. Brownie i szarlotkę z kruszonką. Miłego dzionka z kruszonką.

mogliby nagrać takie dzwonki do bucików, co nie? Ten taki świdrujący momenty, jak pan jest bardzo wysoko, wysoko, to by budziło. Dzień dobry jeszcze raz, 11 po 6. Pani Agato, no oczywiście, że wspieramy i będzie wszystko dobrze, bo tutaj taka jest prośba o wsparcie. Dzisiaj po raz pierwszy od dawna idę do pracy na zmianę od 7:00 i to bardzo trudne doświadczenie. Rozumiem, nie dopytuję, ale tak, wysyłamy pozytywną energię, właściwie cała ekipa będzie panią wspierać. Paulina Kozionica Woźniak, Kasia Pasierbik, Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, a także Krystian Hanka, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie. Stanisław Adylak czeka na państwa przy głosówce, przy tekstówce, przy telefonie, także proszę korzystać. A co dzisiaj nam się przytrafi? To wszystko opowiem za 4 minutki, jak się wyśpiewają.

0: Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. 16 po 6.
1: Ranek 357.
0: Trochę nie do śmiechu dzisiaj było panu Nowaku Dziokowiciu, który to wziął i przegrał w pierwszej rundzie. Aha, jeśli ktoś chciał oglądać, to przepraszam. Trochę mi się wyrwało. No, ale tak, już po zawodach. Ale był uśmiechnięty jednak mimo wszystko na koniec. Zresztą o wszystkim państwu będzie opowiadał Mateusz Fusiarz. Dzisiaj wiadomości sportowe. Jeśli chodzi o serwisy informacyjne, Ola Żaczek zaprasza pierwszy serwis o 7 oczywiście. A my zapraszamy na dzisiejszy poranek. 8.15 będą sprawy międzynarodowe. Sporo się działo i ważne rzeczy do omówienia. Adrian Bąk państwa zaprasza, bo i mieliśmy i to sytuacja, o której cały czas bardzo mocno się dyskutuje, pokazuje, bo widać to na filmach. Powódź w Nepalu, o tym rozmawiamy. Poza tym będzie także o rosyjskich atakach na Ukrainę i także o islandzkim, nie dla rozmów z Unią Europejską. To proszę posłuchać 8.15, Adrian Bąk. Zapraszam. My będziemy rozmawiali także o innych rzeczach, między innymi o cenach paliw, no bo państwo wiedzą, ceny paliw niżej. Tak było przez wakacje, potem nie było przez wakacje, potem znowu na koniec wakacji było, że ceny paliw niżej. No ale to już koniec. I nie wróci więcej, jak śpiewa artystka. No właśnie, a może tak pod korek.
2: Jeżeli oczekujemy podwyżki podatku VAT w konkretnym dniu, to naturalną będziemy mieć taką skłonność, żeby zatankować do pełna i nie musieć kupować już po nowych cenach zaraz po tym, jak pakiet CPN wygaśnie.
0: A wygasa dzisiaj i właśnie o tym Iza państwu opowie. O 7.50 porozmawiamy o cenach paliw, no bo jak wiemy, że wygaśnie, to może troszkę na zapas. A ile to jest na ten zapas? Ile można i w ogóle jak to tak wygląda zgodnie z przepisami? To proszę posłuchać. 7.50, ale też jeszcze przed 6.30 2-3 słowa padną. Doktor Tomasz dzisiaj jak zwykle o 7.15 pojawi się, będzie odpowiadał na pytanie. Dzisiaj jest takie pytanie, że aż mnie zmroziło, jak przeczytałem pierwsze zdanie. Co takiego będzie, to proszę posłuchać. 7.15 pytania z Księżyca, dzisiaj bardziej ze Słońca. Będzie śniadanie biznesowe. Wracamy już do takiego rytmu meczowego, więc o 7.28 zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Będzie tatowanie. Tatowanie już wraca na swoje miejsce, czyli na 7.35 od poniedziałku do czwartku. Dzisiaj będą trasy.
3: To jest żółty szlak, Doliną Słupi, no, dojechać do Słupska i potem dalej ze Słupska w stronę Bytowa, w stronę Budowa, w stronę Dębnicy Kaszubskiej. Tam też jest piękna trasa z zwiniętymi torami, bo tam biegła linia właśnie do Budowa, równoległa do biegu rzeki Słupi.
0: Słowiński Park Narodowy, w te okolice się wybieramy. Krystian państwa serdecznie zaprasza zresztą i na prasę poranną, i na tygodniki. To jeśli chodzi o tatowanie, 7.35, tak jesteśmy umówieni. Proszę wyregulować zegarki, bo od jutra przecież już wracamy do takiego ogólnokrajowego rytmu meczowego. Będzie muzyczny goniec, Michał Bisiorek, kwadrans przed 9, no a przed samą 9.09, panie Aneto.
4: Jeśli ktoś z państwa zastanawia się, jak sobie poradzić z powrotem do codziennych obowiązków po wakacjach, mam wiadomość, która wszystkich nas pocieszy. Otóż, moja koleżanka jest nauczycielką i jutro wraca do pracy po rocznym urlopie dla podreperowania zdrowia. Wróci, o ile uda jej się wyjść z przeziębienia.
0: Aha, no, tak sobie podreperowała. No to dobrze. Aneta Jaślar państwa zaprasza dzisiaj. Jeszcze dzisiaj będzie latko leci, a od jutra latka lecą. No taka sytuacja. 1 września jutro będzie. Teraz mamy 20 minut po 6, chyba się trochę rozgadałem. No jak ja się rozgadałem, to teraz już nic, a pan się rozśpiewa. Bo pan jest dobry w śpiewanie, chociaż generalnie zdaje się lepiej w gitary mu idzie. Ale jedno i drugie bardzo.

0: To był pan John Marr, taki gitarzysta i jak słyszeliśmy też wokalista. 23 minuty po 6:00, dzień dobry.
1: Chciałem pocieszyć panią, która musi wstawać na 7:00 do pracy, że ja wstaję na godzinę 4:30. A nic tak nie pociesza jak to, że inni mają jeszcze gorzej.
0: Otóż to, trafił pan w sedno tarczy. Wychwyciłem w tle migacz. Zdaje się, że panu wszystko miga.

0: Suki Waterhouse. 26,5 minuty po 6. Zaczynajmy naszą rozmowę.
1: Poranek 357.
0: A mówić będziemy o tym, że jutro kończy się rządowy program CPN 2.0, czyli paliwo w niższych cenach. Przedłużenia programu nie będzie, to już wiemy. Pytanie, czy kierowcy dziś ustawią się w kolejkach na stacjach benzynowych i będą tankować na zapas. O tym w rozmowie z Radiem 357 Rafał Zywert, analityk rynku paliw.
2: Na pewno jest większa sprzedaż na stacjach, natomiast no, mieliśmy już koniec programu CPN. Pierwszy raz ten pakiet CPN obowiązywał między 31 marca a 30 czerwca i wówczas od 1 lipca te ceny nam wzrosły, wtedy około 90 kilka groszy na litrze. I rzeczywiście sprzedaż na stacjach jest większa, natomiast trudno mówić o oblężeniu, o brakach paliwa. Tym bardziej, że tak naprawdę w tej chwili mamy ceny maksymalne paliwa. One obowiązują do końca sierpnia i cena, która zostanie ogłoszona przez ministra energii na weekend, ona będzie obowiązywała w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek. Trudno mówić o tym, bo już to przerabialiśmy, żeby Polacy rzucili się na stację paliw i je po prostu blokowali, wykupując Bóg wie ile tego paliwa.
3: Kierowcy się już przyzwyczaili do tego, że paliwo jest po prostu drogie u nas?
2: Tak, kierowcy się przyzwyczaili, kierowcy sobie też zdają sprawę z sytuacji, jaką mamy na globalnym rynku ropy naftowej. Zdają sobie sprawę z tego, że nadal jesteśmy w trakcie wojny na Bliskim Wschodzie i też zdają sobie sprawę z tego i rozumieją to, że pakiet CPN nie może też trwać wiecznie i państwo cały czas nie może do cen paliw dopłacać, tym bardziej, że jesteśmy chyba tutaj jednym z ostatnich, jak nie ostatnim krajem, który w ogóle powrócił jeszcze z jakimkolwiek wsparciem dla kierowców, bo większość wraz właśnie z podpisaniem memorandum porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w czerwcu, to większość tutaj, jeśli chodzi o kraje europejskie, większość tych mechanizmów systematycznie została wycofywana. Też sytuacja jest jaka jest, trudno było przewidzieć w czerwcu, że rzeczywiście z tego memorandum i z tego porozumienia i z tych negocjacji amerykańsko-irańskich nic nie wyjdzie.
0: A pytała o to Iza Woźniak. Wrócimy do sprawy o 7.50, ale pytanie jest takie, czy udało się państwu już pod korek, czy dopiero dziś?

0: No tak, żeby cisza, bo już delikatnie wyjechaliśmy poza. Poza 6.30. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na południowym wschodzie kraju będą to burze z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów to 15 do 20 mm. No i temperatura maksymalna przyjemnie, bo 22-24 na północy i miejscami na zachodzie. Około 25 będzie w centrum, a 30 ciągle na krańcach południowo-wschodnich, a w obszarach podgórskich to nawet 21.
1: 3, 5, 7.
0: 28 do 7.

0: Blossoms. Pytałem, kto tam pod korek dziś. No i się pan Janek odezwał, że dziś to nie, ale jutro tak. I podwyżki mnie nie interesują, bo ja jestem w klubie LPG. Proszę pana.
1: Ciekawe, ciekawe.
0: No, widzi pan? To byś mi śmiało. Panie Janku, wszystkiego dobrego, życzymy.
1: No. A LPG też się można pod korek zatankować?
0: Nie wiem. Właśnie nigdy nie miałem przyjemności.
1: Strefę buforową?
0: Czy tam, wiem, że tak jak potem już tym, bo tam jest takie specjalne, takie...
1: No właśnie, nigdy nie można sprawdzić, czy strzeliło...
0: No i potem robi takie...
1: No właśnie. Ciekawe, czy LPG można tankować pod korek? To proszę dać znać. Może ktoś tam na przykład grzebał. Znaczy, oczywiście nie polecamy.
0: Nie, wróć. Nie było tego.
1: Nie było. Tak. No pan tutaj, prawda, a pan prezydent czarował na plaży. Takie mam dzisiaj tutaj wieści z dziennika Fakt, bo dzień dobry w zasadzie.
0: Bo dzień dobry w zasadzie.
1: Mhm. No i pan Karol urozmaicił spotkanie w Juracie jeszcze na dodatek koncertem z Kolima. Koncert no, wywołał wiele emocji i reperkusji. Myślę, że słowo reperkusje w kontekście koncertu jest lepszym słowem niż emocje. Tak czy inaczej, premier pod namiotem był, bo to prezydent.
0: To są dwa, tak, dwa elementy.
1: Dwa różne, tak. Dwa różne wypady wakacyjne. Pan prezydent młodzieżą, pan premier pod namiotem, no to też tak trochę młodzieżowo, prawda? W każdym razie z młodzieżą w Olsztynie. Tak się spotkał.
0: Ale pod namiotem.
1: Ale, tak.
0: Ale tu widzę, jeśli mogę się wyrazić w tej sprawie, ponieważ jest napisane, że pan prezydent czarował na plaży i rzeczywiście to widać. Pan prezydent stoi i chyba było chłodno, bo widzisz, popatrz na koszulę pana prezydenta i tam pod spodem ewidentnie jest druga warstwa.
1: Być może było chłodno, chociaż muszę powiedzieć, że z moich informacji wynika, że jednak nad Polskim Morzem w miniony weekend było ciepło.
0: Ciepło.
1: Tak. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: Ale warto mieć na cebulkę dwie warstwy.
1: Czy pan prezydent ma tutaj mikrofon przy uchu?
0: Tak.
1: Mhm. Stoi w takiej pozycji trochę, jestem sędzią VAR-u i czekam na decyzję z wozu.
0: Tak, jakby za chwilę miał zrobić...
1: Ogłosić
0: cyk, cyk, cyk,
1: okienko z rąk i miałby powiedzieć, że... Nie ma. Spalony.
0: Żółta kartka anulowana.
1: Spalony, tak. Nie smarowane, to spalony. Dobrze. No ale to jakby nie jest główny temat dzisiaj,
0: nie.
1: Choć też okołosportowe tematy trafiły na czołówki tabloidów. No bo pan Radosław, prezes PKOL, no jakby to powiedzieć krótko i też kulturalnie, siedzi.
0: A podoba mi się tytuł dzisiaj w Fakcie.
1: Pięknie.
0: Drogi Fakcie, tak. Ładne.
1: Zabrali zegarek, posadzili na zimnej ławce. Dlatego pozwoliłem sobie na to siedzenie. Tak czy inaczej, rzeczywiście bardzo ciekawy, no i właśnie, czy finał tej sprawy, czy nie, bo już czytam w innych tytułach również, że jeśli rzecz, a pan prezes raczej nie zamierza podawać się do dymisji, będzie miała dalszy ciąg...
0: Reperkusje.
1: No, to może mieć reperkusje w postaci tego, że nie wystąpimy na igrzyskach. No i tego byśmy nie chcieli. Natomiast to są dalekie plany, gdzieś tam na horyzoncie majaczą, więc dajmy spokój.

0: jeans i rzeczywiście widać tylko, że są takie, no to po prostu jest cela. I widać tylko kolanko.
1: No i bordowe buty.
0: I bordowe buty.
1: Bordowe buty sportowe. Tak się prezentuje. Natomiast z plażowych historii tutaj mamy zupełnie inne. Tutaj mamy panią Edytę i pana Piotra. I nie wstydzili się okazywać sobie uczuć, co chyba jest w sumie całkiem okej. I tytuł jest Plażowe igraszki. Igraszki w wodzie nawet bym powiedział, prawda? Są takie igraszki.
0: Znaczy teraz na zdjęciu są ewidentnie w trybie z wody.
1: W fazie wychodzącej.
0: No, jak wiesz, jak na basenie.
1: No nie, ale to górne zdjęcie to jest we wodzie.
0: A nie, to górne tak, górne to tak.
1: Spojrzenie ku sobie, mają ku sobie. Takie historie, koniec wakacji. Dzisiaj ostatni dzień, ale nie chcemy mówić.
0: A to się w Polsce dzieje?
1: No to popatrzmy, patrząc na kolor wody...
0: Też bym miał wątpliwość.
1: Tak, ale piasek jest, proszę pana, jak polski. Nasz piasek.
0: Nasz.
1: Tak,
0: polski
1: znam
0: piasek.
1: Ten piasek. Tak. No, jadło się. Dobra, w każdym razie jest jeszcze też oczywiście historia. No właśnie, bo końcówka sierpnia to ciągle, mam nadzieję, żywe wspomnienia Solidarności i tego, co w Polsce dało początek zmian. Natomiast jest jeszcze pani Barbara, która ostatnio często bywa w, no właśnie, już nie w Klanie, a w tabloidach. No i jeśli chodzi o rzeczy takie ważne, to chyba do mikroskopijnej waloryzacji nie będziemy państwa tutaj informować, bo straszenie jest w zasadzie, prawda? Natomiast
0: sportowe,
1: bo ciekawy byłem, jak katowicki sport po, no mimo wszystko, derbach Górnego Śląska będzie się zachowywał, ale widzę, że tutaj nie kryje uczuć, że jednak katowicki jest to sport, a Katowice GKS pokonał Górnik Zabrze, szach i mat. No i taki tytuł i tutaj są zachwyceni i zadowoleni z siebie piłkarze GKS-u. Skądinąd słusznie zadowoleni, bo wygrali na wyjeździe, z tego co pamiętam. Natomiast w przeglądzie sportowym pożegnanie Artura Jędrzejczyka i tu już Legia Warszawa. Serce dla Legii pokazuje, gdzie to serce ma piłkarz Legii. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o prasę sportową.
0: Dobrze, to za chwilę wrócimy po piosence. Powiedz Chiki Chiki.
1: Chiki Chiki. Chiki Chiki.

0: Legia Marka. A już wiem, że LPG nie tankuje się pod korek.
1: Bo?
0: Nie wiem, czy bo, tylko pod co? Pod gwizdek.
1: A, okej, okay,
0: tak,
1: dobra,
0: tak
1: dobra.
0: Tak mówią użytkownicy. Krystian Hanke, czas na prasę.
1: Mikroskopijna waloryzacja, ale to nie jedyna zła wiadomość dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia szuka oszczędności i będą cięcia w lekach dla seniorów, donosi dziś Gazeta Wyborcza. Resort planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Może zostać ona skrócona o 1500 pozycji. Listę darmowych leków dla seniorów wprowadził jesienią 2016 roku rząd PiS. Leki, dokładnie 68 substancji czynnych, były za darmo dla osób w wieku 75+. Na liście znalazły się wszystkie leki zawierające daną substancję niezależnie od ceny, po jakiej sprzedaje je producent. Dlatego zawierała ona aż 1129 pozycji. No ale to wszystko ma się zmienić. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda szacowała, że skrócenie listy darmowych leków dla osób 65+ przyniesie, uwaga, 1,5 miliarda złotych oszczędności. Dziś o tej sprawie pisze Gazeta Wyborcza, która również wspomina zmarłego Andrzeja Wielowiejskiego. Wielka strata dla Polski i polskiej demokracji. Tak tytułuje to wspomnienie na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza właśnie. Rzeczpospolita teraz. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie duży tytuł. Ta tama dla cyberwycieków. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pakiet 5 zmian w przepisach, które wprowadzą nowe standardy bezpieczeństwa dla podmiotów masowo przetwarzających dokumentację medyczną. No więc wiadomo, czego efektem jest ta zapowiedź. Tak zwana cyberpiątka to projekt wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który ma zatamować wycieki wrażliwych danych pacjentów. To oczywiście bezpośrednia reakcja rządu na kryzys w ochronie zdrowia po ataku hakerskim na systemy spółki MyDoktor. No i właśnie takie planowane zmiany w szerzej oni dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o tematy nieruchomości, to także ciekawa rzecz, bo w części gmin nic się na razie nie pobuduje. Taki, no, można nawet powiedzieć, alarmujący tytuł również na pierwszej stronie tegoż dziennika. Ponad 600 gmin nie ogłosiło dotychczas nawet projektów, planów ogólnych. Od 1 września grozi im paraliż inwestycyjny, pisze dzisiaj gazeta To Rzeczpospolita. Jest też sondaż, a sondaże lubimy. Jak ocenia pan, pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? No i tutaj ciekawe odpowiedzi. 41,5% jako raczej udany ten start, 27 prawie procent jako raczej nieudany, a 24 prawie procent nie wiem. Z tym, że nie wiem, czy w odpowiedzi nie wiem jest również nie wiem, co to jest Rozwój Plus, czy tylko nie wiem, jak oceniam start tejże właśnie inicjatywy, ale raczej udany. Start, tak tytułuje analizę tegoż sondażu dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie, ale też sprawy poważniejsze. Wojsko nie mówi całej prawdy o rakiecie. Także dziś w Rzeczpospolitej do poczytania na ten temat, no właśnie, historia incydentu sprzed miesiąca w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna dziś o budżecie. Budżet na rok wyborczy bez fiskalnego zwrotu. To już najlepszy dowód na to, że wakacje się rzeczywiście kończą i czas się zabrać do pracy. Budżet na przyszły rok znów opiera się na deficycie powyżej 7% PKB. Założenia są realistyczne, ale ekonomiści ostrzegają, że utrzymywanie tak wysokiego deficytu przy dobrej koniunkturze zaczyna podważać zaufanie inwestorów, a to, jak wiemy, nie jest najlepszy prognostyk. W przyszłym roku deficyt budżetowy ma wynieść 282 miliardy i 600 milionów złotych, o 10, prawie 11 miliardów złotych więcej niż wynosi tegoroczny limit, pisze dziennik Gazeta Prawna. O pieniądzach także z KPO na plany ogólne, które popłyną do gmin szeroko szerokim strumieniem, no ale wiadomo, w gminach problem z tymi planami, także gminy i dobre wiadomości i takie sobie dzisiaj poczytają w porannej prasie. Ale, koniec wakacji, a jutro do szkoły czas wrócić. No i to będzie nowa szkoła bez smartfonów. Usunięcie smartfonów ze szkół? Świetny pomysł. Od września uczniowie szkół podstawowych będą funkcjonować na nowych zasadach. No i z najnowszego sondażu dla dziennika wynika, że pełny zakaz popiera 55% badanych, a tylko 4% uważa, że decyzję należałoby pozostawić w gestii rodziców. Szczegóły tegoż sondażu dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie pierwszej, a w Gazecie Polskiej codziennie to prezes apeluje do klubu Gazety Polskiej, że powinniśmy być narodem suwerennym. No, nie jest to odkrywcze, ale to akurat trudno się nie zgodzić. Natomiast co za tym idzie, za tymi słowami, jakie są uzasadnienia, a tu już pewnie byłoby pole do rozważań. Ale to w Gazecie Polskiej codziennie, także zainteresowanych. Odsyłam Gazeta Giełdy Parkiet, jesień na rynkach może być nerwowa.
0: Nerwowa.
1: Jesień bywa. A w Pulsie Biznesu duży pieniądz, duże finanse lubią piękne dzieła sztuki i to chyba troszkę o tym. Kultura i sztuka finansowania. Taki tytuł dzisiaj z takim trzykropkiem, trochę zaskoczenie, ale jest obraz na obrazie. Obraz. Na pierwszej stronie, tak.
0: Proszę pana, nie wiem, jakie ma pan plany na dzisiaj, ale tutaj pani Ula nam załatwiła, że jedziemy nad morze z nią, bo świetnie. Ona jest w relacji, w pociągu, relacji Białystok-Gdynia i jedziecie ze mną.
1: To świetnie, to ja mogę, to ja wsiadłbym w Orłowie.
0: Dobrze, bo kolega akurat wrócił, to chętnie jeszcze raz wróci. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo panu proszę.

0: wszystko jest kwestią nastawienia. Nastawienia do świata, do rzeczywistości. Bardzo dobrze, pani Agnieszko, to jeszcze też inna słuchaczka z Gandawy. Otóż za wspaniały dzień. Urlop skończony. Znów można wstać o 6:00, posłuchać sobie ranka od początku. Właśnie, o to chodzi. Trzeba się dobrze nastawić i dobrze się wybrać. A najlepiej się wybrać na Festiwal Górski.
1: Muszę się państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
2: Halo, halo! Leszek, Leszek! Krzysztof, odbiór!
1: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na Festiwalu Górskim.
2: Hurra, hurra!
1: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
3: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
1: Zapraszam. Kuba Strzyczkowski.
4: Moc w strefie Radia 357 na Festiwalu Górskim zapewnia EcoFlow. Czysta energia gdziekolwiek jesteś.
0: Polecamy i zapraszamy państwa serdecznie na Festiwal Górski. Ja się podłączę tutaj tak delikatnie wspólnie z Mateuszem Pusiarzem, ponieważ wybieramy się również z listą piosenek. W piątek po 19:00 będziemy z listą w Lądku i zapraszamy serdecznie. Co tu dużo gadać, ale najpierw trzeba oczywiście...
5: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Pogłosować lista.radio357.pl. 3,5 minuty zostały nam do 7:00.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Koniec zawieszenia walk na Bliskim Wschodzie. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus w pierwszej akcji wojskowej od miesiąca. Iran w odwecie, tu cytat, za śmiertelny atak wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Amerykańscy urzędnicy wojskowi nazywają ataki ograniczoną, precyzyjną akcją. Tłumaczą, że chodzi o ochronę żeglugi. Eskalacja konfliktu już wczoraj doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej na światowych giełdach. Tankowanie będzie droższe, tym bardziej, że dziś w Polsce ostatni dzień, w którym obowiązuje pakiet CPN. Jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 64 grosze, a za litr oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Temat wróci w ranku przed 8 za sprawą Izy Woźniak. A w serwisie reakcja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na zatrzymanie Radosława P. i pytanie, czy sprawdzi się najgorszy scenariusz, czyli zawieszenie polskich sportowców. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który od wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasza Hamera otrzymali członkowie PKOL-u. Z listu wynika, że Międzynarodowy Komitet widzi trzy rozwiązania kryzysu. Pierwszym i najkorzystniejszym byłaby samodzielna rezygnacja Radosława P. z funkcji prezesa komitetu. Ten temat definitywnie zamknąłby wszelkie wątpliwości KOL-u wobec całej sytuacji. Jako drugie rozwiązanie Tomasz Hamera wskazuje podjęcie przez organy PKOL decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa, a trzeci scenariusz to interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOL może na przykład zawiesić prawa członkowskie PKOL-u, a co za tym idzie, polscy sportowcy nie mogliby uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich, także tych młodzieżowych, pisze cytowany przez Onet Hamera. Wypadek promu u północnych wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, kilkanaście uznaje się za zaginione. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Polskie MSZ zapewnia, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Do wypadku doszło niedługo po tym, jak jednostka wypłynęła z portu Kirenia, nieco ponad milę morską od wybrzeża. Prom odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Na pokładzie było blisko 270 osób. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Rdzenne ludy Ameryki Północnej protestują przeciwko zmianie nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryka. Rozporządzenie, które wydał w tej sprawie Donald Trump, wywołało oburzenie zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Poparcie dla decyzji amerykańskiego prezydenta wyraziła jedynie część republikanów związana z ruchem MAGA.
2: Zwolennicy prezydenta Trumpa uznali postanowienie o przemianowaniu jeziora za słuszny przejaw polityki najpierw Ameryka i przytyczek w nos dla Kanady, z którą Stany Zjednoczone toczą coraz bardziej agresywną wojnę handlową. Krytycy, w tym rdzenne ludy po obu stronach granicy, domagają się przywrócenia oryginalnej, funkcjonującej już prawie pół tysiąca lat nazwy, która wywodzi się z języka irokeskiego. Doug Ford, premier prowincji Ontario, który nie wahał się kilka dni temu nazwać amerykańskiego prezydenta przegrywem, postawił w weekend przy granicy z USA billboard z napisem Jezioro Ontario, teraz i na zawsze. Tymczasem do prezydenckiej decyzji już nagiął się Google, zmieniając nazwę na swoich mapach. Dwie inne największe amerykańskie platformy nawigacyjne, Apple i MapQuest, nie zastosowały się do rozporządzenia. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Od początku swojej prezydentury Donald Trump dokonał zmian nie tylko w nazwach geograficznych, jak Jezioro Ontario przemianowane na Jezioro Ameryka i Zatoka Meksykańska na Zatokę Amerykańską, ale też nazwał swoim imieniem wiele budynków i instytucji, likwidując poprzednie nazwy. Polacy trenowali, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. 1400 miejscowości zorganizowało w miniony weekend działania w ramach krajowego treningu reagowania. W samym tylko województwie lubelskim mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w ponad 60 szkoleniach.
3: Strażacy oraz zaproszeni eksperci tłumaczyli, jak właściwie reagować w sytuacjach kryzysowych, jak rozpoznawać dźwięki syren alarmowych oraz jak prawidłowo spakować plecak ewakuacyjny. Prawdziwym krokiem milowym okazała się oficjalna prezentacja pierwszego w Lublinie punktu organizacji miejskiej odporności cywilnej. Taki punkt powstał w zespole szkół nr 13 przy ulicy Berylowej, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Mogli mieszkańcy zobaczyć przede wszystkim, jak szkoła będzie wyglądała w przypadku kryzysu, że można będzie przyjść, że będzie można się zdrzemnąć, że będą źródła energii, będzie można konsultować się ze wszystkimi służbami.
3: Do końca roku w lubelskich szkołach powstanie 10 takich miejsc, a docelowo aż 27, tak aby każda dzielnica miała swój punkt wsparcia. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Tą relacją kończymy serwis o 7. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: I sport. Mateusz Fusiarz.
5: Od koszykówki zacznijmy, bo wspaniały mecz rozegrali wczoraj Polacy w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. To było takie spotkanie, które doprawdy mogło doprowadzić do palpitacji serca. Biało-czerwoni mierzyli się z Niemcami, mistrzami świata z 2023 roku i mistrzami Europy z 2025. Trudniej byłoby chyba tylko przeciwko jakiejś ekipie NBA, a jednak nasi pięknie postawili się rywalom i pomimo długich momentów, kiedy trzeba było gonić, doprowadzili do dogrywki, w której to dogrywce dopiero przegrali 94-96.
6: Uważam, że zasłużyliśmy, żeby wygrać ten mecz, biorąc pod uwagę dysproporcje w rzutach wolnych i tak na dobrą sprawę. Uważam, że graliśmy świetne zawody. Graliśmy z mistrzami świata, mistrzami Europy. Pokazaliśmy, że możemy się z nimi bić. Publiczność świetnie nas dzisiaj poniosła. Naprawdę super, że tak licznie się wszyscy tutaj pojawili. Dziękujemy za to. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku.
5: Tyle kapitan koszkadry Mateusz Ponitka, a biało-czerwoni są już naprawdę blisko awansu na Mistrzostwa Świata. Jeszcze nie przesądzajmy, ale jest dobrze. Bardzo dobrze natomiast jest w obozie naszych siatkarzy. Ekipa Nikoli Grbicia zakończyła wczoraj rywalizację w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym to 3-2 pokonała Słoweńców, 3-1 Amerykanów i wczoraj 3-1 Francuzów. Wizyta w Tauron Arenie w Krakowie była ostatnim etapem przygotowań przed startującym lada moment Euro. Natomiast swoje Euro rozgrywają panie i jak do tej pory kibice, no myślę, że jako kibice możemy być naprawdę dumni. Faza grupowa, komplet zwycięstw, w tym to bardzo prestiżowe przeciwko Turczynkom w piątek. Dziś 1/8 finału i starcie z Portugalią. Ale my wracamy do kraju, Poznań. Poznań nas interesuje, bo na Malcie zakończyły się kajakarskie Mistrzostwa Świata. Polacy z trzema krążkami kończą zawody. Wczoraj do medali złotego Olekseja Koliadycha oraz brązowego Anny Puławskiej. Jeszcze jeden brąz dorzucił Aleks Borucki, trzeci w nieolimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów.
7: Czuję się dobrze. Spełniłem to, co sobie zakładałem. Tam gdzieś z tyłu głowy wiadomo, wiedziałem, że ten medal jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło wyciągnąć rękę, tak też zrobiłem. No, dzisiaj jest brąz, wiadomo, chciałoby się troszeczkę więcej. Ale jak na taki sezon, powrót po kontuzji, która teoretycznie miała mnie wykluczyć z całego sezonu. Także wydaje mi się, że pokazałem wszystkim, którzy mnie z tego sezonu wykluczali, że mnie nie warto nigdy wykluczać.
5: Cóż za pewność siebie. Gratulujemy medalistom. A swoją drogą po brąz w weekend, tak jak Aleks i Anna Puławska, sięgnęli też nasi żużlowcy. Reprezentanci Polski w składzie Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kacper Woryna i Maciej Janowski zajęli trzecie miejsce w zawodach drużynowego Pucharu Świata. Triumfowali Australijczycy, a srebro zdobyli Duńczycy. Polacy tym samym nie obronili tytułu sprzed 3 lat z Wrocławia, plus nie odczarowali też PGE Narodowego, gdzie wcześniej odbyło się 9 turniejów Grand Prix indywidualnych Mistrzostw Świata, ale jeszcze nigdy nie udało się tu triumfować podażom, mówi Kacper Woryna.
8: Kurczę, no mimo wszystko wydaje mi się, że dobrze. Każda reprezentacja była w stanie dzisiaj naprawdę pokazać to, co potrzeba do złota, wydaje mi się. Wszyscy tak naprawdę są bardzo wyrównani. Wszystkie reprezentacje, tak jak mówię, niektórzy oczywiście byli tam lepiej spasowani, inni mniej. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na całokształt tego dnia, jest brązowy medal. Wiadomo, że każdy by wolał złoty. Natomiast jest to niewątpliwie duży sukces.
5: A kończąc wątek żużlowy, jeszcze ligowo wczoraj Włókniarz Częstochowa 37-53 przegrał z GKM-em Grudziądza, Falubas Zielona Góra pokonał w derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów Wielkopolski 48-42. Liderem PGE Ekstraligi pozostaje Sparta Wrocław, a Sport 357 wróci za godzinę i za dwie godziny. Wróci z raportem piłkarskim, kolarskim i nade wszystko tenisowym. Kamil Majszak zameldował się wczoraj w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Będą przelotne opady deszczu, miejscami też burze na południowym wschodzie kraju z gradem te burze, a prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura Suwałki 22, Koszalin, Olsztyn, Kielce i Kraków 23 stopnie, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice i Zakopane 24, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Łódź i Białystok 25, Szczecin, Zielona Góra, Warszawa i Radom 26, w Lublinie 28, w Rzeszowie 30.
9: Radio 357.
0: 9 minut po 7:00.

0: Cold. Chelsea Wolf, to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Tam już czeka pan doktor.
1: Pytania z Księżyca.
0: Siedzi grzecznie po cichutku i czeka. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Żeby pan wiedział, że czeka. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę. Już jesteśmy, już spieszymy do pana z pytaniem. Panie doktorze, przyznam się szczerze, że pierwsze zdanie tego dzisiejszego pytania od pana Mikołaja lat 4-7 trochę mnie zmroziło, nie będę ukrywał.
2: Nie rozgrzało.
0: Pana rozgrzało, bo pyta, no bo zaczyna się tak. Właśnie leżę na słońcu.
2: Myślę tak, to potencjalnie sobie można rozumieć na różne sposoby.
0: Właśnie. Myślę, że chodzi o to, że jednak nie na obiekcie, tylko że się opala, słuchacz.
2: Ja też to tak później zrozumiałem.
0: Później, właśnie, to jest to słowo kluczowe. No więc pan Mikołaj leży sobie na słońcu. No i urodziło się pytanie, jeżeli ludzka skóra jest światłoczuła, to czy możemy ją naświetlić niczym papier fotograficzny w powiększalniku i na skórze uzyskać obraz jak na zdjęciu?
2: Czy pan smarował sobie kiedyś skórę, czy na skórze...
0: Powiększalnikiem nie, ani utrwalaczem nie.
2: Czy pan sobie jakieś, nie wiem, kształty, może litery, może
0: obrazki, tak,
2: kremem z filtrem po to, żeby mieć takie kształty opalone?
0: Trochę
2: mniej
0: tak.
2: Lub bardziej.
0: Ale to każdy chyba próbował sobie coś napisać tym kremem do opalania na skórze, żeby mu się tutaj...
2: Który nawet wyszło.
0: Żeby tylko mądre słowa tam pisać, to jest najważniejsze.
2: To jest ważne, tak, bo później trudno się to zmazuje. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Dobra, no. Przyznam się panu, ja sobie kiedyś zrobiłem kropkę na czole.
0: Mądre.
2: Czy pan wie, jak ja wyglądałem?
0: Jak z kropką na czole, no to...
2: Tak, tutaj jest naprawdę cały wachlarz różnych określeń, natomiast tylko niektóre nadają się do powtórzenia.
0: Ale dlaczego na czole?
2: Bo stwierdziłem, że jak robić, to po prostu kozacko.
0: Słusznie, oczywiście.
2: No dobra, byłem trochę młodszy.
0: I się domyślam.
2: Miałem koło 40, no więc no, pan, mogłem jeszcze robić głupie rzeczy w życiu.
0: Nie, nie, no cały czas można. To, oni tego nie można, sprawdzają.
2: Można, oczywiście, oczywiście, nikt nie broni. A w którymś momencie wchodzi się w taki wiek, w którym nawet zaczynają to niektórzy powtarzać, bo stwierdzają widocznie taka mądrość życiowa.
0: Tak, to przychodzi z czasem.
2: To przychodzi. No ale już odpowiadam, no. Tak, da się to zrobić, no ale to jest bardzo taki niedoskonały, czy tymczasowy i raczej taki, bym powiedział, artystyczny sposób, o ile to, co się tam zadzieje, to na tej skórze to w ogóle będzie, czy może być nazwane artystycznym. Skóra reaguje rzeczywiście na ultrafiolet. Taką... Czy powiedzmy, ten mechanizm wygląda tak, że produkcja melaniny jest odpalana przez ultrafiolet, tak bym powiedział. Więc jeżeli się gdzieś posmarujemy, no to tam w tym miejscu jesteśmy chronieni trochę, tam będzie bladziej. W miejscu, w którym się nie posmarujemy, będzie albo opalenizna, albo po prostu, nie wiem, rumień, oparzenie. Więc to działa trochę jak taki prymitywny, taki biologiczny, bym powiedział, papier światłoczuły. Można próbować coś namalować krem do opalania, albo można do skóry przykładać jakiś szablon, na przykład wycięty z kartki. Można też przyklejać negatyw z kliszy filmowej. Co prawda klisza filmowa nie przepuszcza idealnie całego spektrum UV, ale coś tam przepuszcza, więc może się okazać, że to po prostu zadziała.
0: Przepraszam pana, panie doktorze, ale właśnie sobie wyobraziłem z tą kliszą, jak pan opowiadał.
2: Aha.
0: Dżentelmena na plaży na brzuszku, żeby sobie leżał, a na pleckach zdjęcie rentgenowskie płuc. I jakby sobie tak opalił to wszystko...
2: To wszystko widać.
0: To by było wszystko widać. I te żeberka i tak dalej.
2: Ja myślę, że zdjęcie płuc to i tak jest dość konserwatywny pomysł.
0: Ale zawsze jakiś.
2: Ale zawsze jakiś. Jakby to miało działać? No jeżeli przyłożymy sobie kliszę fotograficzną, czyli negatyw, to najciemniejsze miejsca tego negatywu zablokują dotarcie promieni UV do skóry. Więc skóra pod nimi zostaje jaśniejsza. Te przezroczyste miejsca przepuszczą światło, więc tam skóra będzie ciemniejsza. No to będzie ta opalenizna. albo lekkie oparzenie, więc będzie czerwona. Więc wychodzi pozytyw. I muszę panu powiedzieć, że ja nawet znalazłem człowieka, który takie rzeczy robił. Pewien amerykański, jak się domyślam, artysta miał taki projekt Illustrated People i on przykładał prawdziwe negatywy do skóry modeli i naświetlał lampą UV. Nie znalazłem informacji, czy oni się opalali tak na plaży, nad jeziorem albo w górach, ale że lampą UV. I wtedy powstawały trochę wyraźniejsze obrazy niż z szablonu albo niż z kremu, ale nadal w ogóle nieporównywalne z papierem światłoczułym. Takie bardziej, bym powiedział, miękkie. No, tylko że czasami, no nie czasami, zawsze szybko blakły, bo to nie jest, bo to nie jest sytuacja na stałe. Dlaczego to wychodzi gorzej niż na papierze fotograficznym, choć jedno i drugie jest światłoczułe? Przede wszystkim chcąc zachować taką terminologię trochę z fotografii, skóra ma na pewno niską rozdzielczość. Melanocyty, czyli te elementy w naszej skórze, które produkują odpowiedni barwnik, one nie tworzą tak drobnego ziarna jak srebro, no bo w papierze światłoczułym związki srebra są właśnie tym elementem, który zaczernia bądź nie zaczernia. Ta reakcja jest też powolna. Ta reakcja jest ciągła. To nie jest tak jak w powiększalniku, że po prostu się naświetla, liczy się tam pół sekundy, albo przy ciemniejszych jakieś, powiedzmy, 2-3 sekundy. Tylko tutaj trzeba kilka godzin leżeć na słońcu, tak? Dosłownie na słońcu, albo po prostu opalając się. Skóra też nie ma pełnej takiej skali szarości, jak na papierze. Poza tym światło rozprasza się w naskórku, skóra się rusza. No ten kontakt negatywu ze skórą nigdy nie jest idealny. No i to, co powiedziałem, obraz jest nietrwały, no, znika po dwóch tygodniach, może trzech. Żeby dostać cokolwiek takiego czytelnego, potrzebujemy mocnego kontrastu w negatywie, bardzo dobrego przylegania, długiego przylegania. Nie możemy się ruszać za bardzo, leżąc na tym kocyku, czy powiedzmy piachu. No i kontrolowanego naświetlania, co jest akurat dość trudne w tym przypadku, panie doktorze, słońca. Musimy kończyć.
0: To jedna rzecz, a druga, musimy też na koniec powiedzieć, że proszę tego nie robić, bo jednak zabawa ze słońcem i skórą to jest bardzo przyjemna rzecz, ale generalnie...
2: Trzeba ostrożnie do tego podchodzić, bo rzeczywiście można narobić sobie dużo szkód.
0: Tak.
2: Jeżeli już ktoś bardzo chce, to lepiej niż negatyw wychodzą, czy zdjęcia rentgenowskie, czy po prostu, nie wiem, wie pan, rodzinne na przykład. Może ktoś chce mieć na brzuchu rodzinę.
0: Kto by nie chciał.
2: Ale lepiej wychodzą wzory, jakieś szablony, wycinanki, ołowickie może.
0: Wycinanki. Ołowickie bardzo, zawsze, proszę pana. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Proszę tego nie robić. Wiem, że już tam idziemy ku jesieni, ale jeszcze słońce bardzo, bardzo, więc ostrożnie. 25 minut po 7:00.

0: Lekli. Mamy już 27 i troszkę po siódmej. No to wracamy do rytmu meczowego.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Czyli o 7.28 w poniedziałki i w środę. W poniedziałki, oho, usłyszeliśmy już filiżankę, więc państwo wiedzą, Paweł Sołtys. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nie z całej siły, delikatnie.
2: A, przepraszam.
0: Nie, spokojnie, nie rozlało się.
2: Filiżanka, no.
0: Nie rozlało się nic, mam nadzieję. Proszę pana, sygnalizacyjny sygnał był taki, że dzisiaj wojny serowe. I to jest ciekawa sprawa, gdyż serami zainteresowani jesteśmy i to tak bardzo międzynarodowo.
2: Zwłaszcza w poranku.
0: Zwłaszcza w poranku.
2: No, to jest w ogóle niezły Meksyk, muszę powiedzieć, ponieważ rzecz właśnie chodzi o umowę handlową między Unią Europejską a Meksykiem wspomnianym. I ta umowa dotyczy wielu rzeczy, między innymi tego, że Meksyk będzie chronił te regionalne wszystkie nazwy tradycyjnych produktów. Czyli na przykład pewnie jabłka grójeckie to pan zna, ale tu chodzi o sery. Tak. Ja akurat wracam z krótkiej ekskursji do Włoch i tam robią między innymi Grana Padano, Parmigiano Reggiano, no ale w innych rejonach Europy robią takie fantastyczne sery jak na przykład Feta, tak? Czy Queso Manchego. Są takie. No i oznacza to, że te nazwy mogą być zarezerwowane wyłącznie do tych produktów, które są wyrabiane w konkretny sposób, w konkretnym regionie, które mają odpowiedni certyfikat. No i tutaj w grę wchodzi największy sąsiad Meksyku, czyli Stany Zjednoczone. No bo tak się składa, że USA eksportują do Meksyku ser za mniej więcej miliard dolarów i między innymi sprzedają tam sery, które przypominają jak najbardziej te sery, które wspomniałem wcześniej, natomiast nie mają oczywiście z oczywistych względów tych oznaczeń regionalnych, które są stosowane w Unii, natomiast mają te nazwy. No i okazuje się, że sprawa stała się takim politycznym tematem, ponieważ wstrzymała w ogóle umowy handlowe między USA a Meksykiem, no bo to jest jednak spore pieniądze, jeżeli chodzi o ten eksport. Unia Europejska również eksportuje jak najbardziej sery do Meksyku, ale mniej więcej 5 razy mniej niż Stany Zjednoczone. No i bardzo to jest wszystko ciekawe, jak to wszystko się potoczy, ponieważ akurat dzieje się tak, że w Meksyku otwiera się coraz więcej pizzerii. Tam oczywiście kuchnia włoska wymaga tego, żeby stosować sery z Włoch właśnie.
0: No właśnie.
2: No, a nie jakieś tam amerykańskie podróby. I jestem ciekaw, na ile USA będą chciały postawić na ochronę swoich mleczarzy i serowarów i będą starały się jakoś wymóc na Meksyku, żeby on jednak zrobił jakiś wyłom w tej umowie z Unią Europejską. Oczywiście Komisja Europejska mówi, że nie ma takiej opcji, ponieważ skoro umowa jest już podpisana, a jest, skoro prawda Meksyk jeszcze nie implementował, ale umowa jest podpisana, no ona zakłada, że nie można sobie tam wyłączyć pewnych rzeczy i oznaczenia geograficzne muszą być respektowane.
0: I o, proszę bardzo. Kolejna sytuacja. Kolejny elemencik do bardzo skomplikowanej układanki związanej ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękujemy.
2: Pysznej kawy życzę.
0: Paweł Sołtys.
2: Pięknie, do usłyszenia. Dziękuję. Dobrego dnia.
0: Za tydzień. A my do pogody. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu będą miejscami burze na południowym wschodzie kraju, także z opadami gradu, a jak będzie burza i będzie padało, to nawet do 20 mm może wziąć i napadać. Temperatura maksymalna 22-24 na północnym i miejscami na zachodzie. Około 25 będzie w centrum, do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Obszary podgórskie Sudetów to tak będzie 21. A jeśli chodzi o drobny druczek, to jeszcze wrócimy dzisiaj.
3: 3, 5, 7.
0: Bo będą małe międzydobowe zmiany elementów. Ale to za godzinkę.

0: No i teraz wszelkie historie ze światłoczułą skórą. A to i takie od pani Lidii, że jeździła rowerem po Polsce i miała rękawiczki rowerowe, które miały taką okrągłą dziurę na wierzchu dłoń. No i teraz mam ciemniejsze kółko, to jest jedna z historii. Inna jest taka, gdzieś taka o cioci historia była, ale mi się schowała oczywiście. A nie, już widzę, pan Paweł. To daleka młodość, będąc kiedyś na plaży nad morzem z rodziną, jedna z cioć. Przydarzyło jej się zasnąć w okularach przeciwsłonecznych. No nie trzeba dużej wyobraźni. Jakie śmiechy były później, gdy ciocia się obudziła i zdjęła te okulary. No coś w kategorii minionek.
1: Tatowanie.
2: To tak, ja teraz tak. Połączę wszystkie trzy wątki. Minionek, czyli coś dla młodszych, obpalanie się, plaża i rowery. Wszystko będzie w jednym. No właściwie, kiedy to zleciało, można zapytać. Być może to jest dziś najczęściej wypowiadane zdanie, ale o szkole będzie jutro. Dzisiaj cieszmy się jeszcze ostatnim dniem wakacji, a przede wszystkim cieszmy się latem, tym bardziej, że nie zamierza odchodzić przedwcześnie i warto skorzystać z jego dobrodziejstw także we wrześniu. I jako powrócony z Nadbałtyku pozwolę sobie zauważyć, jakie szczęście mają ci, którzy mieszkają no, bliżej linii brzegowej niż my tu w centralnej i południowej Polsce. Kiedy gwar na promenadach cichnie, można przemieszczać liczne szlaki nadmorskie, a kryją one naprawdę wiele tajemnic i ciekawostek. Zwiedzając, jak zwykle, Słowiński Park Narodowy, tym razem zrezygnowaliśmy z wydmy Czołpińskiej i poszliśmy w drugą stronę, od parkingu leśnego w Czołpinie, czyli na zachód. Zanim dotarliśmy do morza, natknęliśmy się na wolierę dla nieco już podupadłych orłów. W zasadzie orlica była tam, orlica Hera, choć ma problemy neurologiczne, prezentuje się naprawdę okazale. No a potem to już spacer do zatopionego lasu, zatopionego przez Bałtyk.
3: To znaczy skamieniałe dęby, to są pnie drzew odsłonięte w torfie, drzewa, które rosły 2000 lat temu. Morze aktywnie pracuje z brzegiem, co chwila coś odsłania. Zawsze jak mam grupy, bo jestem też przewodnikiem i jak jeżdżę na rowerach z dzieciakami do Orzechowa, to takim moim żelaznym punktem wycieczki jest konkurs na najpiękniejszy kamień. Tam jest bardzo dużo skał naniesionych tutaj przez lodowiec, gdzie możesz znaleźć bardzo ciekawe skamieniny. Najczęściej z syluru. Konkurs na najpiękniejszy kamień trwa 15 minut. Zawsze jakieś dziecko tam coś znajdzie. Ostatnio zostawili mi to bardzo ładnie odciśnięte liliowce. Zwierzątka w kształcie roślin przytwierdzały się do podłoża, żyły w płytkim morzu i miały kielichy, którymi pożerały jeszcze mniejsze zwierzątka. No i mam. Udało mi się to rozpropagować. Ostatnio jak pojechałem tam z grupą dzieciaków, to dwóch takich kajtków, wiesz, bolków i lolków chodziło, zaczepiało nas i pytało, może kupi pan skamieniny?
2: Może kupi pan skamieliny. Bursztyny też się trafiają. To wspomniany kierunek Orzechowo, czyli na wschód od Ustki. O tym wszystkim opowiada Marcin Barnowski, przewodnik ustecki, szef bunkrów Blüchera w Ustce. Marcin doskonale zna historię okolicy i pasjonuje się nią, jak niewielu innych. Historię, topografię, bo wypożyczając na bunkrach rowery, podpowie ciekawe trasy. Jak mówi, wszystkie kierunki z Ustki, wschód, zachód, południe są atrakcyjne. Trzy, bo na północ się nie pojedzie rowerem, to znaczy jeszcze.
3: Ale myślimy nad takimi rowerami, które będą mogły jeździć po morzu. Trasa, no chyba najciekawsza, to jest trasa zwiniętych torów, czyli kierunek wschodni. To były kiedyś normalne linie kolejowe, którymi blisko 10 par pociągów w ciągu dnia przejeżdżało, ale zwinięte, bo w 1945 roku Sowieci kazali je rozebrać. Ironia historii polega na tym, że budowali to na zlecenie Niemców, Polacy, a potem już w Polsce po 1945 roku na zlecenie Sowietów demontowały to niemieckie kobiety. I tu możesz dojechać aż do Słowińskiego Parku Narodowego i jeszcze dalej, tylko że na jeden dzień to trzeba mierzyć też siły na zamiary. Do jezior dojeżdża w Smołdzinie, potem jest odbicie jeszcze bardziej na południe. Do Łebska to on tylko dochodzi, ale dalej już nie pociągnięto tej linii. Ona miała tam się łączyć z linią Lęborkweba, ale prowadzi tylko do Cecenowa.
2: Bo Słowiński Park Narodowy ma plaże, morze, jeziora i piękne lasy i też piękne takie przestrzenie. Można pojechać na południe i tam czeka też nas ciekawa wycieczka.
3: To jest żółty szlak, Doliną Słupi. No, dojechać do Słupska i potem dalej ze Słupska w stronę Bytowa, w stronę Budowa, w stronę Dębnicy Kaszubskiej. Tam też jest piękna trasa z zwiniętymi torami, bo tam biegła linia, właśnie dobudowa równoległa do biegu rzeki Słupi.
2: Trasy są przepiękne także dla pieszych. Pierwszego dnia zrobiliśmy prawie 10-kilometrowy spacer z Poddąbia do Ustki Zachodniej. Pewnie rowerem można byłoby zrobić więcej kilometrów.
3: Czerwony szlak, tak go nazywamy, to jest bardziej pieszo-rowerowy. Są tam takie momenty, kiedy trzeba ten rower podprowadzić przez wydmy. Ona prowadzi

0: Trasa na zachód brzegiem morza jest nieco ograniczona, bo tam jest akurat jednostka wojskowa, ale można wcześniej odbić na południe, ją ominąć, czyli lędowo od południa. A propos wojska, z Marcinem rozmawialiśmy na ławce obok kuchni polowej przy bunkrach Blichera wśród zapachu grochówki i zapytałem go, czy w związku z czasami niepokoju, z tym co się dzieje na świecie, widać większe zainteresowanie tym miejscem.
1: U mnie na bunkrach nie widzę jakiejś zmiany. To znaczy rzeczywiście myśmy sami zrezygnowali z rekonstrukcji takich z użyciem pirotechniki, zaraz jak wybuchła wojna na Ukrainie, bo po prostu mnie to odsęczało i nie byłem w tym odosobniony. Słyszę czasami takie pytania, rzeczywiście się pojawiają, czy gdyby przyszło co do czego, w tych naszych bunkrach można by się schować. Jeśli mnie pytają, to bardziej o ustkę, co się teraz buduje. No buduje się tu w tej chwili ogromna baza serwisowa na wiatraki, na offshore tutaj. Wczoraj mieliśmy bardzo widowiskowe transportowanie transformatora, który ważył 356 ton na przyczepie, która miała chyba 200 kół. Pierwszy raz taką przyczepę widziałem. Opowiadamy oczywiście o historii, ale o historii nie wyłącznie w aspekcie militarnym, ale takim ogólnym. Zahaczamy o budowę portu w XIX wieku, XVIII wiek. No ja jestem teraz w stroju XVIII-wiecznym, bo przed chwilą oprowadzałem po mieście jako kapitan Peterhase, który też nie był militarystą, mimo że był kapitanem, to był kapitanem cywilnego statku, to był w zasadzie szyper.
0: Tego Marcina jako kapitana Peterhase można zobaczyć na profilu instagramowym i facebookowym Tatowania, polecam bardzo serdecznie. Marcin jest autorem książki Twierdza Ustka, ale woli opowiadać o historii niż tylko o militariach i mogę go słuchać naprawdę bez końca. Skarbnica wiedzy i ciekawostek. Warto jeszcze póki ciepło wpaść do Ustki i posłuchać tych opowieści. Miałem jeszcze pozdrowić pana Krzysztofa z Tarnowskiej Góry, naszego patrona i słuchacza, który został poinformowany o naszej rozmowie, spotkaniu, wspólnym połączeniu, no i że dzisiaj będzie, dzisiaj także będzie o tym i że będzie pozdrawiany. Panie Krzysztofie, serdeczne pozdrowienia.
2: Tak jest, panie Krzysztofie. Dobrego dnia życzymy. Jeszcze w sprawie tych tam, że na skórze można sobie naświetlić różne rzeczy, to pan Jarosław ma taką koncepcję, że to branża reklamowa się powinna ucieszyć, to jest potencjał. Zapraszamy w środę na śniadanie biznesowe, a no to już się wydarzyło, bo słuchacz zasygnalizował, że sobie zrobił logo 357.

Niedbale się nasmarował, do tego stopnia, że chodził z jasną dłonią na klacie, ale kropka na czole doktora i tak wygrywa. Ranek Małpa Radio 357.pl, przypominam także, .pl, przypominam także, że tekstówki do dyspozycji.

0: Bruk.com. A, jeszcze w sprawie opalania.
1: Wielkim i mecy jest opalenizną w kształcie okularów przeciwsłonecznych czy dziurki w rękawiczkach rowerowych. Opalić się tak, żeby było widać na bokach, na bokobrodach w zasadzie, paski od kasku rowerowego i to takie naprawdę bledziutkie w chwili, kiedy cała twarz jest brązowa. O, to jest sztuka.
0: No i właśnie po paskach rowerzystę poznacie. 11 do 8. A rower to wcale nie jest taki głupi pomysł, no bo kończy się rządowy program CPN 2.0, czyli paliwo w cenach niższych. Od jutra paliwo będzie po prostu droższe. Czy dużo droższe? Wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale podwyżki są nieuniknione. No i o tym trochę opowie państwu Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Przedłużenie programu, no nie będzie tego przedłużenia. Pytanie, czy kierowcy dziś ustawią się w kolejkach na stacjach benzynowych i będą tankować na zapas pod korek, a może i więcej.
2: A pan już zrobił zapasy?
0: Wczoraj.
2: No ale trudno robić te zapasy, no bo na ile one mogą wystarczyć?
3: Nigdy tego nie robię.
4: Nie ma sensu.
3: Trudno powiedzieć, że nie ma sensu. Nie mam takiego doświadczenia.
4: Nie ma sensu.
5: No bo nie bardzo mamy możliwość przechowywania. Oby nie stało się tak, że... Bo zdarzały się takie wypadki, że ludzie w garażu potem. No, no i taki ogólnodostępny garaż, gdzie stoją te kanistry, to chyba mało fajne.
2: No ale wielu kierowców na pewno będzie porównywać te ceny.
6: Tak powyżej 7 zastanawiam się, czy ta cena to jest dobry kierunek i raczej szukam stacji, gdzie można znaleźć niższą cenę, aczkolwiek jest to trudne.
7: Mam samochód, który dużo pali, więc bardzo to odczuwam. No około 7 zł, to już gdzieś tam człowiek się zastanawia i kalkuluje.
2: Ale jak mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw, tacy na pewno się znajdą, którzy będą te zapasy robić.
8: Myślę, że część osób będzie miało taki pomysł, jeśli będzie miało taką możliwość. Oczywiście o ile możemy 31 jeszcze zatankować swoje samochody do pełna, oczekując tego, że od następnego dnia, bo taka zmiana nastąpi po prostu automatycznie, jeżeli wzrośnie stawka podatku VAT z 8 do 23%. Więc jeżeli oczekujemy podwyżki podatku VAT w konkretnym dniu, to naturalną będziemy mieć taką skłonność, żeby zatankować do pełna i nie musieć kupować już po nowych cenach zaraz po tym, jak pakiet CPN wygaśnie.
2: No więc można się będzie dzisiaj spodziewać większych kolejek na stacjach benzynowych. Ktoś, kto nie prowadzi firmy transportowej albo działalności rolniczej, może o zapasach myśli ciut mniej, ale warto wiedzieć, że trzymanie paliwa w domu czy w piwnicy jest niezgodne z przepisami, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
9: Powinniśmy unikać przechowywania wszelkiego rodzaju paliw płynnych w mieszkaniach, piwnicach, garażach powyżej dopuszczonych przepisami ilości, a ja wspomnę, że jeżeli chodzi o pospolitą benzynę czy olej napędowy, istnieją ograniczenia prawne i w mieszkaniu nie powinniśmy przechowywać więcej jak 5 litrów benzyny i około 20 litrów oleju napędowego.
2: Czyli do tej ilości możemy?
9: Przepisy dopuszczają takie ilości przechowywania, natomiast nie mamy możliwości przechowywania paliw płynnych różnego rodzaju czy innych substancji niebezpiecznych, chociażby rozpuszczalników czy farb albo innych substancji, które mogą parować, powodować te niebezpieczne stężenia AR, czyli powstania gazów palnych. I jeżeli chodzi o piwnicę, jest to całkowicie zabronione.
2: No i o tym, że w budynkach wielorodzinnych nie wolno trzymać benzyny, przypomina także Andrzej Braun, prezes spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Ursynów.
10: Materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach, w obrębie klatek schodowych. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że no, nie każdy zna takie rozporządzenie, nie wie, że w ogóle nie istnieje, więc spółdzielnia te przepisy przenosi do swoich regulaminów. I my takie zapisy w regulaminie porządku domowego posiadamy. Z tymi regulaminami mieszkańcy są obowiązani się zapoznać i je stosować.
2: Pytanie, jak bardzo będzie drogo teraz na stacjach benzynowych? Rafał Zywert, analityk rynku paliw.
11: 31 sierpnia to jest ostatni dzień pakietu CPN, natomiast wszystko wskazuje na to, że od 1 września wróci nam wyższa stawka podatku VAT, czyli 23%. A to z kolei oznacza automatyczny wzrost cen paliw na stacjach od północy. Czyli sobie mówiąc, 1 września za benzynę i za diesla zapłacimy od 70 do 90 groszy na litrze więcej, czyli litr benzyny 95-oktanowej w kraju może kosztować od 7 zł 10 groszy do 7 zł 30 groszy, natomiast cena diesla najprawdopodobniej ponownie wzrośnie powyżej poziomu 8 zł. Szacujemy, że będą to poziomy między 8 zł i 10 groszy, a 8 zł i 30 groszy za litr.
2: Tymczasem już wiemy, mieliśmy taką informację w serwisie o 7:00, koniec zawieszenia walk na Bliskim Wschodzie. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus w pierwszej akcji wojskowej od miesiąca. Iran w odwecie wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. No i eskalacja konfliktu już wczoraj doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej na światowych giełdach.
0: No i na to się powinniśmy przygotować. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: I zobacz, jak mamy 5.
2: Potwierdzam.
0: I pół do 8:00.

0: opalania. Ja jak zdejmę sandały, to dalej mam je na nogach.
1: A jest jeden sposób na to, bardzo drastyczny, nie będę ukrywał, ale nie będę też rozwijał. Myślę, że się Państwo domyślają, cóż warto mieć pod tymi sandałami, a na nóżkach. No, ale nie o tym. Tekstówki w aplikacji ciągle dostępne i proszę z nich korzystać. Jeszcze też od pani Ani sygnał, jak to z tym opalaniem było. Córka podczas zwiedzania pięknej Gruzji miała na sobie bardzo, bardzo modne spodnie, takie z dziurami poprzecznymi. No i na koniec dnia w hotelu ściągnęła dżinsy, a tam nogi jak zeberka.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Minęła już ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Jest już ponad 900 ofiar śmiertelnych powodzi w Nepalu, podają światowe media. Setki osób, w tym obcokrajowcy, są poszukiwani. Uratowani porównują katastrofę do fali tsunami, która niszczy wszystko na swojej drodze. Zdaniem ekspertów Nepal płaci najwyższą cenę za zmiany klimatyczne. Rozpoczęliśmy przygotowania do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, poinformowało wczoraj rosyjskie Ministerstwo Obrony. To ma być odpowiedź na ukraińskie ataki. Tymczasem przez ostatnich 5 dni Kijów był pod stałym ostrzałem rosyjskich dronów i rakiet. W obwodzie kijowskim zginęło 40 osób. We wsi Myła rosyjski dron uderzył w skład z amunicją, a eksplozje zniszczyły blisko 200 domów i kilkanaście bloków w okolicy. O sytuacji w Ukrainie Piotr Kaszuwara.
2: Rosjanie atakują strefy przemysłowe, handlowe, centra targowe, a także szukają magazynów, gdzie może być przechowywana broń, przeznaczona m.in. do obrony Kijowa i północy Ukrainy, bo tam zagrożenie rośnie, informuje rząd z Bankowej. Rosjanie mogą przygotowywać ofensywę m.in. z terytorium Białorusi, tak aby zbliżyć się do stolicy kraju lub do Czernichowa, położonego kilkadziesiąt kilometrów od granicy. Obecne ataki na Kijów mogą być wstępną fazą takiej operacji, która ma na celu zniszczyć zabezpieczenie wojskowe i spowolnić logistykę obronną. Z Kremla płyną groźby, że Moskwa szykuje się do eskalacji, w tym do ataków na ukraińskie elektrownie. Putin chce również poszerzać tzw. strefę buforową przy granicach, co stwarza realne zagrożenie dla największych miast na wschodzie, w tym dla Sum oraz Charkowa. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Kreml w ciągu ostatnich dni wystrzelił w kierunku Ukrainy ponad 1500 różnego rodzaju dronów, w tym blisko 800 nowoczesnych dronów odrzutowych. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór islandzkich wyborców, oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. To był komentarz do wyniku referendum, w którym w sobotę ponad połowa głosujących sprzeciwiła się wznawianiu negocjacji akcesyjnych z Unią. To porażka islandzkiego rządu, ale i całej Unii Europejskiej, komentują niemieccy dziennikarze. A szerszy komentarz do spraw międzynarodowych w ranku za kilkanaście minut od Adriana Bąka. W serwisie apel dermatologów. Po wakacjach warto umówić się na wizytę, żeby skontrolować znamiona pod kątem czerniaka. Po pierwsze, powinniśmy sprawdzić, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany.
3: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
1: Podpowiada dr Aldona Stachura. W razie wątpliwości należy zgłosić się do specjalisty. Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Powinniśmy je zbadać, jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach. Ta misja ma potrwać 5 lat. Rozpoczęła się wczoraj. Rakieta Falcon Heavy firmy SpaceX wyniosła w kosmos teleskop NASA Nancy Grace Roman. Teleskop może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych.
4: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Wieści z kosmosu kończą serwis o 8. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Wieści ze świata sportu teraz będą Mateusz Fusiarz.
5: Przed godziną wspominałem już o porażce naszych koszykarzy z Niemcami 94-96 w eliminacjach Mistrzostw Świata, ale po meczu szalonym, wręcz historycznym i myślę bardzo obiecującym. Mówiłem o siatkarzach, którzy z 3 zwycięstwami zakończyli memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie, a także o kajakarzach, którzy z 3 medalami zakończyli Mistrzostwa Świata w Poznaniu. O czym nie mówiłem, to US Open. Dosłownie chwilkę temu zakończyło się ostatnie spotkanie dnia pierwszego, w którym to Sofia Kenin wyeliminowała Venus Williams, aczkolwiek doświadczona Amerykanka pięknie powalczyła z rodaczką, szczególnie w drugiej partii. Nas z kolei najbardziej interesuje fakt, że jednym z pierwszych tenisistów, którzy zameldowali się w rundzie drugiej turnieju w Nowym Jorku, jest Kamil Majchrzak. Polak w 3 setach do 3-3 i 3 pokonał Hameda Medjedowicza.
6: Nie do końca wiedziałem, czego się po sobie spodziewać, bo ostatnie tygodnie w moim wykonaniu były, ogólnie mówiąc, przeciętne, więc przede wszystkim się cieszę, że dzisiaj byłem w stanie zachować spokój, ani nie denerwować, ani nie ekscytować się za bardzo, tylko skoncentrować się na robocie i z tego jestem najbardziej zadowolony.
5: Tyle Kamil Majchrzak w wypowiedzi dla Eurosportu. Polak swojego rywala pozna dzisiaj. Dzisiaj także mecze Huberta Hurkacza, Maji Chwalińskiej i Igi Świątek, która jednak grać będzie dopiero w noc z poniedziałku na wtorek. A co o minionej nocy jeszcze wydarzyło się na Flushing Meadows? Cóż, jedna wypowiedź z audycji 357 Start się nie najlepiej zestarzała.
7: Ja tylko może rzucę jedno nazwisko i myślę, że to jest kolejna ostatnia szansa Nowaka Dżokowicza. Nie wolno tego zawodnika nie doceniać i właśnie w momencie, kiedy brakuje Jannika Sinnera, kiedy wydaje się nieco słabszy Carlos Alcaraz, to może być taka realna ostatnia szansa na zdobycie 25. tytułu wielkoszlemowego.
5: I miał pełne prawo tak sądzić Adam Romer, czyli redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Novak Djokovic zawsze dawał z siebie znacznie więcej niż 100% w wielkich szlemach, no ale na tym US Open już go więcej nie zobaczymy. Serb przegrał w 5 setach z Argentyńczykiem na Wonę, a w trakcie meczu zmagał się z problemami fizycznymi, zdrowotnymi, wymiotował, płakał. Nic dziwnego, że pomimo porażki publiczność na Arthur Ashe Stadium zgotowała mu owację na stojąco. Szkoda Djokovicia. Szkoda. Szkoda też Tadeja Pogaczara. Dziś na kolarskiej Welcie dzień odpoczynku, ale w sobotę przy okazji 8. etapu wydarzyło się coś bardzo przykrego. Otomknący po swój hat-trick wielkich turów w jednym roku Słoweniec w wyniku niespodziewanego upadku doznał wstrząśnienia mózgu, złamania z przemieszczeniem lewego obojczyka, stabilnego złamania 7. kręgu szyjnego oraz licznych otarć. Nie muszę chyba dodawać, że wyścigu Tadej już nie kontynuuje. Brzmi to wszystko nieciekawie, ale na szczęście dobry humor Pogaczara nie opuszcza. Zwrócił się wczoraj na Instagramie do swoich fanów, opublikował relacje ze szpitalnego łóżka, w kołnierzu ortopedycznym i bandażach na głowie, łokciu, palcach i nadgarstkach, a wszystko okraszone przebojem Bee Geesów Stayin' Alive. Tlejmy sobie na tym tle, zakończymy serwis sportowy. Bo jeszcze wątek piłkarski. Sporo grania w Ekstraklasie przy niedzieli, mnóstwo bramek, w sumie 17 w 3 tylko meczach. Raków 2-5 przegrał z Jagiellonią, Górnik Zabrze 2-3 z IKS-em Katowice, a Widzew 2-3 z Lechem Poznań. Piękny falset. W Łodzi wielki dramat przeżył bramkarz.
8: Długa piłka teraz Krajewski, Drągowski popełnia błąd i to będzie gol! Luis Palma! 3-2 dla Lecha, ostatnia akcja meczu. Fantastycznie bronił Bartłomiej Drągowski, a teraz taki błąd.
5: Ligi zagraniczne też już się rozkręcają. Wczoraj oglądaliśmy mecze we wszystkich ligach Top 5. Chociażby Real Madrid 4-1 rozbił Malagę, Monaco 2-0 Marsylię, Augsburg 3-0 wygrał z Schalke, Napoli 1-2 przegrało z Como, Cagliari 0-1 z Interem, a w Anglii choćby Manchester United 5-2 pokonał Ipswich, a Chelsea 4-3 Brighton. A w nocy podziało się na transferowej linii pomiędzy Anglią a Hiszpanią.
9: FC Barcelona finalizuje transfer Gabriela Jesusa z Arsenalu. 29-latek ma wylądować dziś w Katalonii, aby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Jak informuje Fabrizio Romano, opłata za brazylijskiego napastnika wyniesie 10 milionów euro kwoty podstawowej, plus 4 miliony w bonusach. Kanonierzy mają też zagwarantowane 20% od kwoty przyszłego transferu. Jesus grał w Arsenalu od 4 lat, ale jego pobyt na Emirates był naznaczony problemami zdrowotnymi. Od powrotu do gry po zerwaniu więzadła na początku 2025 roku odgrywał jedynie rolę zmiennika. Wrócił na boisko w grudniu zeszłego roku i od tamtej pory strzelił 6 goli w 27 występach, w większości przypadków wchodząc z ławki. Barcelona wykorzystała sytuację kontraktową Brazylijczyka. Jego umowa w Arsenalu wygasa wraz z końcem sezonu, więc udało się zakontraktować go za niewysoką opłatą. Duma Katalonii straciła tego lata Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa. Wzmocnienie pozycji napastnika było więc dla niej bardzo istotne. Wymarzony cel stanowił Julian Alvarez, lecz Atletico Madryt nie ugięło się w negocjacjach. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, angielski espresso.
5: Sport wróci po 9.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże i z okresowymi rozpogodzeniami ono będzie. Przelotne będą opady deszczu, miejscami burze. Na południowym wschodzie będą to burze z opadami gradu i też może napadać do 20 mm deszczu w czasie burz. Suwałki 22 stopnie, Koszalin, Olsztyn, Kielce i Kraków 23, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Opole, Katowice i Zakopane 24, Gorzów, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Białystok 25, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, nie Wrocław, tylko Warszawa i Radom 26, Lublin 28, Rzeszów 30.
10: Radio 357.
0: No to jeszcze taka mała dykteryjka, jak to mawia niedźwiedź w sprawie tego, co się komu opaliło. Pani Iwona, no historia z opaleniem jest taka, że przed urlopem złamana noga. Na wyjeździe trochę słońca, wiadomo gips, a później rehabilitacja i taka noga biało-brązowa. Uśmiech rehabilitanta bezcenny.

0: 12 po 8, nowy tydzień przed nami, dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, nowe głosowanie, nowe nadzieje.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Przypominam, proszę głosować. Różne różności dodaliśmy, warto skorzystać.

0: Nothing but tips. Proszę tego szukać w zestawie do głosowania. Przypominam, lista.radio357.pl. 16 minut po 8.
1: Ranek 357.
0: Poniedziałki o tej porze sprawy międzynarodowe. No i w studiu Adrian Bąk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jakoś tak się zawsze składa, że jak tutaj przychodzę, to się zaczyna dziać w cieśninie Ormus. Chyba po prostu powinien ktoś inny zacząć.
0: Nie, no to myślę, że wiesz, są inne osoby, które mogą odpowiadać za ten stan rzeczy.
2: No i tak, myślę, że tak.
0: Ale pewnie będziemy zaglądać i spoglądać w tę stronę w tym tygodniu bardzo intensywnie.
2: Tak, z pewnością. To będzie jeden z tematów głównych. Jeszcze o tym wspomnę. Natomiast chciałbym zacząć jednak od najtragiczniejszego wydarzenia ostatnich dni, o czym zresztą mówiliśmy w serwisie właśnie, czyli katastrofa na pograniczu Nepalu i Chin. Katastrofa naturalna po zawaleniu się fragmentu lodowca przez himalajskie doliny. No, przeszła ogromna fala wody, błota, lodu, skał, właściwie wszystko tam.
0: Niewyobrażalne
2: było
0: te obrazki.
2: Osobisko, tak, właśnie jak z filmu katastroficznego. Tak. Ponad 900 ofiar, słyszeliśmy to od Oli Żaczek w serwisie informacyjnym. Ponad 3000 uznaje się za zaginione. Ratownicy szukają m.in. ludzi uwięzionych w tunelach przy elektrowniach wodnych, bo właściwie o to tego dotyczy, czy dotyczą teraz akcje ratunkowe. Uważa się, że setki spośród 2500 osób uznanych za zaginione to właśnie pracownicy nepalskich elektrowni wodnych, między innymi elektrowni wodnej Trishuli 3A. Ekipy ratownicze, w tym eksperci z Chin i Indii, próbują nawiązać kontakt z uwięzionymi, ale jak dotąd nie otrzymały żadnej odpowiedzi z wnętrza tunelu, bo w jednej z tych elektrowni największych wydrążono taki specjalny tunel, żeby ratować ludzi, natomiast na razie no, nie ma żadnego odzewu. Pojawiają się też pytania, dlaczego w tym wypadku doszło do katastrofy i jaki to może mieć związek ze zmianami klimatycznymi. Wniosek jest taki, że choć takie zdarzenia występowały na przestrzeni całej historii, szczególnie w tym regionie, to niezwykła jest skala tego osuwiska. Tak w rozmowie z agencją Reuters, udostępnioną publicznie, mówił Benjamin Horton, dziekan Wydziału Energii i Środowiska z Uniwersytetu w Hongkongu.
3: With climate change, that summer melting is more extensive.
4: Wraz ze zmianami klimatu letnie topnienie obejmuje większy obszar, jest intensywniejsze i trwa przez dłuższą część roku. Dlatego prawdopodobieństwo występowania takich osuwisk, do których przyczyniają się zmiany klimatu, rośnie z każdym rokiem. W minionej dekadzie lodowce traciły pokrywę lodową o 5% szybciej niż w poprzednim dziesięcioleciu. Za szczególnie tragiczne uważam to, że ludzie, którzy stracili życie i źródło utrzymania, nie przyczynili się do powstania tego problemu. To nie oni odpowiadają za emisję dwutlenku węgla. Wiemy, kim są eminenci i to oni ponoszą odpowiedzialność.
2: Warto też dodać, że wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, w tym 178 obywateli Indii, 65 Amerykanów i 53 Ukraińców. Co ważne, władze podjęły właśnie decyzję o tym, żeby wpuszczać też zagranicznych ratowników. Wcześniej tam było z tym różnie. Była zgoda na Chiny, na Indie. Teraz ta akcja została poszerzona i dobrze, bo to na pewno jej się przysłuży. BBC pisze z kolei o historii jednego z dyrektorów szkoły, który uratował przed żywiołem 900 uczniów. Dyrektor szkoły w Nuwakoto powiedział nepalskiej redakcji BBC, że po otrzymaniu serii telefonicznych ostrzeżeń o zbliżającej się powodzi podjął natychmiast decyzję o ewakuacji uczniów w bezpieczne miejsce. Jeśli podjęlibyśmy tę decyzję 10 minut później, to ani ja, ani uczniowie nie rozmawialibyśmy dziś z wami. Tak powiedział pan Narendra Navadi, no pokazując, że często to, co można zrobić w takich sytuacjach, to nie lekceważyć ostrzeżeń i działać jak najszybciej. Myślę, że takie historie po prostu warto przywoływać, no ale w tym tygodniu najważniejsze będą poszukiwania kolejnych zaginionych, obserwacja też nowych jezior, które zostały utworzone przez rumowiska, bo przerwanie naturalnych zapór może spowodować kolejne powodzie.
0: Teraz spoglądamy bliżej. Ukraina. Stamtąd bardzo, bardzo niepokojące też informacje.
2: Tak, i również o tym słyszeliśmy, między innymi z relacji Piotrka Kaszowary. To był wyjątkowo ciężki tydzień dla Ukrainy, weekend i wciąż zresztą to są trudne dni dla Ukrainy, która znów została wielokrotnie zaatakowana przez Rosję. No szczególnie ten piątkowy atak na skład amunicji w obwodzie kijowskim, gdzie zginęło około 40 osób. Te szacunki nie są jeszcze pewne. Rosja zaatakowała także porty, zakłady przemysłowe, centra logistyczne, próbując uderzyć nie tylko w armię, lecz również w ukraińską gospodarkę. Słyszeliśmy też w serwisie, że Rosjanie rozpoczęli właśnie, czy planują kolejny atak na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie. Dużo w ogóle niepokojących rzeczy dzieje się w ostatnim czasie wokół tematu Rosji. W poprzednim tygodniu przecież z niezapowiedzianą wizytą w Moskwie pojawił się dyrektor CIA John Ratcliffe. Spotkał się z szefami rosyjskich służb, nie spotkał się z Władimirem Putinem. Według amerykańskich mediów, które ciągle piszą o tej sprawie, miał ostrzec Rosję przed atakiem na którekolwiek z państw NATO, szczególnie kraje bałtyckie. W ostatnim wydaniu Na dachu świata o możliwych przyczynach wizyty szefa CIA w Moskwie mówił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.
5: Dwa wątki, które mógł Ratcliffe poruszać w Moskwie, no to jest albo sprawa Iranu, bo tam też się, jak wiemy, bardzo ciekawe rzeczy dzieją i nowe sankcje amerykańskie, które mają być, jak twierdzi Trump, zmasowane i bezprecedensowe. A drugi trop, nam bliższy, to jest trop wojny rosyjsko-ukraińskiej. I tutaj spec-służby ukraińskie poinformowały, że według ich informacji nowa szykująca się mobilizacja ma objąć łącznie 600 tysięcy osób w dwóch odsłonach, po 300 tysięcy każda. Czy to był trop związany z przyjazdem Ratcliffe'a do Moskwy? Znowu nie wiemy. Tak twierdzą niektóre media zachodnie, które sobie spekulują. Ale to rzeczywiście, mnie się wydaje, że ten wątek związany jednak z działaniami Rosji w Europie, nie tylko wobec Ukrainy, to warto podkreślić, że wydaje się bardziej prawdopodobny.
2: Mobilizacja rosyjska, dodajmy, wojskowa, chociaż Rosjanie podobno nie garną się już tak do wojny, jak garnęli się na początku i nawet pieniądze nie są w stanie ich już tak przekonywać. Słyszeliśmy w serwisie też, że Iran i Stany Zjednoczone wymieniły ciosy po tym, jak amerykańskie siły zaatakowały dwie wyrzutnie rakiet na wyspie El Arak. To jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił Wojciech Konończyk, że są dwa wątki. Ten drugi to też wątek taki szerszy, amerykańsko-irański. Rosja przecież też odgrywa tam swoją rolę. Iran przekazał, że w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii. Na razie nie wygląda to na początek nowej, pełnoskalowej fazy wojny, też chyba warto to powiedzieć. Bardziej na taką kontrolowaną, choć bardzo niebezpieczną eskalację konfliktu, który trwa już od pół roku. No bo amerykański atak był ograniczony do dwóch wyrzutni jednak. Iran odpowiedział, ale te pociski wystrzelone w kierunku baz w Jordanii zostały niemal w całości przechwycone i nie spowodowały poważnych strat. To może świadczyć o tym, że obie strony chcą zademonstrować po prostu gotowość do działania, lecz nadal unikają uderzenia, które zmusiłoby przeciwnika do masowej odpowiedzi. No jednocześnie ryzyko, jak to bywa na Bliskim Wschodzie, wymknięcia się z sytuacji spod kontroli jest bardzo wysokie, a paliwa drożeją.
0: I też o tym troszkę rozmawialiśmy przed ósmą. To jeszcze na koniec ważna, no i też ciekawa informacja, bo mieliśmy referendum na Islandii i
2: tak,
0: nie.
2: Islandczycy powiedzieli nie dla Unii Europejskiej. Co prawda niewielką większością głosów, i tutaj trzeba to podkreślić, bo ta niewielka większość głosów na Islandii to jest 10 tysięcy osób. Pamiętajmy, że na Islandii żyje 400 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile w Szczecinie, więc 10 tysięcy osób zdecydowało o tym, że mówimy nie wejściu Islandii do Unii Europejskiej. Były głosy za, były też przeciwko. Tak mówił dla agencji Associated Press jeden z przeciwników akcesji Islandii do Unii Europejskiej.
6: What's happening in the EU is not to my liking.
7: Nie podoba mi się to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Przypomina ona wielki, płonący statek. Myślę, że zanim do niej dołączymy, powinna najpierw uporządkować własne sprawy. Uważam też, że najlepiej poradzimy sobie sami, zachowując to, co należy do nas.
2: I tutaj nawet nie ma co gdybać, bo jak na Islandii nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o co, proszę pana? O ryby chodzi. O ryby chodzi, bo ryby są jednym z najważniejszych źródeł dochodów z eksportu, właśnie podstawą życia wielu nadmorskich miejscowości, symbolem niezależności kraju, no wszystkim najważniejszym, co można sobie wyobrazić na Islandii. No i chodzi głównie o łowiska i kontrolę nad wodami terytorialnymi. Islandczycy nie chcą tego kompletnie oddawać nikomu, także Unii Europejskiej, chociaż warto wiedzieć, że Islandia należy do strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc ma dostęp do unijnego rynku bez pełnego członkostwa. Wielu mieszkańców uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie. Być trochę i trochę nie być, i to im w zupełności wystarczy.
0: I tak sobie to poukładali na razie, bo tam zdaje się była deklaracja, że do końca tej kadencji parlamentu sprawa nie powróci.
2: Tak, a później te 10 tysięcy
0: zobaczymy.
2: Prawda?
0: No to tak, zapraszamy oczywiście jak zwykle w popołudniówce Daleki Zasięg, to codziennie, ale też zapraszamy na...
2: No tak, no, bo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o zapowiedzi, mamy nową ramówkę Radia 357. Mhm. Są nowości. Ja też tak nieskromnie powiem, że będzie nowa audycja, nowa stara, bo były Niewidzialne Światy. Teraz będzie, proszę państwa, Planeta Non-Fiction. Wszyscy piszą książki, jak pan wie. Wielu także pisze reportaże. Reportaże się dobrze czyta, ale też oczywiście nie wszystkie reportaże warto czytać. Pomyślałem sobie, że może przyda się takie miejsce, a chyba nie ma takiego w polskiej przestrzeni medialnej, radiowej, które byłoby poświęcone związane tylko z prawą non-fiction, bo oczywiście jest wiele dobrych audycji i podcastów o książkach, ale tylko o non-fiction nie ma, więc zapraszam już serdecznie dzisiaj w niedzielę o 16.
0: Niedziela 16, to proszę sobie zanotować. Bardzo dziękujemy, Adrian Bąk.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 26 minut po 8.

0: PM.
1: Centralnie trafiliśmy w 8:30. To nam się rzadko zdarza. Cieszmy się chwilą. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Będą też przelotne opady deszczu, będą burze miejscami, a na południowym wschodzie to będą takie burze z gradem. No i jak będzie padało w czasie burz, to może i ze 20 mm wziąć i napadać. Temperatura maksymalna 22-24 to na północy i miejscami na zachodzie. 25 stopni będzie w centrum, a 30 jeszcze na krańcach południowo-wschodnich. Choć obszary podgórskie Sudetów, uwaga, 21 stopni. Teraz obiecałem drobny druczek. Kolejny dzień Polska znajdować się będzie pod wpływem układu niżowego z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych i Skandynawii. Dominować będą obojętne warunki biometeo. No i teraz uwaga. Zachowaniu homeostazy w organizmie człowieka sprzyjać będą małe, międzydobowe zmiany elementów meteorologicznych, w tym ciśnienia atmosferycznego, prędkości wiatru, temperatury. W ciągu dnia z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie, cudowna sprawa, kolejny front okluzji. W okresach wzrostu zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu u osób skłonnych do meteoropatii może dochodzić do pogorszenia ogólnego samopoczucia.
0: 3, 5, 7.
1: A, jeszcze tutaj jest takie, że w Polsce południowo-wschodniej przejściowo w ciągu dnia obciążająco na układ termoregulacyjny człowieka wpływać będzie gorąco. Lokalnie też upał.

0: za 25, 9. Tygodniki.
1: Tygodniki, dziś poniedziałek, no to szybciutko przejdźmy do tego, co w tygodnikach można dziś zobaczyć, o czym przeczytać. Budujmy kolejne pomniki Maryi, takie wezwanie dzisiaj w tygodniku sieci. Ona nas ocali w czasach zamętu i fałszywych bożków. Duży tekst zatytułowany Królowa i Zielony Potwór. Jaka jest prawdziwa miara energii, siły i mocy? W ostatnich latach, pisze Tygodnik Sieci, polski krajobraz wypełniły 3502 wielkie budowle. To 3,5 tysiąca turbin wiatrowych, figura Chrystusa Króla w Świebodzinie oraz statua Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu. Takie są wyliczenia i o tym jest dzisiaj tekst w Tygodniku Sieci. Poza tym, no oczywiście Barbara Mróz-Gorgoń. Być jak Barbara Mróz-Gorgoń, pisze dzisiaj Tygodnik Sieci, o bohaterce, chociaż tutaj chyba cudzysłów się należy, afery z stosownym dokumentem na temat Polaków. No i także w Tygodniku Sieci o prawie szarlatanów. Dariusz Matuszak pisze, prezydent popełnił błąd, odsyłając nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Ona powinna była wylądować w kuble na śmieci, pisze autor, bo niezależnie od zastrzeżeń merytorycznych, taki los powinien kończyć życie każdej regulacji, której wprowadzeniu towarzyszą manipulacje i tumanienie, przepraszam, tak rzadko się to słowo pojawia, tumanienie obywateli, a tak jest w przypadku nowelizacji ustawy zwanej Lex Szarlatan. No i dziś sporo na ten temat. Kłamstwem jest, że naukowcy, środowisko medyczne i organizacje pacjentów, czytamy, jednomyślnie popierają Lex Szarlatan. O tym, że setka poważnych badaczy, profesorów zaapelowała o weto, cisza. Czytamy w Tygodniku Sieci. A propos szarlatanka dziś na okładce Newsweeka. Szarlatanka, taki jest tytuł, to nie, że ja wymyślam. Beata Pawlikowska ma wielką siłę rażenia, a promuje bzdurne teorie i antynaukową metodę walki z depresją. Wierzy w to, co mówi? Czy znalazła sposób na zarabianie dużych pieniędzy? Pyta tygodnik Newsweek, kreśląc portret Pawlikowskiej wewnątrz numeru w tekście Krucjata. Powtarza, że depresja nie jest chorobą, a leki psychiatryczne nie zostały przebadane i nie wiadomo, jak wpływają na organizm. Przekonuje, że z depresji można wyjść bez leków i dzięki jej autorskiej metodzie. No i oczywiście szereg komentarzy także w tym tekście. Czym innym jest powiedzieć, nie biorę żadnych leków? Czym innym twierdzić, że nauka nie daje odpowiedzi, jak działają leki? To przedstawienie manipulacji jako faktów, zwraca uwagę dr Laura Krumholz, też cytowana w tym tekście w Newsweeku. To duży tekst zaczynający szereg w tym numerze z polityki o nowych, właściwie takich, no jak to powiedzieć, eminencjach w partiach. Andrzej Domański, minister Andrzej Domański jest teraz najbliżej z Donaldem Tuskiem w platformie, natomiast uwaga, w Prawie i Sprawiedliwości, w tekście Kaprys Prezesa, czytamy, że w Prawie i Sprawiedliwości wkradła się w łaski Jarosława Kaczyńskiego, który wiele jej wybacza, choć czasem wzdycha, o Jezu. W partii patrzą na jej karierę z niedowierzaniem, ale Anna Krupka jest dziś jedną z najbardziej wpływowych kobiet w PiS. No i o niej właśnie też tekst w tygodniku Newsweek w dziale politycznym, w dziale społecznym. Ciekawy tekst Koniec sensu w korporacji, o tym, jak wygląda realna praca. No, może 3 dni w tygodniu, poza tym wypełnianie tabelek, czytanie maili bez sensu, całej kolej spotkania po nic. Najsprytniejsi tylko udają, że pracują. Wrócę do jednej rzeczy. Czytałem w te wakacje książkę Ogród rozpaczy ziemskich, no właśnie trochę o tym, hiszpańskiej autorki, której książka doskonale pokazuje, jak bez sensu może być, mogą być pewne działania. Myślę, że autor tego tekstu też do tej książki sięgnął i była jego inspiracją. Kto nauczy się w grę biurową, ten w korporacji przetrwa. A tutaj w korpo cały czas wymyśla się rzeczy, które powinieneś robić, ale często nie wyjaśnia się po co, bo każdy wie, że nie mają sensu. To można także przeczytać w tym tekście. Ola wylicza wylicza, że na 20 dni pracujących w miesiącu realna praca zajmuje jej mniej więcej 4, reszta to działania pozorowane, no właśnie taka gra biurowa. O sporze w PLL LOT także w Newsweeku do poczytania. Latanie na oparach miały być dalekie podróże i przygody. Jest zmęczenie i strach przed zgłoszeniem, że sił do latania brak, bo możesz usłyszeć, że się nie nadajesz do tej pracy. Czytamy w tygodniku Newsweek. To powiem jeszcze, że w tygodniku Do Rzeczy Jan Pospieszalski na okładce

0: W zderzeniu przedstawiona przez autorkę tego tekstu, Król Polski Powiatowej.
1: Tak wyglądają tygodniki w pierwszym rozdaniu poniedziałkowym, o czym informował Państwa Krystian Honkę. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I mamy 19 minut do 9:00. Za chwilę wpadnie Pan Michał.

0: Nawiązanie mamy, nawiązanie mamy do drobnego druczku. Od pana Pawła. Otóż pan Paweł nie wytrzymał i sprawdził, co to jest ten front okluzji, żeby już wiedzieć. No i dowiedział się między innymi z tego, że można też powiedzieć front zokludowany. To nie są łatwe tematy. Znaczy, ja wiedziałem, że to jest front zokludowany, ale nie chciałem nic państwu nic mówić.
1: Muzyczny koniec.
0: Michał Bisiorek, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Fontaines DC wracają do Polski. Irlandzka formacja głosiła właśnie swoją największą dotychczasową trasę koncertową, a na jej mapie znalazła się także Łódź. Czasu na sprzedaż biletów jest niewiele, ponieważ zespół wystąpi 31 października w Atlas Arenie. Fontaines DC będą promować nowy album Dopamine Chamber, który ukaże się 16 października. To będzie ich pierwsza wizyta w Polsce od koncertu na Off Festivalu w 2025 roku. W roli supportu wystąpi irlandzki zespół Chuck, limitowana przed sprzedaż biletów ruszy 2 września o 11:00, a otwarta sprzedaż dzień później również o 11:00.

Nie uciekamy jeszcze z Łodzi, ponieważ piąta edycja Great September Showcase Festival and Conference, którą objęliśmy naszym patronatem, zbliża się wielkimi krokami. W dniach od 10 do 12 września wystąpi blisko 100 artystów i zespołów z Polski i zagranicy. Koncerty zagrają m.in. Kuba Karaś, Krzyk Mody, Liwka, Zalewski, Vegetable PL, Duff Ellis czy Afarasti. Patronki patronów Radia 357 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie do wygrania 3 podwójne bilety na festiwal, gdzie konkursy radio357.pl. Na zgłoszenia czekamy do 7 września.

Pozostając w temacie festiwali, warto wspomnieć, że zakończyła się 56. edycja FAMY. Wśród jury znaleźli się m.in. Nowika i Marcin Ciechoński. Nagrodę Tryton dla największej osobowości artystycznej otrzymała Katarzyna Julia Stach. Nagrodę muzyczną zdobył zespół Siso. Więcej usłyszą Państwo w audycji Kieruj się na południe po godzinie 9. Natomiast w sprawie płyt tygodnia oto plan słuchania. W godzinach porannych na naszej antenie przede wszystkim wielki powrót Alabama Shakes. Na I Must Be Dreaming amerykański zespół kazał nam czekać aż 11 lat. Na nowym materiale Brittany Howard wraz z Heathem Fogiem i Zakiem Cockrellem łączą znane soulowo-rockowe brzmienia z psychodelią, co można usłyszeć w piosence Time. Natomiast godziny popołudniowe należą do wspólnego albumu Eryki Badu i producenta The Alchemist. Before the World Blows to pierwszy projekt muzyczny piosenkarki od 11 lat. Na płycie gościnnie występują m.in. Steve Lacy, Thundercat czy Kamasi Washington. Będzie okazja usłyszeć nowy materiał na żywo, ponieważ Eryka Badu wystąpi już 25 października w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

0: Erykę Badu, to tak, jedna z płyt tygodnia, zgadza się, 5-7. Ja polecam Państwu, proszę zajrzeć do podcastów, posłuchać sobie Bartka Skubisza, Vibe sobotni, bo tam też ten wątek się pojawia i proszę też pamiętać, o Tomek kiwał głową, realizowałeś w sobotę, tak. Vibe się przenosi w jesiennej ramówce, piątek po północy będzie tym razem. Warto zaglądać i wracać też do poprzednich audycji. Bardzo Panu dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: 10 minut do 9, a teraz takie cacko małe.

0: policzyłem 5 razy. Je. Tak. YouTube. Takie nowe YouTube, ale to tam trzeba podociekać w jakiej sprawie ten utwór. Mamy 6 minut do 9. No to po raz ostatni w tym sezonie grzewczym.
1: Latko leci.
0: Od jutra latka lecą. Latko leci, Aneta Jeszler. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w ostatnim dniu wakacji. Wszystko dobre, co się kończy. To jest jedno z głupszych powiedzonek, jakie słyszałam. No ale cóż, bądźmy dzielni. Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się, jak sobie poradzić z powrotem do codziennych obowiązków po wakacjach, mam wiadomość, która wszystkich nas pocieszy. Otóż, moja koleżanka jest nauczycielką i jutro wraca do pracy po rocznym urlopie dla podreperowania zdrowia. Wróci, o ile uda jej się wyjść z przeziębienia. Obserwując jej media społecznościowe, ze zdziwieniem odnotowałam, że Krysia zamiast wyjechać w podróż dookoła świata, odwiedzić plażę Zanzibaru czy cyknąć fotkę na Machu Picchu, cały rok wakacji spędziła w domu, malując ściany, udrażniając kanały wentylacyjne i przestawiając meble. Zdążyła się też rozwieść i ponownie wyjść za mąż. Za tego samego faceta. Ale cóż, różne aktywności poprawiają nasz stan zdrowia. I teraz Krysia po rocznym urlopie ma wrócić do pracy. Kiedy ja po 2 tygodniach wakacji otworzyłam laptopa, nie mogłam sobie przypomnieć hasła do skrzynki mailowej. A wypoczęta Krysia od tygodnia chodzi po okolicy i próbuje sobie przypomnieć, w której szkole pracuje i czego uczy. Jej brak orientacji w terenie wykluczył geografię. Nostalgicznie wypowiedziane zdanie „ech, żeby tak móc cofnąć czas do tyłu” wykluczyło język polski. Sympatie polityczne wykluczają wiedzę o społeczeństwie. Krysiu, a może ty uczysz matematyki? Wykrzyknęłam z radością, kiedy zbłąkana nauczycielka przypomniała sobie, że jestem jej winna 22 zł za maczę, 16 za ciastko owsiane plus napiwek, razem 42,50. Przypadek Krysi to nie jedyna okoliczność pocieszająca nas w ostatni dzień wakacji. Jeśli oglądali Państwo kiedyś koncert noworoczny transmitowany z Wiednia, na pewno pamiętają Państwo utwór wykonywany na jego zakończenie. Tradycyjnie jest to Marsz Radeckiego. A dziś, 31 sierpnia, przypada 178. rocznica premiery tego dzieła. Przypadek? Nie sądzę. Nie za wesoło troszeczkę? Nastrój tego utworu pozwala nam czerpać nadzieję na udany nowy rok szkolny, czego serdecznie życzę uczniom, nauczycielom, rodzicom uczniów i Krysi, która jak się okazało jest nauczycielką chemii. Stąd jej przywiązanie do związków małżeńskich.
0: Brawo, brawo. Małżonka proszę oczywiście pozdrowić. Aneta Jeszler. A nie, małżonek jutro o 9 powie Państwu dzień dobry. To się jakoś tam miniemy zdecydowanie. No i latko zleciało i wakacje.
3: Jakie po wakacjach? Dopiero 4 zaczynam.
0: A, to bardzo serdecznie. Przepraszam. 3 minuty nam zostały do 9. Sushi pan powiada. Panie Harry?

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Rzaczek.
1: Ropa drożeje. Notowania ropy naftowej na świecie mocno rosną w reakcji na ataki Stanów Zjednoczonych na cele w Iranie i Iranu w Jordanii. Do tego Stany Zjednoczone sygnalizują zwiększenie presji gospodarczej na partnerów handlowych Iranu, podają maklerzy. Tankowanie będzie więc droższe, tym bardziej, że tylko do dziś obowiązuje niższy VAT na paliwa i ceny maksymalne na polskich stacjach. Te dziś to 6,64 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr oleju napędowego. Ciąg dalszy ekshumacji na Wołyniu w dawnej wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim. Rozpoczyna się kolejny etap poszukiwań miejsc pochówków i dawnych polskich mieszkańców, którzy zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów. Wiosną ubiegłego roku odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób, które zostały pochowane 6 września. Pod koniec czerwca zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Późnikach. Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły. Teraz poszukiwania zostają wznowione. Tymczasem wczoraj 55 ofiar ukraińskich nacjonalistów zostało pochowanych na polskim cmentarzu w Ostrukach. 83 lata temu bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców dawnych polskich osad. Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, przekonuje, że paradoksalnie takie dni zbliżają do pojednania.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było, przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest diametralna różnica.
1: Naukowcy chcą jeszcze wrócić w te okolice. Według szacunków do odnalezienia pozostało tam 300 ofiar. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego, a dziś manifestacja nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. I hasło brzmi: politycy, dotrzymajcie słowa. Ale nie chodzi tylko o podwyżki płac. Nauczyciele walczą też o swoją autonomię, która w ostatnich latach jest coraz mniejsza, przekonuje polonistka dr Aleksandra Korczak.
3: Natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
1: Protest nauczycieli rozpocznie się za 2 godziny, czyli o 11:00. A w serwisie o 9:00 kartka z kalendarza. Dziś 31 sierpnia, 46. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. W południe przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku otwarta zostanie historyczna brama numer 2 Stoczni Gdańskiej. O poranku kwiaty złożył już Lech Wałęsa. Również dziś w Europejskim Centrum Solidarności zostaną wręczone odznaki Solidarności i Praw Człowieka ECS. A w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. We wrześniu do szkół w Rybniku trafi Rajza z Majką. To książka, która w założeniu ma oderwać najmłodszych od smartfonów i zachęcić do poznania lokalnej historii miasta i szerzej regionu. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
4: Rajza, czyli po śląsku podróż, to odkrywanie małej ojczyzny i to jeszcze po śląsku. Agnieszka Skupień z Urzędu Miejskiego w Rybniku.
5: Tu się możecie dowiedzieć, kiedy człowiek jest akuratny, na przykład. Albo co to jest mieć fach w rękach. Albo co to znaczy sznupać. I kiedy do roboty się bierze klapsznita.
4: Publikację wydano dzięki wsparciu miasta.
5: To wszystko trafi do szkolnych bibliotek, co by te dziecka mogły się ta książka wziąć dudą i się uczyć o tej edukacji regionalnej. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
4: Wydrukowano łącznie 2000 książek. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Na koniec w serwisie pożegnanie z bocianami. Niektóre z nich są już w Afryce. Blisko 30 ptakom naukowcy z Poznania zamontowali specjalne kamery, żeby dowiedzieć się więcej o środowisku, w jakim będą żyć po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Tłumaczy profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki krukowate.
1: GPS pokazuje, że ptaki dotarły już do Sudanu. Niestety nie ma informacji o wszystkich. Kącik ornitologiczny na koniec serwisu zwiastuje, że lada moment poniedziałkowe wydanie Kieruj się na południe. Z serwisami wracamy do Państwa w porze popołudniówki.
0: sport i Mateusz Fusiarz.
7: A w ostatnim porannym serwisie wypadałoby zebrać wszystko, co najważniejsze po sportowej niedzieli. Spróbujmy. W koszykówce porażka Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata z Niemcami, ale tak przegrać, to jak wygrać. Pięknie postawili się biało-czerwoni mistrzom świata i Europy. Polscy kajakarze z trzema medalami zakończyli Mistrzostwa Świata, a siatkarze z trzema zwycięstwami Memoriał Wagnera.
8: Ten turniej z przymrużeniem oka traktowaliśmy. Fajnie, że w tym roku takie topowe reprezentacje zagościły tutaj do Tauron Areny na Memoriał. Mogliśmy się sprawdzić z nimi w trudnych warunkach, bo cały czas jesteśmy w ciężkim treningu, czy to na siłowni, czy to na hali. Wyszło fajnie, wygraliśmy Memoriał, także powinniśmy być zadowoleni, ale nie popadajmy w hura optymizm, bo jeszcze cały czas ciężko pracujemy. Jeszcze jeden sparing przed nami w Gdańsku.
7: A ten ostatni sparing to towarzyskie starcie z Finlandią 5 września. Natomiast dziś w 1/8 Mistrzostw Europy grają nasze siatkarki, których rywalkami będą Portugalki. W US Open zwycięstwo Kamila Majszaka i awans do drugiej rundy, natomiast porażka Nowaka Dziokowicza już na dzień dobry w turnieju w Nowym Jorku. Ostatni raz, kiedy Serb odpadał już na poziomie pierwszej rundy Wielkiego Szlema, to było Australian Open w 2006 roku. Pomimo tej porażki jednak kibice na Arthur Ashe Stadium docenili wielką walkę Nole nie tylko z rywalem, ale i własnym organizmem, który ewidentnie był tej nocy przeciw niemu. Miejmy nadzieję, że na taką owację, ale po zwycięstwach zasłuży któryś z naszych grających w poniedziałek tenisistów. W nocy grać będzie Iga Świątek, wcześniej Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz. Jego przeciwnikiem będzie Damir Dżamur z Bośni i Hercegowiny.
9: Myślę, że idzie na pewno do przodu. Tak naprawdę cały ten progres, który też z Gilesem, jak powiedzmy zaczął być w teamie, zaczął wprowadzać nowe elementy. Myślę, że to naprawdę idzie wszystko w dobrą stronę i to się buduje. I z każdym, myślę, że tygodniem jestem w coraz to lepszej formie.
7: Trzymajmy kciuki za naszych na US Open. Co w piłce? Sporo grania w niedzielę i sporo goli, choćby w Ekstraklasie, gdzie przegrywali gospodarze. Raków 2-5 z Jagiellonią, Górnik 2-3 z Gieksą oraz Widzew 2-3 z Lechem. Kolejorz zwycięstwo zapewnił sobie dosłownie w ostatniej akcji meczu, a właściwie to trochę to zwycięstwo zapewnił bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, który chyba nawet sam nie wie, po co wychodził z tej bramki. W miniony weekend odbyły się także dwa mecze w naszej piłce ręcznej. U progu nowej kampanii rozegrano super puchary, w których to odpowiednio Orlen Wisła Płock 27-24 pokonała Industrię Kielce, a u pań MKS Lublin po rzutach karnych pokonało Zagłębie Lubin 31-30. Pierwsze trofea rozdane, można zaczynać sezon. A na zakończenie w porannym sporcie jeszcze słówko o pięknej inicjatywie, która po raz kolejny wydarzyła się w polskich górach. Wolontariusze Fundacji Szerpowie Nadziei pomagali osobom z niepełnosprawnościami dotrzeć m.in. na Świnicę, Kopę Kondracką, Grzesia i nad Czarny Staw Gąsienicowy.
10: Projekt działa 5 lat, narodził się w ZHP, czyli w harcerstwie. Przede wszystkim zajmujemy się pomocą osobom z niepełnosprawnościami w górach, czyli pomagamy im mentalnie i fizycznie zdobywać górskie szczyty, górskie szlaki. Nasza nazwa Szerpowie wzięła się od nepalskiego ludu, który pomaga himalajstom zdobywać szczyty, nosi ich często ekwipunek, bagaże. My nie nosimy ekwipunku, my nosimy nadzieje, marzenia i czasem też fizycznie te osoby na najwyższe szczyty.
7: Mówiła wczoraj w 3-5-7 Start Marta Mazur-Sokołowska z fundacji, a w tegorocznej odsłonie Szerpów Nadziei w tej wyjątkowej wyprawie w Tatry wzięło udział ponad 500 osób. Tatry znów były pomarańczowe.
0: Słuchałem sobie wczoraj tej rozmowy twojej z panią Martą. Niemożliwe nie istnieje.
7: Nie, zupełnie
0: to
7: nie.
0: Proszę posłuchać, wrócić do tego w podcastach, bo to są sprawy fantastyczne.
7: Zachęcam bardzo i pozdrawiam wszystkich z fundacji, bo naprawdę wielką robotę robią.
0: Robią świetną robotę. Zachmurzenie umiarkowane i duże będzie, z okresowymi rozpogodzeniami. Będą przelotne opady deszczu, będą miejscami burze. I teraz w sprawie burz Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 10 województw, dla dwóch też ostrzeżenie przed upałami, to taki pierwszego stopnia. Te województwa narażone na burze to zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Proszę uważać, tam może napadać w czasie burz do 35 mm deszczu. Temperatura dziś od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum, do 30, no właśnie, wciąż na krańcach południowo-wschodnich. Obszary podgórskie Sudetów, lokalnie 21.
11: Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Zapraszamy na jutro, na 6. I mówimy do usłyszenia i dzień dobry.
12: Dzień dobry. No i co? Panowie tak po prostu sobie idą, tak? Już teraz do widzenia. Nie. Pan zostaje jeszcze?
0: Tak?
12: Praca. No to
0: ja mam ważną międzynarodową rozmowę za chwilę.
7: To nasza rozmowa umówiona?
0: Z panem Etrangerem.
12: Ostatni dzień się. Nie, mówimy dzień dobry.

Wyliżąc rany w mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: skupia się urywanie. Niczym Hejnał Mariacki, tak powinno być. Tomek Matlinkiewicz, Marcin Cichoński. Dzień dobry Państwu. Sytuacja jest taka, że dla niektórych jest to ostatni dzień wakacji, bo jutro 1 września i wiadomo, trzeba na galowo się ubrać i do szkoły, ale niektórzy te wakacje dopiero zaczynają. Jak jest u Państwa, proszę dać znak.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Cichy @radio357.pl. Taktyczny podzaczepny też jest. Dużo niespodzianek mamy dla Państwa i uśmiechu, i dobrej muzyki. Zmieścimy.

Mam meldunki, że teraz ostatnie samochody ruszają z terenu festiwalu Fama. Bawiliśmy się przez tydzień kapitalnie. Rewelacyjny festiwal i najlepsza edycja od lat, a na pewno mierzona tymi latami, kiedy ja jeździłem, a jestem piąty raz z rzędu. Fantastyczne koncerty, świetne sztuki teatralne, sztuka, która wychodzi na chodniki, na ulice, na plaże. Wszystko się działo, zakończyło się w noc z soboty na niedzielę, gdzieś tak koło pierwszej w nocy. W niedzielę trzeba było wstać o 9:00, kierować się na południe, potem na zachód, a dzisiaj jesteśmy już z państwem. Kto był? Proszę dać znak. Pan Michał napisał z kolei z innej strony zupełnie. Chciałbym złożyć zażalenie na działalność Radia 357. Otóż ostatni piątek w serwisie informacyjnym o 9:00 padła wiadomość, że w niedzielę w Sromowcach Niżnych odbędzie się pierwsze święto Filisaka Pienińskiego i ponieważ kocham pieniny, namówiliście mnie. Naszą trójkę dzieci i żonę zarazem. I składam skargę, ponieważ weekend był magiczny. No bardzo przepraszamy, panie Michale, bardzo. Ale nie obiecujemy poprawy.

z takiego maila z domeną live dostałem film. Nie otworzę teraz, bo w studiu bym musiał ten, ale widzę, że ktoś ma niesamowity, piękny poranek z widokami, z fantastycznym śniadaniem, a może to jednak kolacja. Proszę dać znak. Gdzie państwo są? Czy są wakacje? Czekam na państwa opinię. Bardzo dużo meldunków odnośnie tego, że zaczyna się szkoła. Współczuję tym, którzy już mają program lekcji i wiedzą, że zaczynają od 10 godziny lekcyjnej i tak bywa. No ale jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Tym bardziej, że dostaję też zdjęcia z Pogórza, z Beskid i tam, no ja wiem, że zacząłem audycję Ostatnią Pokolenia od piosenki Wczesna Jesień. No i tak to po prostu wygląda.

Inaccess. I pani Beata napisała. Ja muszę przy okazji podziękować, bo tydzień temu zastępował mi Antek Pyzel i mam doniesienia i też trochę słuchałem, że było kapitalnie rewelacyjnie i że muzyka i w ogóle, ale pani Beata napisała, że tydzień temu poprosiła Antka Pyzla w Kieruj się na południe o Mireille Mathieu albo Demisa, ale Antek chyba bał się, że słuchacze go zlinczują. Antek się raczej niczego nie boi. To jest taki postawny mężczyzna, że raczej niczego bać się nie musi. No ale Demis na koniec wakacji? No musi być.

0: No i dostałem oczywiście wiadomość, że wreszcie w tym radiu coś porządnego. A przy okazji polecam gorąco tym wszystkim, którzy kochają też takie oblicze pana Demisa, album 666, czyli rozszyfrowując skrót PRON, Panie Rogaty, ochroń nas, to nagrał zespół Aphrodite's Child i tam oprócz Demisa grał też Vangelis i oni grali zupełnie inną muzykę na zupełnie inny temat.
1: Radio 357.
0: Piosenka dnia, redaktor Dunaj mówi o niej: cześć, Kawilk.

0: Chelsea Wolf, Cold, przepiękne nagranie. A w sprawie jeszcze The Missa pani Joanna pisze, że to jest mój ulubiony utwór na karaoke. Dzięki. A było, jak byłam mała, to myślałam, że Demis Roussos to król Grecji. Oczywiście on tak wyglądał, jak ten wielki taki strój zakładał, wyglądał, no ewidentnie król.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: W ranku pojawiło się YouTube, które brzmi jak The Beatles, no to teraz zagrajmy coś innego, co brzmi jak The Rolling Stones.

Czy ja zostałem trafiony, zatopiony? Tak, tymi dwoma nagraniami Queens of the Stone Age, Fountains DC. Dostałem wiadomość, żeby nie grać tego tyle, bo ludzie jeszcze na koncert pójdą. No tak, jeżeli ktoś ogłasza na 2 miesiące przed koncertem koncert w Polsce, to znaczy, że jest pewny, że się wyprzeda. A tak będzie. Fountains DC, Atlas Arena na koniec października. Się pojawią bilety w sprzedaży od chyba od jutra. Nie, od pojutrze. Kilka

wiadomości dostałem i wszystkie bardzo istotne, bardzo ważne i po kolei. Pani Aneta pisze, czy większość z nas odczuwa dzisiaj fantomowy koniec lata, czyli sytuacja, kiedy czujesz smutek i żal, że kończą się wakacje, chociaż wcale ich nie miałeś. Tak jest. I pani Aneta pyta, czy pojawi się dzisiaj to nagranie. Tak, to nagranie się dzisiaj pojawi, proszę czekać. Dostałem też meldunek z Dubrownika w Chorwacji. To jest zdjęcie. Zdjęcie przedstawia Chorwację piękną, cudowną, rewelacyjną, a na balkonie jeszcze jest dodatkowo ręcznik Radia 357. Jeszcze kolejna pani, tym razem Anita, wkleiła zdjęcie taktyczne podzaczepne na Facebooku, jak zwykle. Jest taka miejscowość w Polsce, która się nazywa Piekło. I a propos, że jutro jest 1 września, pani Anita wkleiła taki drogowskaz. Szkoła podstawowa w piekle.

0: Jakie to są pokręcone losy ludzkie. Kiedyś była piosenka z lokowaniem produktu, potem on trafił do Genesis, teraz jest mieszkańcem Polski. Pozdrawiamy bardzo gorąco. A pani Agnieszka z Pawłem i synem Wiktorem pisze, trochę tylko zazdroszczę, trochę. My właśnie rozpoczynamy wakacje. Miło pana słyszeć jak co roku w drodze do Toskanii. Chociaż fajnie by było pana spotkać w San Gimignano jak 3 lata temu. No tak, można sobie powiedzieć na szlaku dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Dwie piosenki o tym samym tytule z dwóch różnych bajek muzycznych i jak zwykle proszę nie strzelać do orkiestry.

0: Ostatni dzień lata, The Last Day of Summer, dwie piosenki o tym samym tytule, Ralf Kamiński i The Cure.
1: Puk, puk. No wchodź pan, zapraszam.
2: Gotowy na festiwal górski?
1: Gotowy, jasne, że gotowy, od dawna.
2: Sprawdźmy. Plecak jest, buty są, skarpetki przygotowane. Panie Gubo, a co pan ma na szyi?
1: To jest, proszę pana, komin, który chroni przed górskim wiatrem.
2: A co pan ma na nosie?
1: To są okulary z filtrem, które ochronią wzrok przed górskim słońcem.
2: Panie Gubo, a co pan trzyma w dłoniach?
1: A, dobrze, że pan pyta. To jest kubek metalowy, żeby wypić z niego plątku zdroju, herbatę. No i jest takim karabinczykiem, żeby sobie przypiąć do plecaka albo do spodni.
2: A gdzie pan to wszystko kupił?
1: Takie dobre wrażenie robi, a takie pytania zadaje, no. Pan panu wytłumaczy.
3: No jak to gdzie? Na sklep radio357.pl znajdą tam państwo wszystkie radiowe gadżety niezbędne do zdobywania szczytów. Komin, okulary i kubek.
2: Oj, będzie się pan prezentował świetnie na festiwalu górskim w tym pomarańczu.
4: Partnerem strefy Radia 357 na festiwalu górskim jest Ford Polska, producent samochodów dostawczych i terenowych.
0: No właśnie, panie Marcinie, moje krótkie wakacje już dawno za mną. Zaraz po powrocie do pracy zacząłem zastępstwo za koleżanko. Wszystko oczywiście sprawiedliwe i w porządku, ale koleżanka wygrała pewną sumę w zdrabce i postanowiła przedłużyć urlop. No tacy to pożyją.
5: Kieruj się na południe. Zapraszam Marcin Cichoński.
0: I Tomek Martinkiewicz, zapraszamy bardzo gorąco. Wiem, że nie ostatni dzień lata, tylko ostatni dzień wakacji, ale tak sobie zagraliśmy, bo ładne utwory zawsze warto grać. Tomku, nie wiem, czy wiesz, ale tutaj w Parku Żywiciela, tego obok nas, mieszka bardzo ładna wiewiórka. Dzisiaj mi przebiegła droga, jak biegłem do radia. Ponieważ mamy ostatni dzień wakacji, to robimy sobie wielki prezent. Proszę rozkręcić radia, kto może oczywiście na full.

0: O rety, 11 minut po 11, 10 nawet.
1: Dwóch ludzi z puszczy.
0: Po 10. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
0: I wiesz, co się stało? Byłem właśnie na Wyspie Uznam, na festiwalu Fama w Świnoujściu i pomyślałem sobie, że to, co tam nastąpiło, to jest najbardziej ekologiczny przepis na deratyzację. Ponieważ tam spadła liczba gryzoniów na wyspie, a jednocześnie wieczorem, jak chodzisz przez parki, to co słyszysz? Jakie zwierzę przed chwilą słyszałeś?
2: Pewnie puszczyki.
0: Puszczyki, ale to tak niesamowicie hałasują w nocy, tak rozrabiają, że w zasadzie gdziekolwiek się nie pojawisz, to je słyszysz. I ty tak sobie pomyślałem, że po co wydawać jakieś miliony złotych na chemię, skoro wystarczy ściągnąć ptaki?
2: Tak, to jest też czas właśnie drugiej takiej w ciągu roku intensywnej aktywności wokalnej puszczyków, ponieważ one w tym okresie zaczynają znowu informować inne osobniki o tym, że te rewiry są już zajęte, dlatego że w tym czasie młode są już wyrzucane z rewirów swoich rodziców, zaczynają się... W języku naukowców mówimy o tak zwanym okresie dyspersji, czyli takiego rozpraszania się po okolicach i poszukiwania swoich własnych terytoriów. I z tego powodu dorosłe osobniki w tych już zajętych swoich rewirach zaczynają informować właśnie te młodziaki, że słuchajcie, ale tu jest zajęte, musicie lecieć dalej, szukać sobie swojego miejsca. I z tego powodu właśnie puszczyki można teraz też intensywnie podsłuchiwać w różnych miejscach. Ja na przykład byłem teraz w Krakowie w weekend i też słyszałem w centrum na plantach puszczyka odzywającego się właśnie.
0: Podejrzewam, że w Persji też następuje dyspersja, przepraszam, ale my nie o tym, bo my powiemy o tym, że była pełnia. Była kapitalna pełnia, nad morzem wyglądała rewelacyjnie i właśnie jeszcze te puszczyki do tego. Ale podejrzewam, że ta pełnia sprawiała, no właśnie, to fakt czy mit, że niektóre zwierzęta, w szczególności wilki, jak się mówi, jaki jest związek frazeologiczny, że wyje do księżyca. Ale czy ten związek frazeologiczny jest prawdziwy?
2: Tak, to prawda. Masz rację, to jest mit. Okazuje się, że przez wieki byliśmy w błędzie, a może nawet przez tysiące lat, kiedy ludzie słyszeli ten głos, kojarzyli go bardzo często z księżycem. W tym okresie też zdarza się, że wilki wyją. Jest to wtedy taki ten obrazek bardzo taki spektakularny, malowniczy i być może częściej łączyli go właśnie z tym pojawianiem się księżyca w pełni na niebie. Natomiast w momencie, kiedy ludzie zaczęli się temu przyglądać, i to stosunkowo niedawno, bo na przykład w Puszczy Białowieskiej w pierwszej połowie lat 90. naukowcy zaczęli rejestrować w ciągu całego roku wycie wilków, jak ono przebiega, takie spontaniczne właśnie, kiedy byli w lesie w nocy i słuchali, kiedy się odzywają. No i okazało się, że tak naprawdę w 58 przypadkach to wycie odbywało się po pierwsze w takim okresie między lipcem a październikiem. Tam najwięcej, bo ponad połowę tych przypadków właśnie w takim czasie zarejestrowano, a w szczególności w sierpniu. Sierpień to jest taki czas, kiedy właśnie kiedy wilki wyją najintensywniej, z tego względu, że młode są już na tyle duże i samodzielne, że mogą uczestniczyć w polowaniu i pomagać tam kręcić się przy osobnikach dorosłych. I w ten sposób wilki właśnie w tym czasie bardzo intensywnie zaczynają się odzywać, bo dołączają też do nich młode osobniki. Wycie okazuje się, kiedy sprawdzono na przestrzeni tych wszystkich właśnie miesięcy, nie było w żaden sposób powiązane z pełnią księżyca. Mało tego, takie badania przeprowadzono całkowicie niedawno, kilka lat temu na terenie Półwyspu Apenińskiego i tam właśnie też na terenie Włoch jest bardzo dużo wilków i też nie zarejestrowano żadnej korelacji pomiędzy pełnią księżyca a wyciem wilków.
0: Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że wilki wyją tylko w określonych godzinach. Znaczy może nie tylko, ale przede wszystkim.
2: A, masz rację. Rzeczywiście nie dodałem tego, że to się zdarza, to wycie jest w akurat Puszczy Białowieskiej, kiedy je przebadano. Odbywało się najczęściej w godzinach między 18 a 24, czyli między północą, czyli nawet nie o północy, ale właśnie do północy wilki najintensywniej wyły, ponieważ to był czas, kiedy zaczynały swoją aktywność. Wtedy wyruszały po prostu na łowy. I taki jest cel właśnie tego wycia, koordynacja grupy, to znaczy, żeby informować inne osobniki, gdzie się znajduje, gdzie teraz przebywa grupa, gdzie są poszczególne osobniki, aby móc się w lesie koordynować, móc się komunikować między sobą, w czasie polowania. Druga rzecz to jest też informacja dla oczywiście innych grup rodzinnych, które w pobliżu gdzieś przebywają, że my tu ciągle jesteśmy. Mhm. Także jeżeli będziecie próbowali wejść na nasze terytorium, no to oczywiście nie obejdzie się bez walki na kły i pazury.
0: No a to rzeczywiście jest taka w tym świecie wilczym taka ostra walka na kły i pazury, można powiedzieć na śmierć i życie?
2: Tak, właśnie tak jest, dlatego to też takie ważne, żeby wiedzieć, gdzie zaczynają się i kończą granice takiej grupy rodzinnej, takiego stada, ponieważ wejście, przekroczenie tej granicy i napotkanie właśnie właścicieli często może skończyć się walką, której rozstrzygnięciem jest śmierć jednego z osobników albo któregoś, który właśnie nieopatrznie tę granicę przekroczył, a trafił na taką grupę, która gdzieś tam się przemieszczała po terytorium, więc oprócz tego głosu także inne informacje. Informacje takie jak na przykład odchody, mocz, które zostawiają regularnie po to, żeby znakować właśnie granice terytorium, są bardzo ważne i istotne dla wilków. Kluczowe w tym komunikowaniu się między sobą, ale także innymi właśnie wilkami.
0: Czyli zanim padną te strzały zasadnicze, najpierw są strzały ostrzegawcze i to jest widać, że natura się reguluje. No bo rzeczywiście, jeżeli jest taki młody jeszcze wilk, no to żeby on nie podpadł tym największym, no to rzeczywiście taki sygnał ostrzegawczy bardzo dobrze działa. Przypomnijmy też wszystkie mity, że wilki, wbrew temu, co się próbuje nam co jakiś czas powiedzieć, ludzi to raczej same z siebie nie atakują. No.
2: Absolutnie nie. Badania pokazują taki raport z ostatnich 20 lat z całego świata, gdzie jest setki tysięcy wilków na całym świecie i miliony ludzi, chociażby w Europie 500 milionów ludzi, tylko w Unii Europejskiej, potem Ameryka Północna, 350 milionów ludzi, mnóstwo wilków i w ciągu tych 2 lat doszło tylko do 2 śmiertelnych ataków wilków na ludzi. 2. To znaczy, że prawdopodobieństwo bycia zabitym przez wilka jest mniejsze niż wygrania w lotto, więc lepiej grać w lotto niż martwić się o to, że coś takiego nam się przytrafi, a tym bardziej, że żyjemy w Europie i takich przypadków nie ma od wielu, wielu, wielu, wielu dekad, więc absolutnie nie mam się czym martwić. Ja właśnie przytoczę ostatnią moją historię. Dlaczego tak o tym rozmawiamy? Bo pisałem ci, Marcinie, że właśnie w pełni księżyca byłem w Puszczy Białowieskiej i słyszałem wyjące wilki, w tym właśnie te młode, które do nich zaczęły dołączać, które wyły tuż obok mnie. I co zrobiłem? Bo ja lubię czasami z nimi sobie pogadać i zacząłem wyć do nich. I te wilki zaczęły mi odpowiadać. Ja wiedziałem, że one są często bardzo ciekawskie, zwłaszcza młodociane osobniki, i przychodzą w to miejsce. I siedząc sobie w tym miejscu przez jakieś może 20, może 30 minut, doczekałem się tego. Wilk podszedł do mnie i był w pobliżu mnie, w odległości może 20 metrów. No i rozmawiamy dzisiaj, a wokół mnie było całe stado, duża grupa rodzinna. Myślę, że była złożona co najmniej z 5 czy 6 osobników. Dorosłych, a plus te młode. Nie, absolutnie nie. Przeszedł obok mnie, chwilę się zatrzymał, popatrzyliśmy na siebie, no i sobie poszedł dalej i żyje.
0: No tak, ciekawe, jakby w takim wilczym mam talent ciebie wilki oceniły, to oczywiście 3 razy tak, czy trochę inaczej, ale widać, że były co najmniej zaciekawione. Adam Zbyryt, Duch Ludzi w Spuszczy, bardzo ci dziękuję. Adamie, na końcu wybrałem dla ciebie piosenkę ze względu na to, na tekst, jaki pojawia się zaraz na samym początku. Posłuchaj.
2: O, dziękuję.
3: Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie wewnętrzne.

Podmiot artystyczny zawiera w sobie trzy słowa. Lubomski na reszcie. Spacerologia. Dla tych, co myślę, że pamiętają jeszcze to nagranie, kiedyś było bardzo, bardzo popularne. Dzień dobry, panie redaktorze. Pisze do mnie pani Ilona i to jest bardzo ważna tekstówka. Piszę do pana z ogromną prośbą. Wiem, że to nie koncert życzeń, ale ponieważ mam okrągłe 64. urodziny, to pomyślałam sobie, no dobrze, pani Ilona, to wszystkiego najlepszego.

0: The Breeders. Panie Marcinie, pisze pan Mardek, Marek, będąc dobrych kilka lat temu na rybach nad kanałem Rudzkim, dopływ Biebrzy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, siedząc głęboko w trzcinach, usłyszałem szelest. Nieopodal mnie, jakie było moje zdziwienie, jak kilkanaście metrów ode mnie wyłonił się samotny wilk z zarośli nad brzegiem, który rozejrzał się, wszedł do rzeki i przepłynął na drugą stronę, po chwili znikając w zaroślach. Pierwsze, a zarazem jedyne spotkanie z wilkiem na żywo, ale przeżycie niezapomniane. Trochę zazdroszczę.
1: Radio 357.
0: Wiesz, Tomek, jakie mam najpopularniejsze tekstówki i maile? Czy dzisiaj będzie nagranie? Czy dziś pojawi się nagranie? Dobrze, to teraz rozkręcamy sobie radyjko. Można śpiewać. A chciałem tylko ostrzec, że jeżeli ktoś dzisiaj wychodzi z bloku z psem na spacer, to proszę się uzbroić, że może padać.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym

0: Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Paweł kiedyś opowiadał mi, że rzeczywiście tak jest, że w streamingach widać, że tego ostatniego dnia sierpnia, ostatni dzień sierpnia jest grany. Ostatnio dłużej porozmawiałem z Pawłem, jest to gdzieś na YouTubie, polecam bardzo gorąco. A że w ostatni dzień lata ma różne smaki, no to była przywołana Toskania.

0: na streamingach można szukać pod takim hasłem Paraful Mini. Jeszcze pani Dorota napisała, wspomnienia dzisiaj bardzo mocno się pojawiają i to myślę, że będzie jedną z najpopularniejszych. Noc, podlaska wieś gdzieś na końcu świata. Stoję na ganku i oglądam gwiazdy. Podszedł do mnie piękny pies, usiadł 10 metrów ode mnie i oglądał sobie mnie. Krzyczę do przyjaciółek, jakiś husky się przypołętał, na co moja kumpela odkrzykuje, tu nie ma husky, to jest wilk. I tak było. Wrażenie niesamowite. Popatrzył i poszedł. Nie muszę mówić, że zazdroszczę.
1: Stop.

0: Where is my mind, Pixies? No, do ostatniego wilka wycia musi się pojawić. Wilki, wilki, wilki. Ktoś widział, ktoś słyszał, a czy ktoś dostał wilka, siadając na zimnym betonie. Panie Szymonie, też mi to obiecywali i nigdy nie wyszło.
1: Radio 357.
0: Za 17 minut, godzina 11.

Pani Aga napisała tekstówkę. Ja serdecznie proszę redakcji, żeby nie psuła imprezy. Ostatni dzień wakacji to nie koniec lata. Hamaki powiszą do końca września. Pani Ago, ja powiem nawet, u mnie w ogródku powiszą nawet przez całą zimę. Jak w styczniu będę chciał się położyć, to się położę. A ten pan ma dzisiaj swoje 63. urodziny. Robert, wszystkiego najlepszego.

Pan Damian ma słuszną uwagę. Już wiadomo, dlaczego motywem przewodnim audycji są wilki, skoro Robert Gawliński ma urodziny. Bardzo trafne spostrzeżenie.

Paramore, The Only Exception. Wróciłem z festiwalu Fama na Wyspie Uznam. Fantastyczny poziom, jeżeli chodzi o koncerty, jeżeli chodzi o artystów, którzy zostali zaproszeni do tego, żeby pokazać w jaki sposób, w którą stronę podąża polska muzyka. Wielu młodych wykonawców, niektórzy nawet mieli mniej niż 18 lat. To wszystko się działo bardzo mocno. Będziemy do tego wracać. I naprawdę można powiedzieć, że zwycięzca, zwyciężczyni w zasadzie została wybrana włos i zadecydowało to, w jaki sposób muzyka została zaprezentowana, a nie kto był technicznie czy w jakiś tam sposób kompozytorsko najlepszy. Osobowość zdecydowanie tutaj rządziła i myślę, że powinni sobie państwo zapisać gdzieś tam w kajeciku Stacha. Tak, tak po prostu Stacha.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: A wydawca Pablo Pavo, czyli agencja Karot Komando, wrzuciła takiego mema. To jest fragment z kadr z filmu Północ, Północny Zachód. I tam właśnie taki samolot goni pana aktora. I samolot ma napisane na sobie październikowy facet, a pan, który ucieka, jest ostatni dzień sierpnia.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
1: Do godziny 12 jesteśmy z Tomkiem Martyngiewiczem. Będziemy mieli gościa. Będziemy mówić o projekcie, który jest nowością, a jednocześnie ma 10 lat. Przyjdzie do nas też Michał Żakowski, który opowie o tym, co dzisiaj w Co Państwo Lato. A dodatkowo mamy nagrania. No, tak na przykład takie.

My Chemical Romance ostatnio powrócili do takich powrotów po latach. Ja zawsze mam taki delikatny dystans, a jak zobaczyłem nagranie zamieszczone oficjalnie w internecie, no to rzeczywiście to było z przytupem. O, też takim przytupem.

No właśnie, Should I Stay or Should I Go? A no właśnie, mamy teraz płytę tygodnia, I Must Be Dreaming. Nie rozdajemy niestety płyt w tym tygodniu, ale mamy bardzo ładną muzykę. To jest zespół Alabama Shakes.

0: Niesamowicie połamane, bardzo ciekawie skomponowane i jeszcze lepiej zagrane. How Love's Supposed to Go to zespół Alabama Shakes.
1: Radio 3, 5, 7.
0: A za chwilę będzie gość, będziemy rozmawiać o polskiej muzyce i słowem nie wspomnimy o tym zespole. Niewygodne.

0: 17 minut po godzinie 11. Na stole naszym radiowym leży piękna kamera. Leżą dwie taśmy czarno-białym filmem. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Słychać tę taśmę teraz. Piotr Black, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja powiedziałem, że to jest projekt, który będzie miał swoją premierę, a jednocześnie ma 10 lat. Nie okłamałem.
1: Nie, absolutnie nie. W 2016 roku pokazałem światu utwór Take Me Home, który był, mówiąc wprost, pożegnaniem z moim tatą. Wtedy użyłem taśm, wtedy użyłem jego wizerunku. Można sobie obejrzeć ten klip. Przepiękny. Zagraliśmy z Agatą kilka koncertów i nasze drogi w taki naturalny sposób się rozeszły. No i po 10 latach poczułem potrzebę wznowienia w nowej formie.
0: Z nowym wokalistą, bo ty nie śpiewasz.
1: Z nowym, ja nie śpiewam, jeszcze nie śpiewam. Mhm. Chyba się za bardzo wstydzę jeszcze, ale to wszystko jest
0: To jest do przełamania. Powiedz, co dla ciebie jest magicznego, urokliwego w filmach czarno-białych? Czy to są rzeczy starsze, czy to są rzeczy nowsze? Bo przecież na przykład Pawlikowski pięknie realizuje swoje wizje artystyczne, kolejne filmy w taki sposób pokazuje. Mamy też taki sentyment, ja nie do końca lubię tych kolorowanych filmów, czy wiesz, że zostało nakręcone w czarno-białym, a teraz pokolorowane i nie można obejrzeć w oryginale.
1: Te czarno-białe, oryginalne materiały, a dodam, że te taśmy, które używałem zarówno w Take Me Home, jak i te fragmenty, które pokazałem w czarno-białym filmie, mają ponad 60 lat. Bądź co bądź, są to osobiste materiały. Tam, na tych filmach nie ma nic wielkiego, tam jest zwykłe życie, ale to jest nakręcone przez ważną dla mnie osobę, która pozostawiła mi, którą miałem przy boku tylko 17 lat, bo tata zmarł, jak miałem 17 lat. Natomiast pozostawił bardzo dużo. A wracając do twojego pytania, to jest taka moc. Ja wychowałem się te czarno-białe filmy. Wtedy one były naprawdę. To była telewizja, pamiętam jeszcze kolorowy telewizor radziecki Rubin. Te taśmy puszczało się na ścianie. Mhm. To są wspomnienia, to jest magia, to jest tamta prawda. I myślę, że wiele osób, nawet może teraz tego młodszego pokolenia, nie wiedzieć, o czym my mówimy.
0: No myślę, że to jest do odtworzenia, ale jednocześnie trzeba by się było tego nauczyć trochę od nowa. W czasach, kiedy mamy telefony komórkowe, w czasach, kiedy bardzo ważny reżyser mówi, żeby nie oglądać jego filmów na telefonie, żeby jednak pójść do kina. Uczymy się na nowo poznawać, czym jest ta materia. A połączenie muzyki i filmu to jest już bardzo trudna rzecz i to nie jest to, co ty proponujesz. To nie jest też klasyczny teledysk.
1: To nie jest klasyczny teledysk. Miałem taki koncept, że będę zapraszał do zrobienia klipu osoby, do realizacji klipu, które nigdy wcześniej nie robiły takich rzeczy. Mhm. To jest mój koncept. Ja go za kilka dni przy realizacji kolejnego klipu powtórzę. Czy to jest łatwe? Czy to jest trudne? Ciężko powiedzieć. Mam taki pomysł? No i zobaczymy, czy on się sprawdzi.
0: Przyniosłeś mi taśmę. Ja naprawdę mam, proszę państwa, zaraz wrzucę to gdzieś na Instagrama na relację. Mam taśmę. To jest prawdziwa taśma filmowa. I to jest
1: 8 mm. I tak jak wspomniałem, te taśmy mają ponad 60 lat. Oczywiście one się starzeją, potem one blakną. No i co? No, trzeba je jak najszybciej zdigitalizować. Część mam zdigitalizowanych. To są przepiękne pamiątki. No i co? Zawsze w sercu.
0: Powiedzieliśmy, że powracasz z tym samym projektem w zasadzie po 10 latach, że to jest kontynuacja. To będzie większa całość? To będzie album?
1: Myślę, że na tym etapie mogę powiedzieć o marzeniach. Tak? Marzę, żeby to był album. Za kilka dni kolejny plan filmowy. Kręcimy kolejny klip do kolejnego utworu. Tym razem już nie tak staromodnego jak czarno-biały film. I myślę, że tak naprawdę wiosna przyszłego roku pokaże, czy mi się uda spełnić te marzenia. Na razie marzę.
0: Przed chwilą słuchając Sorry Boy, z którym przecież grałeś bardzo długo. I
1: 12 lat, prawie 20.
0: Dokładnie. Ty użyłeś takiej formuły o tym, że muzyka potrafi coś zostawić w nas, zmienić, w jakiś sposób poruszyć duszę. Tak. Ty bardzo mocno wierzysz w taką rolę sztuki.
1: Ja bardzo, bardzo w to wierzę i to jest sztuka piękna, która po prostu działa na nasze zmysły. No, po wielu koncertach z zespołem podchodzili ludzie i opowiadali swoje historie. Ten utwór, czy tamten towarzyszył mi w bardzo ważnym momencie. Ktoś miał ciężki poród, ktoś miał ciężkie rozstanie, ktoś miał wielką miłość, ktoś się spóźnił na koncert i poznał osobę kogoś swojego życia. No te historie są naprawdę niesamowite.
0: Ja mógłbym w zasadzie swój życiorys, zamiast CV, tu pracowałem w tym roku, ułożyć, tak teraz sobie zdałem sprawę, utkać z nagrań, które coś zrobiły w moim życiu, coś sprawiły, miał jakąś siłę, moc. Przetkać to jeszcze różnymi filmami, które też się wtedy pojawiły. Za chwilę usłyszymy nagranie, czarno-biały film oczywiście. Opowiedz trochę o tym, jaka idea za nim idzie. Jaką historię teraz opowiadasz?
1: Przede wszystkim króciutko. Utwór napisałem w domu pracy twórczej w Zakopanem. No i to był instrumental. Zrobiłem, nawet to nie był klip, taką króciutką zajaweczkę filmową. Użyłem tych taśm taty i dałem ogłoszenie, że poszukuję osoby wrażliwej. Odezwała się wspaniała osoba, której jestem fanem wrażliwości, Radek Bolewski. No i cóż, Radek się zainspirował właśnie tym fragmentem filmu, który jemu wysłałem, i my się nie umawialiśmy, że to będzie czarno-biały film. To Radek przysłał mi pierwsze demo, zatytułowane Czarno-biały film. Ja pamiętam, że wtedy byłem bardzo mocno poruszony i to było coś naprawdę takiego mocnego.
0: Nie zmieniaj się, bądź dalej wrażliwcem. Za chwilę usłyszymy nagranie. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo i taki dziękuję. Zwyczaj mam w swoich audycjach, że proszę artystów, żeby sami zapowiedzieli nagranie. Dlatego już teraz podziękowałem, a jeszcze rozmowa jest kontynuowana, bo ty powiesz ostatnie słowo. Antena jest twoja. Przedstaw nagranie, zapowiedz je.
1: Drodzy państwo, czarno-biały film.

0: jutro.
1: Black, czarno-biały film. Do tematu będziemy na pewno będziemy powracać. A następny artysta rozbroił mnie absolutną szczerością. Powiedział, że on już nie chciał nagrywać muzyki, ale zdał sobie sprawę, że ma zero na koncie i stwierdził wtedy, że nagra najpiękniejszą muzykę, na jaką go stać w danym momencie życia. I powiem państwu, że z utworu na utwór jest coraz lepiej.

0: To jest oczywiście Everlast, Mistaken Identity. I gdyby ktoś chciał poznać, naprawdę całkiem urocza płyta mu wyszła. Jest już od piątku w streamingach. Pewnie nośnik fizyczny też, jak ktoś się postara, zdobędzie.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry panie redaktorze, chciałbym dopytać, jak się podobało panu Świnoujście, pisze pani Marcela. To jedna z moich ulubionych nadmorskich miejscowości. Jestem ciekawa, czy oprócz gustu muzycznego również w tej kwestii będziemy zgodni. Jesteśmy zgodni, Świnoujście wyspa u nami jest piękna. Jak się chce, jest się na deptaku turystycznym w miejscu absolutnie takim mainstreamowym, wielkie hotele i tak dalej. Przejdzie się 10 minut, jest się samotnie na plaży. Piękne widoki, kapitalne odgłosy przyrody, tam gdzie właśnie tej cywilizacji nie ma. No i festiwal Fama. I dopisek. Może coś mocniejszego na dobry poniedziałek i tydzień? Mowa oczywiście o muzyce. No to jeżeli chodzi o muzykę...

0: Jak dobrze zapowiedzieć redaktora, który przychodzi do studia nagraniem Good Thing, Fine Young Cannibals. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Bardzo dziś witam i w ogóle też mówię dzień dobry oczywiście.
0: Na pytanie, które zadajesz w audycji Co Państwo Lato, odpowiadam nie.
1: Pięknie, to ja, ale wiesz, to jeszcze można było odpowiedzieć w ten sposób. Teraz dopiero bym poszedł na urlop.
0: O tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź.
1: Ale dlaczego tak się dzieje?
0: Dlaczego, wiesz co, byłem na początku wakacji, wyjechałem sobie na Mazury. Fantastyczny wyjazd, detoks od technologii, od wszystkiego. Także za sprawą tego, że w zasadzie zasięgu nie było.
1: Brawo.
0: Pływał człowiek na łódce. Zobaczyłem słynną miejscowość Stare Kiejkuty.
1: Słynną miejscowość, której
0: są fantastyczne jagodzianki. Rewelacyjne. Jak ktoś tam przejeżdża, to polecam gorąco. Lokowanie produktu zrobiłem, ale

0: z jednej strony, ale z drugiej no tak, no przecież dzisiaj jest ostatni dzień wakacji. Jutro tak. Już jest szkoła i to jest ten czas, kiedy my sobie liczymy, że te wakacje właściwe od 1
1: uważaj, uważaj, do 30. Bo ja dostałem parę razy po głowie od ludzi, którzy dopiero to, po pierwsze wakacje zaczynają, a po drugie było pytanie, a co ze studentami?
0: I tutaj pytanie jest kolejne moje. Oczywiście, że dzisiaj też pytamy o to, czy może jednak te wakacje właściwe to sobie zostawiają, opuszczają ludzie i zaczynają teraz jechać na urlop. No tu wypadałoby dodać pytanie drugie, czy nie czujecie się no nieco tak, no że burzycie czyjś spokój, powodujecie zazdrość. Ludzie teraz, którzy już byli na wakacjach, mogą patrzeć na swoich kolegów z pracy, mówiąc, o rany, to ja bym też poszedł na wakacje, ale nie pójdę, bo nie mam już urlopu.
1: No tak.
0: No i też zastanowimy się, słuchaj, czy na przykład partia polityczna, która by miała na sztandarach przymusowe 3 tygodnie urlopu.
1: Ach, myślałem, że ja wiesz co, że ty nawiążesz do piosenki zespołu Green Day Holidays, że polityków trzeba wysłać na takie wakacje, które będą trwały wieczne.
0: Proszę bardzo, politycy na wakacjach, politycy na
1: wakacje. Na wakacje wieczne.
0: Na wakacjach wiecznych. Być może... Być może, ale no wiesz, no ktoś musi rządzić krajem, tak? Ktoś
1: tutaj no to
0: musi,
1: prawda też.
0: Ktoś tu jednak musi pozostać. Pytanie jest, no właśnie, czy politycy
1: będziesz
0: na wakacjach...
1: Ty, będę ja.
0: No, to wystarczy myśli. Nie wiem, to by się mogło źle skończyć. To by się mogło źle skończyć. No, słuchaj, w każdym razie dzisiaj na takie pytania będziemy sobie odpowiadali. Będzie Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Z nim chwilę porozmawiamy właśnie o tych politycznych aspektach, ale też będzie Iga Kazimierczyk, nauczycielka, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, bo przecież no, nauczyciele to mają specyficzne wakacje, muszę powiedzieć. Oni muszą to wszystko jakoś łączyć. Gdzieś ta praca jednak jest. Pytanie jest, czy oni potrafią się wyzwolić z tego swojego kieraciku, który jest w ciągu roku szkolnego i te wakacje no przecież nie mają 2 miesięcy na czysto, prawda?
1: No nie mają, oczywiście, że tak. A jeszcze pytanie, którzy nauczyciele? O. Bo są nauczyciele, którzy mają jakieś tam dodatkowe egzaminy, poprawki, sprawdzanie pracy, innych takich rzeczy. I te wakacje ktoś tam im zaczyna wyliczyć, mają państwo ferie, wakacje, tego. Guzik, prawda, to często wcale nie są takie wakacje, jak się mówi. Chociaż rzeczywiście takie z boku, tak patrząc, ktoś powie, o 2 miesiące wakacji mają.
0: Tak, nie? No i właśnie musimy zapytać, czy to jest rzeczywistość, czy to naprawdę tak wygląda. To jest też księga skargi zażaleń. Mówię to pytanie, czy wypoczęłaś na urlopie, dlatego że myślę, że tutaj możemy się dowiedzieć dzisiaj, jak Polacy też ich wypoczywali w tym roku. Może odrobinę byście państwo właśnie nam opowiedzieli, jak wygląda dobry, ciekawy odpoczynek. Myśmy już o to pytali, w co państwo lato, w środku wakacji, ale teraz chcemy podsumować mniej więcej te nasze doznania. No i dlatego...
1: Michał, jeszcze jedno pytanie. Jedno tak. Bardzo ważne pytanie, ponieważ jesteśmy na przełomie sierpnia i września i to jest najważniejszy moment w roku. Jak pomidory?
0: Pyszne.
1: No właśnie, to trzeba...
0: Pyszne.
1: Wiem, co zjem, o takie hasło.
0: Wiem, co zjem, pomidory pyszne. Naprawdę, no jak co roku, ale zawsze ten zachwyt nad smakiem jest niesamowity. Jest jak dorosłem, za pierwszym razem.
1: Jak dorosłem i zacząłem mi smakować pomidory, to zrozumiałem sens tej piosenki Adio Pomidory. Ale to jeszcze przed nami.
0: Ale słuchaj, to jest piosenka na koniec wakacji, można powiedzieć. Też.
1: Oczywiście. Dziękuję, Michale. Zapraszamy po godzinie 12 do Co Państwo Lato, ostatniego Co Państwo Lato.
0: Tak.
1: Tego roku.
0: Tego roku.

0: Otrzymujemy pozdrowienia ze Świnoujścia i podziękowania za kolejną edycję Famy. I że playlista na finałowym Silent Disco, zmieniamy nazwę na Ciche Disco, była wybitnie zabawowa. Tak, staraliśmy się i to Silent Disco, które się pojawia też na koniec festiwalu Fama, tak z drugim kolegą Marcinem staramy się Państwu zagrać. Na Famie też były wydarzenia specjalne. Podczas koncertu Biboitu były wizualizacje, pojawiła się Daria ze Śląska, pojawił się John Porter, był koncert poświęcony muzyce do filmu Nóż w wodzie. Przy koncercie Darii ze Śląska stała się jedna zabawna rzecz, to znaczy utwór nie wszedł tak, jak powinien być i trzeba było go zagrać jeszcze raz. A zabawna rzecz jest taka, że to dotyczyło tego nagrania.
1: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkt

Falstaff albo Fałdaria ze Śląska koncertowała na Famie. Świetny koncert Johna Portera. Taki był niesamowicie energetyczny. Się śmiano, że to jest prawdziwy festiwal piosenki studenckiej wtedy. Na Silent Disco pojawił się jeszcze tajemniczy DJ B. O, tak było, tak było. Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Kłaniamy się Państwu pięknie. Usłyszymy się teraz w najbliższy piątek w audycji Złodziej Czasu, bo czwartkowa popołudniówka będzie nadawana z gór. Tak będzie. Kłaniam się. Do usłyszenia. Yeah.

0: Nelly Furtado, dzień dobry. Przy mikrofonie Michał Żakowski.
1: Co państwo? Lato.
0: Lato, lato i właściwie można powiedzieć, że koniec. Na razie wakacji, ale lata jeszcze nie. No ale już nie ma tego czasu, tych wakacji, by powiedział, właściwych. Ci, którzy będą jeszcze jechali na wakacje, no to mają przed sobą wspaniały czas urlopu. To pytanie, które dzisiaj stawiamy, to czy wypoczęłam w te wakacje? Może jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście umieją wypoczywać? No, są oczywiście badania, które mówią, że część z nas wykonuje obowiązki zawodowe podczas urlopu, że sprawdzamy pocztę, że spędzamy w ogóle wakacje z telefonem w ręku. Ale w ogóle czymże to te wakacje są dla nas i czym te wakacje są również dla życia politycznego w Polsce, między innymi, ale też i dla polityków? Czy na przykład takie 3 tygodnie przymusowego urlopu? Oczywiście wiadomo, że urlop jest zapisany w kodeksie pracy, ale może jakieś partie polityczne mogłyby powstać, które będą miały na sztandarach wezwanie do obowiązkowego urlopu. I co wtedy? Czy taka partia ma szansę powodzenia i czy taka partia ma szansę zdobyć sobie serca i umysły ludzi? No o tym też będziemy dzisiaj rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o nauczycielach, ale przede wszystkim czekam na państwa opowieści z urlopu. Czekam na państwa, no bym powiedział, refleksje, czy wypoczęliście podczas tych urlopów? Czy udało się jednak wyjechać gdzieś albo nawet spędzić ten czas w domu, ale tak, że możecie powiedzieć, zrelaksowałem się, teraz mam tyle energii, że będę pracowała na całej mocy swojej i siły. No pytanie jest oczywiście, jak wypocząć, ale też pytanie, czy właśnie po urlopie nie jest tak, że często wracamy i mówimy, teraz dopiero bym poszedł na urlop. Kiedyś w serialu Rancho była Polska Partia Uczciwości. No właśnie, Polska Partia Przymusowego Urlopu. Może to jest jakiś pomysł na politykę. Za chwilę Michał Płociński, no ale skoro kończą nam się wakacje, a te wakacje upływają też, myślę, że z pod znakiem pomidorów. I stąd ten utwór.
2: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków,

0: słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł.
1: Kabaret starszych panów, Wiesław Michnikowski. No to jest utwór nie do zapomnienia, ale też wiele mówiący o tym, że coś nam upływa, o czymś będziemy pamiętali, do czegoś będziemy tęsknili. Myślę, że wakacje, urlop to są takie momenty w życiu, do których tęsknimy, ale też chociażby oglądając swoje fotografie z tych wakacji, ale także myśląc o tym, że może jednak ten urlop powinien być dłuższy i czy rzeczywiście urlop może być na przykład wykorzystany do walki politycznej. I w ogóle jak odpoczywają na przykład chociażby dziennikarze, tacy jak Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że się słyszymy w tak, bym powiedział, prozaicznym temacie. Ty na co dzień się zajmujesz bardzo poważnymi sprawami, ale tutaj myślę, że no właśnie, czy urlop to jest prozaiczny temat?
2: No nie, oczywiście, że nie. No wszyscy na niego czekamy z takim wytęsknieniem, mam wrażenie, że jak najbardziej teza, że to powinien być temat polityczny, myślę, jest warta rozważenia.
1: No tak, i teraz powiedz mi, czy, bo no, są takie partie, partia Lewicy na przykład proponowała oczywiście wydłużenie urlopu do 35 dni. To jest taki, bym powiedział, efekt nominalny, ale jak myślisz, czy partie polityczne mogłyby szermować urlopami jako takim paliwem ściągającym wyborców do siebie?
2: No, czemu nie? Wydaje się, że w ogóle w czasach cyfryzacji i postępującej rewolucji AI rzeczywiście będziemy coraz mniej pracować, bo dlaczego mielibyśmy pracować tyle, ile dzisiaj pracujemy? No, większość naszego życia, mam wrażenie, już tam schodzi teraz na pracę albo na myśleniu o pracy. No, więc wcześniej czy później ktoś pewnie rzuci pomysł jakiejś większej rewolucji dotyczącej naszej pracy. Już nie będziemy pracować 8 godzin i już nie będziemy pracować 5 dni w tygodniu i tak, że nie będziemy na urlop wyjeżdżać tylko na te 4 tygodnie łącznie, tylko może na 2 miesiące w jakiejś nawet niedalekiej przyszłości.
1: Czyli ten mityczny czas wakacji, lipiec, sierpień, może się jednak nam trochę pozmieniać, nie wiem, w przeciągu 10 lat, tak? Tak przypuszczasz?
2: No, trochę tak z takim dystansem.
1: Wiem, no jest to futuryzacja takim naszej rozmowy, ta, ale jednak warto sobie tak pomyśleć.
2: No tak, tylko panie redaktorze, czy my tak szybko reagujemy na te zmiany? Czy państwo jest w stanie tak szybko odpowiadać na realne zmiany na rynku pracy? Bo ja mam wrażenie, że wszystko robimy z takim opóźnieniem, że nawet jak za 10 lat nasza rzeczywistość pracy będzie wyglądała zupełnie inaczej, co jestem w stanie sobie wyobrazić, to nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić, że państwo i ustawodawstwo będzie za tym nadążać. Bo jest tak też trochę, że my boimy się tych zmian i że nawet jak widzimy, że młodzież ma inne podejście do pracy i słyszy się o tym pokoleniu Z, które chce mieć dużo więcej tego work-life balance, które dużo bardziej chce myśleć o życiu poza pracą niż o życiu w pracy i robieniu kariery, to zobaczmy, jak na to reagują nawet ludzie w moim wieku, czyli milenialsi, a co dopiero starsi. No to jest oburzenie, że za naszych czasów nie było tak łatwo, że oni nie mogą teraz mieć lepiej niż my mieliśmy. I obawiam się, że też będzie taki duży sprzeciw społeczny przeciwko wydłużeniu urlopu. Że oj, jak ja jeszcze nie byłem na emeryturze, to ja tyle nie odpoczywałem. Niech oni teraz harują na moje emerytury. Obawiam się, że będzie bunt.
1: No, kiedyś w takim bardzo dobrym, klasycznym filmie była taka scena, ja kiedyś nie jadłam, prawda? Czyli ja kiedyś nie wypoczywałem tyle.
2: W twoim wieku nie jadłam.
1: Tak. W twoim wieku nie jadłam. To jest przepiękny film Miś. Tam jest ta scena, wiele mówi, no ale Słuchaj, no to w takim razie, jeżeli tak, no to możemy się spodziewać, że będzie partia polityczna, która będzie miała tutaj szeroki poklask w związku z tym, no bo będzie na przykład potrafiła wyczuć ten wicher zmian i będzie bardziej, no może na przykład młodzi ludzie ją założą, bo na razie mamy partie, które zakładają, bym powiedział, już ludzie w odpowiednim wieku, natomiast może teraz czas na tych młodych i między innymi takim motywem będzie ten balans pracy, tak? Czy balans pracy, czy balans życia z pracą, tak? Więcej poza pracą niż w samej pracy, bo to jest to, czym żyją teraz młodzi ludzie, z tego, co powiedziałeś.
2: No, ja bym marzył rzeczywiście o takiej partii, która może nie nawet założona przez młodych ludzi, ale która na serio by brała ich postulaty. Mhm. Bo jest w tej chwili trochę taka nierównowaga między siłą polityczną starszych pokoleń, a tych najmłodszych. Tych najmłodszych, te kohorty pokoleniowe, one są tak nieliczne, że oferowanie czegokolwiek młodzieży politycznie się nie opłaca. Przez to większość partii kieruje swoją uwagę ku starszym pokoleniom, ku emerytom i boję się, że to się zakończy bardzo źle, takim naprawdę pokoleniowym sporem, gdzie młodzież będzie wręcz mówiła o koniecznej eutanazji, bo starych jest za dużo i to byłby bardzo zły rozwój wypadków. No tego nie chcemy słyszeć, no, prawda? Tutaj... Więc fajnie, jakby pojawiła się partia, która będzie reprezentowała interesy młodych.
1: Ale tak już trochę poważniej. Myślisz, że w interesie młodych, w programie, chociaż teraz programy polityczne to jest trochę abstrakcja, ale załóżmy, że w jakichś tam założeniach, które będą później wygłaszane podczas debat politycznych, czy używane jako takie właśnie bonmoty, którymi się wygrywa czyjeś głosy, prawda, że jest się takim sprawnym tekściarzem. Czy ty myślisz, że na przykład prawo do trzytygodniowego urlopu, bądź obowiązek, by taki urlop był dawany ludziom i jeszcze może w jakiś sposób wspierany, czyli wysyłanie na ten urlop z pewnymi apanażami też, no żeby to nie było za nasze tylko i wyłącznie. Myślisz, że takie żądania mogą kiedyś być brane pod uwagę przez partie polityczne, przez polityków młodych?
2: No i to jest właśnie pytanie kluczowe, bo z jednej strony może zacznę od tego, że nie do końca wierzę w to, żeby w przyszłości duże partie próbowały odwoływać się do tych młodych z powodów, które mówiłem. Bardziej będą wygrywać głosy różnymi pomysłami co do emerytur i co do ludzi, których będzie politycznie też najwięcej, którzy najchętniej chodzą na wybory, których jest najwięcej w tych kohortach i te problemy coraz bardziej starszych Polaków będą decydowały o wyborach. A druga sprawa, no to rzeczywiście pomysł akurat trzytygodniowego obowiązkowego, dodajmy, urlopu, tak, jest jakoś politycznie nośny. Bo ja bym chciał, żeby jakaś partia o tym zaczęła mówić, bo to mogłoby mieć fajny oddźwięk społeczny i zaczęlibyśmy o tym myśleć, że te 2 tygodnie to za krótko, prawda? Bo przez pierwszy tydzień to jeszcze myślimy o pracy, tak, a przez kolejny czy tam trzeci tydzień to my już z tą pracą się godzimy, że wracamy. Więc chociaż ten środkowy tydzień to byłby tydzień odpoczynku. I fajnie, jakby to się stało tematem społecznym. I jakby pojawiło się to w polityce, to myślę, że wszyscy byśmy nad tym zyskali. Ale nie sądzę, żeby Polacy chcieli takiego uszczęśliwiania na siłę. Bo jak ja nawet zrobiłem sobie taki mały research i pytałem, proszę, znajomych, żonę pytałem, czy trzytygodniowy obowiązkowy urlop, nie znalazłem żadnej osoby, która by się z takiego rozwiązania ucieszyła. Moja żona woli brać sobie tygodniowe urlopy i sobie gdzieś wyjeżdżać i boi się, że jak weźmie raz na 3 tygodnie, to potem za długo będzie w pracy bez urlopu, bez przerwy i że to ją od razu dołuje, prawda? I wydaje mi się, że my wszyscy tak już mamy, że wbrew tak naprawdę oczywistym prawdom, że czasem trzeba dłużej odpocząć, my od tego odpoczynku uciekamy. Nie potrafimy przebywać poza pracą, czy nawet sami ze sobą zbyt długo. Męczy nas się w domu, więc od razu bierzemy się za jakiś remont i nie chcemy wcale tych 3 tygodni, ale gdybyśmy mogli raz na miesiąc brać tydzień, to byłoby idealnie.
1: Ale może słuchaj, wiesz, może to tak jest, że te 3 tygodnie obowiązkowego urlopu to jest jakby w pakiecie, a później możemy tam dobierać sobie co jakiś czas te urlopy, te mikro wycieczki, wiesz? Może to by był jakiś taki już mega socjal wakacyjny.
2: No, ten program dałoby się napisać tak, żeby on trafiał w potrzeby Polaków, ale najpierw trzeba by je zbadać, a wydaje mi się, że dzisiaj, i to też jest niestety konsekwencja rewolucji cyfrowej, że po prostu mamy tyle bodźców, jesteśmy nie tylko przebodźcowani, ale jesteśmy uzależnieni od tych bodźców.
1: I ten środkowy tydzień nam się przyda radzimy. Jak, no naprawdę, to jest ten moment, kiedy my musimy odsączyć ten mózg od tego, co mamy teraz w ciągu jednego dnia chociażby, jest mnóstwo bodźców. I teraz taki ten tydzień, o którym powiedziałeś, ten nazwałbym go może tygodniem wyzwolenia, wiesz, bo ten najlepszy tydzień, tak, to wtedy możesz oczyścić tą swoją głowę od tych właśnie bodźców, których tyle nabrałeś przez te kilkanaście miesięcy w roku.
2: Oczywiście, że masz rację, ale to jest inna kwestia tego, że to byłoby dla nas dobre. A inną kwestią jest to, że my się tego boimy. Bo aha, zobacz, dla nas dobre byłoby odstawienie mediów społecznościowych. O. Dla nas dobre byłoby odstawienie ekranów, tak? Ale my tego nie robimy, bo nam to sprawia przyjemność. Aha. Uzależnienie od bodźców polega na tym, że my po prostu bez nich nie dajemy sobie dzisiaj rady. Fajnie, gdyby była partia, która by zaczęła o tym mówić głośno, ale obawiam się, że my jako obywatele cyfrowego świata nie chcemy dzisiaj o tym słyszeć.
1: Partia Wolności Środkowego Tygodnia. Może tak byśmy to nazwali. Nie wiem już co. Tak się zastanawiam. Wiesz co? To jest coś, co bardzo mnie kusi, ale wiesz, to tak śmiechem, żartem, natomiast mam wrażenie, że też poruszyłeś tutaj bardzo ważny, cywilizacyjny temat, mianowicie rzeczywiście wchodzenie świata sztucznej inteligencji, coraz więcej, nasze przebodźcowanie i odbieranie tego wszystkiego, urlopy i właśnie nasz styl bycia. To są sprawy, którymi na pewno będą się zajmowali. No właśnie, kiedy politycy, kiedy u nas, tego nie wiemy. Michał, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że ty odpocząłeś wakacje, chyba że ty jesteś z tych, co wakacje przesuwają na powakacje.
2: Ja jestem z tych, a coraz więcej osób tak robi, oczywiście, że może wielu naszych słuchaczy dopiero ma przed sobą ten urlop, bo jesień jest coraz bardziej urlopowa w Polsce, a ja jestem z tych, którzy na wakacjach uwielbiałem się zmęczyć fizycznie, ruszyć rowerem w Polskę, tak, robić po 200 kilometrów dziennie i psychicznie dzięki temu odpoczywam.
1: W tym roku tak było? Czy będzie?
2: Było.
1: I gdzie było?
2: Kupiłem sobie nowy rower, to musiało być. Pojeździłem sobie. Ale najpiękniej z żoną jechaliśmy wzdłuż Brdy. Bo to od ujścia do źródła.
1: Ja przepraszam, tak się zachwycam, ale ja słyszałem niejednokrotnie opowieści z tych wypraw Michała Płocińskiego i żony na rowerach wzdłuż różnych i wspaniałych szlaków i szlakiem różnych wspaniałych miejsc. Naprawdę to robi wrażenie i wtedy, ja myślę, że wtedy 3 tygodnie urlopu to jednak żona by się zgodziła. Michale, bardzo dziękuję. Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, był gościem Co Państwo Lato. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie i żonę oczywiście. Dziękuję. Też bardzo proszę pozdrowić. Proszę Państwa, pytanie dzisiaj, czy wypocząłem w te wakacje? Jak słyszycie, tutaj jest wiele wątków, o te wiele wątków będę pytał i pytam. 510-357-357, 510-357-357 i oczywiście robimy też i czekamy na Państwa opinie, jeżeli chodzi o sondę. I tutaj też to samo pytanie, czy wypoczęłam w te wakacje, a jeżeli nie, to dlaczego? I tutaj proszę już dzwonić 510-357-357. Pan Bartek jest z nami, można powiedzieć, tradycyjnie. Dzień dobry.
3: O, tradycyjnie, ale powiem szczerze, ja się zadzwoniłem wcześniej, ale coś się rozłączyło, bo wchodziłem do metra, no i wyszedłem z niego, a jeszcze nie myślałem, że nie będę dziś pierwszy. No cóż, odpowiadając, to prawda też zaskoczenie, bo jeszcze było na stronie napisane, że pan Kuba dzisiaj będzie, no ale to też taka niespodzianka. No to powiem tak, no to trochę zależy, bo ja co prawda miałem wspaniałe wakacje i odpoczynek, i to dość długi, ponieważ to wynika z mojego zawodu, czyli zawodu nauczyciela.
1: No proszę.
3: Więc tutaj tak. No co prawda na razie nauczyciela wychowawcy świetlicy, no ale zawsze. No ale miałem trochę też stresu, bo to może też podpowiem jakiś temat na następne audycje, że
1: proszę bardzo.
3: Przez pierwsze, dopiero pod koniec tak mniej więcej lipca, po moim właśnie, znaczy nawet no tak, może nie na samym końcu, ale tak właśnie już w tej drugiej połowie, nawet tam i dalszej części, po powrocie z mojego pierwszego wyjazdu udało mi się w końcu znaleźć pracę, której szukałem już od kwietnia na Nowy Rok. Na nowy rok szkolny. No a później, właśnie teraz właśnie wracam z tej trochę już pierwszego spotkania organizacyjnego w tej szkole, no ale później w sierpniu, bo to trochę daleko, drugi koniec Warszawy od naszego tego kochanego Żoliborza, więc szukałem dalej. A jeszcze musiałem się tam, trochę miałem stresu, jeśli chodzi o rejestrację na sierpień na bezrobotnego, żeby mieć tylko oczywiście ubezpieczenie.
1: Czyli pan odpoczął w te wakacje, czy nie, panie Bartku? Jak to było?
3: Mentalnie odpocząłem, ale troszeczkę stresu było, który trochę tak zjadł ten mój taki relaks odpoczynkowy, chociaż ja już to zresztą też mówiłem panu Kubie innej audycji, ja też uważam, że chyba muszę zmienić też tryb wakacji, bo takie wakacje to były takie wyjazdowe.
1: No
3: tam
1: właśnie.
3: Do Francji właśnie, a ja chyba jak postrzegam, że chyba potrzebuję bardziej takiego wypoczynku, w sensie, że nawet gdzieś pojechać, ale gdzieś sobie trochę też się odciąć od wszystkiego. Więc to mi jest potrzebne i być może jeszcze na tą jesień, na moje urodziny tam 2 października, co będą, to może właśnie do Trójmiasta, do Gdańska wyjadę na taki weekend od piątku do niedzieli.
1: Panie Bartku, no dobrze, to rozumiem, tutaj wiele rzeczy trzeba poprawić w pana podejściu do wakacji, takie mam wrażenie. Dobrze, to będziemy, myślę, że na bieżąco informowani na ten temat, jak to wygląda. Także bardzo panu dziękuję i wszystkiego dobrego jeszcze w ostatni dzień wakacji, na ostatni dzień wakacji.
3: 7:30 już do szkoły.
1: Do szkoły już jutro. Koniec tych wakacji, koniec tej laby, proszę pana. Aczkolwiek słyszałem, że nie do końca to była laba. Pan Bartek, bardzo panu dziękuję. Panie Marcinie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry. Ja też. Niedzica.
4: Tak jest.
1: W Niedzicy się odpoczęło, czy nie?
4: Panie Michale, ja podobnie jak przedmówca jestem związany z edukacją, więc mój odpoczynek wakacyjny był mały. Znaczy mały. Ja powiem tak. Ja już sobie w tym momencie, nie wiem, czy to jest właśnie oznaka jakiegoś takiego, czy to pracoholizmu, czy jakiegoś takiego strachu przed odpoczynkiem. Nie wyobrażam sobie na przykład teraz mieć takie, nie wiem, 2-3 tygodnie zupełnie bez pracy, bo taki mam tryb swojej pracy, że jeżeli ja nie będę pracował, to nie będę zarabiał, tak? Bo nie mam żadnej umowy o pracę, żeby w ten sposób pracować, więc jeżeli ja...
1: No dobrze, ale jakby pan miał 3 tygodnie urlopu i zapewnioną pracę i 3 tygodnie później odpoczynku, bycia gdzieś sobie na własnych warunkach i zupełnego oderwania, no to chyba pan z tego skorzystał, czy nie bardzo? Czy to zbyt nudne?
4: Oczywiście, że to bym bez dwóch zdań skorzystał, ale powiem tak, że ja, ta moja praca jako przewodnika tego straszącego na zamku w Niedzicy, to jest fajna robota. Ja naprawdę nie czuję w te wakacje, żebym ja jakoś wielce był spartowany, bo robię to, co lubię, gadam z ludźmi, spotykam fajnych ludzi w większości.
1: No tak.
4: Takich, z którymi można pogadać i o wszystkim w zasadzie. Od czasu do czasu zakładam też mundurek radiowy i wczoraj pani też właśnie powiedziała, o, radio 357, tam był syn z wycieczką jakąś, także od dzisiaj chyba będę mówił, że nie jest radio 357, tylko radio 357.
1: Nie, no 357, już nie, 357, jak najbardziej.
4: Jasna rzecz. No ale mówię, no, tutaj ten wypoczynek taki aktywny, wakacyjny, jest trochę odpoczynku, bo to jest inna specyfika pracy, bo ja też w edukacji pracuję tak jak przedmówca, tylko z edukacją są związane.
1: No dobrze, ale tak już podsumowując, panie Marcinie, odpoczął pan, czy nie odpoczął? Jak to wyglądał
4: odpocząłem.
1: Pan?
4: Odpocząłem. Baterie naładowane, teraz tylko ułożyć plan na nowy rok.
1: O, proszę.
4: Zajęć się z uczniami i jedziemy z tym dalej.
1: No i dobrze, no to ja życzę w takim razie powodzenia w tej jeździe i serdecznie pozdrawiam i miłego też straszenia, bo ze straszeniem na zamku pan kończy, czy już po wakacjach, czy jak to jest?
4: To znaczy, powiem tak, ja właśnie miałem powiedzieć, ja jeszcze we wrześniu, w październiku pewnie będę i powiem tak, nie wiem, czy państwo w radiu macie numer mój, powiedzmy, zapisany, bo się ostatnio okazało, że pan Kuba szukał naszego wspólnego kolegi właśnie z audycji, pana Dawida.
1: No.
4: Więc chodzi na to, że numery nie zapisujecie. Ja bardzo chętnie mogę namiar do siebie...
1: Ale ja pytam na razie nie organizacyjnie, tylko pytam towarzysko. Czy pan straszy jeszcze na zamku w Niedzicy?
4: Tak,
1: Dobrze.
4: Będę jeszcze pan, we wrześniu w październiku też, także
1: pan Marcin zapraszam. Jest do wzięcia, że tak powiem, na zamku w Nidzicy do straszenia. Bardzo panu dziękuję i życzę ładowania baterii jeszcze przez ten ostatni dzień wakacji. Wszystkiego dobrego. Pan Marek, dzień dobry, panie Marku.
5: Dzień dobry, się kłania. Mam nadzieję, że będziecie dobrze słuchać, bo ja trochę...
1: No tak trochę faluje pana głos, powiem uczciwie, natomiast no spróbujmy. Zacznijmy od tej najprostszej odpowiedzi na pytanie, czy pan odpoczął w te wakacje?
5: Ja jeszcze nie, dlatego że ja dopiero za 2 tygodnie wybieram się w Himalaje, pojeździliśmy motocyklem, więc my mamy wakacje...
1: Himalaje motocyklem?
5: Tak, tak. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze o czymś innym, bo kluczem jest znalezienie sobie odpowiedniej pracy. Ja mam taką pracę, tak jak przed chwilą pan rozmawiał z poprzednikiem, była mowa o tym, że 3 tygodnie pracy, 3 tygodnie wolnego, to ja mam pracę taką, że pracuję 2 tygodnie i 2 tygodnie jestem w domu, bo jestem kierowcą ciężarówki.
1: Tak.
5: I to jest idealny system, który pozwala połączyć pracę z wypoczynkiem, ponieważ jak to ja mówię, ja co 2 tygodnie mam 2 tygodnie urlopu. I dlatego też właśnie w te 2 tygodnie, kiedy wyjeżdżam do pracy, bo jeżdżę w Norwegii, jeżdżę na Lofoty z Oslo, więc to jest kawał drogi, robię jedno kółko w tygodniu, 24 pauzy, drugie kółko, wracam samolotem do domu i przez te 2 tygodnie nie myślę kompletnie o pracy, nie muszę myśleć o pracy, natomiast mam bardzo dużo czasu na swoje pomysły, moja żona to czasami się łapie za głowę, bo jeździmy po świecie, jeździmy po Polsce, także...
1: No słyszę, ale te Himalaje, no naprawdę, to ja panu i państwu w ogóle życzę fantastycznej wyprawy motocyklami na Himalaje. No nie jest to dzisiaj...
5: Oczywiście lecimy samolotem i tam na miejscu wynajmujemy motocykle, bo nie mamy tyle czasu, żeby pojechać na kołach. Natomiast tak to dokładnie będzie wyglądało.
1: To jest, myślę, że opowieść na kolejną, jak kiedyś audycję i rozmowę. Także no wszystkiego dobrego w takim razie życzę. Dobrze? I naprawdę, aby było miło, ciekawie i bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof z nami jest. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
6: Dzień dobry panu.
1: A dzień dobry, ale u pana szumi. Jedzie pan samochodem pewnie. Wraca pan z urlopu, czy jedzie pan na wakacje?
6: Szlają się właśnie po górach, na granicy Czech i Słowacji.
1: Jest pan w górach na granicy Czech i Słowacji?
6: Wracam już.
1: Wraca pan. Dobrze. I jak było? Wypoczął pan w czasie wakacji?
6: Przełączyć zestawu głośno mówiącego.
1: Brawo, to jest dobry pomysł.
6: Okej, już jestem, dobra.
1: No i od razu inaczej pana słychać, fantastycznie. Wraca pan z gór i wypoczął pan w górach?
6: Tak, znaczy przede wszystkim się zmęczyłem, ale psychicznie wypocząłem.
1: No i dobrze, i o to chodzi właśnie, chyba to jest najważniejsze.
6: Dlatego, że zmroziło mi krew w żyłach, jak słuchałem w radiu tej propozycji o obowiązkowym urlopie.
1: To jest luźna propozycja, żeby pan nie myślał, że my tutaj...
6: Nie, ja jestem na nie. Jeżeli partia emerytów będzie na nie, to ja nie jestem emerytem, ale zagłosuję razem z nimi po prostu. No. Mm-hmm. To nie ma takiej opcji.
1: Czyli, że
6: ja
1: nie.
6: Mam taki plan na życie, że przynajmniej, że co miesiąc jeżdżę gdzieś w góry sobie na taki 3-4-dniowy wypad. I jakby mi ktoś powiedział, że ja mam całe moje plany wyjazdowe skumulować w ciągu 3 tygodni, to ja bym się zarżnął po prostu. I tyle,
1: ale wie pan co, nie, myśmy proponowali też taki wyjście z sytuacji, że te 3 tygodnie byłyby rzeczywiście obowiązkowe i tam walczymy o ten środkowy tydzień wolności, bo w oderwaniu, natomiast w pakiecie socjalnym byłyby te kolejne takie poświęcone na wypady, takie te krótkie wypady.
6: Dobra, to ile tego będzie, 60 dni w roku?
1: Nie, na razie mówimy każda partia polityczna jest podstępna w swoich żądaniach, wie pan, nie wszystko się ujawnia, trzeba sobie to policzyć później. De facto mówimy oficjalnie, gdybyśmy byli partią polityczną, że to są 3 tygodnie, ale jak do tego dorobimy jeszcze kilka dni się uda, no to ludzie może będą głosowali. Myśli pan, że to by było dobrym projektem na polityczną przyszłość?
6: Wie pan co, ja zastanawiam się bardzo mocno nad tymi 3 tygodniami i na przykład zależy. Według mnie to jeszcze pytanie, z kim by pan naprawdę rozmawiał. I tu ta kategoria wieku byłaby bardzo istotna. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli pan by rozmawiał z osobami, które mają małe dzieci, ja akurat powiedzmy kończy mi się ten okres, bo już mam nastolatków w domu, i oni by usłyszeli o tym, że no pytanie, jak to zorganizować dalej, tak? Jak mamy zorganizowane żłobki, jak mamy zorganizowane przedszkola, szkoły i tym podobne akcje, i jak zorganizować, żeby w tym samym czasie był dostać urlop w dwóch różnych firmach, jeszcze ogarnąć to z dzieciakami. dziadkami, nie? No to trochę byłaby rzeźnia, no myślę, że większość z nich byłaby przeciw. Jeżeli mówimy o osobach już dojrzalszych troszeczkę, jak pan fajnie to ujął wcześniej w audycji, w słusznym wieku chyba, tak. Czy we właściwym wieku, o, we właściwym wieku
1: chyba było, tak.
6: We właściwym wieku, tak, to bym powiedział, że to mogło być tak, no bo generalnie tak, powiedzmy już my jesteśmy na przykład w dwójkę tylko, więc łatwiej byłoby pewne rzeczy zgrać i pewnie byłoby to prostsze, byłby to może trochę nawet podatniejszy grunt. Z młodymi zupełnie osobami do dwudziestki pewnie też by to był dla nich fajny temat, ale w tym środkowym tutaj przedziale wieku ja bym spodziewał się ogromnego oporu.
1: No dobrze, a widzi pan, no to dokonał pan absolutnie badań niemalże fokusowych tutaj na poszczególnych grupach społecznych. Nie spodziewałem się takiego szczegółowego podejścia. Bardzo dziękuję w takim razie. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego i fajnych wypadów w góry życzę i cieszę się, że pan odpoczął psychicznie w szczególności, bo o to chodzi przecież podczas naszego urlopu. Pytamy dzisiaj, czy wypoczęłam w te wakacje. No... Pisze pani Agnieszka w tekstówce. Właśnie wracamy z dwutygodniowych wakacji. Wasze kciuki chyba pomogły, bo mieliśmy w górach słońce. Przed nami jeszcze tydzień urlopu. Z racji zawodu mamy 38 dni wymiaru urlopu i uważamy, że to i tak za mało. Proszę państwa, 38 dni i tak za mało, to ja już bym powiedział, że to jest właściwie rok byłby się dzielił na pół roku pracy, pół roku urlopu. Jakby tak jeszcze pociągnąć odrobinę dalej te dni urlopu. Bardzo dziękuję za tą informację od pani Agnieszki. W ramach Co Państwo Lato też myślę, że warto posłuchać takich utworów, które kojarzą nam się z wakacjami. Proszę oczywiście też dzwonić i opowiadać, czy wypoczęłam w te wakacje. 510-357-357, 510-357-357, a teraz posłuchajmy Beach Boys, Kokomo. To jest naprawdę chyba zdaje się dla już tych właśnie w słusznym wieku, tak, czy we właściwym wieku, to jest pieśń wakacji.

0: Mikrowakacje w piosence Beach Boysów Kokomo. No myślę, że łza się wokół już kręci niektórym, bo sobie przypominają, jak te włajarze wyglądały wakacyjne. I też są takie informacje od pani Katarzyny. Niestety ostatni raz na dwutygodniowym urlopie byłam 3 lata temu, będąc na urlopie. Teraz prowadzę samodzielnie firmę. Wychowuję 5-letnią córkę, mam hipotekę do spłacenia. Moje mikrourlopy to obecnie 2-3 dni. Zdecydowanie za krótko i niewystarczająco. Pani Kasiu, życzę w takim razie, by się jednak udało na dłużej i by były na to oczywiście pieniądze. Także jak najbardziej, urlopy są związane z pieniędzmi i z zarabianiem pieniędzy w ciągu roku, by gdzieś na przykład wyjechać w ciekawe miejsce i spędzić fantastyczne wakacje, a czasami mówi się o wakacjach własnego życia albo wakacjach życia. Dla niektórych organizacja wyjazdu bywa tak wycieńczająca, że aż 18% Polaków zrezygnowało kiedyś z wakacji, czytamy w Business Insider Polska w artykule z wczoraj. Także to też czasami przerastają nas tego typu, bym powiedział, formalne, organizacyjne kwestie przedwyjazdowe. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ale no właśnie, nam się kojarzą zawód nauczyciela, nauczycielki kojarzy nam się z wakacjami dwumiesięcznymi po tym i jest rok szkolny. No oczywiście nauczyciele też idą do szkoły, ale mają dwa miesiące wakacji. Iga Kazimierczyk, nauczycielka, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeszcze uczelnia Korczaka, my na co dzień na uczelni spotykamy się z nauczycielami i nauczycielkami, to bardzo ważne do tematu naszej rozmowy dzisiaj.
0: Uczelnia Korczaka, tak? No dobrze, oczywiście. To w takim razie mam pytanie, no co z tymi dwumiesięcznymi urlopami, czy tym wolnym dla nauczycieli? Przecież to jest oczywiście, że to nie istnieje, prawda? Jak wy sobie radzicie z kombinowaniem wakacji, oderwaniem się od swojego, od tego, czym się zajmujecie? No bo to też nie jest możliwe, by się zupełnie oderwać od szkoły, takie mam wrażenie.
1: Tak, to dobrze, że o tym rozmawiamy, dlatego że początek roku szkolnego to jest taki moment, żeby sobie odczarować pewną legendę o nauczycielskich wakacjach, bo to jest legenda i nie o wakacjach, tylko opowieść o normalnym urlopie, tak jak ma każdy pracownik i pracowniczka w Polsce. Nauczyciele wakacji nie mają i wcale nie są to 2 miesiące. Poza tym też pora nauczycieli w ciągu tych 2 miesięcy wypełnia również różne obowiązki związane ze szkołą. Mamy uczniów i uczennice, którzy podchodzą do egzaminów poprawkowych. Tak? To są rzeczy, które trzeba przygotować. Mamy też sprawy dotyczące samej organizacji takiej technicznej pracy szkół. Sprzątanie sal czy przygotowywanie sal, to też się samo nie zrobi. Tak? Nauczyciel nie tylko zamyka salę i już, bo uczniowie wychodzą ze szkoły, ale te szkoły trzeba rzeczywiście do tego wszystkiego przygotować. Trzeba spotkać się kilka razy na radach pedagogicznych jeszcze przed rozpoczęciem roku, i o szkoleniach, spotkać nauczycieli, także w wakacje, dorabiając do pensji.
0: O, dorabianie do pensji, to jest też popularne, czy nie wiem, to jest zjawisko, które rośnie, czy to jest na tym samym poziomie, co na przykład 2 lata temu, rok temu?
1: Statystyk na ten temat nie mamy.
0: Bo statystyk nie ma na ten temat, prawda? Natomiast to są, to poczta pantoflowa tutaj działa, jeżeli chodzi o informacje.
1: Ale każdy ze słuchaczy i słuchaczek, którzy mają dzieci i wysyłają je na różne kolonie, obozy i inne formy wypoczynku, to spora część kadry, która tam pracuje, to są właśnie nauczyciele. To nie jest tak, że są to tylko studenci, osoby, które przeszły odpowiednie kursy kwalifikacyjne, ale znakomita część tej kadry, która pracuje w ośrodkach kolonijnych, czy właśnie na różnych obozach i formach wypoczynku, to są nauczyciele. Gdyby nie praca nauczycieli w wakacje, właśnie przy organizacji tego typu imprez turystycznych dla dzieci, to one by się po prostu nie mogły odbywać.
0: No proszę, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to aż jest taka skala tego zjawiska podejmowania drugiej pracy sezonowej przez nauczycieli właśnie podczas wyjazdów kolonijnych czy wakacyjnych młodzieży. To jest ciekawe. No dobrze, ale teraz mam pytanie, czy w takim razie coś zamierza się zmienić w prawie, czy w ogóle są jakieś koncepcje na zmiany, bo rozumiem, że no, z tego, co tutaj już słyszymy teraz, to nauczycielom trudno wypoczywać, trudno mieć te 3 tygodnie umowne wakacji, gdzie ten środkowy tydzień to my dopiero wtedy odpoczywamy i no jakby się w tym wszystkim odnaleźć. No nie mówię pewnie, że wszyscy mają tak źle, ale jaka jest sytuacja? Czy rzeczywiście to wymaga poprawy?
1: To wymaga może nie poprawy, no bo też zawody są różne i mają różną specyfikę. Na początek może wystarczyłoby przestać wypominać nauczycielom te mityczne wakacje, bo też nie zapominajmy o tym, że są nauczyciele, na przykład przedszkola, którzy tak długiego okresu wakacyjnego nie mają. Przedszkola to są placówki nieferyjne i tam jest normalny urlop, tak jak w przypadku innych pracowników, innych branż. Ale to, co różni nauczycieli od pracowników w innych sektorach, to, że no, jak człowiekowi się zdarzy taka potrzeba w ciągu roku, no to możemy tym urlopem dysponować dowolnie w zależności od tego, jak w zakładzie pracy się na ten urlop umówimy. Jeśli ktoś potrzebuje więcej urlopu, nie wiem, chce skorzystać na przykład z tańszej oferty turystycznej, to się coraz częściej w tej chwili zdarza, jest to racjonalne, to dla nauczycieli taka opcja jest zamknięta. To znaczy nauczyciel nie może sobie pojechać na majówkę na 3-tygodniowy urlop czy 2-tygodniowy urlop, ponieważ nie może. Więc to jest ten kłopot, że rzeczywiście nauczyciele nawet w momencie, kiedy czasem się poleca, tak, żeby w momencie przepracowania, przeładowania wziąć sobie kilka dni wolnego i zwolnić tempo. Nauczyciel nie może zwolnić tempo. Nauczyciel jest w pracy non-stop wtedy, kiedy pracuje szkoła.
0: Czyli taki wypadzik w góry na parę dni, to już chyba to jest niemożliwe w ciągu roku.
1: Odpada. Tak samo mówi się o feriach, że ferie to niby jest taki moment, kiedy nauczyciel też ma te 2 tygodnie, ale to są 2 tygodnie. Dlatego, że praca nauczyciela nie kończy się w momencie, kiedy uczeń i uczennica wychodzą z placówki. Nauczyciele mają też szereg czynności organizacyjnych związanych z pracą placówki. To nie jest tak, że w piątek przed feriami kończymy i wyjeżdżamy na 2 tygodnie.
0: I klucz wyrzucamy za siebie.
1: Tak, i po prostu jakby jutra miało nie być, bo szkoła jest ogromna za nim. To, że ona działa na co dzień dobrze, to są godziny takiej cichej i niewidocznej pracy nauczycieli, której my po prostu nie zauważamy. Te momenty wolniejsze to są też momenty, kiedy nauczyciele i nauczycielki mogą spokojnie i swobodnie przygotować sobie materiały do pracy, zgromadzić niezbędne materiały. Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby nauczyciele z dnia na dzień przygotowywali lekcje, to się tak najczęściej nie da. Trzeba mieć jakieś momenty, kiedy ten cały cykl 10 prawie miesięcy się planuje i dzieje się to właśnie w tych momentach, które część z nas uważa, że to wolne i nauczyciel wtedy nic nie robi, jeździ na wakacje pod palmami, na które zresztą nauczyciel bardzo często z uwagi na zarobki.
0: Dobrze, a jeszcze takie pytanie na koniec do pani, no bym powiedział osobiste. Czy pani wypoczęła podczas tych wakacji?
1: Wypoczęłam, ale jak spora część nauczycieli z laptopem na kolanach, dlatego że ja w tej chwili pracuję ze studentami i studentkami. Dla mnie czas wakacji to jest czas również przygotowywania materiałów, przygotowywania zajęć, pisania również materiałów dla studentów, też artykułów. Więc no tak wyglądają wakacje w edukacji. Nie jest tak, że możemy zamknąć kramik i po prostu pojechać, zapominając o Bożym świecie. Zazwyczaj też te prace zabieramy, ale też myślimy o tej pracy. To też
0: no
1: jest ciężko
0: otóż
1: odpocząć.
0: To właśnie, to jest to, że to nie ma tak szansy na zupełne odseparowanie się od tego.
1: No niestety. I to jest kwestia pracy emocjonalnej, takiego ukrytego kosztu, którego nikt z nas nie zauważa. Fajnie, jak trafiamy do placówki, w której nauczyciel martwi się o dzieci. Prawda? Troszczy się o nie, zajmuje się ich. Ale to nie jest, nie mamy w głowie takiego przełącznika, takiego guzika, że nagle przestajemy się martwić o to, że nasze dzieci mają różne w klasie, mają różne wyzwania i kłopoty i mamy różne sytuacje wychowawcze, z którymi musimy bezpośrednio jakoś zarządzić, sobie z nimi poradzić. Nauczyciele i nauczycielki jadąc na wakacje, jadą tam razem z wyzwaniami, problemami, radościami i smutkami swoich uczniów. I to jest bagaż. On jest oczywiście przyjemny, ale to też jest bagaż, który nauczyciele zawsze ze sobą mają.
0: No dobrze, to myśmy zdemitologizowali odrobinę te wakacje nauczycielskie i dzisiejszy, ostatni dzień wakacji okazuje się, że już dawno u pani był tym dniem wakacji, tym ostatnim dniem wakacji kilka tygodni temu.
1: Tak.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Iga Kazimierczyk, nauczycielka, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Uczelnia Korczaka. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I życzę jednak odpoczynku i żeby się może udało zrobić jakiś wypad w umowne góry na te 3-4 dni, o których o tych wypadach bardzo często ostatnio słyszymy. Wszystkiego dobrego. Jest z nami pan Gabriel. Dzień dobry, panie Gabrielu.
2: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Wypoczął pan?
2: Wypocząłem bardzo, że tak powiem, intensywnie i skutecznie w tym roku, ponieważ miałem 3 tygodnie urlopu, ale rozdzielane, czyli tydzień urlopu, tydzień w pracy, tydzień urlopu, tydzień w pracy i tydzień urlopu.
0: I sprawdziło się?
2: Tak, bardzo się to sprawdziło. Niestety najprawdopodobniej to jest ostatni rok, w którym będę mógł taki urlop, że tak powiem, poczynić, no bo najprawdopodobniej będę miał umowę o pracę i wtedy już państwo zmusi mnie, żebym miał 2 tygodnie wybrane w jednym ciągu.
0: Taki jest kodeks pracy.
2: Tak, co powoduje, że tak naprawdę pozbywa się mnie jednego fajnego tygodnia wyjazdu, bo muszę wziąć 2 tygodnie w ciągłości, a zazwyczaj nie jeżdżę dłużej niż tydzień gdzieś w jakieś inne miejsce. No co blokuje mnie tak naprawdę i automatycznie takich tych weekendowych wyjazdów, o których tutaj mówimy, 3-4-dniowych, to tych dni, którymi będę mógł wolno rozporządzać, jest mniej. I to tak naprawdę im zwiększamy ten czas urlopu, który mamy w jednym kawałku wybrać, tym bardziej ograniczamy sobie możliwość takich wyjazdów, wypadów, takich resetów weekendowych i zmuszamy się do tylko jednego wielkiego urlopu w wakacje, a potem męczenia się w pracy przez resztę roku.
0: Czyli,
2: takie jest moje zdanie.

0: To jest też, to związane jest z trzema tygodniami. Nie tak, wiem, wie pan, dużo...
1: Te akurat tygodnie w pracy pozwoliły mi się ładnie przepakować, przeprać wszystkie rzeczy i ponownie skomponować na kolejny wyjazd.
0: No dobrze, to widzi pan, to ja mam nadzieję, że w przyszłym, w przyszłym roku, kiedy już pan będzie miał etat, to jednak uda się z pracodawcą dogadać w sprawie tych dwóch tygodni, a może tak też można zrobić. Także tego życzę panu bardzo mocno i bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiam wzajemnie.
0: Dziękuję bardzo. Pani Alicja. Dzień dobry, pani Alicjo.
2: Dzień dobry.
0: Wypoczęła pani ja podczas tych wakacji?
2: Osobą, ponieważ jestem emerytką.
0: O!
2: Tak. Chciałam powiedzieć, że w te wakacje odpoczęłam. Mimo, że jestem od kilku lat na emeryturze, aha, to jednak co roku planuję wakacje i są one dla mnie magicznym czasem. Uważam, że sama się czasem łapię na tym poglądzie, zaraz po co ja mam, od czego ja mam odpocząć, prawda? Mm-hmm. No, odpoczywa się od codziennej rutyny, od powtarzalności jakichś rzeczy. Trzeba zmienić otoczenie, trzeba zająć się czymś innym, trzeba wyjechać z dużego miasta, ponieważ to jest nasza higiena psychiczna. I wracamy wtedy do tej rutyny z większą radością, jeżeli jesteśmy emerytem. Ale chciałam się odnieść do tego, do osób, które wypowiadały się tutaj na temat pracy. Ja pracowałam bardzo intensywnie zawodowo, miałam własną firmę.
0: Tak.
2: I różnie z tymi urlopami było. Ja uważam, że urlop jest koniecznością. Jeżeli człowiek nie potrafi odpoczywać, nie będzie potrafił wydajnie pracować. Poza tym z tą ilością urlopu. No ja uważam, że cały postęp techniczny, ciężka praca wielu pokoleń doprowadziła do tego, że w tej chwili w większości świata stać jest państwa, żebyśmy pracowali mniej. Nie zazdrościłabym o młodym, że mają więcej urlopu teraz niż my mieliśmy kiedyś. Ja wręcz patrzę z żalem, że ci młodzi ludzie w tych korporacjach w tym się zabijają, że oni nie mają czasu. Więc ja uważam, że powinniśmy właśnie iść w kierunku tego, że pracujemy, żeby żyć, a nie, że żyjemy, żeby pracować, prawda?
0: Tak to jest. Ale to wie pani co, no pani tutaj po prostu opisała problem i jednocześnie zdiagnozowała, a równocześnie poradziła jak odpoczywać. No jestem pod wielkim wrażeniem pani naprawdę no, fantastycznego opisania tego, co dzisiaj nazywamy, czy wypocząłeś podczas urlopu, bo to jest niesamowite. No rzeczywiście postęp techniczny, to też Michał Płociński mówił, że kiedyś będzie się ktoś musiał tym zająć, bo postęp technologiczny jest na tyle duży, że my będziemy może mniej nawet pracować, a jeżeli będziemy mniej pracować, no to gdzieś ten czas będziemy musieli spędzać na czymś, co będzie może nazywało się właśnie urlopem.
2: Poza tym to może naprawdę też napędzać gospodarkę, bo proszę sobie wyobrazić, że ludzie teraz mają środki i więcej wolnego czasu. Więc oni wyjadą, oni gdzieś, ja kiedyś czytałam kupę lat temu, kiedy wtedy jeszcze ta turystyka nie była na takim poziomie, jak jest teraz, że to będzie jedna z ważniejszych gałęzi, prawda, w PKB. No i będzie, proszę pana, bo ludzie pojadą i te pieniądze wydadzą na różne rzeczy, na zakup sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałam jeszcze tylko do jednej rzeczy nawiązać, bo bardzo...
0: Ale króciutko proszę, pani Alicja,
2: tak,
0: dobrze?
2: Niektórzy tutaj mówią, że jedziemy 3 tygodnie na odlop, a potem się męczymy w pracy. Proszę państwa, ja wszystkim, którzy się męczą w pracy, powinni się zastanowić nad zmianą tej pracy, ponieważ dobra praca daje też radość i dowartościowuje nas. No i chętnie z tego urlopu do niej wracamy, a jak jest praca zła, to przede wszystkim trzeba zastanowić się nad zmianą.
0: Oczywiście, chociaż wie pani, nie jest to takie proste, bo zmienić pracę. Tak myślę, że to jest czasami wręcz niemożliwe.
2: Ale doprowadza, wie pan, do stresu, do depresji i tak dalej, no to jest chyba no, bez sensu.
0: Ja wiem, no tutaj to już jest, pani otworzyła kolejny rozdział do rozmowy, ale to już jest jeszcze, to jeszcze jest inny temat, chociaż bardzo, bardzo mocno związany z tym dzisiejszym tematem, czyli o odpoczynku, wakacje. Pani Alicjo, bardzo pani dziękuję i rzeczywiście wyjaśniła pani bardzo dokładnie, na czym polega odpoczynek i zrozumiałem, że emeryci też muszą odpoczywać od rutyny, od tego, co się dzieje codziennie, by na przykład nabrać tej higieny życia. Bardzo dziękuję pani Alicja. Teraz pani Iwona. Dzień dobry pani Iwono.
3: Dzień dobry.
0: Wraca pani z urlopu, czy jedzie pani na urlop, właśnie, czy w wakacje przed panią, czy za panią?
3: właśnie wracamy i można powiedzieć, że drugą część wakacji odpoczywamy, bo pierwsza była trochę mocno intensywna, ponieważ 7 sierpnia braliśmy ślub.
0: No tak, to

0: są wakacje w postaci podróży poślubnej.
1: Najpierw była podróż poślubna, ale od właśnie kolegów z pracy, od męża, dostaliśmy przepiękny prezent. Weekend w sanatorium w Ciechocinku i właśnie wracamy z tego weekendu wspaniałego po zabiegach. Wczoraj jeszcze byliśmy na dancingu przepięknym.
0: Była pani na takim dancingu klasycznym?
1: Oczywiście, że tak.
0: I jak było?
1: Cudownie, dlatego mówię, że jeszcze na pewno będę chciała tam wrócić.
0: A w Ciechocinku gdzie byliście? Byliście na przykład w Solankach i na takich właśnie fajnych tych zabiegach?
1: Też właśnie, tak. A oczywiście mieliśmy w hotelu też mieliśmy tam możliwość zrobienia zabiegów, więc skorzystałam z dwóch zabiegów. No ale oczywiście też chodziliśmy sobie na pozwiedzać Ciechocinek, no bo też jechaliśmy z naszym 17-letnim psem.
0: Tak
1: dlatego nasza podróż poślubna też była nad polskie morze, bo też musiała być razem z nami. Już jest nieodłącznym towarzyszem naszych wszystkich podróży, więc po 7 sierpnia mamy totalny odpoczynek, no i teraz trochę jest tak smutno, bo już właśnie wracamy do domu.
0: A jest ten syndrom depresyjny po wakacyjny taki
1: tak,
0: trochę.
1: Tak. Dlatego
0: może nie depresyjny, ale smutku bardziej, tak?
1: Tak. Jeszcze bym chciała trochę tam zostać, bo naprawdę fajnie wypoczęliśmy teraz przez ten weekend.
0: Pani Iwono, to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego naj. Myślę, że nie tylko ode mnie, ale od Radia 357. I powiem tak, prezent w postaci wyjazdu do Ciechocinka na tydzień. Rewelacja. Myślę, że niejednemu by się przydało. I tutaj mam wrażenie, że to jest ponad podziałami i ponad czasowe. Myśli pani tak, pani Iwono?
1: Dokładnie. Ja na pewno tutaj wysyłałam też rodzinie, siostrze, znajomym filmiki. No i już też się umówiłyśmy, że tutaj z dziewczynami musimy przyjechać, bo jest naprawdę super na wszystkie zabiegi, a potem oczywiście na te dancingi klasyczne, bo one są, mają ten klimat jednak.
0: No zdecydowanie. Naprawdę zazdroszczę i wiem, o czym mówię, ponieważ w Ciechocinku też mam swoje miejsce.
1: O, super. Nie, no ja na pewno
0: które
1: tam
0: odwiedzam.
1: Wrócę.
0: Bardzo się cieszę.
1: Wrócimy.
0: Pani Iwono, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wszystkiego bardzo, bardzo wszystkiego naprawdę ze szczerego serca na nowej drodze życia. Dla męża i męża proszę bardzo serdecznie pozdrowić. Pan Kuba jest z nami. Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry, panie Michale. Przede wszystkim zacznę już poprzednio chciałem powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy pogratulować panu audycji Na dachu świata. Naprawdę merytoryczny poziom.
0: Boże, dziękuję bardzo. Bardzo.
2: W piątek słuchałem ostatniego odcinka, audycja o Niemczech, o polityce, o tych zmianach naprawdę wbija w fotel.
0: Bardzo dziękuję.
2: I czekamy na więcej. Plus muzyka, tak? Którą pan tam serwuje, tematyczna, niesamowita
0: Dziękuję
2: sprawa.
0: Bardzo, jest mi strasznie miło.
2: Jeżeli chodzi o wakacje, to muszę przyznać, że fizycznie wypocząłem, natomiast psychicznie niestety trochę słabiej, ponieważ ten wszechobecny dostęp do sieci, do internetu, plus prowadzenie własnej firmy, no niestety nie pomaga, aby tą higienę cyfrową zachować i odciąć się od
0: wszystkiego. Ale dużo tego było, że tak zapytam?
2: No niestety zawsze coś tam z tyłu głowy jest, a jeżeli jest możliwość, żeby jakiś temat zamknąć, coś zrobić, to no to gdzieś to siedzi w głowie przez całe wakacje, ale wiadomo gdzie poprawiać, więc tutaj też polecam wszystkim, żeby szukać najlepiej miejsc bez internetu, to pomaga, a takie jeszcze w Polsce są na szczęście.
0: A wie pan co, że właśnie to jest taki, podobno teraz też wykuwa się trend i coraz częściej Polacy są zainteresowani strefami bez telewizorów i smartfonów i no szukają takiego cyfrowego detoksu, że zacytuję znowu artykuł z Business Insidera Polska. To jest ciekawe.
2: Świetny pomysł, może zagłuszacze sieci też staną się coraz bardziej popularne.
0: No wie pan co, to jest dopiero pomysł. Dzień dobry, czy chciałbym wynająć pokój na wakacje, czy jest u państwa zagłuszacz sieci? To jest dopiero, by było niezwykłe. Dobrze, panie Kubo, bardzo dziękuję za i dobre słowa, i oczywiście za refleksję na temat wypoczynku. I wszystkiego dobrego życzę w takim razie.
2: Do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego. Pani Kinga, dzień dobry pani Kingo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry,
3: pozdrawiam. Ja wracam z wakacji, wróciłam właściwie wczoraj, jutro rozpoczynam rok szkolny, bo jestem aktywnym nauczycielem.
0: Proszę bardzo.
3: I muszę przyznać, że rozpoczęliśmy razem z moimi dziećmi wakacje 28 czerwca, skończyliśmy wczoraj. i przyznam bezwstydnie, że jestem bardzo wypoczęta.
0: Bezwstydnie pani przyznaje, że jest pani bardzo wypoczęta.
3: Że jestem bardzo wypoczętym nauczycielem. Oczywiście zgadzam się z przedmówcami, że pracując w szkole, no, wychodzimy też tymi historiami uczniów naszych i ja pracuję w średniej wielkości miejscowości, co sprawia, że uczniów widuję również w wakacje i w takich sytuacjach letnich dookoła wakacyjnych, różnych. Natomiast są to zawsze fajne spotkania i to ja tego nie niosę jako ciężar. To raczej jakoś tak anegdotycznie widzimy się, że o, tutaj idzie pani ze szkoły. Oczywiście mamy też co robić, są komisje rekrutacyjne, musimy czasem wrócić na poprawki, jeżeli ktoś taką musi mieć. Natomiast jestem w tej grupie, która naprawdę nie zamieniłaby dzięki wakacjom tej pracy na żadną inną. Poza wakacjami jestem również nauczycielem z powołania, więc dobrze odnajduję się w pracy.
0: No to pani ma jedno i drugie. No.
3: Mam jedno i drugie. Wczoraj wróciłam, troszkę było mi smutno, że już wróciliśmy, ale dzisiaj cieszę się, że mam już nowy zeszyt i pisaki i długopis, tak jak dzieciaki w szkole i że zaczynam ten nowy plan i z planem lekcji działam sobie i już patrzę, jak to rozplanować. Te 2 miesiące to może być czas, kiedy może udać się odpocząć. Ja te wakacje też mieszam z pracą, bo 2 pierwsze wyjazdy zaliczyłam z biurem podróży i młodzieżą z mojego liceum, z własnymi dziećmi również, jako opiekun na wyjazdach. Udało mi się właściwie połączyć tutaj i przyjemne, i pożyteczne, i wyjazd ze znajomymi nauczycielami, i uczniami, i własnymi dziećmi. Także widzę to jako taką podwójną korzyść tak naprawdę, mimo bycia
0: pani
3: w pracy.
0: Tak, tutaj musimy trochę już kończyć, pani Kingo, bo jeszcze pan Konrad na koniec został
3: oczywiście
0: nam, ale bardzo dziękuję i naprawdę podzieliła się pani bezwstydnym wypoczynkiem. To jest bardzo ciekawe i bardzo się cieszę pani, naprawdę, że to się u pani udało, bo to nie jest proste, jeżeli chodzi o nauczycieli. Także pani Kingo, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję również, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Pan Konrad, dzień dobry panie Konradzie. Jeszcze pan króciutko.
4: Dzień dobry, to ja.
0: Wypoczął pan?
4: Ja jak najbardziej wypocząłem. Ja z kolei, w przeciwieństwie do nauczycieli, że tak powiem, prowadzę troszkę inną pracę, bo prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mhm. I dlatego mnie troszkę dziwi, a wręcz można powiedzieć, nawet bulwersuje to, że nauczyciele twierdzą, że nie są w stanie wypocząć. Ja sobie po prostu nie wyobrażam w takiej sytuacji, żebym mógł mieć 2 miesiące wakacji i powiedzieć, że nie wypocząłem. Ja swoją firmę prowadzę z żoną i tam zatrudniamy oprócz nas 2 osoby i to się trzeba nagimnastykować, żeby sobie pozwolić na jakieś 2 tygodnie urlopu w jednym ciągiem i zostawić to wszystko i po prostu móc myśleć o wypoczynku, a nie myśleć o firmie. Natomiast odnośnie nauczycieli, to ja chciałem ich pocieszyć, że już niedługo będzie, bo 1 listopada wychodzi jakoś weekend, ale będzie 11 listopada, pewnie będą mieć już około tam 5, 6 czy 7 dni wolnego. Święta Bożego Narodzenia.
0: Panie Konradzie, dobrze, ale
4: ferie
0: to
4: 2 tygodnie. No szanowni państwo, ja mam
0: ale
4: dzieci w wieku
0: widzi pan, nauczyciele
4: wiem,
0: też niektórzy odpoczywają. Przed chwilą pani Kinga mówiła, że jest fantastycznie wypoczęta i oboje należycie razem z panią Kingą, panią Konradzie do tych osób, które na przykład jak głosowały w naszej sądzie, za tym, znaczy właśnie wypoczęło 47%, nie wypoczęło 53%, więc wy jesteście
4: no
0: w tej szczęśliwej mniejszości.
4: Tak.
0: Panie Konradzie, dziękuję panu bardzo, wszystkiego dobrego i życzę jeszcze dzisiaj ostatniego dnia wakacji, żeby był równie miły jak te, podczas których pan odpoczywał. Bardzo dziękuję. Też chciałem państwu w ogóle podziękować za wszystkie co państwo lato, wszystkie państwa opowieści, wszystkie maile. Też bardzo przepraszam, że nie na wszystkie odpowiedziałem. Wszystkie tekstówki, państwa głosy, dzwonienie. Wspaniale. Naprawdę bardzo dziękuję za co państwo lato. Było świetnie w te wakacje. Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, audycję wydała Katarzyna Pasierbik, zrealizowała Julia Nowaczyńska, a to jest teraz pieśń nadziei. Wakacje będą za rok, a wcześniej...

Prawie 4 minuty po godzinie 13 zaczęliśmy od słodkich kłamstawek. To był rok 87. Kolejny singiel z płyty Tango In The Night i właśnie na koniec sierpnia w tamtym roku ukazało się to nagranie na singlu. Oczywiście grupa Fleetwood Mac. Dzisiaj dużo było o tym ostatnim dniu wakacji, o tym ostatnim dniu sierpnia. No to ja już nie będę Państwa kłuł, że kolejne wakacje już niebawem, 10 miesięcy i będziemy mieli koniec czerwca i patrzymy i tu znowu będzie wszystko od nowa się działo. A niedługo, przypominam, powoli już można, skoro koniec wakacji, rozglądać się za tanimi zniczami, bo to będzie taka kolejność teraz świętowania w najbliższym czasie. Julia Nowaczyńska i Bisior, jesteśmy z Państwem, nie? Nie? Tak, no tak będzie. No. A potem będą już te reklamy bożonarodzeniowe w sklepach i takie różne rzeczy. Julia Nowaczyńska-Bisior, jesteśmy z Państwem do godziny 16. To oczywiście poniedziałkowe Mam Grać. Zaczęliśmy od słodkich kłamstewek, a przed nami piosenka dnia Chelsea Wolf z nagraniem, które nosi tytuł Cold.

No nie śpiewałem go, klasnąłem sobie raz, no ale mam nadzieję, że w rytm. To oczywiście oni, czyli formacja Guster, Long Night, piosenka, która zawsze mi się kojarzy nastrojem z takim właśnie przepięknym, pogodnym, lipcowym wieczorem. Coś takiego jest w tym utworze, że ono sobie tak delikatnie płynie gdzieś tam w tle, jakieś cykady na cykladach albo świerszcze i tak to właśnie wygląda. To odchodzimy od tych wspomnień wakacyjnych i wspominamy zupełnie inną historię. Tym bardziej, że panowie z grupy UB40 w roku 1985 poprosili Chrissie Hynde z grupy The Pretenders, żeby z nimi pojawiła się i wykonali razem wspólnie stary przebój Sonny Bono i Cher, czyli no, to słynne nagranie I Got You Babe.

I zrobiłeś trochę filozoficznie, w cudzysłowie oczywiście, na moim Facebooku, kiedy napisałem wakacje, wakacje i po wakacjach, a pan Piotr dopisał, jak mówi klasyk, cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. No takiej rozmowy filozofów w sieci społecznościowej. 20 minut po 13, Radio 357 pięknie dla państwa gra. To też takie nagranie, które zawsze będzie mi się kojarzyło z latem.

Lekko tanecznie z takim sznytem retro R&B, czyli Brewcombe, Love Was Made of Stone, na naszej antenie. To teraz przenosimy się w zupełnie inne rejony muzyczne. Oni kiedyś byli takimi, no, prekursorami sceny alternatywnej, a teraz powracają z nową płytą Echo and the Bunnymen. Ian McCulloch i jego ekipa Brussels is Haunted.

Barbara Wrońska, tylko z tobą. No i znowu zrobiło się pięknie i melodyjnie na naszej antenie. Pan Bartek pisze do nas w tekstówce I Got You Babe, jest też wersja z Cher. Bardzo polecam, no powiedziałem, że to oryginalna piosenka Cher i Sony Bono, a potem Cher nawet powróciła w tym nagraniu za czasów stacji MTV z, no, to już nie będzie duet, tylko takie trio z Cherem, Cher z Beavesem i Buttheadem. Taka to historia. A pani Agnieszka pozdrawia wszystkich, którzy jutro zaczynają rok szkolny, zarówno rodziców, dzieci, jak i samych rodziców. Nie już życie szkolne nie dotyczy, dziecko dawno już po, a wnuczek długo przed. No taki stan lekkiego zawieszenia. U nas nie będzie stanu zawieszenia, u nas będą wspomnienia.

Karaś Rogucki. O Katrinie wyśpiewali nam piosenkę za naszymi oknami. No już mało słonecznie, chyba szykuje się na, jak to mówiła moja babcia, jadą z wody.

Bleachers, You and Forever. Chociaż tam takie dosadne słowo pada w tekście, to ono jednak ze wszystkich jest bardzo uzasadnione i tak chyba nikt na to nie zwraca uwagi. Ale bardzo pięknie formacja Bleachers przed chwilą się zaprezentowała. Pan Łukasz z Krosna pisze: panie Bisiorze, proszę o potwierdzenie, że tekstówki dochodzą. Potwierdzam jak najbardziej, bo właśnie ją czytam. U nas z oknami bardzo słonecznie, na termometrze jedynie 30 stopni. Zapraszam w ciepłe strony, kierunek moje Bieszczady. No, żeby tak wszystko rzucić i pojechać w Bieszczady. Magicznie będzie przez chwilę i tak razem z Mike and the Mechanics i Coldplay dobijemy pewnie do 14:00.

I Would Die For You, czyli Prince and the Revolution, to był rok 84 i 31 sierpnia ten film wkroczył do amerykańskich kin. No, my musieliśmy trochę poczekać, żeby to zobaczyć, a potem te kasety w latach 80 to do zdarcia dochodziło i trzeba było je w kółko przegrywać. Mowa oczywiście o Purple Rain. Skoro tak, to jeszcze 91 rok, tam skoczymy. Grupa Metallica rozpoczęła swój 4-tygodniowy pobyt na szczycie amerykańskiej listy przebojów z pewnym albumem, z którego pochodziło to nagranie, którego nikt się nie spodziewał, a jak wszyscy usłyszą, to stwierdzą, że bardzo potrzebowali.

Flowers in the Water to oczywiście The Boxer Rebellion. Pani Majka pisze, witam przy tej muzie na antenie Radia 357, to nawet na szpitalnym łóżku czas szybko mija. No to pani Maju, życzymy, żeby minął bardzo szybko i zapraszamy do tak zwanego zdrowia. I żeby to zdrowie szybko nadeszło, to taka piosenka, która działa jak balsam za każdym razem.

23 po 14. Pan Łukasz, który sprawdza cały czas, czy tekstówki rzeczywiście działają, pisze: a może pani Maja z łóżka szpitalnego to mogłaby poprosić o piosenkę pana Koracza o zdrowiu, bo najbardziej chciałaby usłyszeć. No tak się składa, że akurat miałem tylko piosenkę pana Króla o tańcu, więc to też może być dla pani Maji jako takie przyjemne muzyczne polecenie. To teraz jedna nowa, jedna stara i zajrzymy do płyty tygodnia. Ta nowa to nowe nagranie piękne grupy Be Badu Be Memories.

pół drogi do godziny 15 Night Calls, czyli cudowna współpraca Joe Cockera z Jeffem Lynnem, a przed nami płyta tygodnia popołudniowa, tym tygodniu Erykah Badu i The Alchemist Before the World Blows. Z tej płyty nagranie Breezy.

Breezy, Erykah Badu, The Alchemist z płyty Before the World Blows, to nasza popołudniowa płyta tygodnia, a przed południem mogą Państwo posłuchać najnowszego albumu Alabama Shake, I Must Be Dreaming, kolejna szansa oczywiście już jutro na naszej antenie. No teraz szybciutko wszyscy kierujemy się na wschód grupą Half Moon Run.

Gdy myślimy o skojarzeniach muzycznych, to dla mnie zawsze taka piosenka turystyczna, jeżeli chodzi o grupę Mysłowic. Nie chodzi o to, że tam jest droga w tytule i książka, a wiadomo, że droga i książka to też pewne elementy wakacyjne, ale jest coś takiego w tej piosence. Pan Hubert napisał do nas tekstówkę. Czy dałby pan skusić się na emisję utworu ponad 10-15 minut? Długa staki. Ostatnio wpadł mi w uszy zremasterowany Purple Rain Prince z koncertu w Syracuse. Ponad 18 minut mega muzy. Panie Hubercie, no co mogę powiedzieć? Zapraszam do naszych podcastów. Ostatni sobotni Happy Noise właśnie tak się kończył. Także może pan to przeżyć jeszcze raz. A u nas takie przeżycie, które niektórzy pewnie jeszcze mają w głowie i wspominają ostatni koncert OMD.

Tydzień temu słuchaliśmy jako piosenki dnia, a teraz została z nami na dłużej Sienna Spyro z swoim najnowszym utworem He's Not My Baby, I'm His. To jeszcze 11 minut dzieli nas od godziny 15. U nas za oknami odrobinę pokropiło, nawet rzęsiście. No i przyroda od razu taka bardziej ożywiona i zielona pewnie w innych częściach Polski, u państwa również. Pan Mikołaj napisał, panie

Redaktorze, dziękuję za utwór Książka z drugą w tytule. Balsam na moje uszy i zdecydowanie jedna z tych piosenek Mysłowic, po które trzeba sięgać. Aż trudno uwierzyć, że nie znalazłaś na żadnym pełnym albumie. No tak czasami bywa, panie Mikołaju. Ta piosenka znalazła się na albumie i będzie cieszyła nasze uszy przez najbliższe, no, ponad 4 minuty.

Półtorej minuty dzieli nas od godziny 15, no i do 15 doprowadziła nas prawie delikatnie za rękę łodzią swoją, trochę jak słyszeliśmy, przeciekającą Edyta Bartosiewicza. Już za chwilę skoczymy do roku 85.

I tak to właśnie się działo. Rok 85 na szczycie amerykańskiej listy przebojów przez kolejne 9 tygodni. Na tym szczycie pojawił się album Brothers in Arms grupy Dire Straits. A swoje urodziny świętuje dzisiaj 81. Pan, który kiedyś w młodych latach wyśpiewał Gloria, G-L-O-R-A, czyli Van Morrison.

Może dlatego na koniec lata taka wpadająca w ogóle ta piosenka, ponieważ o lecie mniej więcej opowiada i trochę też takiej tęsknocie chyba. James Blunt. Dzisiaj przed południem w tak zwanym Kieruju dużo było o wilkach. No to u nas też teraz będzie dużo o wilkach.

A dzisiaj pijemy, w cudzysłowie oczywiście, za Roberta Gawlińskiego, który również świętuje swoje urodziny i takie wspomnienie sprzed lat. No to jest piosenka na poniedziałek, proszę bardzo.

Ortes Cortes. Hej wy, 15.30 na zegarze, tu Radio 357, popołudniowe spotkanie pod szyldem Mam grać. A co muzycznie dzisiaj na naszej antenie? Po godzinie 18 na pewno wypoczęty, muzyka prywatna Łukasz Dunaj. I po 19 jeszcze podwoje swojego sklepu płytowego otwiera Antoni Grudniewski. Przez 2 godziny będzie można delektować się jego muzycznymi wyborami. No i jeszcze na jazzową nogę po 22, jak zwykle w każdy poniedziałek spotkanie z Martą Kulą. A u nas spotkanie z grupą Genesis.

Można powiedzieć, że ta piosenka na czasie, bo stoję w deszczu. U nas też deszcz. Kasia Sochacka. Madison. Państwo piszą, to dobrze, to już chyba starość, pisze pan Adam. Ale za każdym razem, kiedy słyszę pierwsze nuty którejś z piosenek Phila Collinsa lub Genesis, to mam ciarki na plecach. Ja tak mam, panie Adamie, chyba od 30 lat, kiedy świadomie zacząłem słuchać Genesis i nic się nie zmieniło, więc ze starością to raczej niewiele ma wspólnego. I jeszcze No Son of Mine można było usłyszeć Raya Wilsona wczoraj w Czechowicach, Dziedzicach. No, to Jay Bertrand, bardzo proszę teraz. Love is on my mind ze swojej nadchodzącej płyty, nowy singielek.

Piosenka napisana przez Chrisa Martina i podarowana braciom McNamara, którzy tworzyli i tworzą do dziś formację Embrace. No i oni sprawili, że ta piosenka stała się wielkim, wielkim, wielkim przebojem. A gdzieś tam w sieci można odnaleźć również wykonania Chrisa Martina, nagrania Gravity. To tak prawie już na zakończenie pan Charles, czyli pewnie Karol, donosi, że właśnie pakuje 22 lata życia i opuszcza Manchester przez Londyn, wraca do Polski. No 22 lata na tak zwanym uchodźstwie, no to duży czas. I trochę prowokacji na końcu od pana Macieja, który wie, jakiej drużynie kibicuje, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Panie redaktorze, może jakaś piosenka, pocieszenie dla bramkarza Widzewa. Po wczorajszym meczu mogę dla bramkarza Widzewa zaprezentować tylko nagranie z Kubasa. Nie mam miłości dla ciebie. Ale raczej nie zrobię tego dzisiaj, bo to taki dowód na to, że jak się ma pajaca na boisku, to pajac zaszkodzi i sobie, i tym, którzy z pajacem grają. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Julia Nowaczyńska z państwem pozostaje. Bisior mówi do usłyszenia do soboty, a Misia Furtak pięknie będzie śpiewać. Dobrego popołudnia.

0: Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Góry bardzo lubię. Z perspektywy skibaru. Za to nie lubię chodzić pod górę. Ale są tacy, którzy to kochają.
1: Halo, halo! Leszek, Leszek! Krzysztof, odbiór!
0: Leszek Cichy, Krzysztof Wilicki będą moimi gośćmi na festiwalu górskim.
1: Hurra, hurra!
0: Ciekawe, czy himalaiści wiedzą, że wymyślono kolejki linowe. I co jest właściwie złego w oglądaniu Himalajów z hotelowego tarasu? No i po co wchodzić na górę, skoro potem trzeba z niej zejść?
2: Zapraszamy na Festiwal Górski w Lądku-Zdroju.
0: Zapraszam, Kuba Strzyczkowski.
3: Partnerem Strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim jest Eveline Cosmetics. Producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.

0: Dzień dobry, mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Właśnie mija godzina 16. Zaczynamy więc nasz popołudniowy program. Na początek serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mantroch-Karbowska.
1: Polskie myśliwce przechwyciły dzisiaj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej, napisał na platformie X szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że nie doszło do naruszenia w naszej przestrzeni nad Bałtykiem. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. Przypomnijmy, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły pierwszą akcję wojskową od miesiąca, w której zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Po kolejnej wymianie ciosów ropa już podrożała na światowych rynkach. W Polsce dzisiaj kończy się rządowy pakiet obniżek cen. Od jutra tankowanie będzie droższe. Na pytanie, o ile ceny pójdą w górę, odpowiada analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
1: Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej wyjaśnia, że program ceny paliwa niżej musi zostać zakończony, bo budżet nie wytrzymałby jego przedłużenia.
3: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
1: Jeszcze dzisiaj do końca dnia za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, za 98 7 zł 46 groszy, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdzają teren fabryki w Skarżysku Kamiennej, w której w nocy wybuchł pożar. Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru mógł być akt dywersji. W hali, która płonęła, powstają części do dronów, z których korzysta polska i ukraińska armia. Pożar wybuchł w nocy, gdy zakład był nieczynny.
4: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Nie wiadomo jeszcze, jakie szkody wyrządził ogień. Fabryka ma wznowić działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego protestowali dzisiaj przed kancelarią premiera w Warszawie. Główne hasło demonstracji to politycy do tablicy. Protestujący domagają się powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem. Jak twierdzą, jego aktualna wysokość odstrasza od pracy w edukacji.
5: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
6: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem, mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
1: Temat strajku nauczycieli powróci jeszcze w tej godzinie w rozmowie z Urszulą Woźniak z ZNP. Serwis kończymy informacją, która w porze obiadu może okazać się przydatna. Jest na świecie restauracja, w której Polacy jedzą za darmo. Wszystko przez historię sprzed 100 lat. Właściciel pewnego lokalu w Serbii przekonuje, że za wyjątkowe zasługi obywatele Polski należność już dawno uregulowali. Szczegóły zna Krzysztof Zimoch.
7: Restauracja Corner działa w mieście Valjevo, około 100 km od Belgradu. Właściciel Korcze Momić od lat nie pobiera od polskich gości opłat za jedzenie. O sprawie poinformował ambasada RP w Belgradzie, której pracownicy odwiedzili lokal. Doskonała kawa, pyszna pizza, a kiedy poprosiliśmy o rachunek, kelner odpowiedział, że 100 lat temu zapłacił go dr Ludwik Hirschfeld. Czytamy we wpisie polskiej placówki. Okazuje się, że właściciel zafascynowany jest historią polskiego lekarza i jego żony Hanny, którzy po wybuchu I wojny światowej wyjechali do Serbii, by pomóc w zwalczaniu epidemii tyfusu. Dzięki ich pracy udało się uratować wiele osób. Restaurator z Valjeva o polskim małżeństwie usłyszał kilka lat temu, kiedy reżyser Paweł Wysoczański rozpoczął pracę nad filmem o dobroczynnej działalności lekarzy z Polski. Cała historia ogromnie go poruszyła, stąd chęć odwdzięczenia się narodowi polskiemu. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: Ta relacja kończy serwis o 16. Za godzinę powiemy między innymi o zaostrzeniu przepisów dotyczących algorytmów w mediach społecznościowych w Australii.
0: A informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Kuźniewski.
8: US Open rozpoczął się wczoraj, a już dziś nie ma w turnieju Nowaka Dziokowicza. Mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. Serb przegrał w pierwszej rundzie z Argentyńczykiem Mariano Navone. To był pięciosetowy bój. Do takich przyzwyczaił nas też Hubert Hurkacz, który dziś około 19 czasu polskiego zmierzy się z bośniakiem Damirem Dżumhurem. Hubi nabrał pewności siebie po zwycięstwie w Challengerze w Cancun.
9: Myślę, że idzie na pewno do przodu. Tak naprawdę cały ten progres, który też z Gillesem, powiedzmy, zaczął być w teamie, zaczął wprowadzać nowe elementy. Myślę, że to naprawdę idzie wszystko w dobrą stronę i to się buduje. I z każdym, myślę, że tygodniem jestem w coraz to lepszej formie.
8: Mówił nasz tenisista w Eurosporcie, chwaląc przy okazji współpracę z Gillesem Serwarą. Plan dla polskich kibiców jest dziś wypełniony po brzegi, bo poza Hurkaczem zagra też Maja Chwalińska, rywalką Amerykanka Taylor Townsend, i początek tego meczu również około 19. Natomiast w nocy około 1 powinien rozpocząć się mecz Igi Świątek z Chinką Xiyu Wang. Do tenisa rzecz jasna wrócimy w serwisie o 17.30. Bo teraz siatkówka. Przed biało-czerwonymi dziś pierwszy mecz fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Po bardzo udanej i wygranej rywalizacji w grupie podopieczne Stefano Lavariniego zagrają dziś o 18 w Stambule z Portugalią o awans do ćwierćfinału europejskiego czempionatu. Jest pewna trudność.
10: Właśnie tak niekoniecznie znamy te dziewczyny, więc analiza była bardzo ważna, żeby w ogóle zobaczyć te zawodniczki. Długie lata nie grałyśmy przeciwko tym dziewczynom, przeciwko tej drużynie.
8: Mówiła w Polsacie Sport nasza środkowa Anna Obiała. Skoro już o siatkówce, to przyjmująca reprezentacji Polski Martyna Łukasik, która miała w nadchodzącym sezonie grać w Japonii w klubie Saga Hiramitsu Springs, rozwiązała kontrakt za porozumieniem stron. Polska siatkarka będzie niestety musiała poddać się operacji barku. A skoro już o transferach, to jest jeden piłkarski. Jan Ziółkowski został wypożyczony do końca sezonu z AS Roma do innego klubu Serie A, Moncy. Umowa zawiera opcję transferu definitywnego. Drużyna dużo słabsza, ale chyba z perspektywy piłkarza to i tak lepsza opcja niż Arabia Saudyjska. A i taka była brana pod uwagę. Wracam o 17.30.
0: A co czeka nas wieczorem w pogodzie? Przelotny opad deszczu, miejscami burze, a na południowym wschodzie i wschodzie może miejscami pojawić się grad. Wtedy też popada do 20 mm, a temperatura od 20-22 stopni na południowym zachodzie i zachodzie kraju, około 25 w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich. W obszarach podgórskich Sudetów najchłodniej lokalnie około 19.
11: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Zapraszamy Państwa na popołudniówkę do 18.00.

0: To jeszcze nasze koordynaty. 510-357-357. Można zadzwonić, można napisać. Popołudniówka @radio357.pl albo skorzystać z opcji wysłania wiadomości tekstowej. Z opcji tekstówki w naszej aplikacji. I tam też można kliknąć przycisk oznaczający nagranie głosowe i w ten sposób też trafić na naszą antenę. Możliwości są. Mam nadzieję, że pretekstów i tematów nie zabraknie. W studiu Michał Trantał.
1: To jest raport 357.
0: Radosław Piesiewicz trafił do aresztu na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz, mówiąc fachowym językiem, zaspokajania wybranych wierzycieli ze szkodą dla innych. Co to oznacza dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
2: Można by powiedzieć, umarł król, niech żyje król. No właśnie, nie można tak powiedzieć. Radosław Piesiewicz pozostaje prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: To wersja szefa PKOL, którą wygłosił doprowadzany w kajdankach do prokuratury. A to wersja ministra sportu Jakuba Rutnickiego.
4: Pan Piesiewicz nie niesie żadnych wartości.
2: Dlatego Rutnicki zwrócił się z apelem.
4: Zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przede wszystkim z apelem, aby pomóc w tej chwili w tej dramatycznej i bardzo trudnej sytuacji. I jestem przekonany, że takie działanie nastąpi bardzo szybko.
2: Jest list, w którym MKOL wskazuje 3 rozwiązania sytuacji. Samodzielną rezygnację prezesa, odwołanie lub zawieszenie Piesiewicza oraz najczarniejszy scenariusz, wykluczenie polskich sportowców z międzynarodowych startów.
5: Wstrętny kłamca, po prostu człowiek, który w tej chwili stał się synonimem straszliwego obciachu i przyznają państwo rzeczywiście ciekawe, jak ta sytuacja się skończy.
2: Mówił w audycji 357 Start Michał Olszański. Zgodnie ze statutem PKOL-u odwołanie Piesiewicza nie należy do najłatwiejszych. Chociaż tu pojawiło się światełko w tunelu. Są przepisy, które mówią o naruszeniu dobrego imienia PKOL albo braku możliwości dalszego pełnienia tej funkcji. Głos z naszej redakcji sportowej. Mateusz Fusiarz.
6: Powinniśmy tę sprawę oczywiście jak najszybciej rozwiązać i w sumie nie wiem, na co czekają przedstawiciele MKOL, no bo raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, że wstawiamy biurko i nie wiem, faks do więziennej celi dla Radosława Piesiewicza i on sobie stamtąd dalej sprawuje swoją funkcję. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że gdzieś ten scenariusz już się pojawił, no to załatwiamy sprawę, czy odwołujemy, czy zawieszamy i tak dalej. No i chodzi o to, żeby polskim sportowcom włos z głowy nie spadł, bo i tak już myślę, że w całej tej sytuacji są wystarczająco poszkodowani.
2: Chodzi o premię za olimpijskie wyniki, bo część ze sportowców takich nie otrzymała. Głos w sprawie zondy krypto zabrał prezydent. Mówi, że brak weta do ustawy o kryptowalutach nie oznaczałby braku afery. Nie ma sobie nic do zarzucenia w tej sprawie.
7: Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów. Mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem.
2: Prokuratura ma dysponować nagraniami rozmów polityków Prawa i Sprawiedliwości z szefem Zonda Krypta.
8: Jeżeli ktokolwiek sprzeniewierzył się zasadom, to wyciągniemy konsekwencje wobec kogoś takiego, a podkreślam, że moje środowisko polityczne, środowisko Prawa i Sprawiedliwości złożyło projekt ustawy o zakazie obrotu kryptoaktywami.
2: Mówił w Polsat News szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Za to szef Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki wnioskuje o powołanie komisji śledczej w sprawie afery. Entuzjazmu wśród polityków innych partii nie ma. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Fakty TVN mówią, że 8 września ma zebrać się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego właśnie w sprawie odwołania Piesiewicza. Czekamy na potwierdzenie tej informacji.
0: Nie zabraknie zatem kolejnych tematów. Gdzieś tutaj na pograniczu redakcji informacyjnej i sportowej przynajmniej się dzieje. A to koledzy tak kiedyś narzekali, że mało wydarzeń w sezonie ogórkowym. No nie, drodzy państwo, jednak tutaj Radosław Piesiewicz dostarcza absolutnie. No i na pewno kolejne dni jeszcze przyniosą kolejne tutaj doniesienia. Dzisiaj te wypowiedzi, te wszystkie komentarze zbierał dla państwa Michał Trantał. Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.

0: No i pisze do nas pan Kacper, sugerując, że no, po takiej kwerendzie, lekturze tego, jak wygląda sieć powiązań w sprawie Zonda Krypto, podsumowanie jest takie, że to scenariusz na dobry film sensacyjny, bo tam są przekręty finansowe, afery na szczytach władzy i jeszcze jedno podsumowanie, byleby tego filmu nie kręcił Patryk Wega. Zachęcamy Państwa do komentowania tej sprawy na przykład. A co u nas jeszcze w programie? Jakie tematy dziś? No taki powiedzmy segment Polska Górą.
1: Przeciętny mieszkaniec Warszawy w drodze do pracy mija blisko 500 pionowych znaków drogowych. Mieszkaniec Nowego Jorku mija ich jedynie 180. Czy tak dużo znaków drogowych jest nam potrzebne? Prawdopodobnie nie.
0: O tym, że mamy więcej znaków drogowych. Aż tyle, że Warszawa pobiła pod tym względem Nowy Jork. Powiemy sobie dziś w popołudniowym programie. No i jest w zasadzie jeden temat związany z ruchem drogowym, który może Państwa jeszcze bardziej elektryzuje. Może jednak Państwo dziś bardziej niż na znaki, to trzeba zawsze zwracać uwagę, ale może jednak zwracać uwagę na to, jak kształtują się i mogą w najbliższych dniach ceny na stacjach paliw. W tej sprawie komentarze, byle cenzuralne, również mile widziane.

0: Z jednej strony to taka muzyka do siedzenia w polarze, z drugiej strony to jest Chelsea Wolf, więc zawsze mile widziana. No ale utwór Cold, nie wiem, może ciut za wcześnie. W każdym razie to są takie moje dwa nomen omen wilki, a to jest nasza piosenka dnia. W kalendarzu 31 dzień sierpnia, a zatem jutro rozpoczyna się rok szkolny. O tym, co działo się dziś w Warszawie, porozmawiamy z wiceszefową Związku Nauczycielstwa Polskiego, z nami na łączach Urszula Woźniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Postulat o systemowym powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce słyszymy już od jakiegoś czasu. Rozumiem, że państwo chcieliby tym samym tak do przodu rozwiązać problem potencjalnych corocznych negocjacji z rządem w sprawie podwyżek.
1: No o to dokładnie chodziło 5 lat temu, bo uwaga, minęło niedługo, minie 5 lat, dzisiaj jest 1742 dzień od momentu, kiedy złożyliśmy w Sejmie inicjatywę obywatelską z podpisami 250 tysięcy obywateli. I dokładnie o to chodziło, bo po pierwsze, żeby odpolitycznić decyzję o wynagrodzeniach nauczycieli, bo to jest za każdym razem i co roku tylko i wyłącznie polityczna decyzja. Po to, żeby nauczyciele nie musieli wychodzić na ulicę i upominać się o swoje wynagrodzenia, bo to jest poniżające, doprawdy. Tym bardziej, że społeczeństwo odbiera to nieraz tak, że nauczyciele ciągle się upominają o pieniądze. Tak, ciągle się upominają, bo ciągle ich nie dostają. I to, że rzeczywiście w 2024 roku nauczyciele otrzymali 30 i 33% podwyższenie wynagrodzenia, co było koniecznością, bo nauczyciele w tym momencie zarabiali poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. I nasze wynagrodzenia, owszem, wzrosły, ale nawet nie wzrosły do poziomu roku 2023. Dzisiaj zresztą, jak poszliśmy z petycją do kancelarii premiera, zarówno minister Grabiec, jak i ministra Nowacka przyznali, że jeżeli w tej chwili nie podwyższą wynagrodzeń, to w 2027 roku, po trzecim roku waloryzacji tylko, nasze wynagrodzenia spadną do poziomu z 2023 roku, czyli do tego poziomu, który ten rząd bohatersko zasypywał. Dzisiaj ministra powiedziała, czy minister nawet Grabiec, bo 8 lat nie mieli nauczyciele podwyżek. No rzeczywiście podwyżek nie było, bo były tylko równanie do minimalnego wynagrodzenia przez te 8 lat. I te podwyżki wtedy w 24 były konieczne, no ale po nich już nie ma śladu.
0: No, ale
1: i to
0: macie
1: naprawdę
0: poczucie, że macie tutaj ministrów po swojej stronie, bo dziś na przykład było odtwarzane to nagranie obietnicy premiera Tuska, tak? Złożonej podczas zjazdu niemal 2 lata temu już, w sprawie na przykład projektu obywatelskiego.
1: Czy my mamy polityków po naszej stronie? Nie wiem. Część z posłów, bo spotykaliśmy się w ciągu lipca i sierpnia z posłami, kiedyś opozycja, teraz koalicji rządzącej, którzy zresztą podpisali się pod porozumieniem przed wyborami i tam było powiązanie wynagrodzeń nauczycieli. I przyznam szczerze, że niektórzy z posłów tak sobie wdrukowali do głowy tę frazę 30 i 33% podwyżek dla nauczycieli, że oni naprawdę byli przekonani, że nauczyciele dobrze zarabiają. Więc jak widać, czy mamy polityków po naszej stronie? Dobrze.
0: Po tych dzisiejszych deklaracjach, tak?
1: Tak, i pan Grabiec, i pani Nowacka stwierdzili, że rzeczywiście nauczyciele powinni więcej zarabiać, że rzeczywiście zejdziemy do wynagrodzeń takich, jakie były wtedy, ale też usłyszeliśmy, no ale zbrojenia, no ale inne wydatki, zdrowie, no to ja powiem tak, teraz program SAFE jest potrzebny dla edukacji, bo bez tego nic z tego nie będzie. Pracujemy naprawdę w coraz gorszych warunkach. Oczywiście nie wszędzie, to w szczególności w dużych miastach, gdzie są wakaty, gdzie są duże oddziały, gdzie jest nagromadzenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, choć bywa to i w mniejszych miejscowościach. I dzisiaj młoda koleżanka, nauczycielka, która była z nami zanieść właśnie petycję do premiera, przekazała pani ministrze, to jest wiejska szkoła, ale duża. 1600 uczniów, 190 nauczycieli. Po takim survivalu, jaki mieli, bo duże oddziały klasowe, w tym roku 25 młodych stosunkowo, no bo muszą mieć 7 lat pracy, nauczycieli poszło na urlopy dla poratowania zdrowia, bo nie wytrzymywali już takiej tego obciążenia psychicznego, tej odpowiedzialności, co spowoduje, że ich koledzy będą musieli pracować więcej i w przyszłym roku oni będą wycieńczeni. Więc potrzeba systemowych rozwiązań, nie tylko jeśli chodzi o wynagrodzenia. To jest numer jeden, bo ile można słuchać obietnic? 5 lat? No, może 2,5 roku.
0: A co z kompasem jutra? Nomen omen jutro, początek roku szkolnego. Sławomir Broniarz mówił o reformie programowej. Co tam budzi największy wasz sprzeciw i czego państwa zdaniem zabrakło w konsultacjach związanych z tym kompasem?
1: Jeżeli chodzi o kompas jutra, to trzeba przyznać, że te konsultacje się odbywały. Kompas jutra wchodzi w tym roku szkolnym tylko do klasy pierwszej, czwartej szkoły podstawowej. Tylko i wyłącznie. Co do tego, że zmiana podstawy programowej jest potrzebna, to chyba większość społeczeństwa była zgodna. Ta podstawa programowa, która obowiązuje i jeszcze przez pewien czas będzie obowiązywała, aż uczniowie ukończą etap edukacyjny, no jest przeładowana, tak, jest niedostosowana. Ona już ma naprawdę dekady, nie jedną dekadę, tylko kilka dekad i nigdy jej nie pomniejszano, ale coś dorzucano. Więc nawet trudno przekazać w takich zespołach uczniów im tę wiedzę i ona raczej była taka nastawiona na, powiedziałabym kolokwialnie, wkuwanie. Co do zmian i że były potrzebne, nikt nie miał najlepszych wątpliwości. Tyle tylko, że pytanie brzmi, taką reformę mogą wprowadzać tylko zmotywowani nauczyciele. A nauczyciele w tej chwili nie są zmotywowani ani docenieniem przez społeczeństwo, ani materialnie, a ponoszą odpowiedzialność zarówno dyscyplinarną, karną, ale też obciążenie psychiczne.
0: To ja zapytam jeszcze krótko panią o nauczycieli zmotywowanych, niezmotywowanych, jakichkolwiek, mówiąc w ten sposób, bo jeszcze na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego placówki opublikowały ponad 11 tysięcy ofert pracy. To odpowiadało niemal 8 tysiącom etatów. Oczywiście, że z początkiem roku szkolnego to się nieco zmienia, ale ta skala jest zatrważająca, pani zdaniem?
1: To jest większa skala niż w ubiegłych latach nawet, jeśli chodzi o końcówkę sierpnia. Natomiast my sobie wyobraźmy, że ponieważ to jest nierównomiernie rozłożone, bo są rejony, gdzie nie ma wakatów, nie ma godzin ponadwymiarowych, to wyobraźmy sobie, że przy 8 tysiącach, powiedzmy, pełnych etatów, to jest 1600 godzin tygodniowo, nieobsadzone.
0: Do zagospodarowania potencjalnego. Pani wspominała też o odbiorze przez społeczeństwo. Jeszcze na koniec wrócę do samej... Czy słyszymy się?
1: Halo?
0: Wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak jest naszą rozmówczynią w Radiu 357. Jest jeszcze, jeżeli się słyszymy. Halo, halo?
1: Tak, słyszymy się już.
0: To
1: tak,
0: króciutko na koniec zapytam o takie pani ocenę właśnie dzisiejszej manifestacji, bo wspominała pani o ocenie, odbiorze wśród społeczeństwa. Frekwencja to takie słowo, które zaczynamy słyszeć na etapie edukacji szkolnej. Jak frekwencja na manifestacji? Nie widziałem, żeby państwo traktorami wjeżdżali do centrum miasta, ani nie paliliście żadnych opon chyba.
1: Nie, nie paliliśmy opon, nie wjeżdżaliśmy traktorami ani czołgami. Przypomnę, że nauczyciel nie może być karany, a palenie opon jest na manifestacji, jest absolutnym przestępstwem, nie wolno tego robić.
0: Wątek dydaktyczny znalazł się w naszej rozmowie, dobrze.
1: Tak. No, przy okazji mogę powiedzieć, że byłam zdziwiona, że na kampusie jutra, kampusie tym młodzieżowym w Olsztynie, premier, zresztą w bardzo dobrym przemówieniu swoim, w bardzo dobrym kontakcie z młodymi ludźmi, ale jako nauczycielka powiem, że byłam zdziwiona, że premier do nich mówi, no wiecie, można trzeba w kampanii obiecywać, kampania się rządzi swoimi prawami. No nie, nie możemy tego uczyć młodzieży. Nie, nie możemy obiecywać i nie dotrzymywać słowa, bo jest kampania. Frekwencja była bardzo dobra. Myśmy mieli zgłoszoną manifestację na 2000 osób. Ona liczyła około 3000.
0: Bardzo dziękuję za to.
1: Naprawdę przyjechało więcej.
0: Również za wskazanie tutaj niepedagogicznych wątków w przemówieniach premiera, których przecież państwo jako grupa zawodowa uważnie słuchają. Urszula Woźniak, wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego, była naszą
1: rozmówczynią.
0: Dobrego
1: roku szkolnego wszystkim życzę.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

0: To oczywiście Dawid Podsiadła. W popołudniowym programie czas na Państwa opinie. W sprawie zonda krypto?
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: W sprawie zonda krypto chciałem tylko powiedzieć, że najciekawsze jest to, że prawodawcy przed laty nie spodziewali się i nie przyszłoby im do głowy, że prawica może tak zmienić świat i politykę. Nigdzie nie jest zapisane, co zrobić z takimi ludźmi jak prezes PKOL-u czy inni politycy jak były minister sprawiedliwości, żeby, nie wiem, usunąć go z listy posłów? Bo przecież ten pan Ziobro nie pracuje w ogóle i pan Romanowski. To jak to wszystko uzupełnić? Teraz jest naprawdę potrzebna zmiana konstytucji.
0: To nasz słuchacz, głos na antenie, głosówki. Jest taka możliwość, żeby właśnie skomentować poruszane przez nas tematy. Przypomnę, że będziemy jeszcze mówić choćby o tym, że mamy jakąś klęskę urodzaju, jeśli chodzi o liczbę znaków drogowych. Oczywiście apelujemy o ostrożność, śledzimy też doniesienia bardzo niepokojące, jeśli chodzi o incydenty w miastach, o wypadki. To są bardzo głośne sprawy. Natomiast może tutaj jest właśnie pewnego rodzaju nadpodaż. Warszawa pobiła Nowy Jork i o tym będziemy mówić, że jest więcej znaków drogowych w polskiej stolicy niż w Nowym Jorku. Natomiast może Państwa na przykład zastanawia, co będzie dalej na stacjach benzynowych w związku z tym, że dobiega końca program CPN. Znaki, tak, o nich już za chwilę.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Niecałe 20 minut pozostało do godziny 17. To jest popołudniowy program w Radiu 357. No to jak z tymi warszawskimi ulicami? W drodze do pracy przeciętnie kierowca mija, jeżdżąc po polskiej stolicy, 2,5 razy więcej znaków drogowych niż kierowca w Nowym Jorku. Tak wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute. No to weźmy pod lupę ten temat. Wybierzmy się na przejażdżkę samochodem.
1: Znaków nastawiali, drugi nie widać.
2: Myślę, że tak, że sporo jest takich miejsc, które są przeznakowane.
3: Przeciętny mieszkaniec Warszawy w drodze do pracy mija blisko 500 pionowych znaków drogowych.
4: Wojciech Wyszomierski, analityk ekonomiczny Warsaw Enterprise Institute.
3: Wówczas, gdy mieszkaniec Nowego Jorku mija ich jedynie 180. Czy tak dużo znaków drogowych jest nam potrzebne? Prawdopodobnie nie.
5: To jaka jest jakość oznakowania naszych dróg, to jest chyba temat na kilka międzynarodowych habilitacji profesorskich.
4: Piotr Jakubiak, Stowarzyszenie Prawo na Drodze.
5: Można powiedzieć, że jest to radosna twórczość zarządu dróg i może byłby to temat do śmiechu, gdyby nie to, że kwestia oznakowania i to, jak kierowcy się jemu podporządkowują, no może skutkować niestety karami.
3: Za samą organizację instalacji znaków drogowych odpowiada aż 331 często niepowiązanych ze sobą podmiotów, co tylko potęguje chaos.
2: Na osiedlu na przykład każdy chyba stawia swoje znaki, nie pytając nikogo o zdanie.
5: Zarządcy dróg wymagają od polskich kierowców ponadprzeciętnych zdolności, bo często ilość znaków posadowionych na bardzo krótkim odcinku jest tak ogromna, że naprawdę trzeba mieć ponadprzeciętne zdolności, żeby być w stanie taki znak odczytać, zrozumieć jego treść, a później się do niego stosować.
2: Gorsze rzeczy dzieją się na drodze, jeśli chodzi o znaki decydujące o bezpieczeństwie. Skrzyżowanie z jednej strony jest oznakowane jako droga z pierwszeństwem, a z drugiej jako równorzędne.
6: Oznaczenia przed skrzyżowaniem. Zakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w prawo i zakaz jazdy na wprost. Gdzie w tym wypadku jechać?
3: W toku swojej kontroli NIK ustalił, że na 63% badanych dróg występowały elementy organizacji ruchu niezgodne z prawem. W efekcie czego zamiast ułatwiać przemieszczanie się, nadmierna ilość znaków prawdopodobnie przyczynia się do tego, że aż 1/4 wypadków w Polsce powodowana jest przez nieustąpienie pierwszeństwa. Czy chodzi o złą wolę kierowców? A może to znaki wprowadzają w błąd?
5: Nie tak dawno w Warszawie, jadąc drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu, zauważyłem znak informujący o ograniczeniach, kiedy chciałem skręcić w prawo. No i pod tym znakiem był cały festiwal tabliczek tekstowych informujących o tym, że są jakieś wyłączenia. W tej sytuacji powinienem się tak naprawdę zatrzymać, wysiąść i odczytać, co pod tym znakiem na tabliczkach jest umieszczone. No ale proszę też sobie wyobrazić reakcję kierowców, dla których zablokowałbym w tym momencie ruch.
0: Poza tym jak to się zatrzymywać, skoro jest też zakaz zatrzymywania po prostu. O znaki drogowe w nadmiarze pytał Tomek Jeleński.

0: Fortune Faded. A Bartek, nasz wydawca, mówi, że to podobno całkiem spoko zespół. To jeszcze Państwa głosy w sprawie nauczycieli?
1: Dzień dobry. Ja w sprawie ciągłego mówienia o tym, że nauczyciele mało zarabiają. Zapewne nie tylko nauczyciele za mało zarabiają. Każdy z nas powinien zarabiać tyle, żeby czuć się usatysfakcjonowany, zwłaszcza w stosunku do tego, że w Polsce ceny w wielu aspektach są europejskie, a zarobki jednak nie. Natomiast jakiś czas temu, dwa tygodnie temu, słyszałam audycję, w którym wypowiadała się pani Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji, która powiedziała, że jednym z dużych problemów nauczycieli w tej chwili jako grupy jest zbyt niski pierwszy próg podatkowy, gdyż ponad połowa z nich w październiku wpada w drugi próg podatkowy i w związku z tym ta pensja za listopad i grudzień jest już stosunkowo niższa ze względu na 32% podatku. Jak to zderzyć z informacją, że oni ciągle za mało, nauczyciele ciągle za mało zarabiają, skoro ponad połowa z nich zarabia ponad 120 tysięcy brutto rocznie? Nie wiem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dość obietnic, czas na czyny. To dzisiejsza manifestacja. Mamy dzień przed początkiem kolejnego roku szkolnego. Nauczyciele domagają się m.in. systemowego powiązania wynagrodzeń za średnią płacą w gospodarce, o czym rozmawialiśmy z wiceszefową Związku Nauczycielstwa Polskiego. No i zachęcamy Państwa do kolejnych komentarzy.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Szykowałem, drodzy Państwo, takie odniesienie tutaj do głosówki słuchaczki mówiącej o progach podatkowych, o wypowiedzi pani Katarzyny Lubnauer i mam stanowisko nauczycieli protestujących, ale w tej sprawie również telefony i jest z nami słuchaczka pani Katarzyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, tutaj chciałam wyjaśnić pani, która przed chwilką dzwoniła, skąd te wielkie zarobki nauczycieli. Pani minister chyba wygodnie dla siebie i dla ministerstwa przemilczała fakt, że ten drugi próg nauczyciele osiągają wtedy, kiedy pracują nie na jeden etat, ale na przykład na półtora etatu, na dwa etaty. To są dwie szkoły, to są na przykład, to jest na przykład 30 godzin tablicowych. Tego pani minister nie powiedziała, a to tak wygląda. Ktoś, kto pracuje na jeden etat, nie przekracza drugiego progu podatkowego.
0: To jest o tyle zastanawiające, że właśnie słyszymy to od przedstawicieli Ministerstwa Edukacji. No właśnie taka wypowiedź krążąca, no i zdecydowanie nie ułatwia to tłumaczenia społeczeństwu tego, że tutaj tych potrzeb, tych postulatów, które nauczyciele choćby dziś przedstawili. Dziękuję za ten telefon. Z nami na oczach jeszcze słuchacz pan Roman. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie profesorze, witam państwa. No, poprzedniczka wyjęła mi z ust, co chciałem powiedzieć, więc dodam jeszcze coś innego, ale w temacie. Ja mam w domu, ja mam w rodzinie trzech nauczycieli, w zasadzie dwóch, bo siostra powiedziała, że dość ma już tego po 38 latach. I jak słyszałem, nie wiem, 30 lat temu, początkowo mnie to bawiło, że nauczyciele mają 2 miesiące urlopu. Ja nie jestem nauczycielem, a moja małżonka jest nauczycielem. Możemy tylko wyjechać w połowie sierpnia, do połowy sierpnia, bo ma przeważnie sierpień wolny. W takich placówkach nieferyjnych się nie pracuje, więc mitem jest, że wszyscy nauczyciele mają 2 miesiące wakacji. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga jest taka, że autentycznie, no nie będę mówił, że ona zarabia, ale to jest żenujące. Po 30 latach kobieta 50-paroletnia, naprawdę to więcej się dostaje gdzieś tam, powiedzmy, pierwsza, druga pensja. I ludzie rzeczywiście nie wiedzą do końca, jak to jest. Do tego, co pani poprzednio powiem tylko tak. Czasem rzeczywiście ludzie biorą nadgodziny, jakieś jeszcze inne rzeczy i z tego się robi.
0: Może się wtedy ewentualnie właśnie tworzyć jakaś sytuacja podatkowa, o której dość chyba niefortunnie wspominała pani minister. Bardzo dziękuję. Mogę jeszcze tutaj nadmienić, aż może perspektywa rodzinna, no o wynoszeniu pracy ze szkoły do domu, ale nie wskutek pasji, tylko konieczności, bo nauczyciele mają jeszcze sprawdziany do sprawdzania i rozmaite inne kwestie. Może na przykład sami chcą organizować wycieczki swoim uczniom, żeby było taniej. No to też się planuje raczej w domu, przy komputerze. Więc to jest ta szersza perspektywa. Zachęcamy państwa do kolejnych głosów w sprawie tego, co dziś nagłaśniali nauczyciele. A tutaj jeszcze miła korespondencja. Miałem zostawić na koniec audycji, ale pozdrawię pan Leszek z Jaworzna, że dobrze się mnie słucha z ćwierćmłonciakiem z serem. To ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Było dość kameralnie, ale bardzo przyjemnie wczoraj móc sobie obejrzeć film Pulp Fiction tutaj właśnie w Warszawie przy Wiśle, przy świetle księżyca, przy robactwie, które leciało do lampki, ale to jest fantastyczne spotkanie i miałem takie małe marzenie, żeby w końcu tutaj móc właśnie takie różne letnie kina pouprawiać. No to jeszcze podstępujmy to muzycznie.

0: Jeśli widzą Państwo tego nieruchomego niemalże Bruce'a Willisa, to zapraszam jeszcze do Łodzi. 10 września będzie taka możliwość z filmem Pulp Fiction. Ale dość już giełdy ogłoszeń. To jest Radio 357 i nasz popołudniowy program i właśnie mija 17. Czas najwyższy na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Manroch-Karbowska.
1: W Warszawie pożegnano dzisiaj Wandę Traczyk-Stawską, żołnierkę Armii Krajowej, uczestniczkę Powstania Warszawskiego, nauczycielkę i społeczniczkę. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Z myślą o tych wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w pogrzebie, a chcieliby pożegnać honorową obywatelkę Warszawy, zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające. Wieczorem na Placu Krasińskich będzie można oddać bohaterce hołd.
2: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
1: Mówi Robert Hojda z Fundacji Aktywna Demokracja. Wanda Traczyk-Stawska została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Ostatniego dnia wakacji będą nam towarzyszyć burze i MGW wydało alerty pierwszego stopnia dla 12 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia obowiązują dzisiaj do północy. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Mieszkańcy regionu i przebywające tam osoby otrzymały alert RCB. Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyzna był pacjentem szpitala. W piątek rano zaatakował ratowników medycznych oraz pielęgniarki. Jak poinformowała rzeczniczka szpitala Angelika Kawecka, pacjenta próbowało obezwładnić 10 osób. 4 z nich zgłosiły potem obrażenia. Jedna jest hospitalizowana. 20-latkowi może grozić do 5 lat więzienia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużyło strefę buforową przy granicy z Białorusią o kolejne 90 dni. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Jak przekonuje MSWiA, mniejszy napór nie oznacza końca kryzysu, a zagrożenie hybrydowe nadal jest aktualne. W serwisie teraz o kolejnym pożarze. Tym razem chodzi o pożar hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień wybuchł tam w niedzielę po południu, a lubelska prokuratura sprawdzi, co było jego przyczyną.
3: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i ze wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Australia rozważa zaostrzenie przepisów dotyczących algorytmów mediów społecznościowych. Dziś rozpoczęła konsultację projektu, który umożliwia rezygnację z algorytmu. Szczegóły zna nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
4: Reforma ma umożliwić Australijczykom większą kontrolę nad sposobem, w jaki platformy mediów społecznościowych wykorzystują ich dane. Projekt nowej ustawy przyzna użytkownikom prawo do rezygnacji z algorytmów i prawo żądania od platform cyfrowych usunięcia ich danych. Rząd Australii chce również stworzyć usługę ochrony tożsamości, która umożliwi monitorowanie i blokowanie dostępu do prawa jazdy, paszportu i innych dokumentów. Australia może również pójść w ślady Wielkiej Brytanii, zakazując pornografii przedstawiającej akt duszenia. Australijski minister do spraw usług społecznych przyznaje, że media społecznościowe odgrywają dużą rolę we wzroście przemocy seksualnej wśród nastolatków. W jednym z wywiadów przyznaje, że algorytmy mediów społecznościowych celowo podsuwają chłopcom i mężczyznom brutalne treści. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Przypomnijmy, że Australia jako pierwsza na świecie wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia.
0: W nocy możliwe przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy miejscami także burze, prognozowana wysokość opadów do 15 mm. A temperatura od 12-14 na północy do 15-17 na południu kraju i nad samym morzem, ale w górach około 10.
5: Radio 357.
0: Mamy jeszcze wiadomość od słuchaczki pani Eweliny z Krakowa w sprawie tych urlopów na podratowanie zdrowia, tej opowieści o nauczycielach z małej miejscowości. Tutaj mamy taki głos dotyczący tego, że udawanie się na urlop, taki, który oficjalnie wygląda na taki na podratowanie zdrowia, może być też podyktowane sytuacją, w której sugeruje to na przykład dyrekcja szkoły, która po prostu nie ma godzin dla nauczycieli. I to jest kolejny kamyczek do ogródka, kolejna perspektywa na sytuację nauczycieli. Przypomnę, że rozmawiamy o tym, co dziś działo się w Warszawie. To był protest. Dość obietnic, czas na czyny. Chodzi m.in. o postulat systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. Czekamy na kolejne państwa opinie.

0: To Redbox w popołudniu w Radiu 357. To jeszcze jedna wiadomość w sprawie nauczycieli i tego, ile oni zarabiają. Odpowiadam wszystkim, którzy się dziwią, że nauczyciele wpadają w drugi próg podatkowy. W drugim progu są nauczyciele pracujący na prawie dwa etaty. Nie z własnej woli, ale z konieczności, bo nie ma kto pracować. Dyrektorzy są zmuszeni dodawać kolejne godziny tym, którzy im zostali. To nie jest pensja za jeden etat, podkreśla pani Dagmara. To w ramach tekstówki. Można do mnie napisać, a ja wczytam się w państwa głosy, przekażę dalej na antenie. A co jeszcze w naszym programie? Po wycieku danych połowy Polaków, 19 milionów z nas, pytamy, czy nasze dane medyczne są naprawdę bezpieczne, bo w odpowiedzi na takie pytania ogłoszono dziś cyberpiątkę.
1: A przecież szpital nie jest firmą informatyczną, tylko wykorzystuje jakieś tam usługi. Przeniesienie tego ciężaru troszeczkę również na dostawców technologicznych jest bardzo ważne.
2: Liczę na to, że to nie będzie znowu, mówiąc potocznie, zrobienie tego byle jak.
0: Bo Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dziś tak zwaną cyberpiątkę Gawkowskiego. Zastanowimy się nad szczegółami tegoż ogłoszenia jeszcze do godziny 18:00.

0: końcu coś niejesiennego w naszej muzycznej tutaj układance. W popołudniowym programie w Radiu 357, a w studiu Wiola Myszkowska. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: To jest czas, żeby zakręcić globusem w ramach popołudniówki. Tym razem Islandia. Dlaczego?
1: No, świetna muzyka w Monsters at Men na przykład. Piękne krajobrazy, które kiedyś bym chciała zobaczyć. A poza tym, no, było pytanie do Islandczyków, czy chcą wznowić rozmowy o przyjęcie do Unii Europejskiej.
2: Daleki zasięg.
1: Islandia zdecydowała. Rozmowy o przyjęcie do Unii Europejskiej nie zostaną wznowione. W sobotnim referendum ponad 52% oddanych głosów było przeciw. Frekwencja to ponad 82% uprawnionych do głosowania. I tutaj moglibyśmy się zatrzymać, ale się nie zatrzymamy, bo jest kilka ciekawych wątków do rozwinięcia. Dlaczego nie? Co kryje się za tak wyrównanym wynikiem referendum? Kto był za, a kto przeciw w samej Islandii? No i komu zależy na Islandii w Unii Europejskiej? A naszym gościem jest Tomasz Lejman, korespondent Polsat News i Interi w Niemczech i w krajach nordyckich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co ciekawe, prosto z Islandii na lotnisku pan jest w tym momencie.
3: Tak, dokładnie. Już po referendum, już po tych zebranych komentarzach, czas na kolejne zadania, ale faktycznie Islandia, jeżeli chodzi o... No, to negocjacje w sprawie Unii Europejskiej zdecydowała, tak jak pani powiedziała.
1: Zgadza się. To opowiedzmy o tym. Sondaże przed samym referendum, one wcale nie muszą przełożyć się na wyniki, to wiadomo, ale szczególnie przy tak wyrównanych wynikach. Wiadomo, kto mógł zmienić zdanie?
3: Znaczy... Bardzo ciekawie rozwijała się sytuacja, jeżeli chodzi o sondaże, bo w ostatnich miesiącach przewaga tych osób, które chciały, aby negocjacje były wznowione, ona była właśnie powyżej 50%, tych przeciwników było mniej, ale w ostatnich tygodniach faktycznie coś się wydarzyło, co można też łączyć z pewnymi działaniami organizacji różnego rodzaju lobby. I ta szala, dokładnie to wyglądało troszeczkę jak lustro. Nagle z tych 51% na tak zrobiło się 51% na nie. I też to, co dało się zauważyć na Islandii, to była absolutna zmiana poglądów młodych ludzi. 63% młodych ludzi jeszcze w czerwcu mówiło o tym, że może warto rozmawiać z Unią Europejską. Natomiast no, w tych ostatnich dniach 60% nagle okazało się z tych młodych ludzi w wieku od 18 do 29 lat stwierdziło, że no, chyba nie warto rozmawiać z Unią Europejską, chyba po prostu warto być państwem suwerennym, niezależnym od decyzji podejmowanych w Brukseli. Ja osobiście, widząc ten ostatni sondaż, który pojawił się w czwartek i on pokazywał już te 51,6% dla przeciwników rozmów z Brukselą, ale spodziewałem się, że być może ten wynik jednak będzie różnił się od tego, co mówiły sondaże, dlatego że tutaj na Islandii bardziej tematem tabu jest przyznanie się do tego, że ktoś jest za tym, że chciałby być w Unii Europejskiej albo chciałby rozmawiać z Unią Europejską.
1: Czyli to jest taka kwestia bardzo... Oczywiste jest, że nie chcą do Unii, że chcą zachować tę suwerenność, jeśli chodzi o... No właśnie, jeśli nie wiadomo, o co chodzi na Islandii, to pewnie chodzi o połowy i ryby w tym przypadku. To jest dalej ten argument, o którym mówią Islandczycy, że nie, to jest kwestia połowów?
3: Zdecydowanie to jest na pewno temat, który pojawiał się w ostatnich tygodniach, bo kiedy w styczniu w Reykjaviku rozmawiałem z przedstawicielami różnych partii, niepodległościowej i liberalnej i socjaldemokratycznej, miałem wrażenie, że te rozmowy dotyczące referendum, one zostały wywołane zupełnie czym innym. One wywołane zostały tymi tematami międzynarodowymi, czyli wojną w Ukrainie, tym, co Donald Trump mówił na temat Grenlandii, ale również na temat Islandii podczas szczytu w Davos. I tutaj faktycznie ten argument został wykorzystany przede wszystkim przez koalicję rządzącą, aby przyspieszyć to referendum, które i tak już było obiecane Islandczykom do roku 2027. Natomiast Natomiast już na ostatnim etapie widać było wyraźnie, że te tematy międzynarodowe zostały odsunięte kompletnie na bok i zaczęto rozmawiać o właśnie o rybołówstwie, o rolnictwie, o infrastrukturze, o drogich kredytach, o wysokich stopach procentowych. A jeżeli chodzi o rybołówstwo i rolnictwo, to jest co prawda bardzo, jak nie najważniejsza gałąź islandzkiej gospodarki, ale troszeczkę to tak przeszło w tą suwerenność. To znaczy to rybołówstwo nie jest tylko i wyłącznie gospodarką, tylko jest takim symbolem właśnie tej islandzkiej suwerenności, o której, to jest ciekawe, mówią nie tylko przeciwnicy rozmów z Unią Europejską, ale ta suwerenność jest również ważna dla tych, którzy z Unią Europejską chcą rozmawiać, tylko argumenty są nieco inne.
1: A któryś z tych argumentów na nie przekonał młodych? Wiemy, który z tych argumentów ich przekonał?
3: Rozmawiałem z wieloma osobami, bo to też jedna ciekawa rzecz pojawiła się w momencie, kiedy już zamknięto lokale wyborcze, referendalne. Udałem się do dwóch sztabów, które tak naprawdę świętowały obok siebie, prawie w tych samych budynkach. I zobaczyłem, że zdecydowanie więcej młodych ludzi przyszło na wieczór referendalny zorganizowany przez przeciwników tych rozmów z Unią Europejską. Ale to nie byli wszyscy młodzi ludzie. To byli młodzi ludzie, którzy byli dobrze ubrani, którzy pochodzili z bogatych rodzin, którzy mówili o tym jasno, że nie po to 80 lat temu wywalczyliśmy sobie niezależność, żeby teraz po prostu zmienić to. Natomiast jeżeli chodzi o zwolenników rozmów w Unii Europejskiej, to jest tak naprawdę ta klasa przeciętna, średnia, która mówi wprost, że to referendum, ono niczego nie przesądza, bo to jest referendum tylko i wyłącznie o negocjacjach. I jeżeli te negocjacje zakończą się, to wtedy my możemy zdecydować, czy one nam odpowiadają, czy wynegocjowano dobre warunki i wtedy możemy podjąć decyzję, wchodzimy do Unii Europejskiej albo nie wchodzimy. Czyli to nie jest tak, że na tak głosowali tylko i wyłącznie ci, którzy w rękach mają flagę Unii Europejskiej. Nie, oni po prostu uważają, że skoro i tak Islandia respektuje 75% różnego rodzaju regulacji unijnych związanych z tym, że Islandia jest w europejskim obszarze gospodarczym, no to może warto nie tylko akceptować te przepisy, ale po prostu mieć wpływ na ich tworzenie.
1: No właśnie, Tutaj się pojawia to pytanie, w zasadzie po co Unia Europejska byłaby Islandii potrzebna, bo Islandia jest w NATO, nie mając armii, co ciekawe, jest w europejskim obszarze gospodarczym, o czym pan wspomniał, jest w Schengen. Czego potrzebowałaby Islandia od Unii Europejskiej?
3: Tak naprawdę zwolennicy uważają, że właśnie chcieliby, aby, ponieważ wypełniają przepisy, regulacje unijne, chcieliby mieć wpływ na to, jak one są tworzone. To jest trochę złudne, dlatego że Islandia co? Otrzymałaby kolejnego 28 komisarza, który po prostu jest tworzony, jest takim trochę, nie wszyscy komisarze to są naturalne stanowiska, można powiedzieć. To są sztuczne stanowiska tworzone, dlatego że każdy kraj ma mieć komisarza. W Parlamencie Europejskim być może 6-7 posłów, o ile się nie mylę, mieliby Islandczycy, więc ten wpływ na pewno nie byłby tak duży jak innych dużych krajów. Jeżeli chodzi o Islandię, to na pewno to, co zauważyła pani, to jest członkostwo w NATO i przy okazji tego referendum, przy okazji tego, co się wydarzyło w ten weekend, nie tylko w Reykjaviku, ale w ogóle na całej Islandii, można powiedzieć jedną rzecz, że Islandczycy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chyba nie mają aż tak dużego zaufania do Unii Europejskiej i dla nich ważniejsze jest to bezpieczeństwo w ramach NATO. I to pokazały wyniki tego referendum, że skoro aż 51% jest przeciwnych Unii Europejskiej, to oznacza również, że ten element europejski, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ich nie przekonuje i oni uważają, że jednak trzeba się koncentrować na NATO.
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego że jeśli chodzi o NATO, tutaj też to zaufanie zostało podważone właśnie ze względu na taką niestabilną politykę względem regionu, szczególnie Arktyki, Donalda Trumpa i to rozpoczęło te rozmowy o referendum też, tak jak pan wspomniał. No ale teraz pytanie, czy Islandczycy widzą jakąś trzecią drogę, że jeśli nie Unia Europejska, jeśli być może NATO, ale być może jednak nie NATO, to czy jest tutaj jakaś trzecia droga, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa Islandii? Czy w tych komentarzach już się pojawia taki pomysł?
3: W dalszym ciągu bardzo istotne jest bezpieczeństwo w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W dalszym ciągu ważna jest współpraca z Unią Europejską i również Partia Niepodległościowa mówiła to tuż po zakończeniu głosowania, że my nie odwracamy się plecami od Unii Europejskiej. Dla nich ta umowa, która obowiązuje, jest korzystna, tyle że uważają, że chcieliby jednak w wielu kwestiach decydować sami, w kwestiach właśnie połowów przeze mnie wspomnianych. Chcą również, i to jest chyba troszeczkę taki przypadek podobny do tego, co słyszałem na Grenlandii w ostatnich dwóch latach, szczególnie jeżeli chodzi o partię Narlek, która jest partią też niepodległościową, można powiedzieć, troszeczkę przypominającą amerykańskich republikanów, że oba te regiony chcą współpracować zarówno z Unią Europejską, chcą współpracować z Chinami, chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Są w takim miejscu, w takiej części Europy, że dla nich ważna jest pozycja, która pozwoli im na współpracę z różnymi organizacjami, z różnymi krajami, niekoniecznie ze sobą współpracującymi, czyli mówimy tutaj na przykład o Chinach.
1: Jeszcze ostatnie pytanie, bo negocjacje czy wznowienie tych negocjacji to jest jedna sprawa, a osobną kwestią jest wycofanie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Czy na ten temat już się politycy islandzcy wypowiadali?
3: No jeżeli chodzi o sam wniosek, to przypomnijmy, że on również został wycofany w roku 2015.
1: Czyli
3: od tego momentu tak, Islandia nie była już krajem kandydującym. Dlatego to nie jest dużym problemem dla Islandczyków, ale co jest ważne i co usłyszałem z kilku źródeł w islandzkim parlamencie w Reykjaviku, że to, iż Islandczycy powiedzieli nie negocjacjom, nie oznacza, że to jest decyzja na zawsze. Co prawda premier Islandii obiecała, że w najbliższym czasie, w tej kadencji ona nie wróci do tego tematu, ale niewykluczone, że po kolejnych wyborach, jeżeli zmieni się sytuacja i polityczna na Islandii, zmienią się siły polityczne, zmieni się również sytuacja globalna, to politycy mówią o tym, że oni być może będą chcieli wrócić do tego tematu. Więc to nie jest tak, że z Islandią, że zamknęła ten rozdział i już nigdy nie będzie rozmawiać z Unią Europejską. Ona do tego tematu wróci. Ale to referendum na pewno pokazało, że Unia Europejska, która nie chcąc niczego, bo ona się nie angażowała ani w referendum, ani w kampanię wyborczą, nie było słychać prawie, że wypowiedzi na temat Unii Europejskiej tak naprawdę rykoszetem, powiem kolokwialnie, oberwała za to, co wydarzyło się na Islandii, bo tak naprawdę na tym polu międzynarodowym w tej chwili panuje takie przekonanie, że no, takie małe państwo jak Islandia nie jest zainteresowana członkostwem w jakimś elitarnym klubie. I to jest, można powiedzieć, negatywną wiadomością dla Unii Europejskiej.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Lejman, korespondent Polsat News i Interi w Niemczech i w krajach nordyckich, prosto z lotniska w Keflaviku, o ile mi wiadomo. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: To był Daleki Zasięg, a Wiola Myszkowska powróci.

0: Stało się 17.30 na naszym radiowym zegarze, więc i Mateusz Kuźniewski.
1: Czasami najtrudniejszy przeciwnik to taki, po którym nie wiadomo właściwie czego się spodziewać. I trochę tak jest z Portugalią. Nasze siatkarki jak dotąd rzadko mierzyły się z tą reprezentacją, po raz ostatni w 2019 roku, a dziś o 18.00 przyjdzie im z nią powalczyć o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
2: Charakteryzują się taką dosyć specyficzną siatkówką pod kątem tego, że mają wiele wariantów takich miękkich rozwiązań w ataku. Środkowe mogą mieć tak naprawdę każde rozwiązanie na środku siatki, także możemy się wiele spodziewać i musimy być gotowi na wszystko.
1: Mówił w Polsacie Sport Kacper Duda, statystyk reprezentacji Polski. Jak na razie biało-czerwone wygrały w tym turnieju 5 meczów. Cel na dziś to dopisać do tej listy 6. zwycięstwo. Swoje cele mają też tenisiści i tenisistki. Hubert Hurkacz około 19.00 rozpocznie mecz pierwszej rundy wielkoszlemowego US Open. Rywalem Bośniak Damir Dżumhur. O podobnej porze powinno się rozpocząć spotkanie Mai Chwalińskiej z Amerykanką Taylor Townsend. Po finale French Open polskiej tenisistce nie udało się nawiązać do tego wielkiego sukcesu, ale tak to czasami jest, że raz wysoko zawieszona poprzeczka bywa później trudna do przeskoczenia.
3: Szczerze mówiąc, troszkę łatwiej wydaje mi się jednak poradzić sobie z porażką niż z takim wielkim sukcesem, z takim wielkim skokiem, bo tak jak mówię, no ludzie mają teraz dużo większe oczekiwania wobec mnie, ja też mam wysokie zawsze oczekiwania i w sumie jestem największym swoim krytykiem, myślę, więc nie jest to dla mnie łatwa sytuacja, natomiast no nie zmieniłabym nic oczywiście, jestem bardzo wdzięczna za to, co się stało w Paryżu.
1: Mówiła Chwalińska w Eurosporcie. Oczywiście najwięcej obiecujemy sobie w Nowym Jorku po występie Igi Świątek. Dziś o 1:00 w nocy czasu polskiego 6-krotna mistrzyni wielkoszlemowa zmierzy się z Chinką Qin Yuang i oczywiście będzie zdecydowaną faworytką. Szczególnie, że ostatnio idzie jej coraz lepiej. Zwycięstwo w Toronto, półfinał w Cincinnati. Co się zmieniło?
4: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, jak zaczęliśmy pracować, stało się bardziej naturalne i mniej musiałam o tym myśleć. Też po prostu ten blok treningowy, który zrobiliśmy w Warszawie pierwszy raz taki długi z nim, no sprawił, że wiele rzeczy właśnie zautomatyzowałam i jak przyjechałam do Toronto, to no czułam, że nie muszę już poświęcać na to dużej uwagi na te zmiany i tą uwagę mogłam poświęcić wtedy na rozwiązywanie faktycznie problemów na korcie w trakcie meczu i po prostu pracę mentalną, jaką trzeba wykonać w trakcie meczu.
1: Mówiła nasza zawodniczka w Eurosporcie. Najgłośniejszym wydarzeniem pierwszej rundy US Open jest z pewnością odpadnięcie Nowaka Dziokowicza, który przegrał w 5 setach z Argentyńczykiem Mariano Navone. Po raz ostatni Nole odpadł z wielkiego szlema tak szybko w 2006 roku w Australian Open, ponad 20 lat temu. Po wszystkim Serb nie ukrywał, że miał problemy ze zdrowiem. Co w futbolu? Krótka bywa cierpliwość władz klubowych. Dawid Kroczek nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zespół przegrał wczoraj u siebie z Jagiellonią Białystok 2-5 i z zerowym dorobkiem punktowym po 4 kolejkach zamyka tabelę ekstraklasy. A Kroczek pracował w Częstochowie od maja. Nie za długo. W polskim futbolu dziś bez większych atrakcji, za to w zagranicznym. To już zupełnie inna dyskusja. W Hiszpanii o 21.30 Barcelona zagra z Rayo Vallecano i spróbuje odpowiedzieć na wczorajsze zwycięstwo Realu Madryt z Malagą 4-0. W Anglii o 21.00 zwycięzca Ligi Europy zmierzy się z finalistą Ligi Mistrzów. Aston Villa podejmie Arsenal. Skoro już zajrzeliśmy na wyspy, to Liverpool wreszcie dopiął obiecywany transfer. Kupił z PSG skrzydłowego Bradley Barcole.
5: Well, Bradley, the deal is done. You're now a Liverpool player. How are you feeling at this moment?
6: Déjà, c'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool.
1: Pierwsze, co Barcola będzie musiał zrobić, to podszlifować angielski. Tanio nie było. The Reds zapłacili za 23-latka 123 miliony funtów, czyli 166 milionów dolarów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. To na koniec sprawy okołosportowe. Wiceprezes zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki zaprosił na 8 września jego członków na posiedzenie prezydium zarządu. W mailu powołano się na artykuł 50 statutu, który wyjaśnia, kto zastępuje prezesa. Głównym punktem prezydium ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania prezesa PKO Radosława Piesiewicza w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Co ważne, Mieczysław Nowicki nie będzie prezesem PKO-u, tylko będzie pełnił jego obowiązki. I tą nie do końca sportową informacją kończymy ten serwis sportowy. Do usłyszenia jutro po godzinie 7.
0: Radio 357. To jeszcze rzut okiem na korespondencję od Państwa. Bardzo specyficzne przychodzą wiadomości i wszystko wyjaśni się do godziny 18, ale teraz jeszcze głosy w sprawie nauczycieli. Takie powiedziałbym... nienachalnie współczujące, bo słuchaczka pani Katarzyna ze Szczecina pisze o korepetycjach jako źródle drugiej lub trzeciej pensji nauczycieli. Godzina matematyki dla rozszerzonego poziomu liceum to od 100 do 150 zł. Cytuję dalej, nigdy żaden nauczyciel nie zapytał mnie, czy płacąc za korepetycje chcę paragon. To jest jedna z wiadomości, a druga to od pana Macieja, fizjoterapeuty z 35-letnim stażem pracy, który nie ma urlopu na podratowanie zdrowia i jego pensja to 6 tysięcy złotych netto. Pytanie na koniec wiadomości, czy może jakiś nauczyciel z podobnym stażem pochwali się swoim wynagrodzeniem. To są wiadomości od państwa. No i jeszcze z dobre 20 minut na potencjalną dyskusję.

0: A w popołudniowym programie kolejna rozmowa, jeżeli chodzi o sprawy, tematy międzynarodowe. To są absolutnie tragiczne doniesienia, bo już ponad 900 ofiar śmiertelnych mamy, jeżeli chodzi o powódź błyskawiczną, która nawiedziła Nepal. I o tej właśnie sprawie porozmawiamy ze współpracownikiem Fundacji White Grain, przy okazji naszym patronem i słuchaczem, panem Radosławem Araszkiewiczem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan zajmuje się pomocą w tego typu sprawach. Jest pan też aktywny przy okazji choćby naszych licytacji, no ale teraz temat jest jeden. Pomoc dla Nepalu. Jak wygląda skala potrzeb? Jak wyglądają tutaj pana działania?
1: No, skala potrzeb jest, że tak powiem, proporcjonalna do tej katastrofy, której no, chyba od trzęsienia ziemi czegoś większego nie było w Nepalu. Z tego mówię o tym trzęsieniu ziemi z 2015 roku, które niestety miałem przyjemność tam przeżyć. No, to jest jeszcze skala, której nie znamy, bo tak naprawdę ilość osób, które zaginęły i to jest jedna rzecz, natomiast oczywiście pozostało mnóstwo ludzi, którzy potracili swoich bliskich, potracili swoich mężów, którzy na przykład byli osobami, które utrzymywały całe rodziny, potracili swoje pola, potracili swoje domy, no wszystko po prostu, także... trudno to ocenić. No rząd nepalski jeszcze nadal nie wie... Ile to tak naprawdę wyniesie wszystko, tak?
0: Pamiętamy, oczywiście zachowując tutaj proporcje, robiąc teraz długą pauzę, ale pamiętamy sytuację z południowych regionów Polski, takie informacje, co jest potrzebne. I tutaj zdecydowanie bezpieczna woda pitna, prawda? To jest chyba potrzeba numer jeden.
1: Tak, dlatego my jako Polska Fundacja White Grain zbieramy pieniądze na pakiety sanitarne, ponieważ z doświadczeń wcześniejszych, oczywiście nieporównywalnie mniejszych powodzi w Nepalu, wiemy, jak ważne są takie pakiety sanitarne, ponieważ wiele osób, które straciły domy oraz dostęp do czystej wody, będą miesiącami żyć w jakichś prowizorycznych schronieniach albo obozach, a to grozi powstawaniem wielu chorób i ognisk epidemii. Takie pakiety sanitarne, które im dostarczamy, już pierwsza transza pieniędzy poszła i one już docierają do poszkodowanych. Przede wszystkim zawierają uzdatniacze do wody, środki odkażające, higieniczne. Są tam także leki do likwidacji biegunki i skutków, szczególnie u dzieci. Jest także broszura ucząca o zasadach higieny i bezpiecznym zachowaniu w takim okresie popowodziowym. I koszt takiego jednego pakietu sanitarnego to jest jedyne 45 zł, natomiast on wystarcza dla czteroosobowej rodziny na cały miesiąc.
0: Tam są jeszcze na przykład torby na taki zestaw. To wszystko służy też transportowaniu wody, tak? Takie środki higieny. Jak długofalowe mogą być te skutki, jeżeli chodzi właśnie o... poszukiwanie jeszcze osób zaginionych, jeżeli chodzi o te masowe przesiedlenia. Pan obserwował to przez wiele lat na miejscu. Jak takie katastrofy naturalne wyglądają?
1: Znaczy, wcześniejsze katastrofy nie były aż, mówiąc o powodziach, coś takiego to jest pierwszy raz, tak? No to takie rzeczy się kiedyś oglądało, nie wiem, na filmach katastroficznych, ale to wszystko było oczywiście sztucznie zrobione, efekty specjalne. Natomiast tutaj, no, większość z Państwa pewnie widziała te zdjęcia, te filmy. Ogromna ilość ludzi będzie przesiedlana. Bardzo dużo ludzi teraz w Nepalu też myśli o tym, żeby w ogóle poprzenosić się, bo boją się, że w ich dolinach rzek też coś takiego może wystąpić. Wprawdzie w Nepalu są jakieś takie systemy, które monitorują wysokość rzek, ale to są systemy, które, no, że powiedzmy, woda się podnosi o metr, pół metra i tak dalej. Natomiast tutaj te systemy nie zadziałały, bo one po prostu by zostały zmiecione, tak? Nie było możliwości ostrzeżenia tych ludzi, więc jest, no, że tak powiem, blady strach w tych dolinach nepalskich, że w innych miejscach też to może się zdarzyć.
0: Proszę dać znać jeszcze teraz naszym słuchaczom na koniec, jak można do Państwa dotrzeć i żeby za pośrednictwem Państwa pomóc.
1: Zbieramy pieniądze właśnie na te pakiety sanitarne. Przekażemy te pieniądze do naszej zaufanej fundacji, z którą współpracowaliśmy wcześniej. To jest fundacja HAPSA Nepal, założona przez doktora medycyny Ramu Karela, który jest specjalistą medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego. Zbieramy na różne sposoby, ale najprościej jest po prostu wejść na portal zrzutka.pl i tam trzeba wpisać słowa kluczowe Nepal Powódź i wtedy bez trudu znajdzie się to naszą zbiórkę, czyli zrzutka.pl, Nepal Powódź, i naprawdę każda kwota jest ważna.
0: Bardzo panu dziękuję. Nasz słuchacz, ale też dostałem taką... Tak o panu mówią, naprawdę dobry człowiek.
1: Dziękuję.
0: Tak, więc tak jeszcze pana przedstawię na koniec. Radosław Faraszkiewicz, współpracownik Fundacji White Grain, opowiadał o tragicznym kataklizmie w Nepalu, ale też o tym, co pojawia się prawie zawsze na szczęście, czyli o możliwościach pomocy i o tym, jak tę pomoc nieść. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Też bardzo dziękuję.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: No i mamy spodziewany zalążek dalszej dyskusji. Słuchaczka pani Kasia z Lublińca pisze, to w zasadzie w odpowiedzi do słuchacza fizjoterapeuty. Pani tutaj mówi ironicznie, że chce się pochwalić. 30 lat pracy przy tablicy, najwyższy stopień zawodowy, dodatek motywacyjny i wychowawstwo, razem 5300 zł netto za pełny etat, a z czego 20% to wysługa za lata pracy. To jeszcze w sprawie warunków finansowych, w jakich nauczyciele w Polsce w tym momencie, z jakimi muszą się borykać, to myślę, że to jest to stanowisko na pewno dziś protestujących, a państwa komentarze w tej sprawie spływają już od półtorej godziny. To teraz kolejny zapowiadany temat. Cyberpiątka Gawkowskiego. Dane nawet 19 milionów Polaków mogły trafić w ręce hakerów, o czym oczywiście państwa informowaliśmy. PESEL, historię chorób, informacje o receptach wyciekły po ataku na firmę MyDoctor, dostawcę oprogramowania dla placówek medycznych. Rząd uspokaja, ale ta afera pokazała poważne luki w ochronie danych pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji proponuje zatem tę cyberpiątkę.
1: Ministerstwo chce dać Polakom narzędzia do szybkiego reagowania. W aplikacjach mObywatel i Moje IKP pojawią się alerty o każdej zarejestrowanej wizycie czy recepcie. Pacjent od razu zobaczy, czy ktoś nie używa jego numeru PESEL. Drugi krok to przymus błyskawicznego informowania obywateli o wyciekach. Mówi Paweł Makowiec, redaktor Cyber Defense 24.
2: Zwykle jak dochodzi do wycieku, to mamy informacje niezwłocznie, bo na przykład były cyberataki na urzędy, na firmy, zwykle w ciągu 24-48 godzin, pojawiają się powiadomienia. W przypadku MyDR czekaliśmy 2 tygodnie. I to jest czas bardzo niezadowalający.
1: Do tej pory w razie wycieku cała odpowiedzialność spoczywała na szpitalach. Rządowy projekt przesuwa ciężar na dostawców oprogramowania. Mówi Wojciech Górecki z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
3: A przecież szpital nie jest firmą informatyczną, tylko wykorzystuje jakieś tam usługi. Przeniesienie tego ciężaru troszeczkę również na dostawców technologicznych jest bardzo ważne.
1: Ustawowe wymogi i obowiązkowa certyfikacja firm IT mają uszczelnić system, ale branża ma obawy co do tego, jak nowe prawo zadziała w praktyce.
3: Widzę pewne ryzyko. Certyfikat nie może stać się substytutem bezpieczeństwa. Jeżeli skończy się na tym, że firma jakaś raz na kilka lat przejdzie audyt, uzyska dokument i będzie mogła powiedzieć, jesteśmy bezpieczni, no to tak naprawdę niewiele osiągniemy, bo każde bezpieczeństwo, a cyberbezpieczeństwo szczególnie, jest procesem ciągłym.
2: To wszystko niestety wyjdzie w praniu i ja liczę na to, że to nie będzie znowu, mówiąc potocznie, zrobienie tego byle jak. Że mamy obiecujący zapis, ale wykonanie zostanie położone.
1: Rząd chce uchwalić nowe przepisy jeszcze w tym roku.
4: Służby pracują nad tym, żeby rozpracować tą grupę, która za tym stała. Dzisiaj nic nie wskazuje na to, że mieliśmy zewnętrzny, czyli spoza granic Polski, element, który w tym wszystkim uczestniczył. Najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby.
1: Tymczasem informacje o tym, czy podczas ostatniego cyberataku nasze dane wyciekły, można sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Polecamy także zastrzec numer PESEL.
0: Bardzo dziękujemy. Ola Dobiszewska zajęła się tą sprawą. Ciekawe, jakie będą jeszcze kolejne ustalenia. No, słyszymy, że z zewnątrz to raczej nie była niepokojąca interwencja, a

0: Wiola Myszkowska powróciła zgodnie z zapowiedzią. To będzie dopiero zapowiedź twojego placu na rozdrożu dziś po 21. Stany Zjednoczone w końcu na tak szeroką skalę zakrojona sprawa, dosłownie sprawa sądowa, Stany kontra Meta?
1: Tak, tak. Można to tak określić. To jest 29 stanów dokładnie. Oskarżyło firmę Meta, że na platformach Facebook, Instagram celowo wprowadzała funkcje, które wiedzą, że uzależniają dzieci i młodzież. Tutaj pojawia się pytanie też o zdrowie psychiczne dzieci. To nie jest jedyny proces, z którym Meta musiała się zmierzyć, ale też nie tylko. Nie będziemy mówić tylko o Mecie, ale też ogólnie o Big Tech, które często ostatnio przychodzą do sądu.
0: Mówi się o tym, że to już nie będzie jakaś miliardowa kara, bo tutaj te kwoty czasami, które już padały w ramach wyroków, one raczej nie robią wrażenia na twórcach tych Big Techów, ale o jakiejś rewolucji takiej dotyczącej regulacji, tak? Takie nagłówki oczywiście, że no nadchodzi może koniec takich nieregulowanych social mediów wskutek tej sprawy.
1: No oprócz tego, że mają wypłacić tam kilkanaście miliardów dolarów.
0: No tam na waciki, nie?
1: No to jest też uzależnione od tego, czy całość będzie wypłacona, bo tutaj warto powiedzieć, że Meta opublikowała taki list, który zachęca również inne platformy, takie jak TikTok czy YouTube, do wprowadzenia podobnych rozwiązań, podobnych ograniczeń, bo częścią tej ugody, którą zawarła Meta w ramach tych procesów, jest właśnie wprowadzenie kilku ograniczeń, jeśli chodzi o przeglądanie Instagrama czy Facebooka przez dzieci. To są ograniczenia czasowe, to jest też na przykład w czasie, kiedy powinny dzieci się uczyć, to wtedy Facebook ma być przyblokowany, też godziny nocne. W tym czasie to pozwolenie na przeglądanie internetu ma być krótsze. No i rozbija się jeszcze o kilka innych funkcji, które są również zachęcające do tego, aby więcej i więcej przeglądać mediów społecznościowych. Nie tylko dzieci, ale oczywiście też dorosłych.
0: A propos godzin nocnych, zapraszamy od 21 na twój plac na rozdrożu. Wioletta Myszkowska będzie państwu opowiadać o tej przełomowej sprawie. To jeszcze ważne przypomnienie.
2: Partnerem audycji jest Uniwersytet DSW IDEIS. Studiuj we Wrocławiu, Krakowie lub online. Wybierz kierunek na ideis.pl.
0: Wiolu, ty od niedawna prowadzisz też popołudniowe programy, dłuższe formy. Czy dostałaś kiedyś wiersz od słuchacza na jakiś temat na przykład?
1: Och nie, wiersz? Nie.
0: No to temat... Jeszcze dzwony biją. Temat związany z nadpodażą znaków drogowych w Warszawie i,
1: bardzo
0: drodzy państwo,
1: chętnie.
0: Zadbaliśmy tutaj, nie zdążyliśmy zorganizować choćby Filipa Jaślara na żywo, ale spróbujmy. To jest korespondencja od słuchacza pana Krzysztofa z Krakowa. Znaki na drodze. Za dużo, za mało. Znak pierwszeństwa, znaki stopu. Które mam mieć dziś na oku? Ty na światłach make-up robisz i znudzonym wzrokiem wodzisz. Nakaz w prawo dzieli nas. Może zdążę zmienić pas. Zanim ruszysz w miejski świat, proszę, daj mi jakiś znak. Drodzy państwo, zachęcamy również do czasami takiego... Może zrobilibyśmy jakiś liryczny kącik, jeżeli uda się państwa nie tylko z Krakowa w ten sposób podpuścić, ale to jest, myślę, wisienka na torcie, jeśli chodzi o państwa arcyaktywny dzisiejszy udział w programie. Nie zawsze trzeba wierszem, ale czasami, czemu nie, polecamy się również. I zrobimy sobie taki tutaj, wiesz, lampkę nocną, jak na takim...
1: Ja bardzo chętnie. Ja naprawdę coś przeżyłam w trakcie słuchania tego wiersza. Interpretacji też, wiadomo.
0: Coś.
3: Wyobraź sobie, że mieszkasz 30 kilometrów od linii frontu i każdego dnia słyszysz drony i wybuchy.
4: Mnie niezwyczajno tut, że tut tak cicho.
3: Jak znaleźć siłę, aby wychowywać dzieci, gdy ich ojciec od 4 lat jest zaginiony?
5: Kiedy tato znikł, ona przestała rozmawiać.
3: Czy w takiej sytuacji o wojnie można choć na chwilę zapomnieć?
6: Dziesięć dni wytchnienia. Reportaż z wyjazdu, na który ukraińskie kobiety i dzieci zaprosiła Fundacja Humanitarna Folkowisko. Na antenie Radia 357 już w najbliższy piątek, 4 września po 18 w popołudniówce.
3: Grażyna Bochenek, zapraszam.
0: Wakacje się kończą, rok szkolny zaczyna się, no i reportaż powraca na antenę Radia 357. Tymczasem minęła 18. I to czas na serwis informacyjny na naszej antenie. Serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
7: Wracamy do sprawy pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Więcej informacji o postępowaniu mamy poznać jutro. Służby nie wykluczają, że pożar mógł być aktem dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
7: Mowa o udaremnieniu przez służby podpalenia fabryki dronów w miejscowości Haniska, niedaleko Preszowa. Sytuacja miała miejsce niecały tydzień temu. Z kolei w marcu płonął zakład produkcji bezzałogowców w Pardubicach w Czechach. Służby nadal pracują na terenie fabryki w Skarżysku Kamiennej. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Na 8 września zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poinformował jeden z wiceprezesów organizacji Adam Konopka. To pierwsza decyzja statutowych władz PKOL po aresztowaniu prezesa związku. Jak mówi Konopka, spotkanie jest potrzebne, żeby wspólnie ustalić dalszy tok postępowania w zaistniałej sytuacji. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ubiegły czwartek. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, gdy upadek giełdy kryptowalut był już przesądzony. Sąd w Katowicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa związku. Aktualna sytuacja w PKOL była tematem dzisiejszego raportu 357 Michała Trantała. Znajdą go Państwo w naszych podcastach. Dzisiaj mija 46 lat od podpisania w sali BHP Stoczni Gdańskiej porozumień sierpniowych. Zapoczątkowały one upadek systemu komunistycznego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej. W ramach tegorocznych obchodów w samo południe na Placu Solidarności otwarto symbolicznie stoczniową bramę numer 2.
9: Miałem wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej, nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
10: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
7: Podczas obchodów prezydent Karol Nawrocki odznaczył orderem Orła Białego Krzysztofa Wyszkowskiego, polityka, publicystę i działacza opozycji antykomunistycznej w PRL. W serwisie teraz co nieco o finansach. Tylko 12% Polaków ma poduszkę finansową w postaci oszczędności. Połowa z nas musi planować większe wydatki. 1/4 Polek i Polaków żyje od wypłaty do wypłaty, a 6% ma problem z domknięciem budżetu.
11: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
7: Mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl. Najmocniej odczuwamy wydatki na żywność, wodę, prąd, ogrzewanie, paliwo i te związane z mieszkaniem. Milo Yiannopoulos, jeden z najbardziej kontrowersyjnych komentatorów amerykańskiej skrajnej prawicy i zażarty zwolennik deportacji, został deportowany z USA. Służby migracyjne ICE zatrzymały go na lotnisku w Nowym Orleanie. Adam Dąbrowski.
12: Domagał się masowych deportacji i kontroli imigracyjnych na każdym kroku. Teraz sam musi powiedzieć goodbye. Do USA wjechał legalnie w 2019 roku, ale pozostał tam po wygaśnięciu prawa pobytu. A według mediów wśród osób, które na niego doniosły, była m.in. znana pro-trumpowska influencerka Laura Loomer, z którą ostatnio się pokłócił. Islam, feminizm, imigracja to one najczęściej znajdują się na celowniku znanego prawicowego prowokatora. Co teraz? Guardian pisze dziś, że prowokatorowi trudno będzie znaleźć miejsce w królestwie, bo polaryzacja jest tu mniejsza niż w USA, a debata publiczna spokojniejsza. Nie chce go w szeregach prawicowa telewizja GB News, podobnie prawicowa Reform UK Nigela Farage'a. Ewentualna opcja to nowa skrajna prawica, Restore. Ona używa twardszego języka, języka inspirowanego wojnami kulturowymi w USA. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
7: Ta relacja kończy dzisiejsze serwisy. Kolejne jutro o 7 w ranku. Do usłyszenia.
2: A
0: A jak pogodowo przywita nas wrzesień? Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Od 18 do 22 stopni, ale nieco cieplej będzie na południowym wschodzie kraju. Tam możliwe nawet 25. Wiatr porywisty w czasie burz do 65 km na godzinę.
2: Radio 357.
0: Krzysztof Tubilewicz, Bartek Wasilewski i Julia Nowaczyńska. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

Dobry wieczór, za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam Państwa w kolejnym wydaniu audycji Muzyka Prywatna. A dzisiejszym tematem przewodnim jest znane powiedzenie: niedaleko jabłko padło od jabłoni. Ponieważ muzyka zna mnóstwo przypadków dzieci artystów, którzy idą w ślady swoich ojców lub matek. Ile jednak z tych osób wyszło z cienia uznanych rodziców? Ile tych osób zrobiło faktyczne, autonomiczne kariery? Tu już sytuacja nie wygląda tak różowo. Ale przypomnijmy dokonania latorośli muzyków, którzy udowadniali, że słynne nazwisko bywa czasami jak los wygrany na loterii, a czasami bywa ciężkim brzemieniem i obciążeniem we własnej karierze. A rozpoczęliśmy od nagrania Jeffa Buckley'a So Real i to jest akurat przykład na to, że dokonania syna mogą przerosnąć sławę ojca, Tima Buckley'a w tym przypadku. Myślę, że jeszcze taka podobna sytuacja wystąpi w tej najbliższej godzinie raz. No właśnie, dwa razy na 11 utworów. Karierę muzyczną próbował i w zasadzie do dzisiaj próbuje ją kontynuować syn Boba Dylana. Nie wszyscy może o tym z Państwa słyszeli. Zespół nazywa się Wallflowers.

The Wallflowers w nagraniu Sixth Avenue Heartache. No i jak to z tym synem Dylana jest? Jacob Dylan na pierwszy rzut ucha można powiedzieć, nigdy nie słyszałem, ale no, liczby jednak stoją za dokonaniami syna Boba Dylana. Ponad 10 milionów sprzedanych płyt z zespołem The Wallflowers, dwukrotni laureaci nagrody Grammy, no to są jednak duże tematy, no i można powiedzieć, że jednak Jacob Dylan z The Wallflowers sukces, i to duży, odnieśli. Myślę, że troszeczkę gorzej jest z tą rozpoznawalnością taką masową, że właśnie ten cień wielkiego Boba gdzieś padł na karierę Jacoba Dylana, ale chłopak i przystojniejszy, i z przyjemniejszym głosem, tak więc wszystkie karty od losu dostał właściwe. Ale wiem jedno, że kiedy twoi starzy założyli najbardziej znany zespół muzyczny w historii, czyli The Beatles, no to nigdy nie masz lekko.

To był James McCartney, Primrose Hill. No i z ciekawym, to jest ciekawy duet w ogóle, ponieważ w tym nagraniu Jamesowi, synowi oczywiście Sir Paula, towarzyszy Sean Ono Lennon, syn Johna Lennona z małżeństwa, ze związku z Yoko Ono, ten młodszy syn, którego solowa kariera może nie jest jakaś spektakularna, ale jest na pewno gdzieś widoczna w przestrzeni muzycznej, chociażby za sprawą projektu The Claypool Lennon Delirium, takiego psychodelicznego zespołu, w którym właśnie Sean Lennon gra z Lesem Claypoolem z zespołu Primus. A wcześniej wysłuchaliśmy utworu Juliana Lennona, pierwszego, pierworodnego syna Johna Lennona. To był związek z Cynthią Powell. No i nagranie pod tytułem Every Little Moment. Julian Lennon, który przez wiele, wiele lat zmagał się z taką łatką, w cudzysłowie oczywiście, niechcianego syna Lennona. Zmienił zresztą imię z Johna na Julian. Ale wydaje się, że w tej chwili jest już zdecydowanie bardziej pogodzony i z losem, i z tym dziedzictwem, który chcąc nie chcąc zostawił mu słynny ojciec. A teraz sytuacja troszeczkę bardziej współczesna. Córka Dave'a Grohla, która niedawno zresztą zadebiutowała solową płytą i widać, że już bardzo chce się wybić na artystyczną niepodległość, ale my posłuchamy trochę wcześniejszego utworu, w którym jeszcze wspomagała się nazwiskiem taty, no i właśnie razem nagrali piosenkę Nosia.

Minęła 18.30, co oznacza ni mniej, ni więcej, że jesteśmy już na półmetku dzisiejszej muzyki prywatnej. Strasznie zawsze mi to szybko z Państwem leci. A za nami Violet Grohl i Dave Grohl w utworze Nausea z repertuaru takiej legendarnej punkowej formacji X. Utwór z 1980 roku oryginalnie. Wersja, której wysłuchaliśmy przed chwilą, to jest rok 21. A w tej chwili Violet Grohl, tak jak mówiłem wcześniej, zadebiutowała albumem Be Sweet to Me, który ukazał się pod koniec maja tego roku. No i kariera powoli się zaczyna rozkręcać. A w tym nagraniu jeszcze tylko wspomnę, że oczywiście Violet zaśpiewała, a Dave Grohl zagrał na większości instrumentów. A teraz, czy może mają Państwo ochotę na przebój z gatunku po jednej nutce?

Save Tonight, czyli największy przebój w dorobku artysty znanego jako Eagle Eye Cherry. Ostatnio wpadło mi gdzieś w oko, że w ogóle ten Szwed amerykańskiego pochodzenia zagra 3 koncerty w Polsce jesienią tego roku. 97 rok to właśnie data premiery tego singla Save Tonight, a Eagle Eye Cherry to syn bardzo słynnego, nieżyjącego już trębacza jazzowego Dona Cherry'ego. I tutaj jest właśnie taki twist w tej historii, ponieważ siostrą przyrodnią Eagle Eye Cherry'ego jest Nene Cherry, czyli jest to przysposobiona córka Dona Cherry'ego. Trochę to skomplikowane. Pasierbica. Tak to się chyba brzydko nazywa. Ja się nigdy na tym nie wyznawałem, na tych różnych koligacjach rodzinnych i tych określeniach, ale pomyślałem sobie, że no troszeczkę możemy tak oszukać, gdyż jest to po prostu przybrana córka. Tak chyba się to tak powinno określać. Nene Cherry i też jej największy przebój z Jusundurem 7 Seconds.

7 Seconds. Nagranie, które przez najdłuższy czas w historii francuskiej list przebojów okupowało miejsce pierwsze. Można zauważyć pewną prawidłowość, że dzieci słynnych artystów, artystek zazwyczaj wybierają taką dość podobną drogę artystyczną do swoich rodziców, ale czasami oczywiście też starają się iść w tak zwanej kontrze. Która droga zapewnia większe powodzenie? To chyba otwarte pytanie, ale zaraz posłuchamy przykładów obu tych postaw.

Stella Rose, córka Dave'a Gehana w nagraniu Drugstore Romeo. Stella, jej, myślę, takie zainteresowania muzyczne to jest jednocześnie rock alternatywny i gdzieś właśnie taka muzyka synthwave'owa, która może się oczywiście kojarzyć z dokonaniami macierzystej formacji jej ojca, ale znacznie ciekawszym przypadkiem muzycznie wydaje się Elliot Summer, córka Stinga, która nagrywała pod pseudonimem I Blame Coco. Wysłuchaliśmy utworu Caesar, w którym artystce towarzyszyła Robin. Powiedziałem, nagrywała, ponieważ no, status obecnie artystki jest troszeczkę mi nieznany. Od 10 lat nie słyszeliśmy nic nowego z repertuaru I Blame Coco. A teraz troszeczkę hard rocka.

Black Country Communion. To akurat specyficzny przypadek Jasona Bonema, człowieka, który wszedł w wielkie, potężne wręcz buty, jakie zostawił mu ojciec, legendarny perkusista Led Zeppelin, John Bonham. A na zakończenie dzisiejszego spotkania córka, która bardzo skutecznie uwolniła się od ojcowskiej sławy, można powiedzieć, że raz na zawsze, bo kto już pamięta, kim jest, kim był Billy Ray Cyrus. Przed Państwem End of the World, ale to nie koniec świata, bo po 19:00 zapraszam do Record Store, a my słyszymy się za tydzień.

0: Dobry wieczór, jest 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.

Nie spodziewałem się, że ten przystanek życia będzie w moim przypadku oznaczał francuskie disco. A jednak Cerone i Look for Love, od tego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze, ostatnie sierpniowe, wakacyjne spotkanie. 5 minut po godzinie 19, Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21 na słoneczne godziny 2, czyli ostatni poniedziałek miesiąca. Będę miał również do Państwa prośbę, a właściwie mogę ją wystosować już teraz. Proszę pisać. Dzisiaj maile oczywiście otwarte, jak zawsze antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl, również Facebook i Instagram. Tam mogą Państwo pisać, tam również posty zapowiadające dzisiejsze spotkanie. Proszę pisać, co Państwu się w te wakacje udało, z czego są Państwo zadowoleni, kto Państwa zaskoczył, czym. Myślę, że nie trzeba będzie jakoś wyjątkowo mocno szukać, a ja za kwadrans z małym hakiem też Państwu opowiem małą, bardzo uroczą historię. No właśnie, dam Państwu kwadrans plus jeden na zaparzenie herbaty, wrzucenie warzyw na patelnię, cokolwiek.

Mówiliśmy o nich tydzień temu. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. 23 minuty po godzinie 19. Dziękuję za wszystkie maile, dziękuję za wszystkie historie. Za chwilę będę się w nie wgryzał i puszczał je dalej w świat, o ile państwo pozwolą. A ja obiecałem, że opowiem państwu krótką dykteryjkę z własnego życia, ponieważ sprawdziłem 3 tygodnie temu, proszę sobie wyobrazić, wychodzę z radia w pośpiechu, dokładnie w poniedziałek po 21:00 i słyszę za plecami Antek i proszę sobie wyobrazić, że był to mój serdeczny przyjaciel, z którym od 1,5 roku, prawie od 2 lat nie mieliśmy kontaktu. Znamy się od lat 15. Dużo razem przeszliśmy, pojechaliśmy w podróż życia po zakończeniu szkoły. Dużo, naprawdę dużo i wielką sympatią się darzyliśmy. I od 2 lat, w związku z tym, że coś tam się niefajnego zadziało, tego kontaktu nie mieliśmy. I chłop zadał sobie trud, przyjechał, poczekał, porozmawialiśmy, wyjaśniliśmy. To jest chyba, mam wrażenie, jeden z najjaśniejszych momentów tych wakacji. Można się jednak ze wszystkiego wykaraskać, drodzy państwo. Także to by było na tyle. 24 minuty po 19. Na państwa historie wszelakie wakacyjne czekam. A właśnie tak pomyślałem, no właśnie, skoro tako śpiewa koniec lipca, za chwilę już znów zima, to ja ukułem taką teorię, że koniec sierpnia, już za chwilę znowu jesień.

Pani Magdalena napisała, że Don't Let Me Be Misunderstood wykończyło ją swoją długością. Ja mam wręcz przeciwnie, mógłbym tego słuchać przez 2 godziny, ale wszystko rozumiem. I pani Magdalena jeszcze dopytuje, czy lżej mi się zrobiło po tych wyjaśnieniach. Pewnie, że lżej. To jedna sprawa. A po drugie, dosłownie tydzień wcześniej, tak, przy okazji męskiego grania we Wrocławiu, spotkałem naszego wspólnego znajomego i rozmawialiśmy i zapytał, jak nasze relacje. Ja mówię, że tych relacji nie ma. Mówiąc przy okazji, że podejrzewam, że gdybyśmy się dzisiaj spotkali, to pewnie to naturalnie by się jakoś tak rozeszło i myślę, że żebyśmy porozmawiali, byłoby okej. No i ta okoliczność wystąpiła dosłownie tydzień później. Czy ja mówiłem, że zadał sobie trud, żeby przyjechać z Wrocławia do Warszawy? Jak mówiłem, to przepraszam. No właśnie. Alabama Shakes, Waist Deep. Mam wrażenie, że nieco więcej spodziewaliśmy się po płycie It Must Be Dreamin'. Single były świetne i bardzo dobrze zwiastowały tę płytę. Natomiast jak już ukazało się tych pełnych 11 piosenek, to mam wrażenie, że tak przelatują przez palce. Ta prawie na samym końcu zwraca największą uwagę. Teraz przeniesiemy się w świat wybitnie producencki.

0: Danger Mouse, Sparkle Horse, Nina Persson, Mark Linkus, Daddy's Gone. I to nie wszystko, bo to wszystko na płycie Daniela Lupi z płyty Rome, rok 2011. Daddy's Gone, absolutnie wybitna sprawa i do tego jeszcze będziemy powracali. Natomiast Daniela Lupi zapowiedziała swoją nową płytę i ta płyta ukaże się już niebawem. Będzie zatytułowana Wilma i ukaże się, szanowni państwo, 9 października. Mamy pierwszą zapowiedź i wiemy, że gościem, który pojawi się nie w jednym, nie w dwóch, ale więcej utworach, będzie Michael Kiwanuka.
1: Love, I just want to let you

9 października Wilma, nowa płyta Daniela Lupi i doliczyłem się, że Michael Kiwanuka pojawi się w 4 piosenkach na tej właśnie płycie. Alert, alert, alert. Wyłożyłem się. Nie wiem, jak to się stało, ale powiedziałem państwu, że Dead is Gone pochodzi z płyty Rome Daniela Lupi. Nie, nie, nie. Pochodzi z płyty The Dark Night of the Soul. Bardzo przepraszam. Jakoś tak łyżwa mi troszeczkę prawa odjechała w lewo. Ale płyta Rome pojawi się właśnie teraz.

Tę płytę też zrobiła z Danger Mouse'em i na tej płycie pojawia się mnóstwo gości. Ona chyba nie znosi próżni i jakoś nie dopuszcza do siebie myśli, że mogłaby zrobić płytę sama. Goście absolutnie muszą być. Rome, 2011 rok. Jay Bernard zaśpiewał Love is on my mind. No, jakby ktoś nie wiedział.

Oni tak to robią. Oni tak nas trzymają na dystans i myślą sobie, o, niech chwilę poczekają, niech się poniepokoją, niech się pozastanawiają, co to będzie, czego to jest zapowiedź, płyty czy nie płyty, czy czegoś innego. I tak Jay Bernard zrobił przy okazji premiery utworu Four in the Morning. Nie wiedzieliśmy. Mogliśmy się domyślać, że to będzie płyta, no ale już teraz wiemy. Po utworze Love is on my mind oficjalnie jest zapowiedź nowej płyty. Ona ukaże się 13 listopada. Będzie zatytułowana Wild Swim. Love is on my mind również znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Pani Beata napisała, mnie tego lata udało się po raz pierwszy po 39 latach od ukończenia liceum spotkać z wychowawczynią, usiąść ponownie w szkolnej ławce, powspominać czasy szkolne. I nie było to spotkanie klasowe, a tylko cztery absolwentki i nasza wychowawczyni. Przy okazji napisała również pani Arleta a propos tej jesieni. Hello kochani, lato jeszcze trwa. Trochę optymizmu, ja mam w sobie mnóstwo. Jeszcze będzie cudownie, jeszcze będzie przepięknie. Radio 357 gra wszędzie i to nastraja optymistycznie. Pozdrowienia z upalnej Chorwacji. Pani Arleto, myślę, że jeżeli się pani rozejrzy delikatnie w lewo, w prawo, w prawo. Na pewno jakiś żółty dom na horyzoncie pani wyczai.

No dobrze, co miałem przeczytać, to przeczytałem i mam wrażenie, że państwo mają te listy napisane, tylko czekają na przypomnienie adresu. antoni.grudniewski@radio357.pl. Czekam na państwa sygnały, na państwa wiadomości, na państwa historię, co tego lata, może nie w wakacje, ale co tego lata się państwu udało, co państwa zaskoczyło, co wywołało państwa uśmiech. Proszę pisać. Yellow House to jest zespół, o którym już kilka razy rozmawialiśmy, kilka razy słuchaliśmy ich piosenek. Natomiast chwilę temu, ponieważ dokładnie 28 sierpnia, czyli naprawdę chwilę temu, wydali już całą płytę. I proszę sobie wyobrazić, ta płyta jest naprawdę niezła. You.

Yellow House. The Road Was Long, a wcześniej Fault Lines. Dwa fragmenty z albumu Gateways and Trains. To jest bardzo dobry objaw, jeżeli przygotowałem dla Państwa no więcej, nie wiem, czy trzy, czy cztery piosenki z tej płyty i musiałem się ograniczyć do dwóch. To jest naprawdę dobry objaw. Polecam sprawdzić. Yellow House i ich nowy album. A w godzinę 20 wejdziemy bez słów.

0: To ich szósta płyta, Sirenas, tak jest zatytułowana, Alahlas. Ukazała się dosłownie 3 dni temu. Nie ma na niej ani jednego słowa, to od razu uprzedzam. I mam wrażenie, że jeżeli siedzi się na dachu fajnego hotelu w Atenach, jest wieczór i zerka się na Partenon i popija dobre wino, to ta muzyka może właściwie płynąć. Ale w tych warunkach radiowych musieliśmy się chyba ograniczyć do dosłownie 5 minut. No właśnie. 4 minuty po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Do 21 będzie. Zawahałem się, bo nie wiedziałem, czy już Państwu mówić, czy jeszcze nie, o filmie, który miałem wielką przyjemność obejrzeć dosłownie wczoraj, chociaż był oglądany na raty, bo nie było czasu. Natomiast fantastyczny film zatytułowany po prostu Chaplin. Film o Charlie Chaplinie, gdzie w roli głównej pojawia się Robert Downey Jr. Pojawia się również w takiej nieco drugoplanowej roli, ale wciąż Anthony Hopkins i wielu innych znakomitych aktorów. I film ma swoje delikatne wady, ale właściwie kogo to powinno obchodzić? Jest świetną historią niesamowitego człowieka, o którym właściwie wie cały świat, wszyscy go znamy, ale mam wrażenie, że ta historia nie jest aż tak powszechnie znana. Nie chcę Państwu zdradzać wszystkiego, ponieważ film można obejrzeć, należy obejrzeć, dobrze byłoby obejrzeć. Natomiast dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w filmie pojawia się fragment jednego z najbardziej znanych filmów Chaplina, czyli Dyktator. I tam pojawia się jego bardzo ikoniczny i znany monolog. I mimo tego, że wiedziałem, że został użyty w pewnej piosence, to dopiero usłyszałem go teraz, tak jak powinienem był usłyszeć już po usłyszeniu oryginalnego fragmentu. Wiedzą Państwo, w której piosence? No to zostawiam na 6 minut.

Lata mijają, a to wciąż na absolutnie królewskim miejscu. I to się w ogóle nie zmieni. Niby wiedziałem, że ten monolog, ten głos należy do Charlie'ego Chaplina. Wiedziałem z jakiego filmu, ale dopiero teraz po obejrzeniu filmu Chaplin, po poznaniu historii Charlie'ego Chaplina, mam olbrzymią motywację, żeby te chyba 80 filmów, które stworzył na przestrzeni życia, obejrzeć. Kilka już zamówionych, kilka w drodze. Będę Państwa prawdopodobnie na bieżąco informował. Aaron Sky i Paolo Nutini. Polecam również obejrzeć z obrazkiem, właściwie posłuchać z obrazkiem, ponieważ ta sesja i ta piosenka została zarejestrowana w Abbey Road. Tak jest. A w związku z tym, że Paolo postarał się, jeżeli chodzi o gary, o perkusję w tym utworze, to pomyślałem, że zaprezentuję Państwu jeszcze jedną piosenkę, która powstała w Abbey Road i w której perkusja, te gary są absolutnie wyjątkowe. Są Państwo gotowi? No pewnie.

To nie jest prawda. To nie jest prawda, co Lennon kiedyś opowiadał, mówiąc, że Ringo nie jest nawet najlepszym perkusistą wśród Beatlesów. Był. I był najlepszy w swojej epoce. The Beatles, A Day in the Life. Wracając na sekundę do Paolo Nutiniego, to nie jest tak, że jego kariera wybuchła momentalnie. On się momentalnie stał sławny i ta monumentalna piosenka sprawiła, że od razu cały świat o nim usłyszał. Nie, nie, nie, nie, nie. Była jedna pani, która postanowiła go na fali swojej sławy odrobinę popchnąć, pokazać światu, powiedzieć: słuchajcie, ten gość naprawdę świetnie śpiewa i ma dużo do powiedzenia. To była ta pani.

rzadko się pojawia, ale dzisiaj była dobra okazja. Adele i Turning Tables z płyty 21. Przed nami utwór zespołu, który będzie swego rodzaju introdukcją. Wiem, to poważna sprawa, żeby takich nazywać, ale nic państwo nie poradzą. A pan Tomasz, jako jedyny, będzie wiedział, co nastąpi za 2,5 minuty.

The Thin Eyes i Pink Floyd. I mam wrażenie, że Adele pojawia się rzadko, ale Pink Floyd pojawili się po raz pierwszy w Record Store. Jeżeli coś pomyliłem, a państwo mają nieco większą wiedzę w tym temacie, to proszę mnie oczywiście poprawić. Pink Floyd pojawili się jako introdukcja, ponieważ jakiś czas temu przedstawiałem państwu zespół, co do którego mieliśmy rozbieżne zdania. Znaczy, ja mówiłem państwu, że brzmią moim zdaniem jak Floydzi. Niektórzy się oburzali, pisząc nie, to nawet nie leżało obok tego. A później nawet niektórzy i niektóre państwo pisali, że no rzeczywiście, jak tak troszeczkę dłużej posłuchaliśmy, to tak, no to mamy. No to wydali właśnie nową piosenkę.

People on the Moon Don't Fade Away. Ja nie mówię, że kalka. Już o tym rozmawialiśmy. Nie kalka, ale mają w sobie coś z Floydów. Na pewno wokalnie, na pewno głosowo. Za 29 minut będzie 21. Adresy mailowe jeszcze działają. antoni.grudniewski@radio357.pl i rekordstore@radio357.pl. W sobotę? Chyba w sobotę. Tomek Smokowski do mnie napisał. Słuchaj, świetna płyta, nowa płyta Jima Jamesa. Musisz posłuchać. No i w sobotę nie miałem czasu, w niedzielę nie miałem czasu. Ale dziś miałem czas i posłuchałem nowej płyty Jima Jamesa i niestety napisałem mu, że się rozmijamy i raczej mam odmienne zdanie, ponieważ mam wrażenie, że jest tylko jeden fragment, nad którym można się pochylić. Ale wiedzą państwo, każdy ma swoje zdanie.

Jim James. No zobaczymy, jak będzie przy okazji kolejnych dokonań i przy okazji być może kolejnych płyt My Morning Jacket i jego solowych spraw. Natomiast na ten moment, no poza jednym singlem, poza tym singlem, który promował tę płytę i zapowiadał tę płytę i tym utworem, ja tam nic więcej dla siebie niestety nie odnajduję. Skin Shape również powrócił z nową piosenką. I proszę mi wierzyć, że kiedy człowiek przekopuje się przez kilka godzin, przez różne piosenki i dużo odrzuca i coś go łapie od pierwszej sekundy, to też jest dobry objaw.

Take It As It Is i Skin Shape. Ależ się cieszę. No i właśnie tak rozrzucają piosenki. I Skin Shape, i Liam Kazer.

Brain Dry i Liam Kazar. Na sam koniec mam dla Państwa creme de la creme, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że Państwo wytrwali, że Państwo są. Nie uprzedzałem i nie zapowiadałem, że akurat ten człowiek z olbrzymią świtą się pojawi. No ale cóż, no, niespodzianki mają to do siebie, że muszą w jakikolwiek sposób zaskakiwać. Mowa o Jerzym Milianie, którego już wielokrotnie w tej audycji i w tych przestrzeniach słuchaliśmy i chyba najbardziej eksploatowaną przez nas płytą była płyta Bez Przesady, nagrana oczywiście z orkiestrą rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. I to są płyty, które w ostatnich latach ukazują się, mają swoje reedycje za sprawą wytwórni GAD. I można je kupić, chociaż nie jest to najłatwiejsze, można je kupić naprawdę w fantastycznych wydaniach. Trudniej oczywiście winyle, łatwiej oczywiście kompakty. I na początku tego roku, o czym nie miałem najmniejszego pojęcia, ukazała się płyta zatytułowana Tajemniczy Powiew. Płyta, na której oczywiście gatunkowo mnóstwo funk, jazz, soul, easy listening, wiele bardzo różnych gatunków. Żeby była jasność, to nie jest nowa płyta, nie ma prawa być nową płytą. To są nagrania zarejestrowane na przełomie lat 70. i 80., no ale wzięte i wykorzystane teraz. Miały być trzy, ostatecznie będą dzisiaj dwa. Proszę posłuchać.

te płyty, nawet jeżeli nie mieć, to warto je przejrzeć dla samych tytułów, tytułów utworów, które na tych płytach się znajdują. Bardzo Państwu polecam, bo na przykład o tej płycie, o której wspominałem wcześniej, do której zresztą wielokrotnie zaglądaliśmy, jest utwór Boćki albo utwór zatytułowany Nie rozkopuj kołdry. Przecież to jest znakomite, a wciąż mówimy o utworach instrumentalnych. Jerzy Milian i Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Dzień przede mną, a wcześniej Tahiti Hut. Za 7 minut będzie godzina 21, za 7 minut plac na rozdrożu i Wioletta Myszkowska w jej imieniu Państwa zapraszam. Playlista.radio357.pl, tam znajdą Państwo zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania, również na moim profilu na Instagramie, już jest i czeka. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni

0: Wybiła punkt 21. Przy mikrofonie Violetta Myszkowska.
1: Plac na rozdrożu.
0: To największy proces w sprawie ochrony konsumentów w historii Ameryki. Tak określił tę sprawę prokurator generalny stanu Kentucky, Russell Coleman. 29 stanów pozwało firmę Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Zarzuty dotyczyły m.in. świadomego dodawania funkcji, które uzależniały dzieci oraz wprowadzanie opinii publicznej w błąd. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że sprawa zakończyła się ugodą, którą musi zaakceptować sąd federalny, zobowiązaniem do wypłaty kilkunastu miliardów dolarów w ciągu dekady oraz wprowadzeniem zmian na platformach. Na ten moment tylko w Stanach. Meta nie jest jedyną taką firmą. Sądy amerykańskie rozpatrują kolejne sprawy, w których oskarżonymi są wielkie firmy technologiczne, tak zwane big techy, odpowiedzialne za takie platformy jak X, TikTok czy YouTube. W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o rozpowszechniane tam nieodpowiednie dla dzieci treści, o prywatność, o reklamy skamów internetowych, o dezinformację czy mowę nienawiści. Ważną kwestią w tej debacie jest też wpływ tych platform na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Co wiemy o negatywnym wpływie mediów społecznościowych na zdrowie? Czy wspomniany proces i ugoda są przełomowe? Czy zmiany, które mają być wprowadzone w Stanach, są wystarczające? I co na to Europa? Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Milena Krupińska.

0: A w studiu już są z nami Kamil Koter, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Doktor habilitowany Mariusz Panczyk, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zespołu Ogólnopolskich Badań Higieny Cyfrowej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I na łączach jest z nami radca prawny Maciej Gawroński, partner w kancelarii GP Partners. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Dobrze, to na początku może omówmy ten proces, który zakończył się ugodą. To oczywiście nie jest jedyny proces, w którym oskarżona jest duża firma technologiczna. Nie jest to też jedyny proces, w którym oskarżona, zarzuty są podobne, czyli wpływanie negatywne na zdrowie psychiczne młodzieży. Czy 17 miliardów, prawie 17 miliardów dolarów wypłacane w ciągu następnych 10 lat to dużo, mało, panie mecenasie?
3: Wydaje mi się, że to nie jest tak dużo, dlatego że z jednej strony nie wpływa to jakoś znacząco pewnie na możliwość generowania przychodów przez Meta i przez Facebooka, Instagram i inne produkty tej platformy. Z drugiej strony oczywiście jest to duża kwota, w związku z czym ma istotny aspekt motywujący.
0: Jak podaje agencja Reutera, to wyliczyli to w ten sposób, że to około jednomiesięczny przychód firmy Meta i 3-4-miesięczny zysk. Tak to wypada. Pytanie, jak to się przekłada później na, na co te pieniądze mają być przeznaczone? Mają być przeznaczone na zdrowie psychiczne, poprawę zdrowia psychicznego dzieci? Jest to powiedziane w tej ugodzie?
3: Owszem, jest powiedziane, że mają być te pieniądze przeznaczone na jakieś programy związane z poprawą tego zdrowia psychicznego dzieci. Natomiast myślę, że kara ma przede wszystkim aspekt motywujący. Wiadomo, że nie będzie taka, żeby zabić jednak firmę, która jest istotną firmą giełdową oraz jest przecież potężną kopalnią danych. Jest to przecież też źródło wywiadowcze. Więc z tej perspektywy istotne znaczenie ma tylko, po pierwsze, sam fakt, że ona już została nałożona, po drugie, że stanowi takie bardzo wyraźne ostrzeżenie siły nacisku, żeby coś w tej sprawie Facebook czy tam Meta zrobiła. No, może też służyć trochę jako uspokojenie opinii publicznej, bo to się wszystko okaże, prawda?
0: To ja jeszcze zapytam o rolę procesów, w których oskarżone są big techy, rolę procesów, w których niejednokrotnie wtedy właśnie upubliczniano dane, do których do tej pory jako opinia publiczna nie mieliśmy dostępu. Tutaj wiemy, że Stany poszły na ugodę, ale nie wszystkie. Floryda na przykład chce tę sprawę skończyć w sądzie. Czy tutaj jest właśnie szansa na to, że to nie jest koniec tej historii i jeszcze się czegoś dowiemy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne?
3: I o praktyki Meta.
0: Zgadza się.
3: Owszem, jest na to szansa. To znaczy, bardzo znamiennym jest fakt, że ta ugoda została zawarta w przeddzień dnia, w którym miał zeznawać Mark Zuckerberg, prawda? I jemu w związku z tą sprawą i też oczywiście potem w związku z samymi zeznaniami mogłaby grozić odpowiedzialność karna. Teraz Floryda, która mówi, że będzie prowadzić dalej postępowanie, nie tyle dalej, bo to nie jest to samo. Floryda prowadzi postępowanie w oparciu o swój stanowy akt, no więc jest szansa, że doprowadzi do zeznań Zuckerberga. Choć nie zdarzy się to na pewno w tym roku, pewnie może w przyszłym roku zobaczymy.
0: To ja zapytam teraz, czy są jakieś istotne informacje z ostatnich lat, które właśnie wypłynęły w trakcie takich spraw, takich procesów, które dotyczą właśnie zdrowia psychicznego. Coś, czego nie wiedzieliśmy do tej pory, a wypłynęło właśnie na światło dzienne w trakcie takiego procesu.
3: Otóż amerykańskie procesy mają taką potężną przewagę z tej perspektywy nad europejskimi, że tam istnieje ten mechanizm discovery, to znaczy obowiązek przedstawienia jakby wszystkich informacji, które mogą ze sprawą mieć coś wspólnego. To oczywiście jest potężna potem ilość komunikacji przede wszystkim, dokumentów, ale przede wszystkim też komunikacji wewnętrznej i dzięki temu rzeczywiście różne ciekawe informacje wypływają. Z tych informacji wynika jakby jednoznacznie, choć oczywiście przecieki od lat są w tych czy innych postępowaniach albo kiedy sygnaliści zgłaszają takie informacje, wypływają informacje o tym, że Big Techy absolutnie świadomie zupełnie taką amoralną, nieetyczną praktykę prowadzą w celu zwiększania z jednej strony zysku, ale przede wszystkim zaangażowania tych swoich użytkowników na wszelkich polach, tutaj konkurują. Bardzo ciekawa książka Age of Surveillance Capitalism, czyli wiek kapitalizmu inwigilacyjnego, to Szoszana Zubow napisała, tam już opisane są też praktyki Google'a w tym zakresie i kompletne jakby, no nie wiem, czy można nazwać pogardą, ale chyba pogardą dla prawa. W związku z czym rzeczywiście tego typu informacje wychodzą. Wyszły też informacje przy innej okazji znowu, dlaczego Facebook nie płaci za piractwo i za kopiowanie informacji objętych prawem autorskim. No bo gdybyśmy to robili, to byśmy przecież zbankrutowali. To nawet chyba Mark Zuckerberg powiedział. Była taka gdzieś też taki wyciek. W związku z czym tu nie ma z jednej strony żadnych wątpliwości, oczywiście tak ogólnie, że taka jest praktyka Doliny Krzemowej. Natomiast oczywiście z drugiej strony no, uzyskanie na ten temat konkretnych dowodów no, znakomicie temu pomagają właśnie procesy w trybie amerykańskim.
0: Tak jak wspomniałam, to jest ugoda i wypłacenie tych prawie 17 miliardów, to jest jedno. Tutaj oczywiście jest kilka zasad, żeby te 17 miliardów zostało wypłacone, ale też jest mowa o tym, żeby wprowadzić pewne ograniczenia na platformę, na Instagram i na Facebooka, jeśli chodzi o konta nastolatków. Mówimy tutaj o jakich zmianach i czego one dotykają, jeśli chodzi o psychikę? Co tutaj jest, co będzie tutaj stanowiło ułatwienie dla młodych ludzi w korzystaniu z takich aplikacji?
3: Utrudnienie tak naprawdę.
0: Utrudnienie, tak.
3: Przede wszystkim, oczywiście, żeby zastosować ograniczenia związane z wiekiem, pierwszą rzeczą jest identyfikacja wieku użytkownika i tutaj oczekiwania są takie i zobowiązania Meta, że zostaną wprowadzone lepsze mechanizmy identyfikacji wieku. No to się mówi o tym, że jakby te mechanizmy istnieją, są różne metody. Część na przykład mogła być w ogóle oparta nie o same media społecznościowe, tylko o infrastrukturę operatorów telekomunikacyjnych. No ale tutaj mówimy o samym dostawcy platformy mediów społecznościowych. No ale skoro oni się do tego zobowiązują, to znaczy, że takie narzędzia są i się mówi od zawsze, czy od dawna, że one oczywiście istnieją, tylko że wprowadzenie ich nie leżałoby w interesie finansowym tych platform. Drugą rzeczą, i tutaj takim twardym zobowiązaniem jest właśnie spowodowanie jakby ograniczenia możliwości użytkowania danej platformy, przebywania na niej powyżej 2 godzin, zdaje się, w ciągu dnia dla takiego nastolatka czy każdego użytkownika poniżej, rozumiem, że 18 roku życia, być może 16, bo ja dokładnie tej ugody nie czytałem. Natomiast innym zagadnieniem jest też prowadzenie większych możliwości nadzorczych dla samych rodziców. Też jakby z przedprocesu i w trakcie procesu były doniesienia, że oczywiście zmierzał Facebook do tego, żeby jak najbardziej utrudnić kontrolę rodzicielską i właśnie możliwość weryfikacji tego, kiedy i jak używane i w jakim celu jest używają tych mediów społecznościowych nastolatki. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem taką ogólną. Trzeba pamiętać o tym, że Dolina Krzemowa wiedziała i w ogóle wiadomo, sex sells, czyli że seks sprzedaje, ale to był wiek do momentu, w którym odkryto, że rage sells, czyli że wściekłość sprzedaje, to znaczy, że ta generowanie polaryzacji, czyli zderzanie tych przeciwnych opinii daje dużo większe zaangażowanie niż jakakolwiek inna metoda. I to też oczywiście, o czym szanowni goście na pewno opowiedzą dokładniej, ma no, drastyczny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, a już tym bardziej na zdrowie psychiczne młodych ludzi.
0: Do tych kwestii przejdziemy w drugiej części naszego programu, ale teraz chciałabym zapytać właśnie doktora Pańczyka, pana Kamila Kotera, jak panowie oceniają te nowe funkcje, ograniczenia, tutaj tak trzeba byłoby to powiedzieć, ograniczenie korzystania w ciągu dnia, korzystanie w nocy tylko za zgodą rodziców, to jest wystarczające?
1: Myślę, że na początek należałoby się zastanowić nad skuteczną metodą w ogóle weryfikacji wieku, no bo jest to duże wyzwanie. Wiem, że chociażby Australia przecież wprowadziła jako pierwszy kraj na świecie rygorystyczny zakaz używania mediów społecznościowych.
0: I był to też pierwszy kraj, w którym mogliśmy widzieć, jak można ominąć
1: te zabezpieczenia. Wiemy też, że przecież meta z założenia w regulaminie ma, że poniżej 13 roku życia nie można mieć konta. Wiemy, że młodsze dzieci mają te konta pozakładane, więc oczywiście ten skuteczny mechanizm weryfikacji będzie absolutnie kluczowy, żeby inne elementy, o których pan mecenas też wspomniał, w ogóle miały możliwość zadziałania, czyli właśnie ta dwugodzinna restrykcja, odcięcie w nocy, prawda, między północą a 6 rano, wyciszenie powiadomień w trakcie godzin, typowych godzin lekcyjnych, prawda, żeby te mechanizmy miały szansę zadziałać. One nierozerwalnie są związane z tą możliwością efektywnego, skutecznego weryfikowania wieku użytkownika, który chce założyć konto na przykład na Facebooku czy Instagramie. Gdybym jeszcze mógł nawiązać ad vocem do tej prawnej linii, na podstawie których ta ugoda została zaproponowana, jest niezwykle ciekawa, dlatego że nie dowodzono tutaj przyczynowości, że media społecznościowe szkodzą, ponieważ będziemy pewnie o tym bardziej szczegółowo mówić później, jest niezwykle trudne w obecnych warunkach.
0: Dwa, że to jest ta podstawowa linia obrony, jak mi się wydaje, przynajmniej w moim odbiorze, że to zawsze jest powtarzane. Mark Zuckerberg powtarzał, że nie ma tutaj, nie udowodniono jednoznacznie naukowo, że media społecznościowe wpływają negatywnie na psychikę dzieci, ale to zostawmy ten wątek, na razie wrócimy do niego.
1: Tak jest, natomiast interesujące jest to, że pokazano mechanizm właśnie z premedytacją opracowania i wdrożenia algorytmów uzależniających, tak? Te tak zwane algorytmy rekomendujące, które mają zwiększyć zaangażowanie, większą liczbę godzin, prawda? Większa liczba aktywności użytkownika, więcej lajków, czy innych rodzajów interakcji, czy reakcji użytkowników. I właśnie wprowadzenie tego z premedytacją, użycie psychologii behawioralnej po to, żeby właśnie ten mechanizm uruchomić, to jest to, co jest sednem tej sprawy, a nie właśnie przyczynowość. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy rozumieli tę niemoralną, nieetyczną działalność firm technologicznych. No to mamy przykład Mety, sygnaliści też dokładnie o tym mówili. Są dokumenty wewnętrzne tej firmy, jak ten mechanizm był wdrażany. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby opinia publiczna wiedziała o tym, jak ten biznes został zbudowany.
0: Podobne zarzuty również wystosowano, jeśli chodzi o platformę TikTok. Tutaj również Komisja Europejska zgłosiła postawiono zarzut naruszenia unijnych przepisów dotyczących właśnie tego, że jest to platforma skonstruowana tak, że powoduje to uzależnienie. Tylko teraz tutaj chciałabym panów w studiu zapytać, jak również pana mecenasa, kolejną linią obrony tutaj w tym przypadku Mety akurat jest to, że nie ma czegoś takiego jak jednostka chorobowa uzależnienie od mediów społecznościowych. Czy to jest... Najpierw zapytam panów w studiu, pan Kamil Koter może. Czy dlaczego tak jest, że to nie jest jednostką chorobową? Co o tym decyduje? Jak się taką jednostkę chorobową ustala? Czy to jest taka linia obrony, która może być zastosowana w tym przypadku? Czy to jest racja?
2: Znaczy, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że musi być ta przyczynowość wykazana, tak jak mój przedmówca mówił o tym, że żeby udowodnić, że coś ma jakiś na przykład negatywny wpływ na ludzkie życie, no muszą być bardzo szczegółowe badania, tak, przeprowadzone na ten temat. I my, no na razie mamy dość mało danych, tak, one są dość skąpe, więc trudno jest to jednoznacznie wykazać, żeby mogło się znaleźć w taki, na przykład w ICD-10 albo w ICD-11 albo w klasyfikacji diagnostycznej amerykańskiej, czyli tam, gdzie jest ta lista wszystkich chorób, tak?
0: Tak, czyli jest lista chorób, na którą są, na przykład jest uzależnienie od alkoholu, prawda? Tak. Nie ma uzależnienia od mediów społecznościowych na ten moment.
2: Jest od gier komputerowych na razie.
3: Ja tylko chcę, może się wtrącę, że widziałem o tym informację na LinkedIn i ona przykuła moją uwagę, że był taki wyrok w tym roku, tutaj patrzę, nie wiem na ile to jest wiarygodne, ale to 25 marca 2026 Los Angeles County Superior Court, czyli sąd stanowy, przyznano odszkodowanie, jeśli wierzyć Claude'owi, bo sobie skorzystałem oczywiście z Claude'a. Żeby
0: no ja mam takie informacje, bo domyślam się, do czego pan dąży, więc ja mam te informacje z agencji prasowych. Pewnie chodzi o Metę i Google z kolei, należący Google, który należy do Alfabetu. I tutaj w tym momencie, to była sprawa, w której 20-letnia kobieta oskarżyła właśnie tę platformę o to, że w dzieciństwie uzależniła się od Instagrama, YouTube'a. No i właśnie Meta i Google poinformowały, że odwołają się od tych wyroków, bo tutaj zasądzono właśnie zapłatę 6 milionów dolarów odszkodowania.
3: Tak, i o ile w takim razie nie ma jeszcze takiej wprowadzonej do tej klasyfikacji jednostki chorobowej, o tyle wszyscy, tak ogólnie to wszyscy wiemy, że jest uzależnienie, prawda? Kto tam, ja na przykład jestem uzależniony od mediów społecznościowych, jakoś tym zarządzam, ale to jest inne zagadnienie. Natomiast no dobrze, że zostało to już gdzieś rozpoznane też w formie wyroku. Znowu precedensowe wyroki zapadają w Stanach, to po prostu to tak jest, więc no, jestem ciekaw, w jakim kierunku będą się te sprawy rozwijały, bo tu pojawia się oczywiście ryzyko odpowiedzialności cywilnej, nie w Europie, bo u nas nie ma żadnej odpowiedzialności cywilnej producentów, dostawców usług za nic tak naprawdę, no ale w Stanach Zjednoczonych te, no można powiedzieć punitive damages, ale tutaj nie wiem, czy 6 milionów dolarów jest karnym odszkodowaniem za takie uzależnienie, czy wcale nie karnym. Natomiast to może rzeczywiście wygenerować, no przynajmniej w teorii, jakąś lawinę roszczeń, co dałoby pewnie dużo większą presję na platformy. No, pożyjemy, zobaczymy.
0: Doktor Mariusz Pańczyk.
1: Tak, ja myślę, że poza tym wątkiem uzależnienia, które powiedzmy funkcjonuje też powiedzmy w takim ogólnym dyskursie, prawda, i w mediach często właśnie, może trochę na skróty mówimy o tym, natomiast bardzo ważnym, powiedzmy innym rodzajem negatywnych zachowań jest tak zwane problemowe używanie internetu, szczególnie przez dzieci i młodzież. To jest taki rodzaj używania mediów społecznościowych przede wszystkim, który działa właśnie destrukcyjnie na psychikę dziecka, na relacje społeczne, na relacje z rówieśnikami, na relacje rodzinne. To problemowe używanie jest o tyle ważne, żebyśmy je tutaj w tej naszej dyskusji podnieśli, ponieważ ono zostało celowo wprowadzone, żeby odróżnić zwykły pomiar czasu ekranowego, który wiemy już teraz, że mało nam mówi o szkodliwych skutkach zdrowotnych, a właśnie te problemowe używanie mediów społecznościowych czy też internetu jest dla nas dużo, dużo ważniejsze. I o tym mówią te, powiedzmy, chronologicznie bliższe badania naukowe, które mówią właśnie o tych skutkach, które tego rodzaju zachowania w mediach społecznościowych, szczególnie przez młodych ludzi, mogą być po prostu destrukcyjne.
0: Pan Kamil Koter.
2: Właśnie mówimy głównie o tym problemowym używaniu. To dotyczy większości dzieci, tak? No to słowo uzależnienie to jest takie bardzo duże słowo, tak? I to jest bardzo poważny stan, tak? Który no, musi wychować odpowiednio, to musi trwać odpowiedni czas, muszą wystąpić pewne objawy, tak? Żeby to zostało zdiagnozowane. Więc u większości dzieci raczej mówimy, zdecydowanej większości, mówimy raczej o takim problemowym używaniu, tak, które ewentualnie może prowadzić, tak, do tego rodzaju poważnych stanów chorobowych.
0: No, problemowe od razu wskazuje na to, że coś jest nieużywane, no, niezgodnie z... Nie przynosi nam korzyści, tak to odczytuję. Szkodzi. Że szkodzi. Tutaj jakby widać, że są dwie ścieżki. Z jednej strony jest ta ścieżka czy definicji choroby, czy zaburzenia. Z drugiej strony mamy tę ścieżkę prawną. Więc ja jeszcze na moment wrócę do tej ścieżki prawnej, ponieważ pan mecenas jest z nami tylko przez pierwszą połowę audycji. I zapytam o Europę, bo w Europie oczywiście też się pojawiły takie oskarżenia i Komisja Europejska. Tutaj mamy sprawę TikToka, tutaj mamy sprawę też, wszystko to jest w oparciu na ustawę o usługach cyfrowych, na DSA. Mowa tutaj też jest o Mecie, X. Tutaj już mamy platformy, które, no, ewidentnie widać, że tutaj nie chodzi tylko o Metę i jedną firmę. W jakim momencie teraz jesteśmy, jeśli chodzi o Europę, pani mecenasie?
3: Jesteśmy dość na początku tych postępowań. Komisja Europejska zarzuca Facebookowi, moim zdaniem oczywiście trafnie, projektowanie tych mechanizmów uzależniających nie tylko w stosunku do dzieci, tylko tak ogólnie. To postępowanie będzie pewnie trwać. Nie wiem, czy ono nie wiem, do jakich zmian doprowadzi w praktyce Facebooka. Rozumiem, że przyjmując założenie, że ono skończy się rzeczywiście karą, no to będzie zagadnienie tego, jakie rzeczywiście możliwe zobowiązania niepieniężne, bo one są super istotne, będą przyjęte przez Facebooka bądź nałożone na Facebooka. Tutaj pojawia się zagadnienie z jednej strony tego, co podrzuca algorytm, prawda? Bo mamy dla Facebooka troszkę inaczej, a dla Instagrama trochę inaczej, ponieważ dla Facebooka mamy ten walnut, czyli na ścianach, w której się wyświetlają konkretne treści. Są też takie filmiki, nie wiem jak to się nazywa, Reels czy jakoś tak. Natomiast w Instagramie mamy dwie rzeczy, bo mamy właśnie ten wall, tam gdzie obserwujemy jakieś treści oraz te, które Facebook chce nam podrzucać, ale mamy też odkryj i tam już zupełnie jakby Facebook decyduje o tym, co jest nam, decyduje o tym, co jest nam rekomendowane. No i kiedyś tak było, nie wiem jak teraz, że się mówiło, że 30% tego właśnie rekomendowanych treści, tego walla odkryj, to miał być seks i luksus. To nie wiem, jak ja teraz obserwuję, czasem wchodzę na ten Instagram, to na szczęście tam już tego seksu nie ma, luksusu już chyba też nie ma, trudno mi powiedzieć. Natomiast mimo wszystko pojawiają mi się tam takie jakieś rzeczy, które mnie nieszczególnie interesują tak naprawdę, bo co moment mam filmiki z Warhammera. Natomiast tu zagadnienie podrzucania tych treści nieodpowiednich i tego, w jaki sposób można zarządzać tym algorytmem, który z jednej strony jest trudno tak naprawdę weryfikowalny oraz też prawdopodobnie sam w sobie jest już wielkim behemotem na temat tego problemu z kontrolą własnego algorytmu, to wielokrotnie, zdaje się, mówił Elon Musk po tym, jak przejął Twitter, że tam co chwila odkrywano jakieś nowe reguły, nowe ograniczenia, więc zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie to postępowanie.
0: No, jeśli chodzi, ja tutaj jeszcze doprecyzuję, że jeśli chodzi o firmę, że jeśli chodzi o X-a, no to tutaj zarzuty Europy są takie, które dotyczą naruszania przepisów dotyczących treści online, także natomiast jeśli chodzi o TikToka i ByteDance, czyli właściciela TikToka oraz Metę, no to były to zarzuty wobec właśnie tych funkcji, które mają powodować uzależnienie.
3: Zgadza się. TikToka, Boże, X-a chcą cenzurować, natomiast jeśli chodzi o te pozostałe platformy, rzeczywiście tutaj chcą, wskazują na te mechanizmy uzależniające.
0: Elon Musk skomentował to krótko, bzdura, i tutaj jest oczywiście argument za tym, że na X-ie ważna jest wolność słowa, natomiast jeśli chodzi o Metę,
3: Ja uważam, że w tej części dotyczącej definicji treści nielegalnych rzeczywiście akt o usługach cyfrowych jest w części niezgodny nawet z polską konstytucją, a już nie mówiąc o ustawie wdrażającej, która mówi o tym, że nawet treści aktualny projekt, nawet treści legalne, ale można usuwać, o ile nie ogranicza to nadmiernie swobody wypowiedzi, cokolwiek by to miało znaczyć.
0: No to dziękuję za doprecyzowanie, ale jeszcze wrócę do kwestii tego ostatniego procesu i tej ugody Mety. Tutaj warto też dodać, że Meta nie przyznała się do zarzutów. Natomiast to, co opublikowała po tej ugodzie, to też list otwarty do innych platform, do innych big techów, aby również wdrożyły takie zmiany, jeśli chodzi o konta dla młodzieży. Także to też jest ciekawy wątek. Tymczasem ja bardzo panu dziękuję, panie mecenasie.
3: Ja tylko może na koniec powiem, że tam podobno jest taki ciekawy fragment w tej ugodzie, że zdaje się jakieś 5 miliardów tych dolarów tej kary zależy od tego, czy pozostałe platformy dostosują się do tego standardu. Bo jak się dostosują, to ta kara jest większym rozmiarze należna, a jak się nie dostosują, to w mniejszym o tę kwotę, zdaje się, co oznacza, że prawda, jak nie uda się tego boiska wyrównać wszystkim, to Facebook nie chce być aż tak bardzo karany za te swoje praktyki.
0: Zgadza się. Zaraz ten wątek też rozwiniemy. Tymczasem ja bardzo panu dziękuję, panie mecenasie. Pan Maciej Gawroński był z nami, radca prawny, partner w kancelarii GP Partners. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję państwu bardzo.
0: Dobrego wieczoru. A zostają z nami pan Kamil Koter i doktor habilitowany Mariusz Pańczyk. Chwila przerwy. Już za chwilę wrócimy do rozmowy i będziemy rozmawiać szerzej na temat mediów społecznościowych i zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków.

0: W studiu Kamil Koter, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży i doktor habilitowany Mariusz Pańczyk, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Zespołu Ogólnopolskich Badań Higieny Cyfrowej. Tak jak już wspomnieliśmy tutaj, tą linią obrony, no tutaj będę się zwracać w stronę tego, co mówią akurat przedstawiciele Mety, jest to, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne nieletnich, no to tutaj takim argumentem jest to, że nie ma na ten moment dowodów naukowych, które jednoznacznie popierają tę tezę, że media społecznościowe miałyby mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nieletnich. No i to jest cały wątek, który tutaj można otworzyć. Wiemy, że badania potrzebują czasu. To też jest ważne. Ta technologia już trochę z nami jest, ale nadal jest pytanie, czy wystarczającą ilość czasu, żeby takie badania powstały. Jaki jest stan badań na ten temat? Co wiemy, a czego nie wiemy?
1: Wiemy stosunkowo dużo, jak na ograniczenia, które mamy.
0: Czasowe na przykład, tak?
1: Na przykład czasowe, ale też bardzo istotne jest to, że po prostu dysponentami danych są firmy technologiczne, big techy, które nie są zainteresowane dzieleniem się tymi danymi, które mogłyby wykazać szkodę i tą przyczynowość, o którą pani redaktor pyta. I to jest jedno z głównych problemów, czyli mieć tak zwane real world data, czyli dane rzeczywiste, dane związane z tym, jak użytkownicy się zachowują, jak są profilowani, co się z nimi dzieje na tej platformie, ile czasu spędzają, ale też na czym ten czas spędzają w tych mediach społecznościowych. Ale mimo tych ograniczeń, oczywiście wiemy sporo na temat, no właśnie, pewnych problemów, które używanie mediów społecznościowych wywołuje, jak to są przede wszystkim zaburzenia snu. To jest takie trochę ziarno, od którego jest wiele innych problemów się zaczyna. Wiemy, że nie tylko młodzi ludzie lubią przed snem scrollować. To czasami trwa nawet kilka godzin przed snem. I jest, z jednej strony jest to problem z ekspozycją na pewną długość fali, ale ważniejsze jest to, że w trakcie tego scrollowania nasz mózg, a przede wszystkim mózg młodych osób, jest zalewany dopaminą, jest zalewany też często negatywnymi emocjami. To wpływa na trudności w zasypianiu, już nie mówiąc o tym, że scrollowanie trwa na przykład do północy, do pierwszej w nocy. Zaburzenia snu, niedosypianie powoduje potem spiralę różnych negatywnych skutków w ciągu dnia. Narasta problem ze zwiększonym stresem, z większą podatnością na jakieś epizody depresyjne, na trudności w szkole, w uczeniu się. Czyli ten sen jest bardzo ważnym elementem, którego zaburzenie będzie potęgować inne zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka. I o tym zaburzeniu snu już bardzo dużo wiemy, jeżeli pani redaktor się pyta, co już wiemy. Oczywiście wiemy też o grupach wrażliwych. Kiedy uśredniamy wiele badań, czyli badamy tak zwaną korelację, zależność nieprzyczynową, tylko taką zależność
0: dwustronną. Że coś się wydarzyło w tym samym czasie, kiedy wydarzyło się.
1: Występowań. I uśredniamy ten efekt na całą, powiedzmy, grupę wiekową, to okazuje się, że ten efekt jest bardzo mały albo wręcz go nie ma, ten negatywny. Ale jak spojrzymy na takie zależności w podgrupach, na przykład w grupie nastolatków z tendencją do zaburzeń lękowych, albo do zaburzeń odżywiania, albo do grup w określonej grupie wiekowej, że dziewczynki między 11 a 13 rokiem życia są niezwykle wrażliwe na porównywanie się nas, na porównywanie wizerunku swojego ciała na przykład. U chłopców to jest nieco później. To się okazuje, że te korelacje już są znaczące. Więc efekt uśredniania powoduje, że tego tak w dużym stopniu nie widzimy, ale jak zobaczymy pewne podgrupy, to okazuje się, że pewne zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne czy przewlekły stres już będzie miał dodatnią korelację. Uwaga, nie z czasem ekranowym, ale właśnie z zachowaniami, które nazywamy tym problemowym używaniem.
0: Mhm. Pan Kamil Koter?
2: Na pewno w gabinecie często spotykam się właśnie z zaburzeniami snu u młodzieży. To jest dość powszechny problem. I jeżeli chodzi o w ogóle smartfony, telefony, kontakt z internetem, często też takim nie do końca rozumieniem tego, jak to działa, jak to wpływa i u rodziców, i u dzieci. Tak? To jest na pewno jeszcze taki obszar, który wymaga dalszej edukacji tych obu stron. I myślę sobie, że to też jest trudne w prowadzeniu takiego procesu w momencie, kiedy ja mam pacjenta, który nie ma jeszcze tej wiedzy i żeby te zmiany, żeby mógł w ogóle zasugerować te zmiany, tak, no to ja muszę mieć to zrozumieć po drugiej stronie, więc muszę tą wiedzę przekazać, więc upływa dużo czasu, tak, i nie zawsze też jest chęć do zdobycia tej wiedzy po drugiej stronie, więc no, często jest tak, że te dzieci no, przez wiele lat na przykład są w tej deprywacji snu i to jest no, bardzo szkodliwy proces, tak, bo nie da się normalnie uczyć, tak, w momencie, kiedy ma się niedobór tego snu, tak, nie da się uprawiać sportu, nie da się funkcjonować w grupie rówieśniczej na takim poziomie, jakby się mogło, no, a to są bardzo ważne rzeczy, tak, w tym okresie, czyli bardzo, bardzo ważne, żeby tą wiedzę zdobywać, żeby ten mózg się rozwijał, żeby te wszystkie procesy socjalizacji chociażby zachodziły na takim zaawansowanym poziomie. Więc no, to zwrotnie prowadzi do zaburzeń, tak? I mamy dość sporo pacjentów, którzy właśnie borykają się z depresją, ze stanami lękowymi, tak? Wywołanymi na przykład tym, że nie ma tej grupy znajomych, tak? Albo są jakieś konsekwencje na przykład korzystania z komunikatorów, tak? Tam się dzieją też różne rzeczy, które... No myślę, że mogłoby się nie wydarzyć, gdyby tych komunikatorów nie było, tak? Bo jednak tam jest przesyłanie zdjęć, przesyłanie różnych treści, gifów, zdjęć.
0: Nieodpowiednich dla dzieci, rozumiem, tak?
2: Tak. I no, kontrola rodziców nad tym jest często bardzo mała. Często to wychodzi, ale już kiedy jest bardzo późno. Dzieci też... No, jest mało dzieci, które mają taki odruch, żeby od razu na przykład pójść do rodzica, tak? Często jest tak, że korzystają na przykład ze sztucznej inteligencji, żeby poradzić się, dowiedzieć, tak? To też jest bardzo zastanawiające, dlaczego tak jest. No, myślę, że też cała ta sytuacja, ona też unaocznia taki kryzys wychowania właściwie dzieci i młodzieży, że to zaufanie jest w jakiś sposób niewystarczające, tak, między tymi dwiema stronami, nie ma do końca tego zrozumienia i to się tak właśnie nakręca, tak, powstaje dużo różnych kolejnych kłopotów.
0: A tutaj właśnie jeszcze chciałabym zapytać, bo no, rozpoczyna się rok szkolny niedługo. Wspominał pan o kwestiach wychowawczych, więc na pewno jeszcze na antenie naszego radia będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób nowe technologie wpływają na to, w jaki sposób my się uczymy. To jest jedna rzecz, no ale właśnie kwestie wychowania, czy na przykład nauczyciele mają nowe problemy w tym młodym pokoleniu, jeśli chodzi o problemy wychowawcze, które mogą być połączone właśnie z tym, że to są osoby, które wychowują się również online.
1: Ja nie mam doświadczenia oczywiście tutaj w kwestiach terapeutycznych jak pan Kamil, ale obserwuję już w nieco starszym pokoleniu, czyli moich studentów, problemy z koncentracją, problemy z uczeniem się takim, jak my to rozumiemy. Czyli na przykład umiejętność skupienia się na tekście kartki A4 na przykład, prawda? Zorganizowanie sobie w ogóle w jakikolwiek sposób na przykład notatek. Sposób, w jaki pracują na przykład w grupie, tak? To jest wiele jakby takich procesów, które zaczęły się już kilka lat temu. Przecież media społecznościowe to 2010 rok, no już potem oczywiście narastająca fala użytkowników, więc mamy już dość dużą grupę w populacji osób, które używały media społecznościowe od wielu lat. A więc to obserwujemy, te zjawiska związane z pewnymi brakami czy deficytami wychowawczymi, no już widzimy w starszych pokoleniach. Mając przyjemność pracować przy projekcie higieny cyfrowej, my zaczęliśmy swoje badania od badania dorosłych. Dlatego, że tak naprawdę powinniśmy pierwsze nasze kroki skierować do dorosłych, ponieważ większość dorosłych tak naprawdę nie posiada dobrych kompetencji w zakresie higieny cyfrowej, czyli nie wie tak naprawdę, że ich zachowania no, nie są higieniczne, czyli nie chronią ich przed negatywnymi skutkami nadmiernego używania używanie na przykład smartfona, więc trudno, żeby umieli w przekazać to, nawyki. Czy też pokazać wzorce prawidłowe swoim dzieciom czy nastolatkom, no bo po prostu tego w domu nie widać, prawda? Nie wiem, ten telefon, tablet jest na przykład przy posiłku cały czas, prawda? Czyli jeżeli dorośli tak robią, rodzice czy opiekunowie, nawet nauczyciele, nawet moi koledzy wykładowcy tak robią, to trudno oczekiwać, żeby te wzorce były realizowane przez młodsze pokolenia. Więc mamy tutaj dużo pracy do zrobienia na różnych poziomach, no nie tylko wśród dzieci czy młodzieży.
2: A też nie ukrywajmy, że do tej pory, to właściwie na początku było tak, że ten problem, który związany jest właśnie z używaniem mediów przez dzieci, najpierw był właśnie zrzucany na same dzieci, tak? Później na dorosłych. Na dorosłych, którzy, tak jak właśnie zauważamy, no nie mają tej wiedzy do tej pory, tak? Nie jest to wystarczający zasób informacji w ich głowach, który by wystarczył, żeby zapanować nad tym używaniem mediów. No i się bardzo cieszę, że dochodzimy do momentu, w którym to się dzieje na poziomie ustawodawczym, tak? Że w końcu jest no, jakby trzeci filar tego wszystkiego, tak? Że rodzice nie są... No, to myślę, że też była bardzo trudna sytuacja dla rodziców, tak? Że oni zostali tak naprawdę obarczeni odpowiedzialnością za to, jak ich dzieci korzystają z mediów. Oczywiście zgadzam się z tym, że to jest bardzo ważne, tak? I że rodzice no, muszą o tym myśleć, tak? Muszą być tego świadomi, ale z drugiej strony no, też nie wszyscy rodzice są na tyle wydolni, tak? Żeby móc na przykład to robić, bo też sobie myślę o dzieciach, które są na przykład, znaczy mają rodziców niewydolnych wychowawczo, tak? I one też potrzebują tej kontroli, tak? Więc jeżeli na przykład mielibyśmy taką sytuację, że tylko rodzice kontrolują, tak? Dostęp dzieci na przykład do Facebooka, do Instagrama, no to wtedy okazuje się, że jest jakaś dziura, w której są dzieci, które nie mają takich dobrych rodziców, tak? Więc one są od razu z automatu na straconej pozycji. No, też no, nie możemy sobie na to pozwolić, tak? Bo to po prostu mija się z równaniem szans tak, tych dzieci.
0: To jeszcze zapytam pana, panie Kamilu, o relacje, o nawiązywanie relacji, bo być może każdy z nas, no ja znam taki przykład dziecka, które no, nie miał przyjaciół w klasie czy na swoim podwórku, ale znalazł tych przyjaciół w internecie, w mediach społecznościowych, na jakiejś platformie. Po prostu kwestia pasji wspólnej ich połączyła i tak się okazało, że niezbyt daleko mieszkali. Oczywiście wszystko za zgodą rodziców, wszystko pod nadzorem rodziców, to spotkanie i po prostu można było odnaleźć osobę, która no, na tych samych falach nadaje w momencie, kiedy było się osamotnionym. Więc takie pozytywne przykłady też istnieją. Pierwsza rzecz, czy to są anegdotyczne przykłady, to jest jedno, ale drugie właśnie pytanie, jak ci młodzi ludzie nawiązują teraz relacje? Czy te media społecznościowe właśnie bardziej im pomagają, przeszkadzają, co im dają, a co im zabierają w tej kwestii?
2: Nie jest tajemnicą, że w tym momencie mamy no już dwa równoległe światy, tak? Mamy offline i mamy online, więc idziemy też w kierunku czegoś takiego jak taka wirtualna rzeczywistość. No i dzieci już w niej właściwie funkcjonują, tak? Mają na przykład znajomych, którzy są tylko i wyłącznie online'owi i no, ten kontakt często no, właściwie zaczyna się i kończy na tym online, tak? Że one się nigdy ze sobą nie spotykają. W ogóle ta tendencja do tego, żeby spotykać się w offline, no jest znacznie słabsza u dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o dorosłych i u młodych dorosłych,

0: tam było lepiej?
1: Ja uważam, że jest to algorytm rekomendujący. Jest już wiele eksperymentów związanych z psychologią używania, między innymi TikToka, które pokazują, w jaki sposób szkodliwy te algorytmy podsuwają treści młodym ludziom, dzieciom, młodzieży. Taki eksperyment, być może niektórzy z naszych słuchaczy słyszeli o tym, że wystarczy odpowiedni nick, na przykład Loose Wave, albo jakiś opis, który sugeruje, że młoda osoba ma problemy z akceptacją lub jakieś myśli związane z samookaleczaniem, samobójstwem, i natychmiast taka platforma TikTok będzie profilować taką osobę, podsyłając treści pasujące no już do tych właśnie patologicznych, wzmacniając u tej osoby problemy, które kryją się wyłącznie na przykład czasami pod nazwą niku.
0: Ona je podrzuca dlatego, że po prostu widzi, że to jest coś, co może nas zainteresować, tak?
1: Tak, to jest dlatego, że to profilowanie no nie rozróżnia absolutnie, czy mamy do czynienia z dobrą, czy złą intencją, która się za tym kryje. No to jest po prostu czysta matematyka oparta o prawdopodobieństwo dopasowania treści. I ten eksperyment pokazał, że takie profilowanie to jest właściwie 2,5 minuty dla takiego TikToka, żeby zaczął generować treści dopasowane do takiego, a nie innego profilu tego młodego człowieka. To są często bardzo, bardzo szkodliwe treści dotyczące samookaleczania, prób samobójczych, nawoływania do samobójstwa. To są niezwykle szkodliwe i poważne rzeczy. Uważam, że ten algorytm tak zwany rekomendujący to jest rzecz, która absolutnie, to jest pierwsza rzecz do zmiany. Wiemy, że Facebook w tej ugodzie ma zapisane to, że treści mają wrócić do pierwotnej formy, czyli pokazywać się chronologicznie na tak zwanym wallu. Jak to będzie wyglądać w praktyce i czy to coś zmieni, jak będzie też z tymi reklamami w związku z tym, tego nie wiem, ale jest to też element tej ugody. I gdyby pani redaktorze mi pozwoliła wrócić ad vocem do tej kwestii pożytecznych efektów, to nie są anegdotyczne sprawy. Ten przykład związany z kontaktem z rówieśnikami przez na przykład komunikator, dlatego że są badania, które pokazują, na przykład taka grupa dzieci z LGBT na przykład, bardzo pozytywne skutki może odnosić bytowania w świecie, powiedzmy, takim bardziej cyfrowym. Dlatego, że odnajdują tam osoby podobne do siebie, odnajdują tam bardzo często akceptację dla siebie. Szczególnie dzieci z terenów takich, powiedzmy, wiejskich czy małych miejscowości, gdzie tak naprawdę no, znalezienie kogoś podobnego do siebie jest niezwykle trudne. To jest właśnie to, co odróżniam od czas ekranowy, a problemowe używanie internetu. Wszystko zależy od tego, co to dziecko robi w internecie. Rozwijanie pasji, poznawanie na przykład osób z innych kultur, albo interesujących się na przykład tym samym sportem, czy nie wiem, kulturą japońską, origami. Naprawdę jest wiele przykładów, które nie są anegdotyczne. Pokazuje, że nie możemy oczywiście tego wrzucić do jednego wora i że to jest samo zło. Musimy jednak pamiętać o tym, że to, jak używamy tej technologii, jest kluczowe.
0: Mhm. Pan Kamil Koter?
2: To jest w ogóle bardzo ważny wątek, tak? Ponieważ to, jak dzieci korzystają z internetu, tak naprawdę jest najważniejsze, tak? Bo można korzystać z niego właśnie w taki sposób korzystny, tak? Czyli tutaj wygrywają na przykład te grupy mniejszościowe, które prawdopodobnie by się w ogóle nie stworzyły, tak? Gdyby nie to, że ten internet istnieje, tak? Z drugiej też strony ja myślę, że taka też wiedza rodziców na temat tego, co te dzieci robią, no jest czymś bardzo ważnym, bo też jest, no też te badania pokazują, także jest duża grupa rodziców, która totalnie nie wie, co te dzieci robią w internecie, że nawet nie chce się dowiedzieć, tak? I to jest bardzo kłopotliwa kwestia.
0: No też trudniej to, no kiedyś telewizor był tylko w salonie i tam można było kontrolować
2: no
0: to, co się dzieje.
2: Do tej higieny właściwie wykorzystania z internetu, tak? Czyli właściwie, no jeżeli my sobie zbudujemy pod to fundamenty na odpowiednim etapie, w odpowiednim momencie, czyli na przykład na samym początku, tak? Kiedy tylko dziecko ma pierwszy kontakt z na przykład z telefonem czy z komputerem, no to wtedy łatwiej będzie oczekiwać od tego dziecka, kiedy będzie miało, nie wiem, 15, na przykład 16 lat, że ono przyjdzie do nas z tym kłopotem, tak? Albo że będziemy mieli dostęp do tego, co ono robi w tym internecie, bo tu chodzi o wyrobienie sobie pewnych nawyków. I myślę, że to jest tak naprawdę przyszłość, no, całego tego segmentu, tak? Że rodzice też muszą być zainteresowani, co robią dzieci w internecie, bo no, dzieci ze swojej natury są naiwne, tak? Dzieci są nieświadome. Dzieci mogą mieć poczucie, że, no, że to jest okej, tak? Że pokazuje komuś na przykład swoje nagie zdjęcia, tak? Ale jak się zreflektują, i to często za późno, no to okazuje się, że to jednak nie było takie okej, że jednak mam z tego jakieś niefajne konsekwencje. I wtedy na przykład idą do, nie wiem, do ChatGPT na przykład, tak? I pytają, co zrobić w takiej sytuacji, tak, jak się zachować. No i właśnie dlaczego idą do czata, tak? Bo na przykład rodzic w takiej sytuacji, no, nie ma tej relacji na przykład, tak? Nie ma tej bliskości i jest obawa na przykład przed tym, że rodzic, nie wiem, nakrzyczy, rodzic oceni, że rodzic pogorszy całą sytuację, tak?
1: To myślę, że też możemy dodać o ważnej sprawie. Po pierwsze, kiedy ten ekran przysłowiowy się pojawia w życiu dziecka, to zdecydowanie jest za wcześnie w wielu przypadkach. A dwa, jeżeli on się pojawia, to rodzic jest współuczestnikiem tego procesu. Poczynając od zwykłych gier takich, które mają nawet aspekt edukacyjny i są dobrej jakości, rekomendowane do określonej grupy wiekowej, to i tak współuczestnictwo rodzica w tym używaniu tego ekranu jest niezwykle, niezwykle ważne. I oczywiście budowanie tej relacji zaufania do rodzica, że nastolatek wie, że może przyjść do rodzica i porozmawiać, że nie wiem, doświadcza dziwnej sytuacji, bullyingu czy jakichś przemocowych rzeczy, które mogą być na przykład w grupie na WhatsAppie, którą grupą klasową jest, prawda? I ktoś tam jest obrażany, wyśmiewany lub właśnie jakieś zdjęcia z ukrycia są publikowane bez zgody na przykład osoby z klasy, prawda? Więc to jest oczywisty element wychowania, który powinien być stały. I no, tego nie da się rękami też szkoły jakby załatwić, tak?
0: Relacje z bliskimi, tak. Dobrze, ja bardzo dziękuję. To jest oczywiście temat, który się dopiero otwiera, jak się okazuje, bo kwestia Stanów Zjednoczonych to jedno, Unia Europejska to jest jeszcze przed nami. Zobaczymy, jak na gruncie europejskim te różne zmiany w kwestii Big Techów będą wprowadzane, w szczególności jeśli chodzi o ten kontekst właśnie korzystania przez dzieci i nastolatki z platform mediów społecznościowych. Kolejne kraje wprowadzają zakaz korzystania z mediów społecznościowych. To też zobaczymy, jak się będzie rozwijać, a tymczasem...
2: Jest iskierka nadziei.
0: Jest iskierka nadziei, tak. A tymczasem bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Był z nami pan Kamil Koter, psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Oraz doktor habilitowany Mariusz Pańczyk, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zespołu Ogólnopolskich Badań Higieny Cyfrowej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: No i oczywiście w pierwszej części naszej audycji był obecny również radca prawny Maciej Gawroński, partner w kancelarii GP Partners, któremu również dziękujemy. I dziękuję również Państwu. Audycję wydała Roma Leszczyńska, zrealizowała Milena Krupińska, przy mikrofonie była Violetta Myszkowska. Like an empty fire, like your desire.

Dobry wieczór Państwu. 5 minut po godzinie 22. Milena Krupińska za sterami audycji, a przed mikrofonem Marta Kula. Kłaniam się i zapraszam na Cool Kid of Jazz do północy. Dziś w wydaniu muzyczno-przytulającym. Na koniec wakacji dla wszystkich tych, którzy takiego muzycznego przytulenia potrzebują, jesteśmy i będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Nie same z Mileną, bo dołączyła do nas Gretchen Parlato, cudowna wokalistka, która powraca z nową płytą nagraną ze swoim wieloletnim muzycznym partnerem Alanem Hamptonem i wspaniałymi gośćmi. To płyta zatytułowana The Wise Ones i utworem Capricorn. Z tego albumu zaczęliśmy nasze spotkanie. Album już jest w całości dostępny w wersji online. Fizyczna płyta ukaże się 11 września i do tego 11 września my, fani fizycznych płyt, odliczamy.

Piękna wersja utworu Mad World chyba wysunie się na moje prowadzenie z tych wszystkich coverów tej słynnej piosenki. No może zaraz po Garym Julesie i jego kultowej wersji. Becca Stevens gościnnie u boku Gretchen Parlato i ich wersja utworu Mad World z repertuaru grupy Tears for Fears oczywiście. Proszę Państwa, my od nowej ramówki Radia 357 będziemy się muzycznie, bo nie muzycznie też w inne dni, ale muzycznie słyszeć tylko w poniedziałkowe wieczory. To są wieczory jazzowe, no ale dla tych do jazzu jeszcze nie przekonanych, ale którzy być może dołączyli do naszego grona, no to takie smaczki właśnie będę przemycać, pokazując jak wiele możliwości w obrębie muzyki improwizowanej mamy. Tutaj pokazały te możliwości Gretchen Parlato i Becca Stevens, ale na płycie Gretchen Parlato, która nadchodzi, przypomnę The Wise Ones, w wersji fizycznej 11 września, tych gości jest znacznie więcej. Wśród nich jeszcze Robert Glasper.

0: If It's Magic, Gretchen Parlato i gościnnie na płycie The Wise Ones Robert Glasper. Cudownie usłyszeć go w takiej iście jazzowej odsłonie, bo to oczywiście artysta o bardzo otwartej głowie, podążający w różnych kierunkach R&B, soulowych, no ale przecież jazz płynie mu we krwi i tutaj wspaniale towarzyszył Gretchen. Płyta The Wise Ones. Kto chce posłuchać całości, jest ona już dostępna w serwisach streamingowych, a na fizyczny krążek czekamy do 11 września.
1: Radio 357.
0: Przypomnę Państwu mój adres mailowy marta.kulamałparadio357.pl. Można też pisać bezpośrednio przez tekstówki w aplikacji, do czego zachęcam. No i oczywiście meldować się na profilu facebookowym. Tam lista obecności się tworzy. Widzę Starachowice na słuchu, pani Beata, pani Grażyna z Łodzi, pani Monika z Bydgoszczy, pan Łukasz nie napisał skąd, ale macha do nas. Odmachujemy, panie Łukaszu, i zapraszamy do podpisywania tej listy. Mówiłam, że dziś będą piosenki na przytulenie końca lata i pocieszenie przed początkiem roku szkolnego. No to proszę bardzo.

I nowe wpisy się pojawiają, Nowy Sącz, Dolny Śląsk, Kalisz i na razie tyle widzę dodatkowych miejsc, a my w audycji wybraliśmy się do Brazylii. To płyta sprzed 20 lat, 2006 rok. Jeżeli ktoś z Państwa szuka takich słonecznych brzmień i łączących klasykę brazylijskiej muzyki z brzmieniami neosoulowymi, ale także hip-hopowymi i jazzującymi, no to ta płyta Sergio Mendes Timeless jest płytą dla Państwa. Gościnnie wielu artystów na niej się pojawia i to naprawdę z różnych bajek, bo mamy i The Black Eyed Peas, i Erykę Badu, i Stevie'ego Wondera, i Justina Timberlake'a, i Indie Airy, która zaśpiewała dla nas w tytułowym utworze. To tak a propos słonecznych brzmień, bo liczymy, że to lato, które przecież jeszcze do 21, tak? Do 21 września, 22 września będzie trwało, jeszcze porozpieszcza nas trochę pogodowo, no a później jesień tym bardziej. Mamy nadzieję, że będzie łaskawa. No ale teraz już nie pogodą będziemy się kierować, ale muzyką. Przed Państwem Rory Mann.

Rory Mann, gitarzysta z Wysp, który debiutuje, zapowiada swój pełnoprawny, długogrający debiut. Ta płyta będzie zatytułowana Exodus, a The Chronicler, utwór, którego posłuchaliśmy, to drugi singiel ją zapowiadający. Rory, co prawda, już ma za sobą takie pierwsze wejście w świat wydawniczy, bo w 2022 roku wydał epkę The Way Out, no ale ta długogrająca płyta, na której zawrze wszystkie swoje pomysły i wizje, nie tylko objętą krótkim utworem czy paroma utworami zestawionymi ze sobą, ale całym albumem, to dopiero się wydarzy. To dopiero przed nami. Exodus nadchodzi. To płyta, którą Rory nagra z Mattem Andersonem, który zagrał dla nas na saksofonach, Adam Renem na fortepianie, Chrisem Diamandem na basie i Amandą Brandão na perkusji. Rory to jest absolwent Royal Academy of Music i ten debiut i to, że właśnie jest na przełomie czasu, kiedy był studentem i jeszcze poszukiwał, a teraz już wchodzi w świat muzyki samotnie, odważnie i szuka, ale już tej własnej ekspresji z pełną odpowiedzialnością, to bardzo słychać w jego muzyce, która jest tak właśnie u progu tej pełnej odwagi i świeżości pomysłów, ale jeszcze tak trochę balansując między tym, co sam znajduje, a co znalazł u swoich wielkich poprzedników. Zobaczymy, gdy pojawi się cała płyta, z pewnością ją Państwu zaprezentuję i wspólnie wsłuchamy się w to, co ma do zaprezentowania ten artysta. A teraz z wyspy przenosimy się do Norwegii.

I kto się stęsknił za Espen Eriksen Trio? Mam nadzieję, że państwo tak i nie mogli się doczekać, by usłyszeć więcej tego, no właśnie tu taki oksymoron, bo więcej tego oszczędnego brzmienia, tego charakterystycznego dla tej grupy. Cudownie płynąca muzyka, która podkreśla, że mniej znaczy więcej. Espen Eriksen Trio w składzie oczywiście Espen Eriksen na fortepianie, Lars Jenseth na kontrabasie i Andreas B. na perkusji. To była świeżynka, utwór Sepia Sky, który ukazał się 21 sierpnia, zapowiada kolejną płytę w dyskografii tej grupy. Album będzie zatytułowany Almost There i ukaże się 25 września. Rozpoczynamy odliczanie, no ale odliczając nie możemy nie spojrzeć w przeszłość, bo tak się składa, że panowie mają w repertuarze utwór idealnie wpisujący się w tematykę dzisiejszej audycji.

gdyby nostalgia związana z końcem lata, z końcem wakacji miała być zapisana w melodii, to myślę, że właśnie tak by brzmiała. Pięknie uchwycili tę nostalgię panowie z Espen Eriksen Trio, chociaż warstwa smutku w tym utworze jest jeszcze dodatkowo podbita, bo to tytułowy utwór z płyty End of Summer, którą nagrywali w 2020 roku, czyli w czasie, kiedy świat się zatrzymał w trakcie pandemii. I ta końcówka wówczas takiego nieudanego, strasznego przecież dla tak wielu lata wybrzmiała jeszcze mocniej. No ale obiecałam Państwu, że dziś w audycji wielu smutków nie będzie, bo teraz, idąc za utworem, za tytułem kolejnego utworu, którego posłuchamy, koniec lata to przecież nie jest koniec świata, że tak mi się zarymowało.

która swoje pierwsze płyty nagrywała dla wytwórni Akt, ale w roku 2008 zadebiutowała właśnie płytą The End of a Summer w wytwórni ECM i dla tej wytwórni nagrywa cały czas, aż do dziś. No i bardzo wpisuje się w charakter katalogu wytwórni ECM. Tak jak słyszeliśmy, tutaj nie ma co dodawać zbyt wielu słów, bo muzyka mówi sama za siebie, ale z takich smaczków, chociaż być może to słyszę wyłącznie moje ucho, dodam, że Julia Hulsman jako młoda pianistka, jeszcze ucząca się w szkole muzycznej, zafascynowała się Stingiem i słuchała go bardzo dużo. Mamy coś wspólnego z panią Julią i jakoś tak te niektóre harmonie Stinga mi przypominają, ale to być może już jest moja nadinterpretacja. Niemniej czym Skorupka za młodu i tak dalej, wiadomo. Miłość do muzyki popularnej Julia Hulsman eksploruje na swoich płytach, bo to nie tylko płyty zawierające jej autorskie kompozycje, improwizacje, jazz przez wielkie dży, ale także właśnie piosenki, które aranżuje na trio. Wśród tych piosenek znalazł się wielki przebój Sila, Kiss from Rose.

Kiss from a Rose, Julia Hulsman Trio. No to idziemy dalej w połączenia muzyki rozrywkowej z muzyką jazzową, bo lubimy takie w audycji Cool Kid of Jazz i myślę, że ten utwór rozpoznają Państwo od razu.

Tak jak Eleanor Rigby, to utwór z repertuaru supergrupy Beatlesów oczywiście, tak dla nas zagrała supergrupa jazzowa. Wspaniali muzycy młodego pokolenia, Grzegorz Pałka, Szymon Mika, Mateusz Pałka, te nazwiska stałym słuchaczom audycji Cool Kid of Jazz są doskonale znane. Krakowscy przedstawiciele, a raczej przedstawiciele krakowskiej sceny jazzowej, choć takiej, której zasięg naprawdę bardzo daleko mierzy poza granice kraju, bym powiedziała. Szymon Mika oczywiście wybitny gitarzysta, Mateusz Pałka doskonały pianista i Grzegorz Pałka, brat Mateusza, na perkusji. Tutaj wysuwa się na prowadzenie. Panowie w tej konfiguracji grali już wielokrotnie, mają wspólne nagrania i w tych dotychczasowych nagraniach Grzegorz Pałka zawsze stanowił, jak to na perkusistę przystało, dobrego perkusistę, kręgosłup zespołu, taki trzon i bezpieczną kotwicę, która trzymała wszystko w ryzach, a panowie Szymon i Mateusz wędrowali w różnych kierunkach. No a na płycie Heartbeats, której fragmentu posłuchaliśmy, te role nie tyle co się odwracają, ile Grzegorz Pałka po prostu dołącza do frontu, bo to jest jego debiut, jego kompozycje, oprócz tej, której przed momentem posłuchaliśmy, wszystkie utwory na płycie, oprócz Eleanor Rigby, są jego autorstwa. I tutaj to on gra te pierwsze skrzypce na swojej perkusji. Natomiast nie sam, bo oprócz Szymona i Mateusza u swojego boku zaprosił jeszcze saksofonistę Dana Stevensa, który dodaje tej płycie naprawdę, naprawdę wielu barw. Posłuchajmy.

Tres Sombras del Tiempo. To utwór z płyty Heartbeats i taka zmyłka dla Państwa, dla wszystkich tych z Państwa, których dzisiejsza nostalgia nad ostatnim dniem wakacji w audycji Cool Kid of Jazz trochę uśpiła. Tutaj piękne intro na fortepianie zagrał Mateusz Pałka, ale panowie dokonali takiej cudownej gradacji nastroju, wolumenu i zdawać by się mogło, że też tempa, chociaż tempo oczywiście pozostało jedno, ale już jeżeli chodzi o intensywność, to sprawa miała się zupełnie inaczej. Grzegorz Pałka, Szymon Mika i Mateusz Pałka oraz specjalny gość Dana Stevens, znakomity saksofonista, który u boku polskich muzyków wybrzmiał naprawdę świetnie, ale trzeba powiedzieć, że na płycie Heartbeats jest jeszcze jeden znakomity gość z zagranicy, bowiem całą płytę produkował Dave Darlington, to wielokrotny laureat Nagrody Grammy, który współpracował, proszę Państwa, z Wayne'em Shorterem, z Herbiem Hancockiem, Stingiem, Georgeem Bensonem, Joshua Redmanem i mogłabym tak jeszcze wymieniać i do tej listy doszły nazwiska Grzegorza Pałki, Szymona Miki i Mateusza Pałki. Napawa to dumą, zresztą już teraz powiem, że najprawdopodobniej za tydzień porozmawiamy z artystami odpowiedzialnymi za tę płytę, a zatem po Heartbeats jeszcze sięgniemy i dodamy opowieści prosto ze źródła. Ale zanim to wydarzy się w przyszłym tygodniu, to teraz na domknięcie. Ostatnio mamy taką tradycję w audycji Cool Kid of Jazz, że te płyty, na które szczególnie zwracamy uwagę w danym odcinku, wybrzmiewają do trzech razy.

0: Between Us. Grzegorz Pałka, Szymon Mika, Mateusz Pałka i Dana Stevens. Zostaniemy jeszcze z panem Daną Stevensem na dłużej, za parę chwil, ale póki co zerknę na zegar, chociaż o tej porze już przecież czasu raczej nie liczymy, choć być może niektórzy z państwa w jakimś innym zakątku świata nas słuchają i chcą usłyszeć, jaka godzina jest w Polsce. Mamy 23:21.
1: Radio 357.
0: Póki co na liście obecności nie widzę różnych zakątków świata, ale widzę różne zakątki Polski. Pana Mariusza z Piaseczna, pana Bartosza z Wrocławia, pan Krzysztof śle pozdrowienia z Opolskiego. Kogoż tu jeszcze mamy? Pana Marcina, proszę bardzo, z Rowdon. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam miejscowość, czyli za granicę też jest. Bardzo dziękuję za wszystkie wpisy. Proszę państwa, dziś ostatni dzień wakacji, choć jeszcze nie ostatni dzień lata, ale gdy i ten przyjdzie, to rozpoczynamy sezon jesienny w audycji Cool Kid of Jazz. A ten sezon akurat w tej audycji bardzo lubimy, no bo nigdy standardy jazzowe nie brzmią tak dobrze jak właśnie jesienią, kiedy drzewa robią się kolorowe, a później powoli tracą liście, jak w piosence Autumn Leaves. Zaszywamy się pod kocykiem, pijemy gorącą herbatę, czytamy książkę i słuchamy standardów jazzowych. Będziemy po nie często sięgać w nadchodzących miesiącach. I ja zawsze lubię państwa zapytać, kto rozpoznaje, jaki to standard.

Słynna kompozycja Jeremy Kerna, All the Things You Are, i zagrali dla nas cudownie na dwa tenory Joseph Foya i Dana Stevens. Dana Stevens, którego tropem podążamy, te szlaki teraz zaprowadzą nas znów do Polski, bo nie tylko u boku Grzegorza Pałki, Mateusza Pałki i Szymona Miki, ale także u boku Piotra Wyleżoła pojawił się ten amerykański saksofonista. Familiar Melody, znana melodia, cały czas w audycji Kulki to w Jazz, dziś dużo znanych melodii.

Doskonała sekcja rytmiczna, Michał Barański na kontrabasie, Łukasz Żyta, perkusja, top of the top, jak to się mówi, no ale też top na froncie, gość z Ameryki, Dana Stevens na saksofonie i sprawca całego zamieszania, Piotr Wyleżał, Familiar Melody. To utwór, który ukazał się w lipcu tego roku. Dziś na koniec wakacji wracamy do tego utworu i podążamy tropem Dainy Stevensa. Aczkolwiek ten trop w tym momencie się kończy i przerzucamy się na inny. Przed momentem na fortepianie grał Piotr Wyleżał, a teraz zagra

0: takie łatwe.
1: Moja ballada, Leszek Możdżer, i to charakterystyczne urwanie nagrania. Aż patrzyłam na Milenę, czy je wyłapię, ale udało się. Leszek Możdżer, proszę Państwa, zagra 19 września w Oświęcimskim Centrum Kultury o godzinie 18. I dla wytrwałych słuchaczy, tych, którzy jeszcze nie śpią, mam podwójne zaproszenie. Proszę do mnie pisać w tej sprawie marta.kula@radio357.pl. Aż sama jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa jeszcze jest po drugiej stronie, kto spełnia te dwa kryteria, czyli nie śpi, słucha audycji, a dwa, może pojawić się 19 września o godzinie 18 w Oświęcimiu na koncercie Leszka Możdżera. Być może znajdą się tacy, proszę pisać marta.kula@radio357.pl. Jeżeli nie znajdą się dziś, no to być może znajdą się ci, którzy odsłuchują później podcastów Radio 357. Mam nadzieję, że taka grupa również istnieje. Leszek Możdżer 19 września w Oświęcimiu, a w audycji Cool Kid of Jazz dziś jeszcze zapowiedź nowej płyty Andy'ego Sheparda.

Piękna kompozycja Lones, Carly Bley, której niestety już nie ma z nami, a z którą przez wiele lat grał Andy Shepard. Wielokrotnie na koncertach sięgali po ten utwór, ale nigdy go wspólnie nie zarejestrowali. I dlatego teraz zdecydował się już w innym składzie z pianistką Ritą Marcotulli i kontrabasistą Michelem Benitą nagrać Lones na swoją nadchodzącą płytę. Salt Cutters to będzie jej tytuł, ukaże się już 11 września. Odliczamy jak do każdej płyty Andy'ego Sheparda. Czas naszej audycji zbliża się ku końcowi. Szepnę tylko, że okazało się, że wielu, wielu z Państwa nie śpi. Bilety znajdą swoich właścicieli, przejrzę wszystkie maile i wyślę szczęśliwcom. Także jeżeli ktoś słucha nas z podcastów, no to niestety już przepadło. Ale bardzo dziękuję, że odsłuchują Państwo audycji Kulki to Jazz. Zrealizowała ją Milena Krupińska, ja się nazywam Marta Kula, a na dobranoc kołysanka dla zagubionych Donny McCaslin.

0: Radio 357.
1: Minęła północ i mamy już następny dzień. Nie, jest środek nocy. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina do końca tego dnia w Radiu 357. Jest poniedziałek, z poniedziałku na wtorek. Ważna godzina, mam nadzieję, że będą Państwo z nami. Ale środek nocy i tej akurat audycji bardzo często słuchają Państwo z podcastu, zatem witam się uniwersalnie. Dzień dobry, nie wiem, czy zastałem Was w 2026, a może 2027, 2028 roku. Ktoś ostatnio do mnie po prostu napisał, że słuchał audycji z 2021 roku, więc nigdy nie wiadomo, kiedy się witamy. Zapraszam na 369, audycję o seksie, o związkach, o uczuciach, intymności, relacjach. Bardzo często, właściwie zawsze o emocjach, o sposobach radzenia sobie z tymi emocjami, a zawsze o związkach, tak jak sobie je układamy. No to teraz jest ten moment motta audycji 369, bo ta audycja takie motto ma. Ja je powtarzam co tydzień, jest dla mnie ważne, wierzę, że jest ważne także dla Państwa. Stawiamy tutaj na otwartość, staramy się porzucić wstyd, staramy się pozbyć rzeczy, których nas w jakiś sposób nauczono, nie wiem, w szkole, w domu, w różnych sytuacjach życiowych, które nie wiadomo dlaczego w naszej głowie są, a nie mają żadnego potwierdzenia na przykład w nauce, w badaniach, w doświadczeniach, w tym, co jest prawdą taką naukową. I pytamy o wszystko, co z seksualnością, z uczuciami, z intymnością związane, a nie przychodzimy tutaj na to spotkanie z gotowymi odpowiedziami. Jako wszystko wiedzący. A najważniejsza część tego motta to, że nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń. Żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek. Państwa i moją gościnią ponownie jest zaprzyjaźniona z 369 Marlena Ewa Kazoń. Terapeutka traumy, psycholożka. Dobry wieczór, Marlena.
2: Dobry wieczór.
1: A dzisiaj porozmawiamy o takim podstawowym, wydaje się, temacie, natomiast rozbierzemy go jak zwykle na czynniki pierwsze, czyli dojrzała miłość. Co to jest dojrzała miłość? Dlaczego dojrzała miłość jest, no właśnie, lepsza, gorsza, właściwsza, niewłaściwa? Wszystko to dzisiaj będą tematy naszej rozmowy. Marlena będzie odpowiadała na pytania o dojrzałą miłość. Za chwilę zaczynamy, już przechodzimy do tematu audycji. Chciałem jeszcze tylko, jak zwykle, podziękować Państwu za komentarze, za wiadomości, za rozmowy, które mamy. Latem zdarzały się bardzo często, no nie wiem, na męskim graniu, albo na festiwalach, albo nawet na mieście. Podchodzicie, rozmawiamy sobie o tej audycji, proponujecie tematy też, więc proszę o więcej. Klimek, małpa, radio357.pl, Messenger, Instagram, a komentarze pod postami w grupie patronów na Facebooku. To są wszystko rzeczy, które mnie bardzo cieszą i pomagają mi prowadzić tę audycję. Zaczynamy, Marlena, dobrze?
2: Oczywiście.
1: Dojrzała miłość to jest coś, co jest takim archetypem, czy to jest takie coś, do czego należy dążyć, bo mówi się, dojrzała miłość to jest ta właściwa, zakochanie, zauroczenie to jest ta niewłaściwa i dojrzała miłość jako taki absolut, taki trochę właściwie, nie wiem, jakiś taki stan bóstwa może nawet.
2: Dojrzała miłość to zapewne coś, przeżycie, stan, do którego należy dążyć. I mam takie zdanie, że każdy ma w tym dążeniu równe szanse, ponieważ gdy wiążemy się w relacje, niezależnie od tego, jakie te relacje są, w jakim wieku, to gdzieś głęboko pragniemy, żeby ta relacja była trwała i bezpieczna. I żebyśmy czuli się w niej oczywiście bezpiecznie i spełnieni. Czyli są to atrybuty świadomego związku i dojrzałej miłości.
1: A dlaczego my w takim razie uznajemy, że trwałość jest czymś taką wartością, że ten związek, który ma być dobry, to jest związek trwały, czyli w rozumieniu, albo może ja źle to rozumiem, pogrób. Czy to jest to, czym nasiąkamy, że mamy być ze sobą zawsze, że dojrzała miłość to jest tylko ta, która się nigdy nie kończy? Bardzo często słyszę, bardzo często widzę, bardzo często też widzę w serialach, w filmach, w opowieściach, że jeżeli ludzie się rozwiedli, to z automatu niemalże z automatu, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, to zależy, natomiast z automatu uznają, że ten czas, który mieli ze sobą, to była niedojrzała miłość.
2: To niesłusznie, że tak uznają, absolutnie, ponieważ to, że coś ich wiązało, jeżeli w tym związku, w tym przeżyciu, w tych doświadczeniach i emocjach, to był zapewne związek. A czy on był 100% niedojrzały, czy w 50% dojrzały, tego nie wiemy. Natomiast skreślanie i mówienie niepotrzebnie ciebie spotkałam, żałuję tego związku, jest absolutnie, absolutnie dużą niedojrzałością, ponieważ skreślamy wtedy tę relację i też siebie.
1: My właśnie, ja sobie przypominam nasze spotkania tutaj. Wiedzą państwo, my z Marleną, jak słuchacie 369, jak śledzicie 369, to wiecie, że Marlena była tutaj już 20 kilka razy, może 30, bardzo, bardzo często, najczęściej. I chciałbym powiedzieć, że bardzo często słyszę od ciebie i zapamiętałem to, że mamy taką tendencję do unieważniania siebie w jakichś związkach, które trwają na przykład 15 lat albo 20, kiedy zostały zakończone. Wrócimy do dojrzałej miłości. Natomiast to jest takie gromkie nie. Ja po prostu buntuję się przeciwko takiemu wymazywaniu tego, co było piękne, co przyniosło, nie wiem, dzieci, jakiś dorobek, jakieś wspólne doświadczenia. I nagle, ponieważ coś tam nie poszło, albo nie było idealne i się rozpadło,
2: albo
1: to
2: nie
1: nagle...
2: znałam i nie znałem jej w ogóle.
1: Tak, i mówi się coś takiego. Tak, nie, ja nie wiedziałem, że ja jestem z tym człowiekiem 20 lat, a wszystko grało. Znaczy, no, jakby wszystko grało, to by może trwało dalej. Natomiast unieważnianie takich długich okresów.
2: Unieważnianie i też dewaluowanie i też oczywiście takie traktowanie, że to nie ja byłam w tym związku, no bo przecież nie znałam go albo nie znałem jej. I mam takie poczucie, że to jest skreślanie i też nieszanowanie siebie przede wszystkim i też tej osoby, z którą żyliśmy, niezależnie jakie to było życie, ale my w tym życiu byliśmy. I też będąc w tym życiu, mówiąc, no niepotrzebnie się z nim związałam, żałuję każdego dnia, to też w tym momencie zastanawiam się, jakie mamy wtedy poczucie do siebie na przyszłość, no bo może być kolejna taka osoba i znowu niepotrzebnie się związałam, niepotrzebnie z nią byłam, to tak jak gdybyśmy cały czas wierzyli, że ten ktoś nam koloruje przyszłość i rzeczywistość, bądź zamazuje na czarno. Oczywiście jest to bardzo iluzyjne przeżywanie życia i bardzo obciążone dużą niedojrzałością emocjonalną.
1: Czy nie jest tak... Też mam takie poczucie, że ludzie myślą, że dojrzała miłość to jest takie znalezienie kogoś, kto cię dopełnia. Znalezienie, że dojrzała miłość to jest ten taki romantyczna trochę wizja znalezienia drugiej połówki. Takie bycie niepełnym do momentu znalezienia dojrzałej miłości i nagle stanie się pełnym człowiekiem, pełnym, nie wiem, szczęśliwości. Taka trochę wizja kompletnie romantyczna, ale też odrealniona.
2: Tak, i też taka wszystko albo nic, taka zero-jedynkowość jest w tym, która oczywiście jest bardzo dziecięca, ponieważ nie ma wszystkiego idealnego. Żaden związek nie jest od początku do końca cudowny, żaden mężczyzna, żadna kobieta, emocje mają różnego rodzaju barwy. Nie jesteśmy cały czas szczęśliwi, budujemy naszą rzeczywistość, która składa się z wielu emocji. Nasze życie to taki długi dystans oparty na dawaniu i braniu i pytanie, w jakim miejscu my jesteśmy, czy świadomie dajemy, czy świadomie bierzemy, co się dzieje z naszymi emocjami, co się dzieje z naszymi myślami, jak radzimy sobie z tymi myślami. To są wszystko bardzo ważne informacje, czy my je budujemy, czy my się temu poddajemy.
1: Jedna z poprzednich audycji dotyczyła kłótni, konfliktu, nie kłótni, tylko bardziej konfliktu i budowania na konflikcie czegoś, co może być pozytywne, to znaczy poznawania się przez konflikt i umiejętności jego prowadzenia z inną ekspertką. Natomiast tam padło coś takiego, że wiele osób ma poczucie, że właśnie dojrzała miłość, albo taka świadoma, taka, wiesz, też podbudowana na przykład słuchaniem 369. No tutaj padają pewne rzeczy, no to dojrzała to jest ta, w której kłótni, konfliktów, sporów nie ma, albo są tak doskonale rozładowywane, że posiedliśmy tę wiedzę, taką trochę tajemną, że dojrzała miłość to jest takie posiadanie tajemnej wiedzy na temat funkcjonowania związku. Czy tego typu myślenie na temat dojrzałej miłości jest właściwie, czy naiwne znowu?
2: To jest takie myślenie wielkościowe, prawda? Że ja muszę dążyć do czegoś, co jest wielką górą. Nie wiadomo, czy ja tam dojdę na ten sam szczyt. I gdy już tam będę, to nie wiadomo, czy się ucieszę. I to jest cały czas życie takie troszeczkę jak na próbie generalnej, że ktoś kiedyś zawoła nam najlepiej terapeuta i powie, hej, jesteś w dojrzałej miłości. Jesteś już na scenie, graj, żyj. Czyli przedpokój życia się skończył, zaczynamy żyć. Absolutnie tak nie jest. Ja mam takie poczucie, że buduje się związek dojrzały.
1: Mogę tylko dopytać tak? tutaj, bo właśnie w tym momencie ja widzę brak radości z tej drogi. Że ludzie tak są owładnięci osiągnięciem tym celem, że w ogóle nie czerpią. To trochę tak jakby, wiesz, pracujesz przez pół roku bardzo, bardzo ciężko w nadziei na wakacje. I właściwie jak te wakacje nadchodzą, to już jesteś tak wyczerpanym tym półroczem, że są za krótkie.
2: I niewystarczające. I nie takie wow, no bo czekaliśmy na nie rok.
1: Ale przepraszam, że ci przerwałem, bo mówisz o tym, że rzeczywiście jest ten szczyt góry to jest ta dojrzała miłość.
2: Tak, i nikt nie docenia i nie traktuje poważnie tej drogi. A mam takie poczucie, że ta droga to jest cały sens tego bycia w tej relacji. Że przeżywamy różnego rodzaju rzeczy, tak jak w przeciągu różnego rodzaju naszych przeżyć. Jesteśmy w towarzystwie tej ukochanej naszej osoby. I dzielimy się naszym życiem i dostajemy wsparcie albo nie dostajemy wsparcia. Jesteśmy samotni albo jesteśmy w kontakcie. Decydujemy albo odpuszczamy decyzję. Jesteśmy w takim dostosowaniu. I pytanie, czy to jest nasza świadoma decyzja, czy jesteśmy tacy pozbawieni tej świadomości i tej decyzyjności. I to jest ta droga, która prowadzi nas do celu i tym celem jest dojrzała miłość, czyli świadomy związek. Tylko pytanie, czy kto nam musi powiedzieć, że to już jest to? Czy my sami sobie to mówimy? Czy siadamy z tym naszym partnerem, partnerką, osobą partnerską i mówimy, słuchaj, mówimy sobie o emocjach, mamy fajny seks, mamy plany na przyszłość, chcieliśmy mieć dzieci, mamy, albo nie chcieliśmy mieć dzieci, nie mamy. Rozwijamy się. Możemy nazwać siebie, że dojrzale siebie kochamy, jak myślisz? Czy to jest już ten moment? Czy może oczekujemy, jak po tych wakacjach przykładowych, które ty powiedziałeś, ciągłego wesołego miasteczka i ciągłego świętego Mikołaja, że będzie nas ktoś zaskakiwał, że będzie nas ktoś, nie wiem, non-stop na przykład doceniał, cały czas odgadywał nasze emocje i wtedy powiemy sobie, no nie, no teraz nareszcie zasłużyłam.
1: Czy w takim razie można zaryzykować stwierdzenie, że dojrzałą miłość uważamy za taki stan, no właśnie, że to jest taki paradoks. Z jednej strony jest słowo dojrzała, a z drugiej strony bardzo często traktujemy słowo dojrzała miłość infantylnie. Jak dzieci, tak jakby to było rzeczywiście to, co powiedziałaś, wesołe miasteczko, cyrk, roller coaster, wciąż rzeczy typu namiętność jak z młodości, finanse jak ze starości i zdrowie jak z bycia 40-latkiem takim fit i w ogóle grono przyjaciół i tak dalej, i tak dalej.
2: Czy my jak nie z licealnych czasów.
1: Tak, tak, że wiesz, namiętność, tak, kochamy się w łóżku, jakbyśmy mieli po 19 lat, kasy mamy tyle, co 70-latkowie zgromadzili przez całe życie, a wciąż jesteśmy, wiesz, 35, 40, 45, tacy jeszcze fit, jeszcze młodzi, jeszcze chętni życia. Czy to jest taki obraz dojrzałej miłości, co jest absurdalne i niemożliwe.
2: Niemożliwe. Ja mam takie poczucie, że ta definicja dojrzałej miłości jest zależna od dojrzałości danej osoby. Dla kogoś ważne jest mówienie o emocjach i traktuje to, że to jest dojrzałe. I dla niego ten związek jest dojrzały. Inne rzeczy mogą być niewystarczająco ważne, żeby rozmawiać o emocjach i rozwijać związek emocjonalnie. Komuś zależy na budowaniu celów różnego rodzaju życiowych, czyli tych wielkich szczytów. I dla niego to będzie dojrzała miłość. Dla kogoś ważny jest seks. I idziemy w kierunku życia intymnego, życia seksualnego. Ja mam takie moje absolutnie psychoterapeutyczne i moje własne zdanie, że to jest wypadkowo wszystkiego, ale nigdzie nie ma doskonale. To jest wszystko gdzieś tam w połowie drogi. Pytanie, jaką my mamy hierarchię ważności i wartości, co dla nas jest ważne, a co ważniejsze.
1: Stąd będzie bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo stąd będzie brało się moje następne pytanie, które pewnie gdzieś tam chciałem postawić gdzie indziej, ale tutaj jest idealna okazja. Czy zatem dojrzała miłość to jest uczucie, czy to jest decyzja, czy to jest to, co powiedziałaś, że siadamy naprzeciwko siebie i mówimy tak, my jesteśmy teraz w dojrzałej miłości, czy to jest umiejętność, a w związku z tym praca. Czy dojrzała miłość to też jest praca? Bo ja sobie wyobrażam parę, która siada i mówi tak, jesteśmy dla siebie ważni emocjonalnie, jesteśmy dla siebie ważni seksualnie, ale mam na przykład jeszcze dość sporo problemów komunikacyjnych i czasami trochę tracimy nerwy z powodu, nie wiem, pracy, przeciążenia i tak dalej. No to nam psuje tą taką radość z bycia ze sobą, bo się kłócimy po prostu bezsensownie. I wtedy wchodzi praca, żeby właśnie ta dojrzała miłość była pełniejsza, to na przykład będziemy teraz pracować nad swoją komunikacją. Zatem wracam do pytania, czy to jest uczucie po prostu takie coś, co cię ogarnia i wiesz to? Czy to jest decyzja, tak, teraz jesteśmy w dojrzałej miłości, czy to jest umiejętność?
2: Uważam, że każde z tych trzech aspektów, tak to nazwijmy, ale na pewno jest to droga, czyli kształtowanie umiejętności, powiedziałabym nawet. Nie do końca praca, bo praca jest jakąś jakąś częścią kwantyfikowalną, prawda? Wykonujemy jakąś pracę i później mamy jakiś efekt. Czy jeżeli będziemy rozmawiać o uczuciach codziennie przez 10 minut, każdego dnia jedna z osób i druga równolegle, bądź jedna po drugiej, będą opowiadały sobie, co czują, co czuły, jakie były emocje w ciągu dnia, czy to będzie praca wystarczająca? Tego nie wiem, ale na pewno będzie to jakaś droga do celu.
1: No wiesz, są nawet ćwiczenia takie, tak?
2: Absolutnie.
1: Nie wiem, tygodniowe podsumowania, takie rzeczy, co mogliśmy zrobić lepiej. Są bardzo dobre ćwiczenia małżeńskie, tak zwane ćwiczenia małżeńskie.
2: One absolutnie
1: są super.
2: Tak. Ja mam takie poczucie, że umiejętność budowania relacji, kształtowania siebie, to jest rodzaj drogi. Mhm. Do tego oczywiście potrzebne są uczucia, które rozwijamy, a pod względem zakochiwania się i też wybierania partnera i decydowania się na tego partnera bądź partnerkę, to też tutaj musi zaistnieć na samym początku, że akurat chcemy budować tę drogę i tę dojrzałą miłość z tą, a nie inną osobą.
1: A jak w takim razie sobie samemu odpowiedzieć? Bo ty jesteś, Marlena, terapeutką traumy. Bardzo dużo rzeczy, bardzo często tutaj rozmawialiśmy o różnych rzeczach, no, którymi mama, tata, dom rodzinny, nasiąkanie oczekiwaniami, style przywiązania. Wszystko to państwo mogą znaleźć oczywiście w naszych rozmowach, podcastach. One są doskonale opisane. Każdy i tytuł, i treści są opisane, więc mogą państwo sobie sięgać do tego. Natomiast ta tęsknota, jak powiem, infantylna, to chyba się to będzie zgadzało za tym, co było, czyli wiesz, za tym 17 lat, 19 lat, jak się patrzy na tych wszystkich młodych ludzi wpatrzonych w siebie w metrze, zwłaszcza właśnie latem, na wakacjach, na Mazurach, nad morzem i patrzy się na tych takich zakochanych, no dobrze, to ludzie tacy po 40 myślą sobie, dobra, no może ja tutaj mam dojrzałą miłość, ale też bym chciał mieć to coś, jak zaaplikować, jak dodać tego, to, co było, albo to, co jest takim, wiesz, porywem serca do tej dojrzałej miłości. Czy to się nie wyklucza?
2: Oczywiście trzeba
1: nad tym...
2: I tutaj
1: pytam o tą decyzję, tak? Decyzję i uczucie też.
2: Trzeba nad tym pracować. No tutaj zapewne państwa jakoś, no mam nadzieję, nie rozczaruję. No nie kochamy naszego partnera w wieku 40, czy 50, czy 60 lat, tak jak kochaliśmy go, gdy mieliśmy 20 lat. Jest to zupełnie inny rodzaj uczucia, natomiast...
1: Też na poziomie takim neuronalnym.
2: Tak,
1: pewnie,
2: jak najbardziej. Już mamy w tym momencie inny rodzaj zakochiwania się, inny rodzaj kochania. Nawet gdy wtedy poznajemy kogoś pierwszy raz, to też już to jest zupełnie inaczej niż gdy mieliśmy 20 lat. Ale im jesteśmy starsi, tym bardziej fascynujemy się tym człowiekiem, z którym żyjemy. I jeżeli ta fascynacja trwa i jest to uczucie żywe, czyli podziwiamy go lub ją za coś i to, ten podziw cały czas żyje, to niezależnie od tego, ile lat mamy i w jakim miejscu się znajdziemy, też czujemy bardzo podobne emocje, jak wtedy, gdy mieliśmy 20 czy 30 lat, gdy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Tylko nie fascynujemy się wtedy ciałem bądź gestami, tylko fascynujemy się w tym momencie tym, co mówi, jak się zachowuje, jak uczucia nam okazuje, a może jaki jest w relacji z naszymi bliskimi, a może jaki czy jaka jest w relacji z naszymi dziećmi. To jest tutaj niezwykle ważne, że ten poziom fascynacji to my budujemy i to też jest droga do dojrzałej miłości.
1: Chyba też uważność, no nie? Bo myślę sobie, że pewne rzeczy, które są zauważalne, jak się ma tam, nie wiem, 18, 19, 20 lat, czyli to takie zakochanie trochę narkotyczne, nie mają znaczenia. No nieważne są historie, jak się tam traktuje przyjaciół, dzieci jeszcze nie ma. Nieważne są takie rzeczy jak odpowiedzialność. Nie ma takiego podziwu, że ktoś, nie wiem, zarezerwował bilety pociągowe, tylko bardziej to, jaki był, nie wiem, rano, jak przytulał, tak? Albo jak wyglądał. A później do tego uczucia i zauważanie tych takich, nie wiem, gestów, namiętności dotykania się, przytulania, to wszystko może w inną stronę skierować to wciąż istniejące uczucie, tylko inne.
2: Tak, absolutnie. I to uczucie w tym momencie, no znamy kogoś, to nie fascynujemy się tym, jak mówi nam komplementy, które znamy już 20 czy 30, czy może więcej lat, tylko fascynujemy się, że świetny artykuł przeczytał i w tym momencie o tym rozmawiamy, albo fascynujemy się, że pięknie potrafi grać w szachy, albo wykonać utwór naszego ulubionego kompozytora, albo nie wiem, fascynuje się przyrodą, gdzie właśnie wyjechaliśmy na weekend, żeby odpocząć. To mogą być naprawdę drobne rzeczy.
1: To mogą być drobne rzeczy, ale to nie zmienia faktu, że też można się fascynować, co wiele, wiele razy ja dostaję od państwa takie wiadomości, że nie wiem, jesteście razem 20 lat i macie jakąś randkę, którą żeście zaaranżowali właśnie w odbiciu od codzienności, od takiej szarej codzienności. Nagle się okazuje, że dostaję, przysięgam, takie wiadomości i nagle jakieś tam coś się uruchamia takiego, że no niby znacie swoje ciała co do milimetra, a tu nagle wow, fajnie było i fascynujecie się tym, że wciąż jest fajnie na przykład. I tak. To wciąż jest też takie odniesienie do tej seksualności jako elementu tego uczucia.
2: I to wciąż jest też takie budowanie swojej własnej rzeczywistości. I to, że my budujemy tą naszą własną rzeczywistość, jest też niezwykle ważne, że wybieramy akurat tego człowieka, którego znamy, z którym tworzymy relacje, a nie idziemy w kierunku fascynacji kimś nowym, bo może z kimś nowym będzie super i ja mam teraz...
1: Pewnie będzie, bo dopamina by się pewnie pojawiła jakaś
2: na początku,
1: tam, na zasadzie sobie, takiego hazardu.
2: Na nie? Początku zapewne, ale gdy poznamy tego kogoś, czy będzie aż tak dobrze, jak z tym kimś, z kim żyjemy? I czy ten ktoś jest kimś lepszym? Czasami tak. Osoby oczywiście pytają mnie podczas psychoterapii, czy on jest dla mnie wystarczająco dobry? Nie ma takiego określenia.
1: Wiesz, w którą stronę zmierzam? Zmierzam też w tę stronę, że bardzo często ten element uczucia nie powinien być pomijany. Wydaje mi się, że dojrzała miłość bez tego takiego podziwu, poczucia bezpieczeństwa, chęci bycia przy kimś, chyba nie jest do końca możliwe, że ten nauka z jednej strony, jeszcze ta umiejętność, decyzja, to tak, ale to uczucie podtrzymywane, umiejętnie dostrzegane jest konieczne. Nie da się tak po prostu ustalić, że teraz jesteśmy dojrzałą miłością, bo mamy dom, ogródek, dzieci, zobowiązania, wspólne weekendy, działkę i plany na wakacje.
2: Tak, absolutnie. Natomiast cały czas nasze życie trwa, cały czas poznajemy siebie zupełnie inaczej w młodości, zupełnie inaczej w średnim wieku, pewnie zupełnie inaczej na starość, z tego co mówią starsze moje koleżanki i koledzy, i każdy etap tego życia ma swoje blaski i cienie. I pytanie, czy my oczekujemy cały czas na full życia, na pełnej petardzie, jak to kiedyś mawiał ksiądz Kaczkowski, czy po prostu oczekujemy spokojnego, nudnego, ale bezpiecznego, z pewnymi oczywiście walorami radości i spontaniczności. Nie ma 100%. Moim zdaniem pełnej fascynacji niezależnie od tego, czy mamy 20 lat, czy 50, 100% praktycznie nie istnieje. I ta dojrzałość to jest ta umiejętność wybierania w tej relacji, doceniania tego, co jest dla nas niezwykle głębokie i niezwykle wartościowe.
1: No niepowierzchowne na pewno.
2: Tak.
1: Tutaj takie pytanie mam o to motyle w brzuchu. Ono bardzo często pada. Wielokrotnie naprawdę, to już ponad 270 audycji rozmawialiśmy o tym, że to jest etap, że to jest chwilowe, że to jest fajne, ale ograniczone, trwające od do, a nie wieki. Ale czy jeśli taka miłość, która później przeradza się w dojrzałą, nie jest zbudowana na tym takim zakochaniu, tylko na przykład na takiej decyzji przyjacielskiej trochę. Albo na przykład na czymś takim, że ludzie łączą się w pary bardzo często zranieni po poprzednich relacjach. No i po prostu tworzą się troszeczkę taką parą, może nie szaleńczo zakochaną, licealnie. Krótko mówiąc, czy te motyle w brzuchu są warunkiem koniecznym początku, czy łatwiej się buduje dojrzałość, kiedy ma się to doświadczenie tego takiego szaleńczego zakochania? Czy to w ogóle jest, to są rzeczy rozdzielne?
2: Ja uważam, że są to absolutnie rzeczy rozdzielne, ponieważ nawet w tej szaleńczej miłości etapy przyjaźni, no jeżeli żyjemy ze sobą wiele lat, no muszą zaistnieć, bo inaczej szaleńcza miłość się skończy i się po prostu para, osoby w parze rozstaną. Natomiast bardzo często bywa tak, że z wielkiej przyjaźni albo po prostu z koleżeństwa też może się zrodzić uczucie. Tylko kolejność jest zupełnie inna. Że najpierw zaczynamy się spotykać, jesteśmy znajomymi, sąsiadami na przykład. Później zaczynamy sobie opowiadać różne swoje tajemnice. Mamy tutaj wspierającego kolegę, który staje się przyjacielem, a później zaczynamy za tą osobą tęsknić i zaczynamy czuć, że jest dla nas kimś więcej niż tylko i wyłącznie znajomym.
1: A później nagle dostrzegamy, że całkiem przystojny ten kolega albo tak koleżanka to taka jest.
2: Dokładnie.
1: Właściwie.
2: I mamy wspólne rzeczy, to może...
1: Im mniej ma na sobie, tym lepiej wygląda.
2: To może pojedźmy gdzieś razem, a później to może zamieszkajmy, a później to może żyjmy, bo już się znamy bardzo dobrze i myślę sobie, że to jest bardzo trwała relacja, ponieważ się znamy. A uważam, że tutaj spoiwem dojrzałości jest poznanie tej osoby i umiejętne, moim zdaniem, komunikowanie się, umiejętne okazywanie emocji, żeby po prostu nie przekraczać granic.
1: A czy elementem dojrzałej miłości, czy można powiedzieć, że składa się na nią coś takiego, jak na przykład zdolność komunikacji albo świadomość tego, kim się jest? No nie wiem, osoby neuroatypowe na przykład są roztrzepane, ale z drugiej strony mają, są bardzo kreatywne. Działają dobrze w stresie, ale źle działają w nudzie. Tak, dokładnie. I tak dalej. Osoby bardzo zapracowane mają świadomość tego, że poświęcają być może trochę za dużo czasu na tę pracę i gdzieś tam ona ich pochłania, ale też daje im dużo radości i czegoś takiego sensu w życiu. Albo ktoś jest bardzo, tak, ja mówię, zaborczy w takim sensie, wiesz, takim trochę bluszczem, a druga, pewnie wynika to z różnych rzeczy, o których mówiliśmy w innych audycjach, a druga osoba potrzebuje dla siebie na przykład przestrzeni i to całkiem bardzo wyraźnie, czasami 1, 2, 3 dni potrzebuje gdzieś wyjechać. I czy elementem takiej świadomej miłości powinna być, jest, musi być taka szczerość, kim jestem? Czyli do dojrzałej miłości trzeba włożyć dojrzałość swoją.
2: Tak. Ja mam takie... Oczywiście to, co mówisz, jest jak najbardziej spójne z dojrzałym związkiem, nie, ze świadomą
1: wiesz,
2: miłością.
1: Wiesz, o to chodzi, że nie da się zbudować dojrzałej miłości samemu, będąc bardzo niedojrzałym wobec siebie.
2: Ale też nie ma stuprocentowo dojrzałych ludzi. Mam takie wrażenie, że jeżeli jesteśmy dojrzali zawodowo, ale czasami no, prokrastynujemy i czujemy się z tym dobrze i czujemy, że to jest nasza gdzieś tam niedojrzałość, autentycznie mówimy, ja tego potrzebuję jeszcze w życiu, nie chcę być tylko poważny. Mm-hmm. proszę, zaakceptuj to, albo zróbmy coś, żebym mógł taki być, albo żebym mogła się tak zachowywać. Czego chciałbyś, gdybym taka była po prostu z tobą? Czy dla ciebie byłoby to w porządku, że taka bywam albo jestem? Ja akceptuję różnego rodzaju twoje kawałki. Czyli tutaj poruszamy taki też temat komunikowania sobie o naszych autentycznych kawałkach naszego życia, naszych cech, emocji, które nie do końca mogą być stuprocentowo dojrzałe, poprzez które nasza relacja może się zaburzać albo wpadać w kryzys.
1: Wiesz co, teraz jak o tym mówiłaś, to sobie przypomniałem taką historię też korytarzową, że tak powiem, rozmowę o tym wszystkim i mówiliśmy o tym, że w takich dużych organizacjach jak firmy, a chociażby takie jak nasza, jak radio albo jakaś inna firma medialna, no właśnie na tym polega mniej więcej zarządzanie, że ludzie, którzy się tym zajmują i robią to dobrze, wiedzą, że ten jest dobry w kreatywności, ten jest dobry w wypełnianiu Excela, ten jest dobry w byciu project managerem, a ten jest dobry w jeszcze czymś innym. I teraz stąd wynika, czyli dostrzeganie takich rzeczy. I teraz kusi mnie, żeby zapytać, czy dojrzała miłość to jest związek, który trochę działa tak jak taka perfekcyjna firma. No nie perfekcyjna, ale bardzo dobra. Czyli siadamy ze sobą, kochamy się, czyli czujemy, mamy to uczucie, bo jak powiedziałaś, i ja też tak myślę, że to o to zapytałem, że to uczucie jest warunkiem. Tak? No to uczucie musi...
2: Ta więź.
1: Tak, więź, tak.
2: Bo uczucie się zmienia, natomiast ważne, żeby to było uczucie, tak, które zbudowane jest na miłości,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, że to ona jest konieczna, to jest taki fundament, no ale fajnie by było, że tak, ja jestem dobra w tym, w robieniu rachunków, ty jesteś dobry w zakupach, ja jestem dobra w wychowaniu dzieci, ty jesteś dobry w organizacji wycieczek, ja jestem dobra w planowaniu tego, jak ma wyglądać wystrój domu i ogród, a ty jesteś dobry w tym, żeby, nie wiem, zarabiać, może piąć się po szczytach, po szczeblach kariery. Czy takie coś to jest dobre porównanie, czy wręcz przeciwnie, albo może elementy jego są dobre?
2: Ja uważam, że bardzo dobre porównanie, tylko pytanie, czy osoby, które żyją razem w tejże firmie, to znaczy w związku, mają świadomość tego, w czym są dobre, a co nie do końca jest dla nich takie trudne i z czym się do
1: czyli
2: końca nie są...
1: Komunikacja,
2: ale i też świadomość własnych granic i tego, co w nas działa, co nie do końca działa. To znaczy, no, na przykład prokrastynujemy albo jesteśmy lękowo perfekcyjni i nie pracujemy nad tym, ponieważ potrzebujemy sobie poukładać wszystko równiutko w półce raz w tygodniu bądź posprzątać 3 razy w tygodniu i nas to rozluźnia, rozładowuje napięcie i reguluje emocje. Natomiast naszym domownikom to przeszkadza. I pytanie, czy rozmawiamy wtedy na ten temat? Czy mówimy, jakie emocje nasze zachowanie nam zaspokaja, co na to osoby, które z nami żyją, co na to nasz partner, nasza partnerka, jak sobie z tym emocjonalnie radzimy, czy potrafimy to pomieścić w sobie i pomimo wszystko mamy zdrową relację. Mhm. Także jeżeli chodzi o tą perfekcyjną firmę,
1: ja
2: świadomą, dojrzałą.
1: Niepotrzebnie użyłem słowa perfekcyjna, bo też nie wierzę w istnienie.
2: Jasne. Jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to, dojrzałą firmę, aha, dojrzałą relację, to każdy oczywiście, jeżeli w związku jedna osoba drugiej mówi, słuchaj, no fajnie, żyje mi się z tobą, ale mało podróżujemy, jest nudno. I pytanie, jeżeli poczucie bezpieczeństwa i siedzenie w domu dla jednej osoby jest w porządku, a dla drugiej jest zbyt nudno, to pytanie, czy no, może być tak, że czerpiemy z tej relacji tyle, ile potrafimy, ile możemy. Jedna osoba zostaje w domu, bo dla niej to jest czas wolny, druga osoba wyjeżdża, bo tego potrzebuje. I moim zdaniem to jest niezwykle ważne. Czy w tym związku, w tej dojrzałej miłości jest też wolność na własne, na wykonywanie, na przeżywanie własnych potrzeb, na wykonywanie i przeżywanie własnych pragnień? Czy po prostu wisimy na sobie, bądź się współuzależniamy?
1: Czy zatem bez komunikacji takiej szczerej, po pierwsze A, ze sobą, B, w sprawie tych wszystkich rzeczy, które są dla nas ważne, granice, emocje, potrzeby, dojrzała miłość w ogóle jest w stanie zostać zbudowana, no bo mówimy, deklarujemy, kocham, tak, kochamy się, to jakby czujemy, ale za chwilę za tym nie idzie, jeśli nie idzie komunikacja, taka bardzo szczera, bardzo otwarta, bardzo dotykająca granic emocji i potrzeb, czy to jest w ogóle możliwe? Czy komunikacja jest podstawą do dojrzałej miłości, krótko mówiąc?
2: Uważam, że komunikacja i okazywanie emocji to jest fundament.
1: No ale wiele osób powie wtedy, no dobrze, ale to tak wszystko trzeba przegadywać, wiesz, na przykład no, część ludzi tak... No nie, no znowu trzeba siedzieć i gadać. I tak mówi, ja akurat lubię, uwielbiam. Dla mnie to
2: ja
1: jest
2: również.
1: Podstawa. Ty lubisz, tak?
2: Tak, tak.
1: Dla mnie
2: tak.
1: To jest absolutna podstawa. Mhm. I to jest też, ja znajduję tym w tym strasznie dużo radości. Takiej, no, kiedy
2: odkrywa
1: już się dojdzie,
2: nowy ląd.
1: Odkrywa się nowy, dokładnie, tak? Ale są pewnie ludzie, którzy no nie
2: Jasne.
1: Chcą raz w tygodniu albo trzy razy w tygodniu.
2: Albo codziennie.
1: Albo codziennie najlepiej.
2: Tak, tak. Natomiast no, jeżeli nie komunikujemy się, to jak się mamy dowiedzieć, czego potrzebujemy? Odgadnąć?
1: No, jest mit miłości romantycznej mówi nam, że mamy wiedzieć po prostu.
2: Tak, tak. Ja zawsze mówię wtedy, no wie tylko matka, która opiekuje się dzieckiem i to dziecko jeszcze nie mówi. Czyli tak. Od urodzenia do 2 lat. Później dziecko zaczyna mówić i mama już nie musi się domyślać, ani tato. I to jest niestety domyśl się, co czuję, domyśl się, czego potrzebuję. To jest mit, ale niezwykle wiele par ma w związku z tym bardzo dużą trudność relacyjną, ponieważ niestety zatrzymują swoje różnego rodzaju emocje i pragnienia na poziomie domyśl się i tworzą niedojrzałą i nieświadomą relację, w której niestety...
1: Ona wygląda jak dojrzała.
2: Ona wygląda jak dojrzała, ale...
1: Ale jest pełna takich trupów w szafie, zamieszonych rzeczy pod dywan.
2: Jest bardzo dużo wtedy też milczenia, karania ciszą, jest bardzo dużo wtedy...
1: I załatwiania bieżączki.
2: Oczywiście wielu nieświadomych fragmentów życia, wielu nieświadomych rzeczy z dzieciństwa. Osoby praktycznie siebie nie znają, nie wiedzą, co lubią. Mają jakiś wspólny czas, ale ten wspólny czas wypełnia film, serial bądź robienie zakupów. I ten związek wtedy funkcjonuje zupełnie obok siebie.
1: No ja mam wrażenie, że jak tak sobie przypomnę z różnego... ze swoich doświadczeń życiowych, różnych obserwacji, to ja naprawdę znam całą masę ludzi, którzy spędzają ze sobą masę czasu i za bardzo nie są ze sobą, ale masę czasu ze sobą technicznie, na zegarku. Jakby wziąć zegarek, to właściwie są bez przerwy razem. No nie do końca to tak działa, ale to taka moja obserwacja.
2: Myślę sobie,
1: nie
2: że
1: jest
2: wiele
1: to dowód
2: osób
1: naukowy.
2: Na emeryturze też tak,
1: tak
2: funkcjonuje
1: nie
2: bardzo
1: Nie jest to dowód
2: często.
1: Naukowy, tak, tak. Jak się patrzy właśnie na te tak stare małżeństwa, cały czas razem, nic razem.
2: Tak?
1: Ja mówię o wnętrzu, o tym, co
2: tak,
1: jest
2: tak, tak.
1: istotne.
2: Wcześniej też tak to zupełnie inaczej wyglądało, choć myślę sobie, że za 20 lat, jak my będziemy starzy, to pytanie, czy będziemy tworzyć inną starość w parze. Czy...
1: Zobaczymy. No, ja bym sobie życzył, żeby jednak te pewne zmiany, których częścią, jak sądzę, jest i to, co ty robisz, i to, co ja robię, tutaj dziennikarsko, ty zawodowo, że częścią tego właśnie jest no to, żeby gdzieś indziej być za 20 lat, prawda?
2: Tak, dokładnie. I mam takie wrażenie, że też jest częścią...
1: I państwo, którzy tego słuchają.
2: I też częścią jest to, że my w pewnym momencie wychodzimy z jakiegoś takiego obciążenia przeszłością i mówimy, nie, mój związek będzie funkcjonował inaczej, bo tyle przeżyłam nieudanych relacji, widziałam w domu to, co widziałam, ja chcę rozmawiać i chciałabym partnera, który ze mną będzie to dzielił.
1: To teraz takie zarzuty do dojrzałej miłości, albo właściwie rzeczy, które są mitami. Ja bym powiedział, że mitami, a czy my je obalimy, czy ty właściwie, Marlena, je obalisz, czy nie, no to zobaczymy. Pewnie będzie bardzo dużo historii typu to zależy. Ale czy dojrzała miłość w takiej nieszczerości wobec siebie i partnera dotyczącej wychowania tych wszystkich nieprzerobionych traum? Ty się w tym specjalizujesz. I bardzo często związek tworzą ludzie, którzy mają odcięte historie z dzieciństwa, nieprzerobione, nie chodzili na terapię. No nie jest tak, że wszyscy w Polsce chodzą albo sięgają do tego. Co ważne, tak? Odcinają to, gdzieś tam wypierają i mają inne mechanizmy, które pozwalają trwać. No i teraz na takim kruchym fundamencie trudno zbudować coś bardzo dojrzałego, takie mam wrażenie. Czy to jest prawda, że wiesz, tutaj straumatyzowany, poraniony z dzieciństwa albo z jakichś historii dawnych, a tutaj buduję taki dojrzały związek, bo się nasłuchałem i naczytałem i posiadłem całą wiedzę i wiem, jak to zrobić, żeby było lepiej. Czy to jest możliwe?
2: Ja uważam, że oczywiście świadomość to takie nowe życie. Każdy pochodzi z jakiegoś domu, mniej bądź bardziej traumatycznego. Tutaj, jeżeli nazwiemy traumą alkohol w domu,
1: na przykład,
2: czy nazwiemy traumą jakiekolwiek uzależnienie, czy rozwiedzionych rodziców, czy może zaniedbanie w dzieciństwie.
1: Albo zbyt dużo oczekującą matkę, albo zbyt mało,
2: dokładnie,
1: albo nieobecnego ojca, obecnego za bardzo, no różne tam.
2: Każdy ma jakąś historię i ta historia oczywiście w dużej mierze jest traumatyczna. Jeżeli uświadamiamy sobie, okej, to na to nie miałem wpływu. To było moje życie, ale w tym momencie mam tyle i tyle lat i ja już chcę mieć wpływ. Oczywiście 100% do końca nie
1: to
2: mamy.
1: To jest chyba w ogóle dojrzałość, nie?
2: Tak, tak. I myślę sobie...
1: Odrzucenie rzeczy, na których nie masz wpływu, znaczy, i zajęcie...
2: Myślę sobie, no nie możesz znowu odrzucić 20 lat swojego życia.
1: Tak,
2: albo
1: ja
2: 15.
1: też nie używam precyzyjnych słów, no bo, ale mam to na usprawiedliwienie, że nie jestem terapeutą, tylko wciąż dziennikarzem.
2: Tak, tak.
1: Ale to jest nieprecyzyjne. Odrzucenie, samo słowo jest nieprecyzyjne, ale...
2: Uświadomienie sobie, no nie wybierałam matki, ani ojca, ani domu, w którym się urodziłem, czy urodziłam, ani miejsca,
1: no, ani szkoły,
2: ani wsi,
1: tak.
2: Ani miasta, ani kraju. Mhm. Po prostu tak miało być. No nie do końca lubię to stwierdzenie, natomiast no, jakiś w tym cel był. To był mój start, a teraz jest moja rzeczywistość, na którą mam wpływ i zrobię wszystko, żeby ten wpływ mieć. Czyli jeżeli jest mi ciężko, trudno w życiu, zaczynam to zmieniać. Jeżeli nie potrafię tego zmienić, idę po pomoc do ludzi, którzy mi w tym pomogą. Jeżeli ci ludzie nie potrafią mi pomóc, to zwracam się znowu ku sobie, czy może ja już sama potrafię zmienić to, w czym jest mi trudno. Jeżeli nadal nie potrafię, znowu idę do innych ludzi, może oni potrafią mi pomóc. Rozmawiam z moimi bliskimi, czerpię pomoc. Proszę o pomoc. I w tym momencie z nieświadomego ja rodzi się świadome, decyzyjne i takie, które wie, dokąd zmierza. Nieświadome ja to znaczy nieświadome nasze wnętrze i to, czego potrzebujemy.
1: Kultura, nie wiem, może popkultura mówi nam, że taka prawdziwa miłość to jest taka bardzo rzecz namiętna, bardzo rzecz... ekscytująca. No i na to nakładamy słowo dojrzałość, dojrzała miłość. Ja mam wrażenie, że samo słowo, intuicyjnie ludzie dojrzałość rozumieją jako coś poważnego, takiego trochę z, nie chcę powiedzieć z kijem, wiadomo gdzie, tylko z taką pewną sztywnością. Dojrzałość, no to jest wiadomo jak się ubrać, wiadomo jak się zachować w pewnych sytuacjach, że dojrzałość jest taka sztywna. Czyli z jednej strony ta taka namiętna, taka trochę szalona miłość, a z drugiej strony ta dojrzała miłość. Czy naprawdę to jest tak, że dojrzała miłość to jest taka nudna miłość? Jak ty byś to widziała? Tak wiesz, stereotypowo, nie?
2: Nie mam takiego poczucia, natomiast rzeczywiście tak się myśli, mówi.
1: Wiesz, słowo dojrzałość kojarzy się z czymś stosownym.
2: 60
1: tak?
2: plus.
1: Tak.
2: 40 plus już
1: tak,
2: nie.
1: Tak, tak.
2: Już jesteśmy za.
1: Państwo to już się nie wygłupiają, tak, nie ubierają tak, się tak. na różowo, dlatego że to jest takie nieprzystojne.
2: Tak, dokładnie. Natomiast rzeczywiście dojrzała to znaczy, że czerpię z życia tak jak potrafię, natomiast mam tego świadomość. Dla mnie dojrzała jest synonimem świadoma. Jestem świadoma tego, co robię. Robię to w jakimś celu i znam ten cel.
1: Mhm.
2: A czy ubieram się na różowo, czy żółto, czy całuję się z mężem, gdy wszyscy patrzą, czy tylko w domu, to jest już nie do końca skorelowane z tym nazewnictwem. To jest już moje. Jeżeli ja się na to godzę i mam tego świadomość, to jest to dla mnie dojrzałe.
1: Może być tak, że taka para, wyobrażam sobie teraz, bo mi się przypomniał film Erin Brockovich, kiedy ona poraniona, on motocyklista, jakiś wąsaty w ogóle. I tam
2: świetny film,
1: prawda? Ale tam mam wrażenie, oczywiście to wszystko jest mitologia, no wiadomo, jak to na filmie. Natomiast tam jest kilka takich momentów, zresztą ten związek tej pary przeżywa górkę i dołek, i górkę i dołek, się rozstają, wracają, nieważne. W każdym razie tam jest ten taki moment dojrzałości. Oni nie wyglądają dojrzale, bo ona się zresztą, tam jest wątek, że ona się niestosownie ubiera, tam zbyt frywolnie, a on no w ogóle wygląda jak motocykl, tutaj bandana, tatuaże i tak dalej. I teraz sobie właśnie wyobrażam, że dojrzałość, czyli świadomość celu, świadomość bycia razem, świadomość tego, że chce się coś w tej miłości osiągnąć i w niej być. A dalej to jest wszystko już tylko, to są didaskalia, tak? Jak się wygląda, jak się czuje ze sobą nawzajem, czy się jest poważnym, czy nie.
2: Ja uważam,
1: tak, wiesz, mam takie poczucie bardzo, bardzo z serca płynące.
2: Tak, ja uważam, że w tej dojrzałym związku, dojrzałej miłości dobrze jest, gdy jest dużo też radości, absolutnie, dużo spontaniczności, ale żeby też wiedzieć, jaki jest cel tego mojego bycia w tym świadomym związku. Czy ja się cieszę, bo ten człowiek jest fantastyczny, czy ja się cieszę, żeby zagłuszyć stres? Czy ja jestem spięta, bo nie umiem się rozluźnić? Czy jestem spięta, bo on mi coś powiedział? Czy ja jestem z nim, bo lubię jego życie? Czy może ja jestem z nim, bo lubię życie z nim? I to są dwie naprawdę zupełnie inne historie. Czy ja jestem dołączona do osoby partnerskiej, z którą żyję? Czy ja tworzę z tą osobą życie? I to jest pierwszy aspekt dojrzałości, żeby wiedzieć, czy jesteśmy tłem, czy współtworzymy rzeczywistość.
1: To teraz zabrzmiało...
2: Teraz to wymyśliłam.
1: Tak, ale to na podstawie tego, nad czym pracujesz.
2: Tak.
1: Ja cały czas wrzucam siebie, swoje myślenie w kierunku tej ekscytacji, czy elementem dojrzałej miłości jest spokój, czy jeśli dla kogoś spokój w takim rozumieniu, no bo na przykład dla mnie spokój nie jest jakimś priorytetem. Ja jakby nie oczekuję od życia spokoju, tak, żeby było spokojnie, bo
2: i myślę, no,
1: że tak, wiele rzeczy rozumiem w ten sposób, to jest taki ciąg i chciałbym, żeby ten element ekscytacji był. I teraz dlatego pytam, czy dojrzała miłość to jest takie miejsce, gdzie spokój jest wyżej niż ekscytacja, czy to w ogóle nie jest o tym?
2: Myślę sobie, że to w ogóle nie jest o tym. Jeżeli
1: idę stereotypowo takim myśleniem, to, nie?
2: Jeżeli twoją hierarchią ważności w życiu, w związku jest zabawa, to ta zabawa jest wysoko w skali. Mhm. Jeżeli tak samo jest dla osoby, z którą żyjesz, to znaczy, że macie dojrzałą, świadomą relację.
1: Tak, święty spokój nie jest jakimś specjalną
2: dla
1: wartością,
2: kogoś
1: tak
2: innego.
1: Zwany święty spokój.
2: Tak, tak, dla kogoś święty spokój to gdy nas już nie będzie, prawda?
1: Tak, tak, tak, to w ogóle zostawmy. Ale tak, to jest najbardziej święty spokój, jaki
2: dokładnie
1: może być.
2: Dla kogoś innego spokój jest bardzo wysoko w skali i dąży do tego, żeby było spokojnie. Ktoś jeszcze inny lubi ciszę, ale niekoniecznie czuje się w niej całe życie dobrze. I to też jest ważne. Także co para, co człowiek ma zupełnie inne preferencje. Dlatego zadawanie sobie pytania, jaka jest moja hierarchia ważności w związku, jaka jest moja świadomość w relacji, czy to, co ja robię, to jest tak mi się przydarza, czy po prostu...
1: A, bo życie płynie i czasami się budzimy... Tak, trochę w życiu się czasami budzimy w miejscu, gdzie... Co ja w ogóle tutaj robię emocjonalnie,
2: myślę sobie, że każda pobudka jest super ważna.
1: I wcześniej tym lepiej bardzo często się mówi.
2: Nawet jeżeli trochę zapomnimy o tym, co robimy i później się obudzimy, to warto w tym momencie skupić się na tym przebudzeniu, a nie na tym, że tak długo nas ze sobą nie było, bo znowu zmarnujemy trochę czasu na to poczucie odpowiedzialności, dlaczego znowu mnie to spotkało i byłam nieobecna. Dlatego tak bardzo ważne jest zadawanie sobie pytania, jak ta moja hierarchia ważności funkcjonuje. Oczywiście ona się zmienia.
1: A no właśnie, to jest też
2: gdy mamy
1: ciekawe.
2: Lat 20, zupełnie coś innego innego jest dla nas ważne niż gdy mamy lat 40. Wyobrażam sobie, gdy będę miała lat 60, zupełnie inne rzeczy będą dla mnie ważne. Może wtedy spokój będzie w pierwszej trójce.
1: Ja też sobie wyobrażam, że nagle po prostu nagle przyjdzie coś takiego. No właściwie to już, co było do poszalenia, to się poszalało, a teraz
2: albo
1: może
2: dopiero się może rozpocznie.
1: Albo tak, albo odwrotnie. Natomiast gdzieś tam myślę sobie, że świadomość zmiany to jest akurat to, co ja rozumiem. Natomiast wiele osób nie rozumie, dlatego że jesteśmy nakarmieni tym, że to jest jakiś konstans, tak? Że jak już mój ci on nałoży, to tak będzie do śmierci. No jesteśmy na wielokrotnie tutaj
2: niestety
1: też 3-6-9,
2: tak,
1: że jesteśmy nasyceni jakimś takim konstansem, że to tak ma być. Wjeżdżamy na taki wysoki poziom i do 70.
2: Jest cel.
1: Jest tak.
2: Jest cel osiągnięty, nic nie musimy robić. Oczywiście to jest smutna rzeczywistość wielu osób, natomiast mam takie poczucie, że taka audycja jak twoja zmienia myślenie i to jest moim zdaniem

0: aby powiedzieć, że pary, które tworzą dojrzałe relacje, mają jakieś cechy, które pomagają albo mogłyby być wskazówką dla innych par. Bo wyobrażam sobie, że to nie jest tak, że w tych parach, nie wiem, nie ma zazdrości na przykład, albo nie ma w jakiś sposób takich sporów, kłótni, że to nie są te pary, które siedzą ze sobą, patrzą w ten telewizor razem, czasami coś powiedzą, a czasami nie. To w ogóle tak nie działa. Czy te pary, albo na przykład, nie wiem, może zdolność komunikacji, zdolność, sama chęć rozmawiania jest tą cechą. Co takie pary mają?
1: Na pewno są żywe w kontakcie emocjonalnym, to znaczy żyją też tym, co się dzieje w nich, z nimi i z osobami, z którymi żyją. To znaczy emocje żywe, komunikacja żywa polega na tym, że jest wszystko doświadczane. Przeżywamy różnego rodzaju historie i taką cechą wspólną, dojrzałej, to znaczy świadomej miłości, jest to, że jesteśmy zainteresowani sobą i tym drugim człowiekiem, z którym żyjemy w przeżywaniu życia. To znaczy, coś wydarzyło się na przykład w polityce i pytamy, co ty o tym sądzisz? Jesteśmy zainteresowani jego, jej poglądem. Na wakacjach widzieliśmy coś fascynującego, albo coś smutnego, albo coś nas poruszyło. Również o tym rozmawiamy. Wzruszamy się i płaczemy i znowu o tym...
0: Ze sobą zainteresowani swoim nawzajem poglądem, emocjami, uczuciami, co to w nas robi.
1: W ciele, tym, co się z nami dzieje, gdy się dotykamy, co się z nami dzieje, gdy o czymś myślimy, co się z nami dzieje, gdy coś jemy. Tak, jesteśmy po prostu zainteresowani tym człowiekiem, którego świadomie sobie wybieramy.
0: I dobrze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Dojrzała miłość i dojrzały wiek. Jak ty to widzisz? Czy można być w dojrzałym związku, mając 20 lat? Czy to już jest tak, że żeby być w dojrzałym związku, trzeba jednak swoje przeżyć, przeczytać, wysłuchać, o coś się sparzyć, czymś zranić? Czyli dojrzałość wiekowa, taka peselowa, a dojrzała miłość. Czy to jest... Jaki jest związek między tymi dojrzałościami?
1: Myślę sobie, że tutaj korelacje są następujące. Jeżeli ktoś ma 20 lat i ma świadomość tego, co przez te 20 lat widział, przeżył, co robili jego rodzice, bliscy, przyjaciele, może to być dobra świadomość na stworzenie dojrzałej relacji, ale czy ta dojrzała relacja zostanie stworzona w wieku 25 lat, nie wiem, może później. Natomiast oczywiście...
0: Chyba raczej trudniej w tym wieku.
1: Trudniej w tym wieku, natomiast też nie możemy mówić, że osoba 20-letnia nie wie nic o życiu.
0: Bo bardzo często o związkach młodych ludzi ich rodzice mówią, ogóle bagatelizują,
1: natomiast
0: że to w ogóle
1: jeżeli młody
0: nic nie wiecie o życiu.
1: Jeżeli młody człowiek widzi, czego nie chce ze związku swoich rodziców, to znaczy, że już jest w swojej świadomości.
0: Na pewno ze swoją drugą osobą, z którą tworzy związek, już o tym rozmawiają.
1: Tak, tak.
0: Nie chcę, żebyśmy siedzieli na przykład za 20 lat przed telewizorem i na siebie patrzyli wilkiem.
1: Tak, albo nie chcę, żebyśmy podróżowali osobno.
0: Tak.
1: Albo nie chcę, żebyś siedziała w domu, gdy ja pracuję. A ty nie pracowała całe życie?
0: Tak.
1: Tak, tak, absolutnie.
0: To jest element tej dojrzałości. Wspaniale, wspaniale. Bo ja też nigdy w życiu bym nie zbagatelizował związku młodych ludzi tylko dlatego, że są młodzi.
1: Tak, natomiast też nie możemy powiedzieć, że 70-letni ludzie mają dojrzałą miłość, bo są dojrzałymi ludźmi. Absolutnie nie. PESEL tutaj nie jest żadnym...
0: Mniej doświadczenia pomagają.
1: Jeżeli coś świadome z tych doświadczeń znowu wyciągamy, czy mówimy, tak mi się przydarzyło, a taki los, takie życie, no zmarnowałam tyle lat, a mam 75. Nie, to nie jest ten kierunek. Oczywiście można być 70-latkiem i wiedzieć, co każda relacja w życiu mi dała i to jest walor absolutnie dojrzałości i świadomości.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta hierarchia wartości z państwem zostanie, będziecie sobie o niej myśleć, bo to jest tak, że jeśli jedna, dwie, trzy rzeczy z takiej godzinnej rozmowy coś zostają i sprawią, że wy sobie tam weźmiecie ołówek albo telefon i w notatce coś zaczniecie notować albo otworzy dyskusję, to jestem bardziej niż szczęśliwy i wierzę, że ty, Marlena, też.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: Zatem tego życzymy, dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl, a państwa i moją gościnią była Marlena Ewa Kazoń, terapeutka, psychoterapeutka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.

Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła 21.
3: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu wita się z Państwem Grażyna Morek. Audycję realizuje Milena Krupińska, a nasz dzisiejszy temat to fenomen lalki Bolesława Prusa. Będziemy dziś rozmawiać o realiach epoki w powieści, która była ekranizowana wcześniej dwukrotnie, która jest wystawiana na deskach teatrów, na jej podstawie powstał nawet musical. W tym roku wraca do nas ze zdwojoną siłą. Już za miesiąc premiera dwóch dużych ekranizacji, serialowej w reżyserii Pawła Maślony i kinowej Macieja Kawalskiego. Najnowsze wydanie magazynu Twój Styl odkrywa rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o tę pierwszą produkcję i podsuwa ciekawy trop. Twórcy serialu chcą przyjrzeć się bohaterkom Prusa z perspektywy, której sam pisarz, mężczyzna XIX wieku, nie mógł im dać. Lalka zbuntowana, lalka zreinterpretowana, czy może jednak klasyczna, uwięziona w realiach epoki. I właśnie o realiach epoki, czasach posagów, konwenansów, ścisłej hierarchii społecznej